темних і горанцих хвалках.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Nie dość, że żywy, to do tego szczęśliwy.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami pierwsze poranku informacje w Radiu Łódź. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I zaczynamy od zwężenia na A1 w Łódzkiem. Dwa pasy wyłączone z ruchu. Skrajna prawica może przejąć władzę w Saksonii-Anhalt w Niemczech. Remis ŁKS-u w Gdyni. Łodzianie uratowali punkt w końcówce meczu z Arką. Temperatura maksymalna dzisiaj do 21 stopni. Wiatr słaby. Kierowców jadących autostradą A1 z Łodzi w kierunku Gdańska czekają utrudnienia. Od dziś między węzłami Piątek i Kutno Wschód rozpocznie się wymiana dylatacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że z ruchu zostaną wyłączone dwa pasy, prawy i awaryjny. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
3: Kierowcy będą mogli przejechać tylko lewym pasem. W miejscu prowadzonych prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Pierwszy etap wymiany dylatacji ma zakończyć się w piątek, 11 września we wczesnych godzinach popołudniowych. Następnie prace zostaną przeniesione na lewy pas i będą kontynuowane od poniedziałku, 14 września. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Służby drogowe apelują do kierowców o ostrożność.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Bez ciepłej wody do połowy września. Z problemem mierzą się mieszkańcy łódzkiego Olechowa i Janowa. Trwają tam prace nad modernizacją ciepłociągu. Początkowo prace były planowane na sierpień, ale jak przekazała nam Veolia, przesunięto je, bo po kontroli sieci okazało się, że zakres prac musi być większy. Problem z dostępem do ciepłej wody, nawet do 15 września, będą mieli mieszkańcy ponad 30 ulic. Ci podkreślają, że przetrwają ten okres.
4: Spokojnie.
5: Nie pierwszy raz nie to jest. Tak, co
4: nie ma co panikować. No.
6: Czyszczą, no. Jest lato. Jak my starsze damy radę, to młodzież tym bardziej.
7: Ważniejsze jest zimą ogrzewanie niż to, co teraz, że nie ma. Ciepło jest, no, bez przesady.
5: Wszyscy rozumieją.
7: Mniej się będzie tej wody zużywało, bo to wiadomo, czy gaz trochę więcej wyjdzie, ale to nie, bez problemu.
2: Jak przekazała nam Veolia, pracy nie można było odłożyć w czasie ze względu na duże ryzyko awarii w trakcie zbliżającego się sezonu grzewczego. Saksonia-Anhalt może być pierwszym krajem związkowym w Niemczech z rządem skrajnej prawicy. AfD zdecydowanie wygrała wybory, ale bez większości. Do rządzenia potrzebuje koalicjanta lub poparcia części chadeków. Nasz korespondent Adam Górczewski u mieszkańców landu Saksonia-Anhalt usłyszał mieszające się radość i obawy.
8: Może w końcu coś się zmieni. A gdzie zmiany są potrzebne? W polityce zdrowotnej, rodzinnej, w polityce społecznej, zagranicznej, w polityce gospodarczej. Nie ma praktycznie pola, gdzie nie potrzebowa zmiany. Katastrofa. Mam oczywiście nadzieję, że ostatecznie tak się ułoży, że pozostałe partie się porozumieją i AfD nie dojdzie do władzy.
2: Wiceprzewodnicząca AfD Alice Weidel oświadczyła, że jej partia uzyskała ważny mandat do rządzenia w Saksonii-Anhalt. Z kolei sekretarz generalny CDU oświadczył, że chadecy wykluczają współpracę z AfD. Były minister w rządzie Donalda Tuska wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm poparł kandydaturę Macieja Berka na sędziego orzekającego o zgodności ustaw z konstytucją. Maciej Berek to doktor nauk prawnych, do niedawna minister w rządzie koalicji 15 października, koordynujący proces legislacyjny i prace międzyresortowe. Czy byli politycy, ministrowie i parlamentarzyści powinni być sędziami Trybunału Konstytucyjnego? Zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, a będzie

0: Końcówce doprowadzili do remisu po skutecznym egzekwowaniu przez Kraciuna rzutu karnego. ŁKS-iacy wywalczyli cenny punkt, bo dodam, że boisko w Gdyni to nie jest najszczęśliwszy obiekt piłkarski dla drużyny ŁKS-u. Przypomnę, że w całej historii spotkań Arki z ŁKS-em łodzianie na wyjeździe wygrali tylko jedno spotkanie.
1: W następnej serii spotkań pierwszej ligi łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź. Zapraszam, a kolejne wiadomości o 6.30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: No to zaglądam jeszcze do prognozy pogody. Poniedziałek w regionie dość pogodny. Parasole zostawmy w domu, nie powinno bowiem padać. W Łodzi, jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach około 6 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 21 stopni. W Skierniewicach teraz cieplej, 9 stopni. W najcieplejszym momencie dnia do 22 stopni. W Piotrkowie, Bełchatowie i w Sieradzu w ciągu dnia do 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: 5 minut po godzinie 6, my mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. To jest poniedziałek, 7 dzień września, Iwona Błaszczyk przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. No i cóż, rozpoczynamy nowy dzień, rozpoczynamy nowy tydzień. Dziękujemy, że są Państwo z nami, a więc Radiem Łódź.

Midnight Oil w Radiu Ucie o poranku. To a propos ropy, czy też oil, kierowcom, którzy rano tankowali paliwo, kawa już raczej niepotrzebna. Wszyscy chyba obudzeni i zdecydowanie z podniesionym ciśnieniem. Diesel 8,84, tak to dzisiaj wygląda o poranku. No a ropa prawie na światowych rynkach, prawie za $100. Kierowcy podobno rzucili się na instalacje gazowe. LPG kosztuje teraz około 3 zł za litr, no, a więc różnica zdecydowanie duża. A na instalacje LPG trzeba nawet poczekać miesiąc. Zawsze pozostaje rower to dla tych, którzy mogą właśnie tym środkiem transportu się poruszać po mieście. Najlepsze życzenia dzisiaj dla solenizantów, dla Reginy oraz Melchiora. Wschód słońca 6 minut temu, 6:04. Słońce zajdzie 16 minut po godzinie 19. Dzień potrwa 13 godzin i 12 minut. My raz jeszcze mówimy dzień dobry.

0: 14 minut po godzinie 6. Tu robi udział audycja poranna. Kilka ciekawych tematów przed nami do godziny 9. To na pewno zajrzymy m.in. do porannej prasy, a w niej m.in. o rosnącej polskiej gospodarce. Wygląda to całkiem nieźle, no ale zagrożeniem, jak mówią ekonomiści, są wspomniane już o poranku przez nas wysokie ceny paliw, które oczywiście przekładają się na cenę wszystkich innych towarów, a więc po prostu na wzrost inflacji. Do tego tematu będziemy wracali. Także w audycji pytanie o propozycję zaostrzenia prawa łowieckiego w naszym kraju. Pod projektem, o którym opowiadaliśmy nieraz Państwu na naszej antenie, pod projektem zmian podpisało się 200 tysięcy osób. No i teraz prawo ma zająć się Sejm, a wśród propozycji zmian zwiększenie odległości polowań od zabudowań do 700 metrów. No pytanie, co na to myśliwi?
1: Wracając do tej odległości 700 metrów od zabudowań, w niektórych miejscach Polski ponad 90% terenów wyłączymy z gospodarki łowieckiej.
2: Tak, na sztywno ustawiamy to 700 metrów od budynków użyteczności publicznej, czyli przedszkola, szkoły.
0: Po godzinie 8 spotkanie z gościem, no i bardzo ciekawy temat. Były minister w rządzie Donalda Tuska, wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm poparł kandydaturę Macieja Berka na sędziego orzekającego o zgodności ustaw z konstytucją. Czy byli politycy i ministrowie, także parlamentarzyści, powinni być sędziami Trybunału Konstytucyjnego? O to zapytam adwokata Bartosza Tiutiunika. Już teraz na to spotkanie zapraszam po godzinie 8. Póki co 15 minut po godzinie 6.

23 minuty po godzinie 6. No i jeszcze ważne informacje dla kierowców z radiouć.pl, bo tam także oczywiście informacje drogowe. Tam, czyli na naszym portalu, kierowców jadących autostradą A1 z Łodzi w kierunku Gdańska czekają niestety spore utrudnienia. Od dzisiaj na odcinku między węzłami Piątek i Kutno Wschód ruch zostanie zwężony do jednego pasa. Powodem jest wymiana dylatacji. Kierowcy będą mogli poruszać się wyłącznie lewym pasem. W miejscu prowadzonych robót będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Ten etap prac ma zakończyć się w piątek, a więc 11 września. My do tej informacji jeszcze będziemy wracać. Teraz na zegarze 23 minuty po godzinie 6.

0: Reklama.
1: Myślisz o przyszłości?
2: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
1: A co cię do tego przekonało?
2: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
1: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
2: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
1: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
2: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji, a w studiu Małgorzata Błażewicz.
2: Prawdopodobnie jeszcze dziś katowicka prokuratura ogłosi zarzuty Romanowi Rzet, wieloletniemu współpracownikowi zaginionego twórcy poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w weekend na terenie województwa śląskiego, a śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki oraz wartościowe przedmioty. Wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowani zostali m.in. prezes PKO Radosław P. oraz trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy i sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Brak konkretnych ustaleń co do pokoju na Ukrainie. Nie mówili o nich w oficjalnych deklaracjach po spotkaniach w Kijowie ani amerykańscy specjalni wysłannicy, ani prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w niedzielę rozmawiał z przedstawicielami USA Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. A wcześniej w sobotę Amerykanie odwiedzili Moskwę. Główna kwestia sporna to rosyjskie żądania terytorialne. W Bełchatowie Włódzkiem dobiega końca budowa nowej trasy dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Blisko kilometrowy odcinek połączy ulicę Dolną z Pogodną. Do zakończenia inwestycji pozostały jeszcze prace przy nawierzchni i oznakowaniu. Koszt budowy nowej trasy pieszo-rowerowej wynosi prawie 5 milionów złotych, a wydatki po połowie pokrywają miasto Bełchatów i samorząd województwa łódzkiego. Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Nasza tenisistka zmierzy się z Chinką Qin Wenzhen. Spotkanie rozegrane zostanie na głównym korcie turnieju Arthur Ashe Stadium i powinno rozpocząć się około godziny 17:30. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00 zapraszam.
1: Poranek w regionie dość pogodny i to w ciągu dnia nie powinno się zmienić. Będą chmury, ale nie groźne, nigdzie nie powinno padać w województwie łódzkim. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi około 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 21 stopni. O poranku cieplej, a właściwie najcieplej w regionie w Skierniewicach, tam 9 stopni. W najcieplejszym momencie dnia w Skierniewicach 22 stopnie. W pozostałych miastach, tak jak w Łodzi, 21 stopni, więc w Piotrkowie, Bełchatowie także w Sieradzu.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 7. Polecamy kontakty z nami, studiomaparadiołódź.pl. To mailowo, także telefonicznie 606 78 78 78. Także przypominamy o wiadomościach głosowych, to za pośrednictwem radiołódź.pl.

24 minuty po godzinie 7 na zegarze w Radiu Łódź. Niebawem u nas tradycyjnie o tej porze poranna prasa, nie między innymi o tym, że tkalnia papieska w Łodzi dostanie wkrótce nowe życie. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem.

0: Tu Radio Ucie na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet. Na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. Tutaj o tym, że zaczyna się kolejna ważna inwestycja w Łodzi. Jest nią budowa potężnego kompleksu z mieszkaniami, handlem i usługami, także z gastronomią na terenie słynnej tkalni papieskiej. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę centrum Nowa Tkalnia, bo tak to miejsce ma się nazywać, odbędzie się w najbliższych dniach. Inwestorem jest firma Linese Investment, która rewitalizację kompleksu zaczęła od remontu budynków w narożniku ulicy Kilińskiego i Tymienieckiego. Chodzi m.in. o portiernię i bramę wjazdową. Przypomnijmy, tkalnia papieska to historyczna nowa tkalnia z 1899 roku. Była wtedy jedną z największych i najnowocześniejszych tkalni na ziemiach polskich. Po II wojnie światowej razem z całym imperium przemysłowym Scheiblerów i Gromanów została przejęta przez państwo i weszła w skład zakładów przemysłu bawełnianego imienia obrońców pokoju Uniontex, te tkanie odwiedził także oczywiście Jan Paweł II. Teraz prasa ogólnopolska, tutaj o tym, że Polska jest unijnym liderem wzrostu. Gospodarka ma urosnąć w tym roku o 3,9%, a więc trzykrotnie szybciej niż w strefie euro, tak prognozują ekonomiści. W kolejnych latach jednak wyhamuje, głównie przez demografię, ale nie tylko, jako że obecnie głównym zagrożeniem pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie i zamknięcie cieśniny Ormus. Ekonomiści szacują, że konflikt już obniża potencjalny wzrost polskiej gospodarki w scenariuszu, w którym ropa ponownie zdrożałaby do 100 dolarów za baryłkę. Inflacja w Polsce w przyszłym roku przekroczyłaby 4,5%. Przypomnę, ta cena ropy zbliża się do 100 dolarów. Teraz to mniej więcej 97 dolarów, no i mogłoby to oznaczać ten wzrost inflacji, nie tylko odłożenie obniżek stóp procentowych, ale nawet ich podwyżki, prognozują ekonomiści, a więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej. Teraz na zegarze 18 minut do godziny 7.

0: 15 minut do godziny 7. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Spokojnej pracy dla całej obsady Radia Łódź. To od pana Emila. Dziękujemy za dobre słowo. No i dobrego dnia. Pozdrawiamy serdecznie. Także ważne informacje dla drogowców. Już się zaczęły. Utrudnienie na A1 w kierunku Gdańska na odcinku od węzła Piątek do węzła Kutno Wschód. Drogowcy wymieniają dylatację. Zajęty jest pas wolny i awaryjny w kierunku Trójmiasta. Noga z gazu. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. A niebawem u nas powtórka z historii.
1: Najlepszy początek dnia.

0: grupa Andepolisa na zegarze 11 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: 87 lat temu, a więc 7 września 1939 roku, po bohaterskiej obronie przed przeważającymi siłami niemieckimi skapitulowała załoga Westerplatte. Wojskowej składnicy tranzytowej broniło około 200 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, a później kapitana Franciszka Dąbrowskiego. Gdy zabrakło amunicji, a żołnierze byli skrajnie wyczerpani, 7 września major Henryk Sucharski podjął decyzję o kapitulacji. Tak wspominał kapral Edward Łuczyński.
2: 7 dni bez ciepłej strawy. 7 dni bez zmiany na posterunkach, 7 dni bez światła i bez wody, no i bez spania naturalnie. 7 dzień walki to był dzień ostateczny, gdzie żołnierz po prostu już nogi popuchnięte, wyczerpany fizycznie i major Sucharski, jak zobaczył tą sytuację, musiał zadecydować o kapitulacji.
0: Heroiczna obrona placówki miała ogromne znaczenie moralne dla żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej, także oczywiście dla ludności cywilnej. Westerplatte pozostaje do dziś jednym z najbardziej znanych symboli polskiego oporu. Na zegarze 10 minut do godziny 7.

7:07. Słuchamy radio w audycji porannej. Nie będą nas najważniejsze informacje. Wcześniej pierwszy o poranku raport drogowy. Warto posłuchać. Czy będą wiadomości ze świata sportu? Oczywiście, że będą. To także po godzinie 7:00. Zajrzymy oczywiście także do prognozy pogody.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
7: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Fascynuje cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzin, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
13: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
16: Let's do it!
15: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
16: Oh yeah!
15: Zamów 512 50 40 30.
17: Dobra cena gwarantowana.
16: Let's do it!
1: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Zbliża się godzina 7. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu, a konkretnie robi to Seweryn Potentas. Dzień dobry, Seweryn. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja.
20: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców podróżujących A1 z Łodzi do Kutna. Za węzłem Piątek w miejscowości Pęsławice rozpoczęły się prace drogowe. Wprowadzono tam ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, a ruch odbywa się tylko lewym pasem. Utrudnienia na tym odcinku autostrady potrwają do piątku. Na utrudnienia mogą natrafić także kierowcy jadący trasą między Sulejowem a Opocznem. W miejscowości Grążowice przed godziną 6 doszło do kolizji. Choć działania służb się zakończyły, to przejazd w tym miejscu może się jeszcze blokować. Teraz przenosimy się do Łodzi. Tu niespokojnie robi się już na dojeździe ulicą Limanowskiego do Alei Włókniarzy. Poza tym blokuje się też dojazd ze Złotna na Zdrowie ulicą Rąbińską. A na drogi wracamy za pół godziny.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
21: Skrajnie prawicowa partia wygrywa wybory w Niemczech, jest komentarz polskiego premiera. Drony pomogą łódzkim leśnikom w pracy. Turcja, Grecja i Egipt to najpopularniejsze wakacyjne kierunki wśród Polaków. Sporo chmur dzisiaj, ale w Łódzkiem pojawia się także słońce, nawet teraz wiatr słaby. Donald Tusk krytycznie odniósł się do zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt. Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu tamtejszego kraju związkowego wygrało prawicowo-populistyczne ugrupowanie Alternatywa dla Niemiec. Partia zdobyła około 44%. O szczegółach mówi Arkadiusz Augustyniak.
0: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Jak dodał, trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. Do sprawy odniósł się też Radosław Sikorski. Wicepremier ironicznie skomentował słowa publicysty Rafała Ziemkiewicza, który stwierdził, że AfD to taki niemiecki PiS. Co racja, to racja, skwitował szef polskiej dyplomacji. AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji unijnych, a także przywrócenie relacji z Rosją.
21: Według sondażu dla telewizji ZDF Lewica ma 9%, socjaldemokratyczna SPD 9%, a Zieloni niespełna 8%. Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Na 264 km trasy między węzłami Piątek i Kutno Wschód rozpoczyna się wymiana dylatacji. Z ruchu wyłączone są prawy i awaryjny pas. Kierowcy przejadą tylko lewym, a w miejscu prac obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Pierwszy etap robót potrwa do piątku. Od 14 września drogowcy przeniosą się na lewy pas. Służby apelują o ostrożność i stosowanie się do oznakowania. Drony w lasach, statki bezzałogowe niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem pracy. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi testuje najnowocześniejsze rozwiązania, które mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę leśników, mówi rzeczniczka Hanna Kolasińska.
16: Między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy. Chodzi o to, by tam, gdzie tradycyjne metody są czasochłonne albo trudne do zastosowania lub mało precyzyjne, wykorzystywać właśnie nowe możliwości, szybciej, dokładniej, skuteczniej.
21: Drony mogą pomóc m.in. przy ochronie lasów przed szkodnikami, monitorowaniu drzewostanów, inwentaryzacji zwierzyny czy działaniach związanych z bioasekuracją i ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania ASF.
18: Więcej na radiowódź.pl.
21: Bez ciepłej wody nawet do połowy września będą mieszkańcy Łódzkiego, Olechowa i Janowa, a powodem jest modernizacja ciepłociągu, która obejmuje ponad 30 ulic. Prace miały zakończyć się w sierpniu, ale po kontroli sieci okazało się, że ich zakres musi być większy. Jak przekazała nam Veolia, modernizacji nie można było odłożyć ze względu na ryzyko awarii w czasie zbliżającego się sezonu grzewczego. Ciepłej wody ma nie być maksymalnie do 15 września. Były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek, został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura ponownie wywołała pytania o związki polityków z wymiarem sprawiedliwości. Z porannym gościem porozmawiamy o politykach adwokatach reprezentujących podejrzanych w aferze Zonda Krypto, a gościem Radia Łódź będzie adwokat Bartosz Tutunik. Rozmowa po 8.10. Polacy najczęściej na wakacje jeżdżą do Turcji, Grecji i Egiptu. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. W pierwszej dziesiątce znajdują się również Hiszpania, Bułgaria, Cypr, Malta i Chorwacja. Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki mówiła w Polskim Radiu 24, że przy wyborze miejsca wypoczynku Polki i Polacy kierują się przede wszystkim stałością pogody i relacją jakości do ceny.
22: Turcja jest od wielu, wielu lat na

0: Дзвоніць, запрашам.
1: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Reprezentacja polskich siatkarek zajęła czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku. Wówczas zdobyły trzecią pozycję, a turniej, przypomnę, odbywał się w Łodzi. A mistrzyniami Europy zostały siatkarki Turcji. Obroniły tytuł wywalczony 3 lata temu. W finale pokonały Włoszki 3-2. Łódzki klub sportowy zremisował w wyjazdowym spotkaniu 7. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi z Arką Gdynia 1-1. W innym niedzielnym meczu Polonia Bytom także zremisowała bezbramkowo, za to z Podbeski Ziębiersko-Biała. A po awarii oświetlenia przełożony został mecz Pogoni Siedlce z Puszczą Niepołomice. Liderem w tabeli pierwszej ligi jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, bo punkt wyprzedza Miedź Legnica. ŁKS zajmuje trzecie miejsce, ma 3 punkty straty do Pogoni. W meczu kończącym 7. kolejkę pierwszej ligi Unia Skierniewice zagra na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Gospodarze w minionym tygodniu grali w Pucharze Polski, a drużyna ze Skierniewic odpoczywała. Zdaniem trenera Unii Kamila Sochy to nie ma jednak znaczenia.
3: Umówmy się, na tym poziomie już nie grają i nie pracują amatorzy, tylko zawodowi piłkarze przygotowani do tego, żeby grać co 3 dni tak naprawdę.
4: Na takim stadionie dużym jeszcze chyba nie grałem. Będzie pierwszy raz w moim życiu, no ale myślę, że nie ma tremy. Po prostu będzie fajnie posłuchać tych kibiców, Ruchu, naszych na pewno też. Tylko zagrać mecz na takim stadionie przy takich kibicach z taką drużyną jeszcze i wygrać, zabrać stamtąd 3 punkty, to będzie coś wspaniałego na pewno.
2: Dodał Eryk Woliński, odnosząc się do faktu, że mecz rozgrywany będzie na Stadionie Śląskim. A początek meczu Unii z Ruchem o 19:00, relacja tekstowa na naszej stronie radiołódź.pl, meldunki z Chorzowa w naszych serwisach informacyjnych. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Piękne słońce teraz za naszym radiowym oknem, no i to bardzo cieszy. W ciągu dnia więcej chmur, ale spokojnie, nie powinno padać. Parasole możemy zostawić w domu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi na termometrach około 7 stopni, a więc chłodno. W ciągu dnia maksymalnie do 21 stopni. W Piotrkowie, Bełchatowie i Sieradzu także 21 stopni. Nieznacznie cieplej dzisiaj w Skierniewicach, tam maksymalnie do 22 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, tu Radio Łódź, audycja poranna, na zegarze 8 minut po godzinie 7.

To Krzysztof Zalewski w Radiu Ucie, na zegarze 11 minut po godzinie 7, nie samochodem, nie pociągiem, ale rowerem. Rowerem z Łodzi do Warszawy. Tak, tak, jest pomysł budowy drogi rowerowej, która poprowadziłaby z Łodzi do stolicy. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla takiej właśnie trasy. Ma ten program określić szczegółowy przebieg drogi, zakres inwestycji, rozwiązania techniczne oraz przewidywane koszty. Ta droga ma być bezkolizyjna. No i poprowadzona, co ważne, wzdłuż torów, tak by wygodnie można było, jeśli komuś skończy się para w nogach, skorzystać z pociągu rowerem wygodnie z Łodzi do Warszawy lub też z innych miast regionu położonych wzdłuż linii kolejowej prowadzonej do stolicy. Czy to dobry pomysł? Co państwo na to? Czy wybraliby się państwo w taką właśnie podróż, podróż rowerową z Łodzi do Warszawy lub też z innego miasta naszego regionu, które właśnie znajduje się na tej trasie? Proszę dać znać, zapraszam do rozmowy, do tego tematu będziemy także wracali oczywiście na antenie Radia Łódź, bo to naprawdę ciekawa sprawa. 12 minut po godzinie 7 teraz.

po godzinie 7. My zaglądamy jeszcze do naszego muzycznego kalendarium, a dziś 70. rocznica urodzin Ryszarda Riddla, charyzmatycznego wokalisty zespołu Jam, do którego dołączył w 1973 roku. Riddle był autorem takich tekstów, utworów jak chociażby Whisky, Naiwne pytania, Wehikuł czasu i wielu innych. Artysta zmarł w lipcu 1994 roku. Dziś w Radiu Łódź jego muzyczne wspomnienie.

7 września 1956 roku, a więc 70 lat temu w Chorzowie urodził się Ryszard Rida. Dziś jego wspomnienie w poranku w Radiu Łódź. A na zegarze 20 minut po 7.

0: Maćko, pada nam tylko 7 stopni, ale za to jakie piękne słońce. I tak zaczyna się ten dzień, tak zaczyna się ten tydzień. 7 dzień września 2026 roku. A niebawem w Radiu Łódź skrót najważniejszych informacji.
1: Najlepszy początek dnia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
12: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
14: Co?
13: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
14: Mhm.
13: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
14: Dziewczyno.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Chyba zacznę inwestować w złoto.
17: Dlaczego akurat w złoto?
16: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
17: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
16: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
18: Myślisz o przyszłości?
19: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
18: A co cię do tego przekonało?
19: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
18: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
19: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
18: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
19: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje PPK.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
20: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
21: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
23: Zbliża się 7.30, a więc przed nami kolejny raport drogowy i Seweryn Potentas.
24: Utrudnienia na ważnej wylotówce z Łodzi. Na trasie górna, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Żgowską, doszło do kolizji. Tutaj kierowcom przyda się dodatkowa ostrożność, bo przejazd zaczyna się blokować, a zator ma już kilkaset metrów. Dodatkowe utrudnienia również na Wiskitnie. Tutaj także kolizja, a doszło do niej na Brujeckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Kolumny. Ruch w tym miejscu jest już coraz większy, przez co kierowcy jadący w kierunku Tomaszowskiej stracą w korku co najmniej 5 minut. Przypominam też o utrudnieniach na A1. W miejscowości Pęcławice na trasie z Piątku do Kutna drogowcy rozpoczęli pracę przy naprawie dylatacji. Droga jest zwężona, więc trzeba zdjąć nogę z gazu. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
23: Tu Radio Łódź, na zegarze 7.30. A w studiu Małgorzata Barzewicz ze skrótem najważniejszych informacji.
1: Kierowcy mogą wkrótce częściej dostawać mandaty z fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury chce zmniejszyć margines stosowany przy automatycznych pomiarach prędkości. Obecnie wynosi on 10 km na godzinę. Według proponowanych przepisów błąd pomiarowy ma zostać zmniejszony do 5 km na drogach krajowych, a na autostradach i drogach ekspresowych do 6. Zmiany są częścią przygotowywanej tzw. ustawy radarowej i na razie znajdują się na etapie konsultacji. W Łodzi będzie więcej domów z dostępem do kanalizacji. Dobiegają końca prace na osiedlach Dolina Łódki i Rokicie. Roboty prowadzone są jeszcze na Wiskitnie, w Andrzejowie, a także w rejonie rzeki Olechówki. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kanalizacji przy 8 ulicach na osiedlu Pabianka. Łącznie powstanie około 4 km nowej sieci. W największych holenderskich miastach przybywa bezdomnych, z których wielu boryka się z problemem narkotykowym lub alkoholowym. Dużą grupę wśród nich stanowią imigranci zarobkowi z Europy Wschodniej, wyrzuceni na bruk przez nieuczciwe agencje pracy tymczasowej. Burmistrz Amsterdamu wzywa więc rząd do ukrócenia ich działalności i ochrony imigrantów. W stolicy Holandii bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością jest 15 tysięcy osób. Ponad 3,5 tysiąca z nich stwarza problemy. To wydarzenie określane jest jako Davos branży filmowej. Francja organizuje dziś szczyt poświęcony najważniejszym wyzwaniom stojącym przed światem kina. Wezmą w nim udział czołowi przedstawiciele sektora, a obradom będą przewodniczyć prezydenci Francji i Korei Południowej. Następne wiadomości Radia Łódź o 8.
23: Sporo słońce za naszym radiowym oknem. W ciągu dnia mogą jednak pojawić się chmury niegroźne. Nigdzie w regionie dzisiaj nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach nadal mamy 7 stopni. W Łodzi w ciągu dnia maksymalnie do 21 stopni. Cieplej w Skierniewicach do 22 stopni. W Piotrkowie, Bełchatowie i Sieradzu, tak jak w stolicy regionu, do 21 stopni.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
23: 28 minut do godziny 8, a niebawem w audycji porozmawiamy o proponowanych zmianach w prawie łowieckim.

0: 20 minut do godziny 8 teraz, a przed nami kolejny temat. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod projektem zaostrzającym przepisy dotyczące myśliwych i to 2 razy więcej niż wymaga tego prawo, tak by projekt mógł trafić do Sejmu. A ten projekt zakłada m.in. zakaz polowań komercyjnych, zwiększenie odległości polowań od zabudowań do 700 metrów, a także wprowadzenie kontroli i kar za polowanie pod wpływem alkoholu. Jak mówi przewodnicząca partii Zieloni i zarazem pełnomocniczka Komitetu Uwaga Polowanie Magdalena Gałkiewicz, liczba podpisów pokazuje, jak duże zainteresowanie społeczne budzi wspomniany temat.
1: Ta ścieżka legislacyjna przed nami długa i na pewno burzliwa, ale jesteśmy na to przygotowani, jesteśmy też przygotowani na dialog i na pracę. Teraz jest czas na sprawdzenie tych podpisów w Kancelarii Sejmu. Na to ma Kancelaria do 2 tygodni. My czekamy po prostu na potwierdzenie, że to liczenie się zakończyło. Czas na wprowadzenie, na pierwsze czytanie są 3 miesiące od daty złożenia, czyli do 3 grudnia ten projekt musi znaleźć się w pierwszym czytaniu na sali plenarnej.
2: Przemysław Kubacki, Łowczy Okręgowy Łódź. Wracając do tej odległości 700 metrów od zabudowań, to tak naprawdę w niektórych miejscach Polski ponad 90% terenów wyłączymy z gospodarki łowieckiej. Co z rolnikami? Na to pomysłodawcy tych zmian nie potrafią odpowiedzieć, czy nam przynajmniej nie potrafili tego w jakiś sposób sensowny uargumentować. Zebranie podpisów to jest jedno, tak. Teraz czeka praca merytoryczna, oceny skutków zarówno prawnych, jak i finansowych tego przedsięwzięcia.
1: To jest bardzo ciekawe, że myśliwi pomijają jeden bardzo ważny element tej naszej propozycji, tego zapisu. My rzeczywiście zwiększamy tą odległość od zabudowy, proponujemy 700 metrów, natomiast mówimy tak, na sztywno ustawiamy to 700 metrów od budynków użyteczności publicznej, czyli przedszkola, szkoły. W każdym innym przypadku, jeżeli to jest teren prywatny, to właściciel tego terenu decyduje, czy to będzie 700, 500, czy 150 metrów. Zostawiamy tą możliwość zmniejszenia tej odległości właśnie do 150 metrów, która obowiązuje obecnie.
3: Jeśli chodzi o jakiekolwiek bezpieczeństwo, trzeba takie ustalić, żeby było bezpiecznie, dobrze dla nich i dobrze dla ludzi, dzieci i tak dalej, prawda? Myśliwy to zamiłowanie, to jest jego praca wśród roślin, przyrody i tak dalej, i zwierząt, tak, i tam też są ci ludzie potrzebni, no przykre, ale taka prawda.
4: Ta trzeźwość myśliwych i odpowiedzialność karna przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo, no zdecydowanie, tak.
5: Miałem w rodzinie taką sytuację, że na przykład dziki poniszczyły, nie wiem, kukurydę czy coś tam. Teraz związki łowieckie muszą dość mocno też, oni są odpowiedzialni za teren i muszą zadbać o to, żeby się pozbyć tej zwierzyny, która robi jakieś szkody. Też nie jest tak jednowektorowo, aczkolwiek zgadzam się, że jakieś badania sprawności, bo też to są często osoby starsze, powinny być.
2: Większość tych punktów jest zmianami na gorsze. Niestosowanie termoinoktowizji. No, przy stosowaniu termoinoktowizji jest to postęp technologiczny, gdzie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, do czego strzelam, w jaki sposób, czy coś się znajduje na linii strzału. Kolejne tam elementy, nie wiem, nawet kwestii powiązania polowań dla zabawy. No nie ma czegoś takiego jak polowanie dla zabawy. Myśliwi w Polsce polują po to, żeby pozyskać zwierzynę, po to, żeby jeść zdrową polską dziczyznę, po to, żeby ograniczać i chronić uprawy i płody rolne. No nie wiem, kto miałby to robić, bo tam nie jest to wskazane. No może akurat przedstawiciele partii Zieloni będą aktywnie pomagać rolnikom i chronić pola przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że ten projekt będzie jakimś modyfikacjom podlegał na pewno. Tak się zresztą dzieje zawsze w toku prac legislacyjnych czy prac w komisjach. My dajemy naszą propozycję. To jest propozycja obywatelska. Uważam, że bardzo rozsądna, bardzo dobrze przemyślana i naprawdę odpowiadająca na potrzeby, które artykułuje społeczeństwo już przynajmniej od dekady. To jest też trochę nowelizacja, która jest moim zdaniem spóźniona. Takie zmiany powinny wejść w życie przynajmniej właśnie te 10 lat temu. Tak, jesteśmy otwarci na rozmowę i spodziewamy się, że właśnie taka rozmowa i debata, mam nadzieję, merytoryczna na argumenty, będzie się toczyła już w toku prac sejmowych, w toku prac komisji.
0: Co państwo na to? Także w tej sprawie polecamy kontakt z nami. Ja tylko dodam, że jeśli projekt nie zostanie przyjęty w pierwszym czytaniu, trafi do dalszych prac w komisjach sejmowych, a te informacje zebrał Kasper Józefowicz.
6: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Martini Polis, a więc w radiu gramy Połucko obowiązkowa. Na zegarze 12 minut do godziny 8. Michał Dąbrowski w studiu. Serwus,
1: witam, się, dzień dobry.
0: Polityka po godzinie 8 dzisiaj.
1: Polityka, ale też prawo przede wszystkim, bo naszym gościem będzie adwokat Bartosz Tiutiunik z Łodzi. Znany adwokat, który reprezentował wiele osób w wielu głośnych sprawach, ale zaczniemy oczywiście rzeczywiście od polityki, bo były minister w rządzie Donalda Tuska może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Sejm poparł kandydaturę Macieja Berka na sędziego orzekającego o zgodności ustaw z Konstytucją RP. Nie jest wcale powiedziane, że Maciej Berek zostanie rzeczywiście tym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo przysięgę jeszcze od niego musi odebrać prezydent. Zapytam naszego gościa o to, czy politycy, czy to parlamentarzyści, czy to ministrowie powinni rzeczywiście zasiadać w ławach Trybunału Konstytucyjnego. Zastanowimy się także, czy czynni adwokaci i politycy koalicji rządzącej powinni być pełnomocnikami podejrzanych w głośnych aferach, a o tym wszystkim już po godzinie 8.10 porozmawiamy z naszym gościem, którym będzie adwokat Bartosz Tiutiunik.
0: Polecamy to spotkanie. Michał Dąbrowski, teraz na zegarze 11 minut do 8.

0: promocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
5: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
8: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się 8:00, czas na raport drogowy Seweryn Potentas.
14: Uwaga kierowcy jadący trasą między Sieradzem a Wartą. Na wysokości miejscowości Baszków samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Droga jest zablokowana, bo na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe. Utrudnienia można objechać przez miejscowości Kościerzyn i Smardzew. Teraz Łódź. Tutaj sporo czasu zostawić można na drogach wjazdowych do miasta. Na Brzezińskiej przed skrzyżowaniem w Nowosolnej czeka co najmniej 5-minutowa strata. Znacznie ożywił się też wjazd od Aleksandrowa Łódzkiego, a zator przed skrzyżowaniem ze Szczecińską ma już ponad kilometr. Jadąc dalej wcale nie jest łatwiej, bo kolejny korek czeka na wysokości Żabieńca. Tu dojazd ulicą Limanowskiego do Włókniarzy zabiera już nawet 10 minut. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8:00. Czas na najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
15: Śledztwo wokół zonda krypto. Prokuratura może dziś postawić kolejne zarzuty. Jedziesz za szybko, koła wpadają w uskok. To nowy łódzki pomysł. Japonia i Włochy zwycięskie w meczach mundialu U20 w Łodzi. Temperatura maksymalna do 21 stopni. Dzisiaj a wiatr będzie słaby. Prokuratura prawdopodobnie przedstawi dziś zarzuty Romanowi Z. To wieloletni współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, na którą później przekształcono w zonda krypto. Roman Z został zatrzymany w weekend na terenie województwa śląskiego. O szczegółach mówi Arkadiusz Augustyniak.
16: Podczas aresztowania Romana Z śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki, a także wartościowe przedmioty. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, bo podejrzany zamierzał uciec do Chin.
17: To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją.
16: Działania organów ścigania ostro krytykuje opozycja. Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska.
18: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje się, że zarządza wyciekami.
16: Przedstawiciele koalicji rządzącej odpowiadają, że śledczy muszą bezkompromisowo rozliczyć zarówno przestępstwa finansowe, jak i nielegalny lobbying.
19: Na pewno prokuratura bardzo skutecznie, z wielkim zaangażowaniem i determinacją próbuje wyjaśnić tę sprawę.
16: Powiedział europoseł PSL Krzysztof Hetman. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
15: A wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowani zostali m.in. prezes PKO Radosław P. oraz trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy i sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Nowy sposób na spowalnianie kierowców w Łodzi, a mowa o zapadniach. Taki pomysł zaproponował przewodniczący Rady Osiedla Katedralna, a rozwiązanie stosowane jest w Skandynawii. Jeśli kierowca jedzie z nadmierną prędkością, system to wykrywa, a zapadnia lekko się obniża i koła wpadają wtedy w uskok, podobnie jak w przypadku wjechania w dziurę. Gdy kierowca jedzie z dozwoloną prędkością, zapadnia pozostaje na swoim miejscu. Jak zauważa Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, takie zapadnie kosztują kilkakrotnie więcej niż klasyczny próg zwalniający.
20: Musi być doprowadzony do niej zasilanie, więc jest to duży system. Rozwiązanie bardzo ciekawe, tylko niestety bardzo kosztowne, więc myślę, że realność wprowadzenia tego jest znikła w Polsce.
15: Koszt montażu takich zapadni na dwóch pasach ruchu to blisko 300 tysięcy złotych. Dla porównania montaż znanego nam progu zwalniającego wraz z oznakowaniem to niecałe 10 tysięcy złotych.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: W Łodzi będzie więcej domów z dostępem do kanalizacji. Dobiegają końca prace na osiedlach Dolina Łódki i Rokicie. Roboty prowadzone są jeszcze na Wiskitnie, w Andrzejowie, a także w rejonie rzeki Olechówki, mówi Miłosz Wika z Zarządu Wodociągów i Kanalizacji.
22: Do każdej posesji wykonywane jest odgałęzienie umożliwiające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Im mniej będzie szamb funkcjonować na terenie Łodzi, tym mniejsze będzie ryzyko zanieczyszczania gleby.
15: Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kanalizacji przy 8 ulicach na osiedlu Pabianka. Łącznie powstanie około 4 km nowej sieci. Były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek, został wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Czy byli politycy powinni zostawać sędziami TK i czy czynni politycy, adwokaci powinni reprezentować podejrzanych w aferze zonda krypto? O tym z porannym gościem Radia Łódź, adwokatem Bartoszem Tiutunikiem, porozmawiamy za kilka minut. Wynikami 2-1 zakończyły się obydwa rozegrane w Łodzi niedzielne mecze Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20. Ze zwycięstw cieszyły się Japonia i Włochy, a o szczegółach mówi Michał Malinowski.
13: Spotkanie Japonia-Nowa Zelandia było premierowym w Łodzi podczas Mundialu. Na pierwszą bramkę na stadionie przy Alei Unii trzeba było jednak czekać do drugiej połowy. Azjatki prowadziły, później przez ponad pół godziny był remis, ale w doliczonym czasie gry skutecznie egzekwowany rzut karny dał 3 punkty Japonkom. W drugim meczu bramki kibice obejrzeli dużo wcześniej. Na prowadzenie wyszły piłkarki z USA, ale Włoszki zdołały doprowadzić do remisu. Po zmianie stron to Europejki strzeliły zwycięskiego gola, choć ciekawie było jeszcze w końcówce, kiedy piłka znalazła się we włoskiej bramce. Był jednak wówczas spalony. Emocji zatem w obu spotkaniach nie brakowało. Szkoda, że mecze obejrzało niewielu kibiców. Mistrzostwa jednak dopiero się rozkręcają, więc może frekwencja też będzie lepsza. A dzisiaj w Łodzi kolejne dwa spotkania. Korea Północna zmierzy się z Portugalią, a Kostaryka zagra z Kolumbią.
15: Przypomnę, że Polki w swoim pierwszym meczu wygrały w sobotę z Argentyną 3-0, a jutro zagrają z Meksykiem. W fazie pucharowej Mistrzostw biało-czerwone mogą zagrać w Łodzi. Po więcej sportu zapraszam do Radia Łódź za godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: No to rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Na zegarze 5 minut po godzinie 8, a niebawem w naszym studiu pojawi się nasz gość.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku i na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami adwokat Bartosz Tytuniuk. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: Były minister w rządzie Donalda Tuska może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W piątek Sejm zatwierdził kandydaturę Macieja Berka na sędziego orzekającego o zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze nie jest powiedziane, że on faktycznie tym sędzią zostanie, bo przysięgę musi odebrać prezydent, teoretycznie, bo praktycznie już słyszymy, że może to zrobić parlament. Przypomnijmy, Maciej Berek to doktor nauk prawnych, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, koordynujący prace międzyresortowe i proces legislacyjny. Pana ta nominacja cieszy czy smuci jako prawnika?
2: Dobrze, że pan redaktor podkreślił jako prawnika. Ta nominacja mnie smuci i smuci mnie bardzo. Nie jestem politykiem, nie jestem prawnikiem, który realizuje jakieś zadania dla tej czy innej partii. Jestem po prostu prawnikiem i oceniając i tą kandydaturę, i ten wybór tylko i wyłącznie albo aż w kryteriach prawniczych, no jest mi po prostu zwyczajnie smutno, i to z kilku powodów. Przede wszystkim koalicja, która zdecydowała się i na tą kandydaturę, i na ten wybór, niestety zaprzeczyła zasadom, które sama głosiła, idąc w roku 2023 do wyborów, czyli niezależności, niezawisłości.

0: niezawisłości sądów, sędziów i trybunałów, a Trybunał Konstytucyjny jest tym, można powiedzieć, trybunałem najistotniejszym, choć on de facto dzisiaj nie działa z punktu widzenia i obywatela, i funkcjonowania prawa w Polsce. I choćby politycy wykonywali nie wiem jakie zabiegi erystyczne i jakie fikołki, to jest nie do uzasadnienia teza, że pan Maciej Berek jest kandydatem niezależnym z przyczyn oczywistych.
1: A może już nam się wyrobił nowy precedens? Może rzeczywiście już byli politycy, parlamentarzyści, ministrowie mogą zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Wiemy też, że już politycy zasiadają chociażby w Sądzie Najwyższym. Tutaj dość wspomnieć byłego marszałka Sejmu Józefa Zycha z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Panie redaktorze, to trudno mówić o precedensach, tylko trzeba mówić głośno i jednoznacznie o łamaniu określonego zwyczaju i psucie państwa i instytucji państwowych. Ta nominacja nie doprowadzi do niczego dobrego. Będą znowu określone awantury wokół Trybunału Konstytucyjnego. Sam pan użył sformułowania, a może prezydent nie odbierze ślubowania. Tu znowu jest pewna zbitka. Prezydent żadnego ślubowania od nikogo nie odbiera. Osoba wybrana na sędziego przez Sejm staje się sędzią z momentem wyboru. Wobec prezydenta składa ślubowanie.
1: Przed obliczem w obliczu, tak to jest
0: no
1: chyba
0: ujęte. I wie pan, i nie trzeba mieć szklanej kuli, żeby nie wiedzieć, jak to będzie dalej. Prezydentowi dano preteksty formalne, które będą ubrane przez jego urzędników, bądź jego samego formuły prawne, dlaczego to pan Berek z przyczyn prawnych nie może tego stanowiska objąć i będziemy mieli powtórkę z rozrywki, a państwo jest cały czas psute, nie naprawione. Instytucje są psute, nienaprawiane i tak naprawdę patrząc na Trybunał Konstytucyjny, tej instytucji jak nie było, tak nie ma i nie ma perspektyw, żeby istniała, nie w sensie formalnym, tylko realizowania funkcji, które przed Trybunałem Konstytucyjnym stawia Konstytucja i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
1: To czy, a jeżeli tak, to jest jakiś sposób na to, żeby odbudować albo zbudować w ogóle autorytet Trybunału Konstytucyjnego, bo mówimy o sądzie, który ma orzekać o zgodności ustaw z konstytucją ponadpolitycznie, ma być niezawisła, a dzisiaj się okazuje, że wyroków wcale nie trzeba publikować, że sędziów wcale nie trzeba zaprzysiąc, to znaczy można od nich nie odebrać tej przysięgi, jeżeli się jest prezydentem, bo tak, wtedy może marszałek Sejmu odpowiedzieć, to wtedy Sejm odbierze tę przysięgę. Chyba rzeczywiście, no nie ma tej instytucji dzisiaj.
0: Niestety politycy, ja nie wskazuję na opcję, zepsuli to państwo, psują je dalej. Pyta pan, czy są rozwiązania. Są dwa. Pierwsze, które wymaga pewnej dojrzałości od polityków, czyli określony kompromis. Czyli powrót do tego, jaki jest zakres określonych instytucji, władz i tak dalej. Kolejne pytanie, czy taki kompromis jest możliwy? Nie, bo on się nikomu politycznie nie opłaca. I tu znowu prawo przegrywa z polityką, gdzie mamy tendencję do tego, żeby polaryzować, żeby robić awanturę, a dzisiaj ta awantura już ma postać tak naprawdę walenia się wzajemnie maczugą po głowach. Więc rozwiązanie jest, ale ono jest niestety przy polskiej klasie politycznej niemożliwe.
1: To znaczy, bo Trybunał Konstytucyjny może się wydawać czymś abstrakcyjnym z perspektywy mnie, Michała Dąbrowskiego, ale niezawisłe sądownictwo jest bardzo ważne też chociażby dla biznesu, który tutaj chce działać.
0: Pan jako Michał Dąbrowski ma instrument w postaci skargi konstytucyjnej. Ona od wielu lat jest niewykorzystywana co do zasady właśnie dlatego, że de facto Trybunału Konstytucyjnego jako takiego nie było, nie ma i niestety w najbliższym czasie nie będzie. Drugie rozwiązanie, do którego pewnie jedna i druga opcja polityczna dąży i to też jest chyba niemożliwe, to jest większość tak zwana konstytucyjna. Czyli jest opcja polityczna, która wygrywa wybory na tyle wyraźnie, że ma legitymację formalną do budowania państwa na zasadzie przewagi konstytucyjnej, być może udoskonalania konstytucji. i przeforsowywania w ten sposób rozwiązań prawnych. Czy to jest możliwe? Trudno powiedzieć.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest adwokat Bartosz Tiutiunik. Panie mecenasie, czy czynni adwokaci, a także politycy koalicji rządzącej powinni być pełnomocnikami osób podejrzanych w głośnych aferach, chociażby w piramidach finansowych? Tutaj oczywiście, za przeproszeniem, piję do afery Zonda Krypto i do posła Romana Giertycha, który jednocześnie jest też czynnym adwokatem i pełnomocnikiem Przemysława Krala.
0: Panie redaktorze, ja powiem tak. Czynni politycy, posłowie, senatorowie mogą wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego i obecnie w Sejmie i w Senacie mamy prawie 20 adwokatów, którzy część z nich wykonuje zawód, część nie wykonuje. Pyta pan oczywiście o pana mecenasa posła Romana Giertycha. Pan Giertych jest jednym z niewielu parlamentarzystów, który zdecydował się na bycie tak zwanym posłem niezawodowym, tak? Czyli poseł zawodowy pobiera pełne uposażenie, dieta plus koszty działania biura poselskiego. Poseł niezawodowy
1: tylko dieta, pobiera, czyli zwrot kosztów zapełnienia mandatu.
0: I ewentualnie kwestia biura. I w ten sposób zachowuje możliwość wykonywania dotychczasowej aktywności zawodowej, w tym przypadku zawodu adwokata. Nie ma wyłączenia ustawowego zakazu łączenia mandatu posła z wykonywaniem zawodu adwokata czy radcy, inaczej niż na przykład u sędziów czy prokuratorów. Więc czy Roman Giertych może być pełnomocnikiem pana Krala? Formalnie może.
1: A ja zapytałem, czy powinien?
0: To jest sytuacja indywidualna. I znowu, adwokat może odmówić pomocy prawnej z ważnych powodów. I to adwokat decyduje, czy jego funkcjonowanie w określony sposób na scenie politycznej to jest ten powód, czy nie jest ten powód. W przypadku pana Romana Giertycha mamy jeszcze inną kwestię i nią zajmują się na dzień dzisiejszy organy adwokatury, bo w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja bodajże od małżonki pana Suszka, że to...
1: Siostry, przepraszam,
0: że to rzekomo pan Giertych miał do niej się zwrócić, zaoferować pomoc. I gdyby tak było, to byłby delikt dyscyplinarny. Adwokat nie może oferować własnej pomocy prawnej. Mówiąc kolokwialnie, to klient przychodzi do adwokata, a nie adwokat narzuca swoją pomoc, czy w takiej, czy w innej formie.
1: Tutaj jest też to pytanie, powołując się na te ustalenia wirtualnej Polski, czy Roman Giertych, już będąc porozumianym z Przemysławem Kralem, nie próbował od pani Nicole Suszek wyciągnąć informacji, które mogłyby mu się przydać do bycia pełnomocnikiem małego świadka koronnego.
0: Więc w sytuacji, tylko kiedy się ta informacja pojawiła w przestrzeni publicznej, rzecznik dyscyplinarny adwokatury przekazał tą sprawę do właściwego podmiotu, czyli rzecznik dyscyplinarny Izby Warszawskiej, zajmuje się tą sprawą i będzie ją badał. Gdyby tak się okazało, podkreślam, gdyby, to jest delikt dyscyplinarny. I wracając do pana pytania, powinien, nie powinien. Adwokat, to jest jakby sytuacja niewątpliwie trudna. Imperatywem jedynym działania adwokata jest korzyść klienta. I teraz oczywiście jest pytanie, zakładam, które sobie zadał pan Roman Giertych i odpowiadając na to pytanie, działa tylko i wyłącznie w interesie pana Krala. Bo oczywistym jest, że będą momenty, w którym interes formacji politycznej pana Giertycha może wyglądać inaczej niż interes pana Krala.
1: To pytanie, który klient jest tym ważniejszym? Czy klientem, szef Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego, czy Przemysław
0: pana,
1: Kral?
0: Klientem pana Giertycha jako adwokata jest tylko i wyłącznie pan Kral. I pan Giertych powinien podejmować tylko i wyłącznie takie działania, które leżą w interesie prawnym pana Krala.
1: To zacytuję Annę Marię Żukowską z Nowej Lewicy. Roman Giertych jest przeciętnym adwokatem, ale nadrabia PR-em i politycznymi plecami.
0: No to jest pogląd pani poseł, tak? Jakim adwokatem jest pan Roman Giertych? Ja nie dokonuję ocen żadnego adwokata, również pana Romana Giertycha.
1: Koleżeńsko, ale z pańskiego doświadczenia procesowego, takie nagłośnienie polityczne, taka temperatura sporu wokół jakiejś sprawy, wokół jakiegoś śledztwa, to pomaga sprawie czy szkodzi? Bo trudno dzisiaj sobie nie wyobrazić już teraz na tym etapie, że te zeznania przywoływane chociażby przez premiera Tuska z mównicy sejmowej, które miał złożyć Przemysław Kral, dotyczące czy to obietnic ułaskawienia przez prezydenta, czy to ustaleń rzekomych z ministrem Ziobrą na temat tak zwanego, tutaj mówię kolokwialnie, ukręcenia sprawy, że to wszystko może być podważone właśnie chociażby z powodu tego, że pełnomocnikiem pana Krala jest ten polityk, a nie inny. Że w ogóle to jest polityk tej jakiejkolwiek strony.
0: Panie redaktorze, sprawa tak zwanej afery Zonda Krypto niewątpliwie jest sprawą poważną, powinna być wyjaśniania, jak to politycy mówią, do spodu. Natomiast nie mam wątpliwości jako obserwator i jako prawnik, że mamy do czynienia wokół afery Zonda Krypto z pewnym teatrem politycznym. Od samego początku. Zatrzymania pana Piesiewicza, to wszystko, co się dzieje, te przecieki, mniej lub bardziej kontrolowane, łącznie z wystąpieniem pana premiera Tuska, gdzie cytował materiały ze śledztwa. To się nie powinno wydarzyć. Pan premier oczywiście decyzją prokuratury ma prawo uzyskać informacje ze śledztwa.
1: Na mocy ustawy przyjętej w czasach PiSu i podpisanej przez prezydenta Dudę,
0: Na mocy ustawy, artykuł 12 prawa o adwokaturze, przyjętej przez PiS, no przecież wiadomo, że między innymi dlatego, żeby można politycznie kreować określone śledztwa w przestrzeni publicznej i ten instrument jest teraz też wykorzystywany. Tylko czym innym mieć informacje jako premier w zakresie stanu państwa z prokuratury w ramach chyba najważniejszego z punktu widzenia politycznego dzisiaj śledztwa, czym innym jest cytować te fragmenty zeznań czy wyjaśnień, bo my nie do końca nawet nie wiemy, jaki status ma pan Kral z mównicy. I teraz pytając, czy tego typu sprawy, czy rozgłos pomaga, czy nie pomaga. No,
1: to zależy?
0: To zależy od perspektywy. Niewątpliwie wymiar sprawiedliwości, organy ścigania powinny pracować w spokoju, bez presji publicznej, bez presji politycznej. Ta presja jest tutaj ogromna. I zobaczmy, co się dzieje z panem Piesiewiczem. Jest zatrzymany, wszyscy wiedzą od dawna, jakie zarzuty mu będą postawione, te zarzuty mu są stawiane. Wcale, jeśli chodzi o pewną gamę możliwości, nie wiadomo, jak poważne, choć ich nie bagatelizuje. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie, nocne posiedzenie, ten areszt jest zastosowany. Jako prawnik się zastanawiam, po co.
1: To wszystko krótko.
0: Jest w określonej presji politycznej. I teraz pytanie, czy wymiar sprawiedliwości i organy ścigania działają na pewno i naprawdę poza tą presją i w ogóle ona nie ma dla nich żadnego znaczenia. Chciałbym, żeby tak było, bo
1: to
0: tak
1: krótko
0: powinno być.
1: Czy tak albo nie? Czy poszkodowani w aferze Zonda Krypto mają szansę na odzyskanie swoich pieniędzy według pańskiej praktyki?
0: Mają tylko wtedy, kiedy prokuraturze uda się zabezpieczyć środki finansowe podejrzanych w tej sprawie, a czy się uda, nie wiem.
1: Adwokat Bartosz Sitiunik, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie, panie
1: redaktorze. Dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
5: Co?
4: Podobno jest nowy system w Azji.
5: Aha.
4: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
5: Mordo.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się!
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się 8.30, czas na kolejny raport drogowy w Radiu Łódź. Seweryn Potenta w studiu.
14: Duże utrudnienia na trasie między Sieradzem a Wartą. W miejscowości Baszków trwa akcja służb po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Kierowca został poszkodowany, a na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do 11. Dodatkowe utrudnienia czekają także w Łodzi. Do kolizji doszło przy skrzyżowaniu ulic Kasprzaka i Srebrzyńskiej. Na miejscu działa policja i straż, a to powoduje dodatkowe problemy z przejazdem ulicą Kasprzaka, która stoi niemal od ulicy Drewnowskiej. Na koniec uwaga pasażerowie MPK. Na Limanowskiego za Zgierską zatrzymały się tramwaje linii Z1 jadące w kierunku zachodniej. Kolejne tramwaje jadą objazdem ulicami Zgierską, Dolną i Łagiewnicką aż do Ronda Powstańców. A kolejny raport minutę przed 9.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Na zegarze 8.30.
15: Same dobre wiadomości.
13: I Małgorzata Bożewicz.
16: Komiks edukacyjny od IPN jest już dostępny bezpłatnie. Nowy komiks edukacyjny z cyklu Na wrześniowych szlakach. Tym razem album opowiada historię pociągu pancernego i jego szlaku bojowego, mówi współautor komiksu Artur Osowski z Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.
17: Rozpoczął się 1 września 1939 roku w bitwie pod Mokrą, gdzie pociąg pancerny śmiały wspierał m.in. Wołyńską Brygadę Kawalerii, a następnie walczył w obronie twierdzy między Brześć nad Bugiem, a swój szlak bojowy skończył w obronie Lwowa.
16: To już 9. edukacyjny komiks wydany przez oddział IPN w Łodzi. 17-latek z Podlasia znalazł nietypowy sposób na sprzedaż ziemniaków. Franciszek Perkowski razem z ojcem zbudował kartoflomat, samoobsługowy punkt, który stanął w okolicach Krynek. Klienci sami wybierają worek ziemniaków i płacą gotówką do specjalnej skrzynki albo blikiem. Pomysł wykorzystuje ruch turystyczny w kierunku Kruszynian i jak zapewnia 17-latek, sprawdza się, szczególnie w weekendy. Co ciekawe, sprzedaż opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Według Franciszka przypadki kradzieży stanowią mniej niż 1%. Koniec z dzikimi zwierzętami w węgierskich cyrkach. Od początku przyszłego roku zacznie tam obowiązywać zakaz wykorzystywania w przedstawieniach m.in. lwów, tygrysów, słoni, niedźwiedzi, żyraf i małp. Nowe przepisy zabronią także ich rozmnażania, tresowania i pozyskiwania przez cyrki. Zwierzęta, które już znajdują się w cyrkach, będą mogły pozostać pod opieką dotychczasowych właścicieli, ale nie będą mogły występować przed publicznością. Węgierski rząd tłumaczy zmiany troską o dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo ludzi. Największy węgierski cyrk zrezygnował z występów dzikich zwierząt już w 2022 roku. Następne wiadomości Radia Łódź o 9 zapraszam.
13: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody za radiowym oknem. Sporo słońca, w ciągu dnia jednak w regionie ma pojawić się więcej chmur. Nie będzie nigdzie padać, chmury zdecydowanie dzisiaj niegroźne. Jeżeli chodzi o temperaturę, o poranku w Łodzi 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 21 stopni. Taka sama temperatura w Piotrkowie, Bełchatowie i w Sieradzu. Cieplej dzisiaj w Skierniewicach, tam do 22 stopni, na barometrze 1003 hektopaskale.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: 27 już minut do godziny 9, nie samochodem, nie pociągiem, ale rowerem z Łodzi do Warszawy. Jest pomysł budowy drogi rowerowej, która poprowadziłaby z Łodzi do stolicy. Co Państwo na to? Czy to dobry pomysł? Czy korzystaliby Państwo z takiej właśnie infrastruktury? Teraz na zegarze 27 minut do 9.

0: muzycznie.
1: Wchodzimy w ten dzień, 23 minuty do godziny 9, ale za oknem także piękna pogoda. No to niebawem wybierzemy się na grzyby, wybierzemy się do lasu.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Czemu was tam nie ma? Tam, czyli w lesie. No nie ma nas, bo jesteśmy w pracy, ale po pracy można wybrać się właśnie na łono natury. No i tam pozbierać grzyby, a tych w ostatnim czasie bardzo przybyło w naszym regionie. Grzybiarze donoszą o pełnych koszykach podgrzybków, chociaż jak przyznają, sporo z nich jest robaczywych. A z grzybiarzami w sieradzkich lasach rozmawiał Adam Urzyński.
1: Widzę, że u pani jest pełny kosz.
2: Wczoraj było dużo więcej grzybów, dzisiaj mniej, no ale miły spacer nie zaszkodził.
3: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
4: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
1: Rozmawiamy z panem Sebastianem Piskorskim, mykologiem z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku coraz więcej osób wybiera się na grzyby, to już chyba ta pora. Jak to jest z tymi grzybami? Jedni mówią, że jest mnóstwo grzybów, inni mówią, że jest ich mało. Od czego to zależy?
5: Ja myślę, że przede wszystkim od tego, że grzybiarze się nie chcą chwalić swoimi zbiorami, bo faktycznie jeżeli chodzi o sezon, to on się już rozpoczął, on już trwa mniej więcej około tygodnia, półtora, no bo faktycznie mamy ciepłą temperaturę, ciepłą pogodę, mamy dużo deszczy, tak naprawdę co drugi dzień, nawet jeżeli są to przeletne opady, to mamy opady deszczu, w związku z tym grzyby faktycznie w tej chwili wypuszczają dość dużo owocników i możemy się w lesie natknąć na bardzo różne już gatunki grzybów jadalnych.
1: Czyli to wszystko zależy od deszczu ogólnie?
5: Dokładnie, od pogody, to znaczy od deszczu i temperatury. Grzyby najbardziej owocnikują wtedy, kiedy mamy faktycznie wilgotną pogodę, jednocześnie jest ciepło, albo jest wzrost temperatury, nawet powiedziałbym po deszczach, czyli bardzo często, kiedy jest deszcz i ta temperatura w ciągu dnia rośnie, wtedy grzyby dość masowo owocnikują.
1: Jak pani ocenia grzyby w tym roku w porównaniu z zeszłym? Więcej, mniej?
4: Mniej jak na tą chwilę i strasznie dużo jest też robaczewych niestety.
1: Zajrzyjmy do koszyka u pani, on jest pełny.
6: Same podgrzybki. Jeden prawdziwek się znalazł.
1: Jak poznać, że taki grzyb ma w sobie robaki? Jak to sprawdzić?
2: To trzeba uciąć, jak się odetnie trzon, korzonek, no to widać już wtedy. Takie dziurki są, takie dziurki, w ogonku są dziurki, tu nic nie ma. A tak to są takie dziureczki.
1: I jakie grzyby możemy spotkać w tym roku w lasach? Bo też rozmawiałem z grzybiarzami, jedni mówią, że nie ma prawdziwków, inni mówią, że są prawdziwki, inni mówią, że są podgrzybki, inni mówią, że ich nie ma.
5: No na pewno, jeżeli chodzi o ten sezon, to zarówno już spotkamy borowiki, jak i spotkamy podgrzybki. I to różne gatunki borowików i różne gatunki podgrzybków. Maślaki również, a i nawet koźlarze. Także w zasadzie cały wachlarz tych grzybów jadalnych, które ludzie chętnie zbierają, możemy już spotkać w lesie. Czy da się to zbadać? Oczywiście to wszystko wynika od tego, jakie są warunki w danym miejscu. Każdy grzybiarz doskonale wie, ma tak zwane swoje miejsca, gdzie tam faktycznie są grzyby, no bo same deszcze i ciepła temperatura nie wystarczą. To czasami muszą być takie bardzo mikroklimatyczne warunki w określonym miejscu w lesie, gdzie faktycznie ta wilgotność się utrzymuje i tam chętnie grzyby wypuszczają owocniki.
7: No teraz to się tak prawdziwych trafi, ale robaszywy, dużo jest robaszywy.
2: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
3: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów. No wiadomo, jak to w lesie.
0: A osoby, które nie są pewne, czy zebrane przez nie grzyby są jadalne, mogą poprosić o pomoc grzyboznawców z wojewódzkiej stacji Sanepidu w Łodzi. A te informacje zebrał nasz reporter Adam Łużyński. Teraz na zegarze 16 minut do godziny 9.

0: I jeszcze ważne informacje dla mnie kierowców, bo mamy utrudnienia na S8 o poranku. Chodzi odcinek od węzła Sieradz Południe do węzła Wieluń w kierunku Wrocławia. Tam ruszyły roboty drogowe, a konkretnie prace utrzymaniowe. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem lewym, a to utrudnienia, które przekazują służby, potrwa. To utrudnienie potrwa do 4 godzin. Więcej o sytuacji drogowej u nas tuż przed godziną 9, a teraz raz jeszcze zaglądamy do porannej prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Wszystko się zgadza. No i na początek Gazeta Wyborcza i jej łódzkie strony tutaj o sytuacji w liceum ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego, a tam zwolniony z pracy został kolejny nauczyciel. Nauczyciel w szkole pracował od 2014 roku, jak czytamy, uczył etyki i filozofii, był także w zarządzie Solidarności. Wymówienie otrzymał w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w poniedziałek 31 sierpnia. Jak mówi nauczyciel w rozmowie z Wyborczą, spodziewał się tej decyzji. Występowałem w obronie zwalnianych nauczycieli. Ostatnio w sprawie koleżanki, która otrzymała naganę za zgubienie świadectwa ucznia. Jak wynika z informacji tego nauczyciela, nie była ona odpowiedzialna za tę sytuację. Biuro Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego na pytanie, dlaczego temu nauczycielowi wręczono wypowiedzenie, odpowiada, że w przestrzeni publicznej nie omawiane są takie sprawy przez uniwersytet. 3 razy słowo tak pada za to w odpowiedzi na pytania, czy wypowiedzenie było konsultowane ze związkiem zawodowym, czy nowy dyrektor szkoły podtrzymał tę decyzję oraz czy jest to ostatni nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie. Więcej o sytuacji w liceum ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego dzisiaj do przeczytania w Łódzkiej Gazecie Wyborczej. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, tutaj o tym, że elektryczne auta z Chin popłyną do nas nowym szlakiem. Nowy arktyczny szlak między Chinami a Europą może skrócić czas dostaw do 20 dni. Ostatnim przystankiem na trasie chińskiego kontenerowca Dubai Tower jest Gdynia. Jednostka ma przypłynąć do polskiego portu 17 września. Nowa trasa daje alternatywę dla niestabilnych i dłuższych szlaków prowadzących przez kanał Suezki i wokół Afryki. Nowe połączenie to złoty interes dla chińskich eksporterów baterii i części do e-samochodów, ale zwiększone zagrożenie dla gospodarki Unii Europejskiej, która już przegrywa z subsydiowaną technologią z Chin. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, a na zegarze 10 minut do 9.

0: to promocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: Oj, za mało policji.
13: No, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
15: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
14: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
15: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
16: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
17: Chyba zacznę inwestować w złoto.
18: Dlaczego akurat w złoto?
17: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
18: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
17: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
19: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
20: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
21: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas Tygodnia Okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Zbliża się godzina 9, przed nami kolejny raport drogowy i Seweryn Potentas.
3: Poważne utrudnienia w powiecie sieradzkim. Trasa między Wartą a Sieradzem jest całkowicie zablokowana. To przez wypadek w miejscowości Baszków, gdzie ciężarówka uderzyła w drzewo. Służby apelują, by wybierać alternatywną drogę, w tym objazdy przez Smardzew czy Kamionacz. Teraz Łódź. Tutaj od rana doszło do kilku kolizji. Największe problemy powoduje zdarzenie na skrzyżowaniu Kasprzaka-Srebrzyńska. Kierowcy jadący od Drewnowskiej stracą przez to do 10 minut. Z taką samą stratą muszą liczyć się też kierowcy jadący z Teofilowa w kierunku Włókniarzy, bo ulica Limanowskiego stoi już od Żabieńca. Na koniec przypominam o utrudnieniach na autostradzie A1 jadąc z Łodzi w kierunku Kutna. Za węzłem Piątek w miejscowości Pęsławice rozpoczęły się prace drogowe, a w ich miejscu ruch odbywa się tylko jednym pasem. Ja już dziękuję i życzę spokojnej drogi.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
2: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
12: Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gość Radia Łódź, komentuje. Pracowity weekend strażaków, tysiące interwencji po nawałnicach. Nowoczesne technologie w łódzkich lasach. Za chwilę szczegóły. Na termometrach dzisiaj do 21 stopni. Będzie trochę słońca, ale pojawią się też chmury. Deszcz nie powinien padać. Były minister w rządzie Donalda Tuska wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm poparł kandydaturę Macieja Berka na sędziego orzekającego o zgodności ustaw z konstytucją. Maciej Berek to doktor nauk prawnych, do niedawna minister w rządzie koalicji 15 października, koordynujący proces legislacyjny i prace międzyresortowe. Czy to dobry wybór? O to pytaliśmy gościa Radia Łódź, którym był adwokat Bartosz Tiutiunik, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry jeszcze raz, Michał.
23: Dzień dobry. Według naszego rozmówcy to po prostu dalsze psucie Trybunału Konstytucyjnego, który i tak teraz nie działa.
24: Koalicja, która zdecydowała się i na tą kandydaturę, i na ten wybór, niestety zaprzeczyła zasadom, które sama głosiła, idąc w roku 2023 do wyborów, czyli niezależności, niezawisłości sądów, sędziów i trybunałów.
23: Mówi adwokat Bartosz Tiutiunik, z którym rozmawialiśmy też o aferze Zonda Krypto i o tym, czy polityczne zaangażowanie w sprawę pomaga, czy szkodzi śledztwu.
24: Zatrzymania pana Piesiewicza, to wszystko, co się dzieje, te przecieki mniej lub bardziej kontrolowane, łącznie z wystąpieniem pana premiera Tuska, gdzie cytował materiały ze śledztwa, to się nie powinno wydarzyć.
23: A czy poszkodowani w aferze Zonda Krypto mają szansę na odzyskanie pieniędzy? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
12: Strażacy interweniowali w weekend prawie 2700 razy. Usuwali skutki silnego wiatru i ulewnego deszczu. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, poinformował, że najwięcej działań podejmowano w sobotę.
25: W piątek odnotowaliśmy 1153 zdarzenia, w sobotę 1200, natomiast niedziela przyniosła 346 interwencji. Najwięcej interwencji w miniony weekend odnotowano w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim oraz mazowieckim. W większości interwencji to dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, łamanych gałęzi oraz zabezpieczenia uszkodzonych konstrukcji oraz dachów.
12: Starszy kapitan Wojciech Gralec dodał, że na skutek silnego wiatru w weekend zostały poszkodowane 4 osoby, 3 w województwie zachodniopomorskim i 1 w podlaskim. Leśnicy z Łodzi testują drony. Statki bezzałogowe wykorzystywane są już w wielu branżach. Z dronów korzysta straż pożarna, policja czy służby ratownicze. Teraz te nowoczesne urządzenia swoje zastosowanie mogą znaleźć również w pracy leśników. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi testuje drony, które mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę w lasach. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
26: Statki bezzałogowe już niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem w pracy leśników, przekazała Radiu Łódź Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
27: Podczas specjalnej prezentacji firma Agrodron pokazała nam bezzałogowe statki powietrzne, między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy.
26: Zastosowanie bezzałogowców w lasach może być bardzo szerokie.
27: Między innymi do ochrony lasu przed szkodnikami, monitorowania stanu drzewostanów czy inwentaryzacji zwierzyny. Mogą również wspierać działania związane z bioasekuracją i ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
26: Trwają testy i analizowanie rozwiązań, które mogą realnie usprawnić współczesne leśnictwo. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
12: Drony mogą być szczególnie przydatne na rozległych i trudno dostępnych terenach. Lasy Państwowe podkreślają jednak, że technologia ma wspierać, a nie zastępować wiedzę i doświadczenie leśników. Trasę z Bytomia do Częstochowy pokonają uczestnicy sztafety Podom całodobowego wsparcia. Pieszo, na rowerze, na motocyklu, na wózku inwalidzkim. A celem jest zbiórka funduszy na budowę kolejnych mieszkań w domu całodobowego wsparcia. Sztafeta ruszyła o 7.30. W akcję zaangażowało się wiele podmiotów, od przedszkolaków, przez zespół Śląsk, muzyków Marcina Wyrostka, wokalistkę Kasię Moś, po koła gospodyń wiejskich. Sztafeta ma dotrzeć do celu około 16, a o 17 na Jasnej Górze zostanie odprawiona msza święta. Kolejne wiadomości Radia Łódź za godzinę o 10.00. Zapraszam.
2: A przed nami jeszcze wiadomości sportowe i Piotr Andrzejczak.
1: W siódmej kolejce pierwszej ligi piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego po zaciętym meczu zremisowali na wyjeździe 1-1 z Arką Gdynia. Na gola Filipa Walusia dla gospodarzy odpowiedział w końcówce spotkania Artur Kraciun, który pewnie wykorzystał rzut karny. Trener Grzegorz Szoka przyznał, że punkt zdobyty w Gdyni ma sporą wartość.
5: W tych okolicznościach i patrząc na to, jak układały się inne mecze w tabeli, ten remis na pewno trzeba bardzo szanować. Graliśmy z zespołem, który u siebie tak naprawdę pewnie wygrywał, dominował w ostatnim meczu. Więc wiedzieliśmy, że to jest zespół, który chce awansować do Ekstraklasy, który ma mocną kadrę i

0: prostu fragment pierwszej połowy, gdzie popełniliśmy błędy, czasami wymuszone, czasami niewymuszone przez obronę przeciwnika i Śląsk skoczył nam na 3-4 bramki.
1: A po zmianie stron Piotrkowianie nie wykorzystali dwa razy gry w przewadze, nie odrobili strat w następnej kolejce. Znów o punkty będzie trudno, bo podejmować będą we własnej hali mistrzów Polski, Industrie Kielce. Łódzki kierowca Miko Marczyk nie obroni tytułu rajdowego mistrza Europy. W przedostatniej rundzie mistrzostw rajdzie w Walii Marczyk, jego pilot Szymon Gospodarczyk zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Łodzianin umocnił się na trzecim miejscu, ale jego strata do prowadzącego Fina Timu Suninena jest tak duża, że nie odrobi jej w ostatnim sezonie rajdzie Portugalii. A żużlowcy Orła Łódź zakończyli już sezon. Przegrali na wyjeździe w rewanżu półfinału play-off pierwszej ligi z Polonią Bydgoszcz 33-57. W Łodzi był remis po 45 i do finału awansowała Polonia. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Sporo słońca za naszym radiowym oknem, to zdecydowanie mnie cieszy. W ciągu dnia więcej chmur, ale niegroźnych nigdzie w regionie dzisiaj nie powinno padać, także parasole zostawiamy w domu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze 13 stopni, w ciągu dnia w Łodzi 21 stopni, taka temperatura także w Piotrkowie, Bełchatowie i w Sieradzu. W Skierniewicach dzisiaj najcieplej do 22 stopni, na barometrze 1003 hektopaskale.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: 7 minut po godzinie 9. Iwona Błaszczyk, Tomasz Ferliński, Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy za poranek. No i witamy serdecznie Monikę Czerską,
4: dzień
3: która
4: dobry.
3: Pojawiła się w studiu.
4: Witam, niespodziewanie. W zastępstwie.
3: Bardzo miłe zaskoczenie.
4: Dla mnie też. Dobrze, że wpadłam do ciebie, do studia, bo od razu energia lepsza i
3: ten
4: nastrój.
3: Uśmiech poranny.
4: Tak, ten uśmiech poranny robi swoje. Cieszę się, że
3: ja
4: naładowałam się pozytywnie.
3: Dobrego
4: do roboty
3: dnia.
4: Się biorę.
3: Tak jest, dobrego dnia i do usłyszenia. Bardzo dziękujemy.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

szybko zmieniam plan. Czasami tak w życiu bywa i my też musieliśmy zmienić plan, stąd moja obecność w studiu w poniedziałek między 9 a 12. Monika Czerska. Kłaniam się raz jeszcze razem z Państwem w towarzystwie Tomka Ferlińskiego. Spędzimy to przed południe, a przypomnę, jesteśmy razem w poniedziałek 7 września. Oj, po tym weekendzie mam wrażenie, że nie wszyscy jeszcze się dobudzili i zorganizowali, ale damy radę. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach minie nam ten dzień. W naszym programie o 9.30 powracamy po wakacjach do stałej poniedziałkowej pozycji, czyli do spotkań z politykami. Dziś do studia gości zaprosił Michał Dąbrowski.

ta piosenka to dla wielu takie wspomnienie klimatu weekendu, a pan Andrzej, nasz stały słuchacz z Bełchatowa, zadzwonił kilka chwil temu i powiedział: kawa, kawa, kawa, pani Moniko, kawa dla tych, którzy nie mogą się dobudzić i wrócić na właściwe tory po sobocie i niedzieli. Przyznam szczerze, że i ja tego sposobu za chwilę spróbuję. Ale będziemy ratować się też dobrą muzyką. Teraz Florence and the Machine.

0: Takie piosenki zdecydowanie lepsze niż kawa. Florence and the Machine w Radiu Łódź. 27 minut po godzinie 9. Po wakacyjnej przerwie na naszą antenę powraca Polityczny Poniedziałek, dosłownie za kilka minut w studiu Michał Dąbrowski i jego goście.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
7: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
8: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
10: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
11: Co?
10: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
11: Mhm.
10: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
11: Dziewczyno.
10: Co?
11: To jest fake.
12: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
13: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
14: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
13: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
14: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
15: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
16: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
17: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
16: Czy to konieczne?
17: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
18: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
1: Po reklamie.
9: Polityczny poniedziałek.
19: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwsze po wakacjach najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry Państwu.
19: Krzysztof Makowski, Lewica.
21: Dzień dobry, witam Państwa.
19: Oraz na łączach Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
19: Wakacje się skończyły, ale na drogach niekoniecznie to widać, a przynajmniej tak wynika z tego, co pan nam przekazał. To znaczy spóźnił się pan przez korki, dalszym, raczej nie dotarł po prostu.
0: Tak jest. W dalszym ciągu przejechanie ze Złotna do Śródmieścia stanowi duży problem.
19: Ale tutaj mamy drugiego gościa, który ze Złotna przyjechał i okazuje się, że da się wyjść o czasie, żeby zdążyć. Marcin Gołaszewski, Koalicja
21: drugi
19: Obywatelska.
21: Drugi pan radny ze Złotna, Nowego Złotna, jechał komunikacją miejską, najczęściej przez Retkinię, bo chce się dobić wtedy do tramwaju, bo te mają wydzielone torowisko i nim można dostać się tutaj na radiostację, a rzeczywiście autobusy to taka trochę loteria, czy się nimi dojedzie, czy nie.
19: Dobrze, koniec wakacji, ale też koniec wydaje się, że pewnej epoki w Łodzi, bo po niemal roku prac dokonało się i za niecały tydzień, w ten najbliższy weekend od 12 września, słupki wjazdowe na Piotrkowskiej zostaną podniesione w pełni, bariery drogowe po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione. Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana od października 2025 roku. Rozmawiamy w pierwszej połowie września 2026 roku. Były różne poślizgi i wydarzenia po drodze, a to samochody uszkadzające słupki, a to słupki uszkadzające samochody, słupki podnoszące się, nie podnoszące się. Wygląda na to, że to już koniec. Czy to jest udana inwestycja? Spoglądam na Krzysztofa Makowskiego z Lewicy, który się uśmiecha. Państwo tego nie widzą, ale zaraz może usłyszą. To jest sukces?
22: Znaczy, że te słupki na Piotrkowskiej były potrzebne, to tak, to jest sukces, tak, to bezdyskusyjnie. Oczywiście oni będą, te słupki będą miały teraz bardzo wielu przeciwników, ponieważ wiele osób przyzwyczaiło się bez braku pozwoleń do wjeżdżania na naszą ulicę, nasze takie centrum naszego miasta, które miało być w
19: cudzysłowie. Królowa łódzkich ulic to jest.
22: Trochę deptakiem, trochę bezpiecznym, a w pewnym momencie tam zaczęły parkować. Wie pan, kuriozum było już wtedy, kiedy gość podjeżdża sobie jakimś gigantycznym samochodem, staje przed ławeczką Tuwima i nie patrzy, że tam jest pełno turystów, tylko on ją zasłania i wychodzi sobie i ma w nosie wszystko, czy Straż Miejską, czy inne. Bardzo dobrze te słupki są. Ja
19: a to, że inwestycja miała trwać 3 miesiące, a trwała prawie rok, to no, też jest kuriozum?
22: Znaczy, ja nie byłem cały czas przy tej inwestycji. Pewnie coś poszło nie tak, możemy powiedzieć, że to tak, nie powinno nas to chyba zaskakiwać, no ale no, udało się to.
19: Ja pamiętam przedstawicieli władz miasta mówiących po ubiegłorocznej edycji Łódź Summer Festival, że to nie jest, tutaj zacytuję, że stawianie słupków to nie jest żadne rocket science.
22: Ja powiem, jeden z dziennikarzy mnie próbował kiedyś tam podpuścić na te słupki, kiedy będą, jak będą. Ja mówię, wie pan co, powiem tak, jak skończą i będą dobrze funkcjonować, to wtedy powiem panu, że ta inwestycja jest skończona. Zobaczymy, co się będzie działo, jak one odpalą. Natomiast są niezbędne. Ja teraz byłem przez kilka dni w Rzymie i tam są identyczne słupki. I od razu do tych wszystkich przeciwników. Nie jakieś takie zabytkowe, żeby wyglądały jak posągi rzymskie. Nie, tam są takie toporne, wysuwane słupki, jak na Piotrkowskiej, po to, żeby wydzielić miejsca, gdzie jest zakaz wjazdu. Wjeżdżają tylko samochody uprawnione i my to będziemy mieli na Piotrkowskiej. I mówię też jako użytkownik samochodu, który czasami też się wkurza stojąc w korku, bo najchętniej to by się skręcił w tą Piotrkowską, nie wiem, z ulicy Tuwima przeskoczył do Trauguta, i sobie skręcił w prawo i wyjechał w drugą, bo ja w tamtą stronę jeżdżę i wyjechał w drugą stronę. Natomiast no, niestety, no, szanowni państwo, mamy ulicę, która jest naszym takim
19: klejnotem koronnym. No,
22: można tak powiedzieć. I dbajmy o nią. Dobrze, te słupki są. Mam nadzieję, że będą funkcjonowały.
19: A o słupkach było dobrze. Głośno nie tylko w samej Łodzi, nie tylko w samym regionie, ale też było głośno w całej Polsce. Także za sprawą przedstawicielki szefowej Łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości, posłanki Agnieszki Wojciechowskiej, fan Heukelom. Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości jest z nami na łączach. Pana to cieszy czy smuci, że ta inwestycja już się kończy? Może aż żal się z nią rozstawać?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że mi zabrakło przede wszystkim tego, czy słupki są konsekwencją jakiejś większej strategii wobec ulicy Piotrkowskiej, czy nie. Dlatego, że przed powstaniem tej inwestycji nie odbyła się żadna poważna debata, o którą ja już apelowałem przez dłuższy czas, również u pana w programie, chyba w programie samorządowym.
19: Wieczór samorządowy.
0: Tak, mówiłem o tym, że taka inwestycja powinna się rozpocząć oczywiście, jeżeli jest konsekwencją jakiejś większej strategii wobec ulicy Piotrkowskiej, a od wielu, wielu lat i widzą to mieszkańcy Łodzi, widzą myślę to radni Rady Miejskiej w Łodzi, również ci rządzący, że tej strategii nie ma. Dlatego,
19: miasto
0: że
19: mówi wprost, chcą zrobić z Piotrkowskiej deptak bezpieczny dla mieszkańców, dla pieszych, bo dzisiaj Straż Miejska wielokrotnie pytana o Piotrkowską odpowiadała, że to nie jest deptak, tylko droga wewnętrzna o ograniczonym ruchu kołowym. Nie spotkałem się jeszcze z takim określeniem, ale no teraz ma to być deptak, taki jest cel.
0: Panie redaktorze, jeżeli te słupki będą spełniać swoje zadanie, to znaczy będą zabezpieczeniem imprez masowych, chociażby przed atakami terrorystycznymi, w porządku. Na razie te słupki pokazały, że byle jaki samochód dostawczy potrafi je zniszczyć, więc no, nie, bądźmy poważni. Natomiast jeszcze raz, no ta inwestycja trzeba rozpocząć od tego, powinna się już zakończyć dawno temu. Nie zakończyła się dlatego, że ten termin, który jakby miasto zaproponowało wykonawcom w przetargu, był po prostu od samego początku nierealny. I ja postawiłbym taką tezę, że on był nakierowany po prostu na jednego wykonawcę, który już wiele milionów złotych na różnych dziwnych inwestycjach firma Krzak zarobiła, dlatego że gdyby w tej specyfikacji, w opisie przedmiotu zamówienia ten termin był realny, czyli przedstawiony na przynajmniej rok, no to może inni wykonawcy, którzy znają się na tym, wykonaliby należycie tą inwestycję, a już wiemy po ekspertyzie producenta, po ekspertyzie Hormana, która została ujawniona przez nas na kontroli poselskiej, kontroli radnego, między innymi właśnie przez wspomnianą panią poseł Agnieszkę Wojciechowską van Heukelą, to ta ekspertyza jasno pokazała, że wykonawca nienależycie wykonał tą inwestycję, nie zapewniono odpowiedniego odwodnienia, wiele słupków nie zostało zamontowanych zgodnie ze specyfikacją, także wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że ta inwestycja tak wygląda. Miasto ponosi odpowiedzialność za to, że nie dało możliwości przetargu innym wykonawcom, ograniczając taki termin, i ponosi odpowiedzialność za to, jak nadzorowało tę inwestycję, bo te nasze ustalenia kontrolne też również jasno pokazują, że jeżeli chodzi o nadzór tej inwestycji, to miasto, no powiedzmy sobie, tego wykonawcę jakoś tak broni, chroni.
19: Panie radny, dobrze, a jeżeli po raz kolejny posłankę Agnieszkę Wojciechowską van Heukelą, pan polubił ten filmik w mediach społecznościowych, na którym pani poseł mówi o tym, że taksówka nie może podjechać po posła, że ona może defilować w deszczu, chociaż nie powinna, a co z osobami z niepełnosprawnością? Czy jednak pan podziela opinię części kolegów z partii, że nie wie pan może, czemu ten filmik został opublikowany?
0: Panie redaktorze, widziałem komentarze na temat tego filmiku i o ile od pana posła Jońskiego, no nie spodziewam się jakiegoś wybitnego ilorazu inteligencji, tak myślę, że pan redaktor
21: jakby
0: trochę
21: pan,
0: jednak...
21: Przepraszam, panie redaktorze, jakby pan zechciał radny pan nie redaktor, obrażać ale, polityków.
0: Ale przepraszam, ja chciałem tylko dokończyć, także akurat pana redaktora bardzo cenię i wiem, że pan jest inteligentną osobą. I
19: ale też rzeczywiście, żebyśmy nie wchodzili słuchać na poziom ad personam, tylko do poziomu merytoryki.
0: Jasne, no to ja mówię merytorycznie, to znaczy ktoś, kto posiada taką kompetencję, jaką jest aktywne słuchanie i słuchał, co pani poseł mówiła w tym filmiku, co mówiła pani pełnomocnik, chodziło jej wyraźnie o to, że no, to rozwiązanie, które teraz funkcjonuje, nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, do osób schorowanych, starszych, które muszą ten kawałek przejść, aby dostać się do taksówki.
19: Ale jest tam przywieździe interkom i można wcisnąć i powiedzieć, że jest przejazd dla osoby z niepełnosprawnością albo że taka osoba zamówiła ten przejazd i wtedy operator może te słupki opuścić lub podnieść w zależności od okoliczności.
0: Na moment kręcenia tego filmiku przez panią poseł czy do przedstawienia w mediach społecznościowych, no jakby system funkcjonowania nie działa. No ja byłem świadkiem, jak po kontroli z panią poseł. Poszliśmy na ulicę Piotrkowską, akurat dziwnym trafem pojawili się technicy na całym odcinku po naszej kontroli i akurat właśnie podjeżdżało auto przy ulicy Struga i nie mogło wjechać, mimo że korzystało z tego interkomu, a było uprawnione do tego wjazdu, więc no to pokazuje ewidentnie, że na czas momentu kręcenia tego filmiku przez panią poseł, ona miała słuszność i rację. I każdy, kto podważał, to uważam, że po prostu no albo no chciał zrobić z tego jakąś hucpę polityczną, także no nawiązuje do pana posła Jońskiego, który no z teatrzyków politycznych jest znany.
19: To jest dosyć naturalne, że politycy PiSu krytykują polityków Koalicji Obywatelskiej i politycy Koalicji Obywatelskiej krytykują polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie redaktorze, my krytykowaliśmy rozwiązanie, które rządzący Łodzią zaproponowali mieszkańcom Łodzi, słupki, które miały działać już na koniec ubiegłego roku, nie działają. No i pani poseł to po prostu wypunktowała.
19: Dobrze,
0: no
19: przenosimy się znowu do koalicji rządzącej w mieście. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Pan nie ma żadnego zarzutu do tej inwestycji? Uważa pan, że wszystko poszło tak, jak powinno pójść zgodnie z planem?
21: pozwoli pan redaktorze, że zacznę od wypowiedzi mojego przedmówcy. No absurdalne, totalnie niepotrzebne. To oczywiście słowa odnośnie filmiku pani poseł Wojciechowskiej van Heukelom. Do pana słów odnosząc się także pana redaktora, mówił pan o królowej łódzkich ulic. Ulica Piotrkowska na swojej u siebie przywitała królową taksówek, panią van Heukelom, która wydała ponad 21 tysięcy na przejazdy taksówkami i ten film absurdalny, taksóweczka stoi, by się chciało powiedzieć, pani poseł. No naprawdę obraża wszystkich tych normalnych łodzian, którzy nie kursują taksówkami za 21 tysięcy rocznie.
19: To jest wciąż mniej niż niektórzy posłowie biorą z tak zwanej kilometrówki. Ale niektórzy w Łódzkiem
21: poseł,
19: okrążyli równik.
21: Ale pani poseł mogłaby ruszyć cztery litery i przejechać się także komunikacją miejską. Ale niech pan nie przerywa mi. Bardzo proszę mi nie przerywać. Bardzo proszę mi nie przerywać.
19: Chodziłem na marsze. Tak, niech pan, niech pani poseł podróżuje pan taksówką dobrze.
21: Niech pan nie, niech pan nie przerywa.
19: Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska.
21: Więc pani poseł nagrała film, który ją skompromitował, także w oczach jej partyjnych kolegów, którzy wypowiadali się, że jest to absurdalny i szkodzący jej samej film. Jednocześnie
19: no dobrze, to ten filmik już mamy za sobą.
21: Mamy inwestycja. Za sobą. Co do samej inwestycji, chyba jest faktem, że inwestycja, która miała trwać 3 miesiące, trwała blisko
19: prawie
21: rok.
19: 12, czyli 4
21: sam byłem w
19: tyle.
21: Ostatnich tygodniach świadkiem sytuacji, w której samochód dostawczy wjechał na jeden z tych słupków, wywracając go i tutaj odnosząc się do dwóch zasadniczych kwestii dotyczących zainstalowania tych słupków. Z jednej strony jest to oczywiście uniemożliwienie albo zdecydowane zmniejszenie ruchu kołowego na ulicy Piotrkowskiej, co jest oczywiście pożądane ze względu na to, że tam przemieszczają się mieszkańcy. Drugie to jako ochrona w czasie masowych imprez przed atakami terrorystycznymi. Pytanie zasadnicze, które pojawia się także w mojej głowie, po tym jak widziałem te sytuacje związane z samochodami, czy one spełniają swoją rolę? Wydaje mi się, że w tym momencie nie, ale ten audyt, który został przeprowadzony przez firmę produkującą słupki, ono powinien wykazać skuteczność, celowość i oczywiście prawidłowość wykonania
19: dobrze,
21: tej inwestycji.
19: Dobrze, to opuszczamy Królową Łódzkich Ulic, czyli ulicę Piotrkowską i spoglądamy za Odrę, bo tam historyczne zwycięstwo skrajnie prawicowej formacji Alternatywy dla Niemiec, która zdobyła ponad 44% głosów w wyborach do Landtagu w landzie Saksonia-Anhalt. To jest ten land najbardziej między dawnym, na terenie dawnego NRD, ale najbliżej Republiki Federalnej Niemiec, tych dawnych Niemiec Zachodnich. Nie rozumiem, jak Polak i patriota może cieszyć się z sukcesów AfD. Ich dystans wobec Brukseli niczego tutaj nie zmienia. Te wyniki są przerażające. Pytanie, kto to powiedział?
21: Donald Tusk.
19: Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus, do niedawna Sprawa i Sprawiedliwości. Spoglądam na Marcina Gołaszewskiego, który Niemcy zna dość dobrze. Rzeczywiście można sparafrazować klasyka, że Niemiec już nie ma, że kończy się niemiecki mainstream.
21: Zmienia się bardzo wiele. Ja wiele lat mieszkałem w Niemczech i oczywiście te nastroje, które teraz obserwujemy, przesuwające się do Niemiec Zachodnich, ja widziałem już o wiele wcześniej w Saksonii właśnie Anhalt, Brandenburgii, Pomorzu
19: Przednim. 5 lat temu AfD tam zdobyła w tych samych wyborach 21%.
21: Dokładnie. Teraz ma 44 blisko. To jest najlepszy wynik od 10 lat w historii Niemiec. Żadna partia polityczna w ciągu ostatnich 10 lat nie uzyskała tak wysokiego wyniku.
19: A na szczeblu krajowym AfD ma już 35%.
21: Tak, jest najsilniejszą partią polityczną. Oczywiście to może mieć swoje skutki w wyborach do Bundestagu. One są dopiero w 2029 roku, ale już teraz Alice Weidel i Tim Chrupalla, którzy są tutaj szefami AfD, zapowiadają, że będą dążyli do przeprowadzenia wyborów przedterminowych do Bundestagu w grudniu 2026 roku. Ten wynik sam w sobie w Sachsen-Anhalt nie przekłada się jeszcze na nic konkretnego. Sachsen-Anhalt jest jednym z 16 landów składowych. O wiele poważniejsze jest to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. To są wybory w Berlinie, to są wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Jeżeli okazałoby się, że rząd powstanie pod przewodnictwem Ulricha Siegmunta, to jest kandydat AfD na premiera landu Sachsen-Anhalt, to wtedy to może spowodować także zwiększenie poparcia w Mecklenburgii. I tam AfD nie ma na razie szans na to, żeby w ogóle rządzić. Ale gdyby się okazało, że ten rząd powstanie w Saksonii, to przełoży się na wynik w Mecklenburgii.
19: Tutaj też nie ma samodzielnej większości w Landtagu, przynajmniej na ten moment tak. AfD, ale Związek Zarywa-Gęknecht zdobył też 5 mandatów, 39 plus 5, to jest więcej niż 41, to jest ta wymagana większość. Krzysztof Makowski, te wyniki rzeczywiście są alarmujące, czy jednak to są wybory lokalne, takie jak każde inne?
22: No to jest jeden z 16 landów, wszyscy zresztą o tym mówią komentatorzy, że to nie należy przekładać na całość tego, co się będzie działo w Niemczech, natomiast niewątpliwie moment, w który którym neofaszyści współpracujący z Rosją uzyskują większość, bazując na strachu przede wszystkim obywateli, no bo to inaczej tego nie da określić, jest niepokojące. To pokazuje pewien trend pewnie, który funkcjonuje gdzieś w Niemczech. To AfD, które było tak, jest pomijane cały czas, wyłączane z tego stołu politycznego niemieckiego, zaczyna gdzieś tam bokiem wchodzić na salony. To faktycznie
19: oni nie mają... Kordon sanitarny się nie sprawdził.
22: Nie mają, no tak, nie mają większości. Panie redaktorze, powiem tak, nigdy politycy nie decydują do końca o wynikach wyborów, tylko wyborcy, tak, którzy mają swój punkt widzenia na niektóre rzeczy, które dzieją się w ich kraju. To były Niemcy Wschodnie zawsze rządziły się zupełnie innymi zasadami niż Niemcy Zachodnie. To jest jednak inna kultura, też przez ostatnie lata, które były tam przekazywane. Widzimy to w ogóle po całym tym bloku dawnego tego układu wschodniego, także to zupełnie inaczej jest, inne podejście niż w krajach zachodnich do niektórych rozwiązań. Natomiast my musimy sobie odpowiedzieć jasno. Polska z tego wyniku i Polacy nie powinni się cieszyć, bo to nigdy nie wróży nic dobrego, kiedy u sąsiada naszego wygrywają politycy o takim zacięciu bardzo bliskim dawnego Hitlera, tak? Powiedzmy sobie szczerze, i to trzeba mówić bardzo mocno, bo to nie są politycy, którzy chcą z nami współpracować. To są politycy, którzy będą od nas żądać, będą wymagać. Myślę, że to takie porozumienie europejskie, w Unii Europejskiej, które wiele lat temu zapadło, ono staje się coraz bardziej trudne do realizacji dla wielu krajów, gdzie te ruchy antyeuropejskie są coraz mocniejsze, w tym Niemczech. Gdyby to się wywróciło w Niemczech do góry nogami, przewróciłoby całą Unię Europejską.
19: Tak? Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość. Pan podziela opinię dawnego kolegi partyjnego, dzisiaj z obozu Mateusza Morawieckiego, Łukasza Schreibera, że te wyniki są przerażające i żaden Polak nie powinien się z nich cieszyć? Halo, halo? Panie radny?
0: Jestem. Panie redaktorze, przepraszam. Myślę, że tutaj mówimy wszyscy jednym głosem i zwycięstwo AfD w tych wyborach to przede wszystkim budzi nasz niepokój, dlatego że to jest skrajna formacja, historycznie jawnie popierająca Związek Radziecki, Rosję, więc dla nas jakby to jest bezpośredni rachunek, powiedzmy sobie szczerze, za katastrofalną politykę migracyjną i klimatyczną Brukseli oraz Berlina. No i tutaj myślę, że odwołam się do tego, co Donald Tusk powiedział, że i myślę sobie, że zamiast rzucać obelgami w kierunku PiS, w tym kierunku, to powinien uderzyć się naprawdę w pierś, bo to właśnie ślepe kopiowanie niemieckich rozwiązań przez jego rząd doprowadziło do takich radykalizacji nastrojów w Europie. No i prawdziwym zagrożeniem jest ta ślepa uległość wobec Berlina. To nie ma się czemu dziwić, że ta polityka Unii Europejskiej doprowadziła do takich wyborów. Ja bym powiedział nawet, że Bruksela jest dzisiaj współodpowiedzialna za to, że taka partia prorosyjska ma taki wynik. Także to nie jest odpowiedzialność chociażby opozycji w Polsce i tego, o co my zabiegamy, czyli o suwerenność naszego państwa, tylko tak naprawdę to właśnie Bruksela i taka polityka uległa wobec Berlina i wobec Zielonego Ładu, wobec zmian klimatycznych, zajmująca się nie tym, co trzeba, spowodowała, że nastroje społeczne są, jakie są, i potem taka partia prorosyjska w Niemczech dostaje taki wynik.
19: Łódzcy radni nie mają wspólnego stanowiska wobec słupków wjazdowych na ulicy Piotrkowskiej, na Królową Łódzkich ulic, ale mają wspólne zdanie, jeżeli chodzi o wybory lokalne w Saksonii-Anhalt za Odrą. Przechodzimy do kolejnego tematu. Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, głosowanie odbyło się w piątek. Maciej Berek to doktor nauk prawnych, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, koordynujący proces legislacyjny i prace międzyresortowe. Koalicja, która zdecydowała się na tę kandydaturę i na ten wybór, niestety zaprzeczyła zasadom, które sama głosiła, idąc w 2023 roku do wyborów, czyli niezależności i niezawisłości sędziów, sądów i trybunałów. Tak komentuje sprawę adwokat Bartosz Tjuciu, Unik, poranny gość Radia Łódź. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Pan się podpisuje pod tymi słowami mecenasa Tjuciunika, czy jednak bliżej panu do europosła Arłukowicza, który mówi o tym, że trzeba iść na wojnę?
21: Ta argumentacja, która przedstawiana była przez wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, mówiąca o tym, że szczególne czasy wymagają szczególnych instrumentów, które są wtedy podejmowane, a między innymi także wybór pana Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest takim instrumentem. Nigdy nie odzyskamy Trybunału Konstytucyjnego dla Rzeczypospolitej i dla Polaków. Tu nie chodzi o kwestie polityczne i partyjne. Tu chodzi o to, że Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Święczkowskiego, który rządził tam sobie prywatny folwark, jest zawłaszczony przez jedną partię polityczną i PiS traktował to jako przystawkę do rządzenia.
19: Wszystko... A teraz według niektórych komentatorów może być zawłaszczony przez drugą, bo premier mówił na kampusie Polska o tym, że zrobi wszystko, żeby we wrześniu, tutaj cytat, nasi sędziowie ale zaczęli orzekać pewne, w Trybunale Konstytucyjnym.
21: To było pewne uproszczenie. Nasi sędziowie...
19: No cokolwiek niefortunne chyba. No,
21: nawet jeżeli by pan redaktor określił jako niefortunnym, to jednak wskazującym na to, że ten Trybunał Konstytucyjny musi powrócić do obywatela. Trybunał Konstytucyjny nie jest przystawką partyjną, która ma uniemożliwiać rządowi rządzenie. PiS wstawił tam między innymi panią Pawłowicz, między innymi odkrycie towarzyskie Przyłębską, między innymi Święczkowskiego od Ziobry. My chcemy wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki, a więc orzeka w imieniu obywateli i dla ich dobra.
19: Ale okazuje się, że Trybunał rzeczywiście nie działa albo może nie działać, bo dzisiaj okazuje się, że wyroków nie trzeba publikować, że można poczekać z obsadzeniem wakatów tak, aby zapewnić sobie większość na jeszcze kolejną kadencję. Można nie odbierać przysięgi od sędziów, jeżeli jest się prezydentem, a jeżeli jest się większością parlamentarną, no to wtedy można odebrać przed obliczem Sejmu. To jest postawione na głowie
21: ale
19: wszystko.
21: Ale prezydent Nawrocki urządził sobie po prostu dziki zachód. Przyjmuje ślubowanie od tych sędziów, którzy mu się podobają, od tych, którzy nie podobają, nie przyjmuje. Święczkowski nie dopuszcza sędziów do orzekania, mimo że zostali wybrani przez parlament, który ma mandat społeczny. No to jest wszystko postawione na głowie i Donald Tusk powiedział bardzo wyraźnie, najwyższa pora doprowadzić do sytuacji, w której ten Trybunał będzie konstytucyjnym organem państwa.
19: Krzysztof Makowski, Lewica.
22: Znaczy, dzisiaj to nie ma wyjścia za bardzo. Tak? Powiedzmy sobie szczerze, gdyby prawa strona zachowywała się w porządku w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, ale ona od samego początku robiła to w cały świat i doprowadziła do sytuacji, w której dzisiaj trzeba wziąć miecz i iść na walkę po prostu. Nie ma wyjścia. Dzisiaj albo wytniemy tego raka do końca i uzdrowimy Trybunał Konstytucyjny i wierzę, że wtedy będą zasiadali tam już sędziowie z wyboru niepolitycznego, a takiego jak powinni, czyli apolitycznie od początku do końca, będzie tym trybunałem, na który wszyscy czekamy. Natomiast na pewno nie można mieć żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o kompetencje do wybranego nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I ja tylko przypomnę panu prezydentowi, żeby nie bawił się falandyzacji prawa. To już mieliśmy kiedyś w naszym kraju i niech zrobi to, co do niego należy. Czyli niech stanie, powie dzień dobry, wręcz przyjmie ślubowanie i do widzenia. I taka
19: Marcin
22: jest jego kompetencja.
19: Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ja no, jakby dobrze, że dzisiaj słuchają
19: nas. Okazuje się, przepraszam, tylko jeszcze słowo komentarza. Wydaje się, że nawet Marek Falandysz by się nie zdecydował na pewne interpretacje, które dzisiaj mają miejsce. Dobrze, Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ja się bardzo cieszę
22: z takich
0: komentarzy tutaj radnych Koalicji Rządzącej, Koalicji Obywatelskiej Lewicy, bo one się wpisują tak naprawdę w ostateczny pogrzeb haseł o rzekomej praworządności, którymi przecież Koalicja Obywatelska i Donald Tusk przez lata mamili swoich wyborców. No przez miesiące słyszeliśmy piękne opowieści o politycznych sądach, o niezależnych ekspertach, o standardach europejskich i rozdzielaniu polityki od wymiaru sprawiedliwości. No i co, szanowni państwo, z tego zostało? No to naprawdę to jest czysta hipokryzja i moim zdaniem brutalny skok na instytucje państwa. I odniosę się do tego jeszcze, co powiedział pan Makowski o tych kompetencjach. No ja nie wiem, czy pan wie, ale wiele wskazuje na to, że przecież pan Berek nie spełnia nawet ustawowego wymogu 10 lat realnego wykonywania zawodu radcy prawnego, bo przez lata zajmował się urzędniczą i polityczną robotą. No ale oczywiście dla obecnej władzy prawo nie ma znaczenia, o czym tutaj słyszeliśmy, że trzeba iść na jakąś wojnę, czyli możemy deptać konstytucję, do której żeście się płakali tam wszyscy.
19: To znaczy, przypomnijmy naprawdę, też, od czego się zaczął kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zaczął się od tego, że w 2015 roku wtedy Platforma Obywatelska wybrała nadmiarowo kilku sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, jak to się mówi, na zapas, natomiast później się z tego wycofała. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, kiedy już objęło władzę, to stwierdziło, że wybór wszystkich tych sędziów, także tych legalnych, niewybieranych na zapas, był nielegalny. Unieważniła wszystkie te nominacje nowa większość sejmowa i wprowadziła swoich nominatów. Stąd też się zaczęło to mówienie o tak zwanych sędziach dublerach.
0: Panie redaktorze, znaczy trzeba powiedzieć jasno, że realizowany jest plan politycznej zemsty i całe rządy Donalda Tuska i obecnej koalicji, gdziekolwiek by nie patrzeć, są po prostu nakierowane na to, aby deptać, niszczyć opozycję i się mścić za ostatnie 8 lat. I tak to wygląda i to również teraz dotyczy Trybunału Konstytucyjnego i my mówimy jasno, że to nie jest żadna naprawa państwa, to jest po prostu ostentacyjny demontaż i nie ma naszej zgody na niszczenie ładu konstytucyjnego.
19: Panie, czas naszej audycji niestety nieubłaganie dobiegł do końca. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Makowski, Lewica, Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
22: Dziękujemy.
19: Ale na pewno będziemy się słyszeli w kolejnych politycznych poniedziałkach, które wracają po wakacjach w każdy poniedziałek o 9.30. Do usłyszenia, dobrego dnia i tygodnia.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
5: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
6: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę 11 i 12 września.
5: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
6: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
8: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na serwis Radio Łódź. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
16: Rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Amerykańscy wysłannicy opuścili Kijów. Przełomu w rozmowach nie ma. Nowa siedziba szkoły specjalnej w Aleksandrowie Łódzkim. Za chwilę szczegóły. Temperatura dziś całkiem przyjemna, maksymalnie do 21 stopni. Wiatr będzie słaby. Proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Mowa o sprawie z listopada 2023 roku. Proces toczy się w Wadowicach. Uczennica wyszła z domu do szkoły. W pewnym momencie źle się poczuła i kilka godzin spędziła siedząc przed supermarketem w centrum miasta. Tego dnia był mróz. Zmarła z wychłodzenia. Nikt jej nie pomógł, mimo że mijały ją dziesiątki osób. O zaginięciu Natalii policję powiadomił jej ojciec. Funkcjonariusze mieli zbagatelizować sprawę i nie rozpoczęli poszukiwań. Zarzut niedopełnienia obowiązku usłyszało trzech i nieumyślnego narażenia małoletniej na utratę życia lub zdrowia trzech policjantów, jeden z Kent i dwóch z Zandrychowa, mówi prokurator Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu, które zostało skierowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nie skontaktował się w tej sprawie z ojcem, no i nie podjął czynności związanych chociażby z wysłaniem patrolu policji. Natomiast pozostali dwaj nieodpowiednio zakwalifikowali zaginięcie dziewczynki jako samowolne oddalenie. Również zdaniem prokuratora nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji jej telefonu komórkowego.
16: W sprawie śmierci Natalii zostały sporządzone 3 opinie biegłych. Jak ustalono, bezpośrednią przyczyną zgonu było wychłodzenie. Jak okazało się jednak w trakcie badań, Natalia była chora i miała obrzęk mózgu spowodowany krwawieniem. Nie udało się ustalić, czy gdyby dziewczynka została odnaleziona wcześniej, jej życie udałoby się uratować. Bez przełomu w pokojowych rozmowach w Ukrainie Steve Witkoff i Jared Kushner w nocy opuścili Kijów. Choć ich wizyta nie doprowadziła do przełomowych rozwiązań, to nad Dnieprem jest oceniana pozytywnie. Amerykańscy wysłannicy w niedzielę spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim, a w sobotę z Władimirem Putinem. Według ukraińskich komentatorów głównym pozytywem jest wznowienie procesu rozmów. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
17: Sukcesem jest to, że Steve Witkoff i Jared Kushner w ogóle przybyli do ukraińskiej stolicy. Nie przylecieli samolotem, bo Rosjanie w przeddzień wizyty uderzyli w kijowskie lotniska, ale udało się im dotrzeć z Moskwy pociągiem przez Rzeszów. Była to pierwsza wizyta na Ukrainie amerykańskich przedstawicieli. Jak ocenia były szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, plusem wizyty jest to, że rozmowy zostały wznowione po wielomiesięcznej pauzie, ale nie ma też sygnałów, że uda się szybko przełamać impas. Nie ma żadnych znaków, że zmieniła się pozycja Rosji czy Stanów Zjednoczonych. To minus. Nie usłyszałem też nowych pomysłów rozwiązania konfliktu. To minus, ale też plus, bo wcześniej pojawiały się takie nowe pomysły, że lepiej, gdyby ich nie było. Z deklaracji po spotkaniu wynika, że wciąż główną kwestią sporną są rosyjskie żądania terytorialne. Kreml chce całości Donbasu i innych wschodnich ukraińskich ziem. Paweł Buszko, Polskie Radio.
16: Bełchatowskie szkoły będą jeszcze lepiej przygotowane na sytuację zagrożenia życia. W podstawówkach numer 1, 3, 5 i 8 montowane są defibrylatory AED. To ostatnie miejskie szkoły, które dotąd nie miały takiego sprzętu. Zakup urządzeń jest częścią projektu Impuls Życia, wybranego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim, mówi Radiu Łódź wiceprezydent Bełchatowa Agnieszka Ludwiczak-Maszewska.
18: Sieć defibrylatorów AED jest bardzo ważna, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Bardzo istotne, że te defibrylatory są zamontowane w naszych jednostkach oświatowych, ponieważ szkoły to są takie centra lokalnej społeczności.
16: Uczniowie i nauczyciele przejdą teraz szkolenia z obsługi AED i udzielania pierwszej pomocy.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: I na koniec nowy budynek dla szkoły w Aleksandrowie Łódzkim. Chodzi o zespół szkół specjalnych imienia Stefana Kopcińskiego. Powiat zgierski podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę nowej siedziby. Inwestycja ma rozwiązać problemy lokalowe placówki, w której uczy się blisko 150 uczniów, a sale są niewielkie i coraz trudniej pomieścić wszystkie zajęcia oraz personel. Nowy budynek ma być energooszczędny i tani w utrzymaniu, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa zakończy się za 2 lata. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam. Zapraszam o 11.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Po niezbyt przyjemnym pogodowo weekendzie przed nami 3 naprawdę bardzo ładne dni w Łodzi i regionie. Dziś przyjemna temperatura od 18 do 21 stopni. Tyle mają pokazywać termometry w regionie łódzkim. Padać nie będzie, więc możemy cieszyć się dłuższymi chwilami ze słońcem. Wiatr też zdecydowanie osłabł. Wieje z południowego zachodu, czasami skręca na południowy wschód. Dziś do 21 stopni, tak jak mówiłam, a jutro bardzo mocny powiew lata. 28 stopni pokazywać będą maksymalnie termometry w Łódzkiem we wtorek.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: To relaksujmy się razem w poniedziałek 7 września. Monika Czerska, kłaniam się i zapraszam na 2 godzinę naszego spotkania. Skoro już tak letnio się zrobiło, jeżeli chodzi o temperatury...

To oczywiście Bryan Adams w Radiu Łódź. Teraz 10 minut po godzinie 10. Tak mniej więcej za pół godziny stała poniedziałkowa pozycja w Radiu Łódź, czyli magazyn Zdrowym Być, a rozmawiać będziemy dziś z rzeczniczką łódzkiego NFZ-u Anną Leder. Szacuje się, że w Polsce problem wad postawy dotyczy 90% dzieci w wieku szkolnym, dlatego właśnie wraz z początkiem roku szkolnego Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny poradnik pacjenta Zdrowy i Bezpieczny powrót do szkoły. I to będzie temat naszej rozmowy z panią rzecznik.

Dawid Podsiadło i trofea w Radiu 17 minut po godzinie 10. Dla niektórych wakacje już się skończyły, a dla innych wręcz przeciwnie. Dopiero teraz planują jakieś wyjazdy i urlopy. Podobno kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. O tym powiemy nieco więcej za kilka minut. A teraz już piosenka Barbary Wrońskiej.

0: Najdłuższa fala relaksu z Radiem Łódź, 21 minut po godzinie 10. Jedni w pracy, inni naprawdę się relaksują, na przykład planując urlopy. Okazuje się, że kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji. Najpopularniejszym krajem była Turcja. Jak mówi współautorka tego raportu Ewa Kubarczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
1: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
0: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę all inclusive. Preferowany czas wyjazdu to jeden tydzień. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski mówi, że kryzys paliwowy nie wpłynął znacząco na chęć podróżowania Polaków. Biura podróży musiały jednak modyfikować ofertę.
2: Konieczność dokonywania zmian w umowach. Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki. Dokonywano tutaj również zmian dotyczących przygotowania alternatywnego produktu. To wszystko było bardzo dynamiczne. Niemniej jednak spadek, który w tym miesiącu wystąpił, zrekompensowała sprzedaż w kolejnych miesiącach. W kwietniu, maju, a przede wszystkim w czerwcu.
0: A z badań wynika także, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. W tym roku w czasie wakacji polatało sobie ponad 9,5 miliona Polaków. A jakie są Państwa ulubione kierunki wakacyjne? Powspominajmy albo poplanujmy. 606 787 878 to telefon do Radia Łódź, a my muzycznie wybierzemy się w daleką podróż w przeszłość. To były piękne lata.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS. Dzień świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
5: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy, a od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30.
8: Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 10. Ja należę do tej grupy szczęśliwców, którzy dopiero planują dłuższy urlop i dobrze mi z tym. A państwo pewnie mają swoje wspomnienia, a może też plany. 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź. Za kilkanaście minut naszym gościem będzie rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi Anna Leder, a rozmawiać będziemy o specjalnym poradniku pacjenta. Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. To poradnik przygotowany właśnie przez NFZ.

Bardzo lubię takie melodyjne piosenki, które od razu wpadają w ucho. Inside i Alexa More w Radiu Łódź. 25 minut do godziny 11. Ja powrócę jeszcze do wydarzeń weekendu. Otóż tegoroczne Narodowe Czytanie miało w Łodzi wyjątkową odsłonę. Aktorki i aktorzy teatru imienia Stefana Jaracza zaprezentowali w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej fragmenty trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Miałam okazję być częścią tego projektu, z bliska przyglądać się emocjom i pracy aktorów. To było wyjątkowe wystawienie tych fragmentów Dziadów w wyjątkowej scenerii. Gdyby Państwo byli ciekawi, jak nam poszło, to zapraszam na portal radiołódź.pl. Tam całość do odsłuchania. Bardzo gorąco polecam. A w naszym programie już za kilka minut magazyn Zdrowym Być. Gościem audycji będzie rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

0: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Zdrowym Być.
2: I zgodnie z zapowiedzią w studiu rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder. Dzień dobry pani Anno.
3: Dzień dobry.
2: Już zapowiadałam słuchaczom, że będziemy rozmawiać o specjalnie przygotowanym poradniku pacjenta Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. Tam można powiedzieć kompendium wiedzy dla rodziców przede wszystkim, jak zadbać chociażby o postawę i kręgosłup naszych milusińskich, o ich lunchbox, a też wiele innych porad. Zacznijmy może od tych wad postawy, które są naprawdę bardzo poważnym problemem, bo jak wyczytałam, te wady postawy dotyczą 90% dzieci w wieku szkolnym. Skąd to się bierze? Za mało ruchu?
3: To rzeczywiście brzmi niesamowicie, ale tak, wady postawy są bardzo powszechne. To są wady postawy, które dotyczą kolan, stóp, kręgosłupa, bioder, klatki piersiowej i one rzeczywiście występują u dzieci bardzo często. Związane są z brakiem ruchu, ale również nieprawidłową postawą podczas nauki, zbyt ciężkim tornistrem, no ale również smartfonowa szyja, czyli szyja pewnie każdego z nas, człowieka pochylonego nad smartfonem. Więc powodów, żeby te wady postawy się pojawiły u dziecka, pogłębiały i utrwalały, jest bardzo wiele. I to naprawdę bardzo zachęcam do wysłuchania rozmowy z panią Justyną Blodą, która jest fizjoterapeutką dziecięcą. Można się przerazić, kiedy opowiada o tym, do czego prowadzą wady postawy u dzieci.
2: No, dzieciaki współczesne wiele godzin spędzają w pozycji siedzącej. Najpierw w szkole, potem w domu odrabiając lekcje, przed smartfonem, a tak naprawdę nawet jeżeli mają czas wolny, to także spędzają go najczęściej na kanapie i to może być poważny problem. W poradniku między innymi porady także dotyczące tego, w jaki sposób zorganizować dziecku ten kącik szkolny w domu, czyli biurko i miejsce do pracy.
3: W naszym poradniku są dokładne porady, jak powinno wyglądać z rysunkami, jak powinno wyglądać takie dobrze zorganizowane miejsce do pracy dla dziecka. To nie może być przypadkowy mebel, przypadkowe krzesło po starszym bracie. To powinny być meble dostosowane do wieku, wzrostu dziecka. Powinna być odpowiednia lampa, oświetlenie. No i rzeczywiście powinniśmy dbać o to, żeby dzieci prawidłowo korzystały z tych wszystkich udogodnień. Więc bardzo zachęcam do przejrzenia rzeczywiście w tym pokoju dziecięcym, w którym miejscu dziecko tak naprawdę się uczy. Może uczy się w łóżku, na leżąco, też tak bywa. Więc zadbajmy o to, żeby kiedy ta nauka odbywa się przy biurku, odrobienie lekcji, no ale teraz nie ma lekcji zadawanych z drugiej strony.
2: Ale coś w domu jednak się robi, tak. Chociażby czyta lektury.
3: Tak, to zadbajmy o to, żeby dziecko miało prawidłową postawę i żeby mogło odrabiać lekcje, uczyć się właśnie w takich dobrych warunkach.
2: Słuchają nas rodzice, słuchają nas dziadkowie, jak słyszą informacje, że ponad 90% dzieci w Polsce może mieć wady postawy, to gdzieś ta pomarańczowa lampka się zapala. Czy jeżeli chcemy sprawdzić, czy dziecka dotyczy ten problem, wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego?
3: Wystarczy wizyta u lekarza pierwszego kontaktu i bilans zdrowia dziecka, do którego bardzo wszystkich państwa namawiam. Bilans zdrowia to jest takie badanie, na które przychodzimy ze zdrowym dzieckiem. Unikamy tych bilansów, nie robimy tych bilansów i zazwyczaj pojawiamy się z dziećmi u lekarza wtedy, kiedy chorują, wtedy, kiedy to jest jakieś przeziębienie czy zaostrzenie choroby przewlekłej. Natomiast warto zgłosić się ze zdrowym dzieckiem na bilans, bo czasami w czasie takiego bilansu nie tylko wykryje się wady postawy, ale na przykład zaburzenie wzroku, tak zwany zespół leniwego oka, a są to wady, które można naprawić, można leczyć, można dziecko wesprzeć, a one mają naprawdę duży wpływ na to, w jaki sposób dziecko się uczy, z jakim tempie na przykład czyta. Więc wszystko to można odkryć w czasie bilansu, nie mówiąc już o tym, że można w czasie bilansu odkryć, że nasze dziecko ma jednak nadwagę albo otyłość i to samo nie przejdzie. Trzeba się tym po prostu zająć.
2: A skoro już o tym mówimy, no to nadwaga, otyłość to konsekwencja złej diety. W poradniku też znajdziemy informacje dotyczące tego, jak powinno się odżywiać małe dziecko.
3: Przed nami jest 180 parę szkolnych śniadań. Policzyłam to śniadanie, bo sama też je przygotowuję. Ja dzisiaj zrobiłam naleśniki, ale jeśli państwo nie mają pomysłu, podobnie jak ja, co zrobić na te pozostałe 180 śniadań, to mamy lunchbox do szkoły. Tam są pomysły na wiele różnych szkolnych śniadań właśnie do takiego lunchboxa, ale mamy również dietę NFZ i w nim taka specjalna dieta rodzinna, czyli można zobaczyć, ile dziecko powinno jeść, jaką liczbę kalorii powinno dostawać. No i bardzo ważna rzecz. Dziecko nie może pójść do szkoły głodne. W szkole również nie może być głodne. Po 3 godzinach spada poziom glukozy we krwi. Dziecko może być rozdrażnione, będzie się gorzej uczyło. Najważniejsze, do szkoły dajemy dziecku wodę. 70% nastolatków bierze do szkoły napoje gazowane, a to jest po prostu wielkie źródło cukru, tym samym źródło nadwagi i otyłości. 30% dzieci poniżej 6 roku życia również spożywa zamiast wody napoje gazowane, słodkie napoje, więc do szkoły woda, no i któraś z propozycji NFZ z lunchboxa. Tam są nie tylko kanapki, ale są wrapy, są marchewki, są różne fajne rzeczy pokrojone do lunchboxa.
2: Ja myślę, że w tym miejscu też warto przypomnieć, że od tego roku zmieniło się bardzo menu dzieci w szkołach. Tam są określone zasady wprowadzone. Ma być zdecydowanie zdrowiej, ale też powinniśmy pamiętać o tym, że my dorośli, rodzice, powinniśmy dzieciakom dać dobry przykład, dawać dobry przykład, wprowadzać te modyfikacje w diecie, tak? I sami z dziećmi jeść zdrowo.
3: Jeść, przygotowywać posiłki, pilnować, żeby dzieci jadły owoce i warzywa. Zwracam uwagę rodziców nastolatków, bo sama jestem rodzicem takiego dziecka, na różne suplementy, które przyjmują dzieci czasami na własną rękę, więc proszę również się tym zająć i tego pilnować, omówić to z lekarzem pierwszego kontaktu. Więc żywienie nastolatka jest jeszcze bardziej skomplikowane niż żywienie takiego kilkuletniego dziecka w szkole, ale nasz poradnik naprawdę rozwiewa wszystkie wątpliwości i też będzie służył pomocą wszystkim, którzy chcą zdrowo i dobrze gotować. Chociażby pokazując, jakie to powinny być ilości jedzenia, jakie ilości białka. Więc są tutaj różne diety, również diety dla takich młodych ludzi, którzy uprawiają sport.
2: Bilans w diecie jest bardzo ważny i powinniśmy o tym pamiętać. Poradnik oczywiście jest bezpłatny i dostępny dla każdego.
3: Jest na stronie NFZ-u, bezpłatny, dostępny dla każdego i mogą państwo być pewni, że jest to rzetelna wiedza przygotowana przez specjalistów.
2: Zachęcamy do zaglądania do tego poradnika i rodziców, ale także dziadków, którzy bardzo często opiekują się swoimi wnukami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, była gościem magazynu Zdrowym Być w Radiu Łódź.
3: Dziękuję.
0: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

0: Za 3 minuty punktualnie o 11 kolejne wydanie wiadomości Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
3: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
3: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe, targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
4: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
5: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 11. A w naszym programie czas na kolejne wiadomości Radia Łódź. Swój dyżur rozpoczyna Wiktoria Makowska, pourlopowo uśmiechnięta i w dobrym nastroju.
10: Dzień dobry. Nowe działania prokuratury w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Za chwilę szczegóły. Rowerem pojedziemy z Łodzi do Warszawy. Powstanie nowa trasa. Turcja numerem jeden na wakacje. Polacy chętnie wybierają też Grecję i Egipt. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 21 stopni. Afera w sprawie giełdy kryptowalut w Polsce. Prokuratura wznowiła przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sprawie afery zonda krypto. Przypomnijmy, mężczyzna był partnerem biznesowym Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela poprzedniczki zonda krypto giełdy BitBay. O szczegółach Michał Makowski.
11: Przesłuchanie Romana Rzet trwa z przerwami od niedzielnego poranka, co wskazuje na to, że mężczyzna składa obszerne zeznania. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay. Zatrzymując mężczyznę, służby musiały działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju, tłumaczył w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek.
12: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, a że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu.
11: W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Po zakończeniu przesłuchania prokuratura poinformuje o treści przedstawionych zarzutów. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowani zostali m.in. prezes PKO-lu Radosław P. oraz 3 inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy i sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Wokół afery Zonda Krypto rozgrywa się polityczny teatr, tak komentuje gość Radia Łódź. Według adwokata Bartosza Tiutionika wiele rzeczy wokół śledztwa nie powinno się wydarzyć, jak choćby cytowanie przez premiera z mównicy sejmowej zeznań głównego podejrzanego Przemysława Krala. Rozmawialiśmy też o tym, czy poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych może być pełnomocnikiem Krala.
13: Obecnie w Sejmie i w Senacie mamy prawie 20 adwokatów. Część z nich wykonuje zawód, część nie wykonuje. Nie ma wyłączenia ustawowego, zakazu łączenia mandatu posła z wykonywaniem zawodu adwokata czy radcy, inaczej niż na przykład u sędziów czy prokuratorów.
10: A całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie.
14: Więcej na radiołódź.pl.
10: Powstanie trasa rowerowa z Łodzi do Warszawy. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla odcinka między Łodzią a Skierniewicami. To kolejny etap planów budowy dłuższej trasy prowadzącej przez Andres-Poli Koluszki w stronę Mazowsza. A o szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
15: Planowana trasa ma być wygodnym połączeniem rowerowym między Łodzią, Andres-Polem, Koluszkami i dalej Skierniewicami oraz Warszawą. Ma służyć nie tylko turystom i osobom jeżdżącym rekreacyjnie, ale także mieszkańcom miejscowości położonych na trasie. Z rowerowej infrastruktury mają korzystać m.in. mieszkańcy Koluszek, Rogowa, Lipiec Rejmontowskich, Makowa, Łodzi i Skierniewic. Dzięki połączeniu z trasą po stronie Mazowsza możliwy będzie dalszy przejazd w kierunku Warszawy. Ogłoszony przetarg dotyczy przygotowania planu, który określi m.in. przebieg i rozwiązania techniczne przyszłej trasy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Firmy zainteresowane przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego mogą zgłaszać swoje oferty do początku października. Polacy najczęściej na wakacje jeżdżą do Turcji, Grecji i Egiptu. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. W pierwszej dziesiątce znajdują się również Hiszpania, Bułgaria, Cypr, Malta i Chorwacja. Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki mówiła, że przy wyborze miejsca wypoczynku Polki i Polacy kierują się przede wszystkim stałością pogody i relacją jakości do ceny.
16: Turcja jest od wielu, wielu lat na podium, jeśli chodzi o nasze wybory, ponieważ ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze. Są wyspecjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku.
10: Raport Polskiej Izby Turystyki podsumowuje wyjazdy wakacyjne w turystyce zorganizowanej. Wynika z niego, że Polacy najczęściej wybierają opcję all inclusive, wyjazd w lipcu na 7 lub 8 dni, a za wakacje płacą średnio 3200 zł na osobę. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samo południe. Zapraszam.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Chmur w Łodzi regionie sporo, ale możemy też liczyć na dłuższe chwile ze słońcem. Parasole możemy zostawić w domach, bo synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opadów na dziś i jutro i pojutrze nie przewidują. Temperatura maksymalna dla łódzkiego na poniedziałek to 18-21 stopni. W tej chwili w regionie 17-18. Tak kształtuje się temperatura, która w ciągu dnia jeszcze troszkę wzrośnie. Wiatr także zdecydowanie słabszy niż w weekend. Południowo-zachodni skręcający na południowo-wschodni. Jutro w Łódzkiem prawdziwie letnie temperatury. Będzie gorąco od 25 do 28 stopni i słońca więcej niż dziś.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Jesteśmy razem w poniedziałek 7 września. Ten program jeszcze do godziny 12. Monika Czerska zapraszam, a na dobry początek muzycznie u nas teraz Boston. A za kilka minut wiadomości kulturalne i Anna Grublińska.

0: Weekend obfitował w wydarzenia kulturalne, naprawdę dużo się działo. Ciekawa jestem, co w poniedziałek, czy będzie w czym wybierać?
1: Czas na kulturę.
0: A to doskonale wie Anna Grublińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry. W samym Akademickim Centrum Designu masz wydarzenia do wyboru. Naprawdę, bo dzisiaj otwarcie kilku wystaw. Chłopiec w labiryncie. Mateusz Wróblewski. Otóż autor próbuje zbadać, czy dziecięca wyobraźnia rzeczywiście znika w wieku dorosłym, czy jedynie zmienia medium. I dlatego ponownie wchodzi w przestrzeń nielimitowanych marzeń z dzieciństwa, jak kuratorka wystawy Magdalena Komborska-Łączna to nazwała. Chłopiec w labiryncie.
0: Historia, bardzo mi się to podoba.
2: Zapowiedź świetna. A jeszcze mają być jakieś echa Feliniego, którego jako mały chłopiec właśnie oglądał Mateusz Wróblewski, w sensie filmy. Mhm. Feliniego szczególnie 8,5. Z kolei Pejzaż życia to jest tytuł wystawy Piotra Świeca, czyli projektanta i badacza działającego na styku sztuki, wzornictwa, również biomimikry z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Projektuje wnętrza, obiekty użytkowe, przestrzenie publiczne, biżuterię, rzeźbi, a tym podstawowym dla niego elementem, surowcem jest drewno, które traktuje nie tylko jako materiał, ale jako również i ma tworzywo, które współodpowiada za przestrzeń, za ostateczny kształt pracy. To pejzaż życia. Z kolei Patrycja Mikołajczak i Marcin Konicki pokazują obiekty świetlne i lampy.

0: I dlatego wystawa nosi tytuł Niech stanie się światło. To są zarówno prototypy, jak i produkty dostępne, komercyjne. A Dorota Januszek z kolei proponuje nawijki. Odwołując się do procesu nawijania nici na wrzeciono czy szpulkę i podobnie ten proces, podobnie jak towarzysząca mu rozmowa, kiedyś był jedną z takich rozpoznawalnych żeńskich czynności. No i autorka postanawia wrócić do tego gestu, utrwalić, zamienić go w sztukę i to są wszystko wydarzenia w Akademickim Centrum Designu.
1: Dobrze, że wytłumaczyłaś to słowo nawika, bo dzisiaj nawika to takie ciągłe mówienie. Tak.
0: A jeszcze dodatkowo, mamy dzisiaj bardzo ciekawą projekcję w Kinie Charlie z cyklu Kino z Dianą Dąbrowską, czyli do tego okazja, aby pogłębić swoją refleksję ze znakomitą łódzką filmoznawczynią, a pokazany zostanie film, który luźno oparty jest na szóstej części słynnego dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, Historie równoległe. To ten film, którego producentem wykonawczym jest Maciej Musiał, współpracujący z Krzysztofem Piesiewiczem, a w rolach głównych same znakomitości Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve i inni przesłynni aktorzy. Film prezentowany w konkursie tegorocznego festiwalu w Cannes i to będzie historia o dlaczego równoległe, bo w poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści bohaterka imieniem Sylwii zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękną przyjaciółkę. Tam potem pojawia się jeszcze młody Adam, pomagający Sylwii w codziennych obowiązkach. W każdym razie równolegle toczy się to, co wymyśla Sylwii z tym, co obserwuje za oknem i te rzeczywistości jakoś tam też i w osobie Adama mają się przenikać. Nie widziałam, ale zapowiada się to bardzo ciekawie. A zatem w Kinie Charlie dzisiaj o 18:30. Taka właśnie okazja. No i świetny film dzisiaj można obejrzeć w ramach Polówki przy Bramie Miasta, bo to Jutro będzie nasze z udziałem wybitnej aktorki Paoli Cortellesi, która jest też reżyserką tego obrazu i to jest jej debiut w ogóle reżyserski. Świetna sprawa, druga połowa lat 40. XX wieku, Włochy. Wiadomo, jaka wtedy była sytuacja w kraju, szczególnie powojennym we Włoszech, jaka była sytuacja kobiet. No i czy Jutro będzie nasze? Czy spełni się zapowiedź w tym tytule? I kiedy to Jutro będzie nasze? Czarno-biała, znakomita produkcja, uwielbiam ten film, także dzisiaj ekstra polówka, Brama Miasta, polecamy 20.
1: Tak zapowiedziałaś, że nabrałam chętki na to, żeby wybrać się na
0: Polówkę. No, taki jest mój cel.
1: Ale zapisałam sobie też 18:30 i spotkanie w kinie Charlie. Też jestem ciekawa tego filmu, przy którym pracował Maciej Musiał. Jest w czym wybierać nawet w poniedziałek.

Nie pamiętam, z którego roku jest ten utwór, ale przyznam szczerze, że to było wieki temu. Nie zestarzał się zegar. Edyta Bartosiewicz w Radiu Łódź. 23 minuty po godzinie 11. Ja do tego zestawu wydarzeń kulturalnych, które przygotowała Ania Groblińska, tak trochę wyprzedzając, dorzucę wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą środę, 9 września o godzinie 18:00 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej EC1 przy Targowej 1/3, a będzie to specjalny pokaz filmu Rok Diabła Petra Zelenki, a po projekcji odbędzie się dyskusja o filmie, w której udział wezmą Petr Wiczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, a także Jacek Grudzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Całość poprowadzi Michał Dądzik. Mamy dla Państwa zaproszenia na te wydarzenia, na to wydarzenie i szczegóły po godzinie 11:30.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
12: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
14: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
13: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
14: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
15: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
16: Let's do it!
15: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
16: Oh yeah!
15: Zamów 512 50 40 30.
17: Dobra cena gwarantowana.
16: Let's do it!
18: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
19: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
18: Czy to konieczne?
19: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: To nasze jeszcze wakacyjne klimaty, bo przecież lato się nie skończyło, ale zapowiem już, że od 23 wraz z nadejściem jesieni zmieniamy nieco naszą radiową ramówkę. I to na razie tyle, reszta niech jeszcze pozostanie tajemnicą. 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź. To przyda się Państwu ta informacja, bo za kilka chwil będę rozdawać zaproszenia na środową projekcję, wyjątkowy, specjalny pokaz filmu Rok Diabła.

0: Bardzo przyjemna piosenka i Maria Montelle w Radiu Łódź. 25 minut do godziny 12. Tych, którzy czatują na zaproszenia na specjalny pokaz filmu Rok Diabła z okazji jubileuszu Radia Łódź, proszę jeszcze Państwa o chwilę cierpliwości, bo my na momencik wrócimy jeszcze do tematu, którym zajęliśmy się dziś w magazynie Zdrowym Być. Mówiliśmy między innymi o tym, że wady postawy dotyczą 90% dzieci w wieku szkolnym i w tej sprawie dodzwonił się do nas nasz stały słuchacz, pan Krzysztof.
1: 64 lata temu zaczynałem pracę po dyplomie jako lekarz szkolny. Był wtedy w szkole każdej gabinet lekarski, pielęgniarski i była stomatologia. Co jakiś czas każda klasa była przez lekarza i pielęgniarkę przeglądana pod różnymi względami. Wyłapywaliśmy właśnie te skrzywienia kręgosłupa, te otyłości i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście wtedy to nie było tego tyle. Może na klasę zdarzyły się jedno, dwa przypadki, ale nie tak zaawansowane jak teraz, bo nie było tych ograniczeń ruchu, jakie są teraz. Poza tym żywność była i zdrowa, i nie tak rozpasana gatunkowo jak teraz. Wszystko było bardzo skromne, więc nie potrzeba było robić żadnych lunch boxów i tak dalej, i tak dalej.
0: To refleksja naszego słuchacza, pana Krzysztofa. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. W sprawie tych ograniczeń ruchu, to nie ma ograniczeń, tylko po prostu przestaliśmy lubić się ruszać i być ludźmi aktywnymi, a to jest naprawdę bardzo duży błąd. Gdyby słuchali nas rodzice, to ja przypomnę, że na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia dostępny jest bezpłatny i darmowy poradnik pod hasłem Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. Tam między innymi porady ekspertów w kwestii właśnie wad postawy u najmłodszych.

17 minut do godziny 12. Bardzo dziękuję za informację, co dzieje się w mieście. Za chwilę nawiążemy do sytuacji w okolicach Palmiarni, bo tam podobno Armagedon drogowy nam się zrobił, ale obiecałam Państwu, że będziemy mieli do rozdania bilety na środowy pokaz filmu Rok Diabła Petra Zelenki. To wydarzenie w ramach jubileuszu Radia Łódź. Drugie takie wydarzenie filmowe. Ja tylko powiem, że w najbliższą środę o 18:00 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej właśnie projekcja filmu Rok Diabła, a potem dyskusja o filmie, w której udział wezmą Jacek Grudzień, redaktor naczelny Radia Łódź, a także dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie Petr Wiczek. Całość poprowadzi Michał Dądzik. Gdyby ktoś z Państwa chciał wybrać się na to wydarzenie, to tak jak wspominałam, mam 3 podwójne wejściówki, ale trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, jaki tytuł nosił film, który po raz pierwszy zaprezentowaliśmy w ramach tego cyklu filmowego jubileuszowego, związanego z jubileuszem 95-lecia Radia Łódź. Przypomnę tylko, że ta projekcja, o którą pytam, odbyła się w kwietniu tego roku w Muzeum Kinematografii. Jaki film Państwu wtedy pokazaliśmy? 606-78-78-78 to telefon do Radia Łódź. Czekają 3 wejściówki na projekcję środową, a będziemy pokazywać film Rok Diabła.

0: Ariem w Radiu Łódź na 11 minut przed godziną 12. Mówiłam o tym, że nieciekawa sytuacja drogowa wydarzyła się w okolicach Palmiarni. W tej sprawie nasz słuchacz. To bardzo proszę.
1: Tak profesjonalnie wykonywana jest naprawa chodnika, wymiana tego chodnika przy parku źródliska przy Palmiarni, że wszystkie trzy pasy są sparaliżowane, nie ma osoby kierującej ruchem od wykonawcy, nie ma kamizelek, nie ma nic. Nie wiem, czy tam policja się znajdzie. Wywrotka podjeżdża, blokuje wszystkie trzy pasy. Korek jest do galerii. Chyba chore.
0: 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź oczywiście w każdej sprawie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się przy Palmiarni, to pewnie za momencik wybierze się tam któryś z naszych reporterów.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 7 minut pozostało do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Pytałam o to, jaki tytuł nosił film, który zaprezentowaliśmy Państwu w Muzeum Kinematografii w kwietniu tego roku w ramach wydarzeń jubileuszu Radia Łódź. Na razie jeszcze nie wymienię tytułu, bowiem dwie panie odpowiedziały prawidłowo. To pani Elżbieta i pani Joanna i to właśnie panie wybiorą się w najbliższą środę do Narodowego Centrum Kultury Filmowej, gdzie odbędzie się drugi taki pokaz przygotowany przez Radio Łódź. To będzie specjalny pokaz filmu Rok Diabła Petra Zelenki. Jeszcze jedna podwójna wyjściówka czeka na Państwa, więc gdyby ktoś miał ochotę przyjemnie spędzić środowy wieczór, to czekam jeszcze na telefon 606-787878, a pytam o tytuł filmu, który zaprezentowaliśmy Państwu w kwietniu w Muzeum Kinematografii.

0: autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
12: Minęła godzina 12.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Samo południe mamy dla Państwa kolejną porcję najświeższych informacji. W studiu Wiktoria Makowska.
13: Zaginęła matka z 9-letnim synem. Policja w Opocznie prosi o pomoc. Alternatywa dla Niemiec z około 44% poparciem. Sytuację komentuje Donald Tusk. Park niemal na wyciągnięcie ręki. Łódź w krajowej czołówce zielonych miast. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 21 stopni. Policja apeluje o pomoc. Zaginęła matka z dzieckiem. Policja poszukuje 31-letniej Anny Dawczyk i jej 9-letniego syna Arona z Opoczna. Od prawie 2 tygodni nie kontaktowali się z bliskimi. Policja próbuje ustalić miejsce przebywania matki z dzieckiem. Udostępnione zostały zdjęcia zaginionych oraz ich rysopisy, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kalużna z opoczyńskiej policji.
14: Osoby te 26 sierpnia 2026 roku około godziny 10.30 opuściły miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciły ani nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku kobieta z dzieckiem widziana była na terenie Torunia.
13: Policja prosi osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywają zaginieni, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Opocznie lub pod numerem alarmowym 112, a zdjęcia poszukiwanych są już na naszej stronie.
3: Więcej na radiołódź.pl.
13: Donald Tusk krytycznie odniósł się do zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt. Przypomnijmy, według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu tamtejszego kraju związkowego wygrało prawicowe populistyczne ugrupowanie Alternatywa dla Niemiec. Partia zdobyła około 44%, a o szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
15: Premier Donald Tusk napisał w mediach, mediach społecznościowych, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Jak dodał, trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. Do sprawy odniósł się też Radosław Sikorski. Wicepremier ironicznie skomentował słowa publicysty Rafała Ziemkiewicza, który stwierdził, że AfD to taki niemiecki PiS. Co racja, to racja, skwitował szef polskiej dyplomacji. AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji unijnych, a także przywrócenie relacji z Rosją.
13: Według sondażu dla telewizji ZDF Lewica ma 9%, socjaldemokratyczne SPD 9%, Zieloni niespełna 8%. Łódź jednym z realnie najzieleńszych polskich miast. Ponad 90% mieszkańców stolicy regionu ma park w zasięgu 10 minut pieszo, a niemal tyle samo łodzian ma 30 metrów do najbliższego skweru drzew. Dane zebrał autor bloga Kartografia Ekstremalna Szymon Piwczyk, a przegląda się im nasz reporter Michał Dąbrowski.
16: Łódź zajęła czwarte miejsce w zestawieniu najbardziej zielonych miast w Polsce. Autor bloga Kartografia Ekstremalna Szymon Piwczyk sprawdził 20 największych metropolii w kraju. Pod uwagę wziął nie samą powierzchnię zieloną w miastach, ale dystans, jaki mieszkańcy muszą pokonać, aby dotrzeć do parku. Aż 2/3 łodzian mają park w zasięgu 5 minut. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: W zestawieniu najbardziej zielonych miast w Polsce Łódź została wyprzedzona tylko przez Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i Zieloną Górę. Łódź stanie się centrum walki z dezinformacją. Rusza program What the Fake, który nauczy młodzież odróżniać prawdę od manipulacji. Zajęcia są organizowane przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej EC1 i rozpoczną się 17 września. Do programu zapisano już ponad 7,5 tysiąca dzieci, a z zajęć może skorzystać młodzież z całej Polski wraz z nauczycielami i opiekunami. Mówi Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
17: To właśnie tutaj, w Łodzi, uczniowie wszystkich szkół w Polsce będą mogli uczyć się tego, jak powstaje fake news, jak powstaje dezinformacja, jak ją rozróżniać, jak jej nie wierzyć, jak sprawdzać informacje.
13: Projekt podzielony jest na 3 moduły wypełnione teorią i praktyką. Podczas prelekcji i seansów kinowych młodzież pozna mechanizmy dezinformacji. Uczniowie stworzą też własne, zmanipulowane materiały i na ich podstawie będą uczyć się, jak je demaskować. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Kolejne oczywiście o 13.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: W Łodzi i regionie pogodowo bardzo przyjemny dzień. Sporo chmur, ale od czasu do czasu wychodzi słońce i te chwile słoneczne są całkiem długie. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 21 stopni. Wiatr w porównaniu z tym, który towarzyszył nam w weekend, zdecydowanie osłabł. Wieje z południowego zachodu, czasami skręca na południowy wschód. Jutro natomiast prawdziwy powiew lata na termometrach w łódzkim maksymalnie od 25 do 28 stopni i zdecydowanie więcej słońca.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: 6 minut po 12 mamy popołudnie w studiu Marcin Tercjak. Dzień dobry. Marcinie. Relaksujemy się dalej. To będzie najdłuższa fala relaksu, część druga, ale rozpoczniemy od pięknej muzycznej podróży.
19: Piosenki na walizkach, jak zawsze, między 12 a 13. Dzisiaj odrobinę będziemy już tak z nostalgicznym nastawieniem podchodzić do tematu wakacji i lat, ale...
12: Czyli co, powiew jesieni? Czujesz?
19: Nie, jeszcze nie, absolutnie, ale tak troszkę potęsknimy sobie za latem, który odchodzi dzisiaj w tej pierwszej godzinie.
12: To tęsknić będą zwłaszcza ci, którzy rozdział wakacyjny w tym roku już zamknęli, ale są tacy szczęśliwcy, którzy planują dopiero urlopy, prawda?
19: Nawet zaplanowali już.
12: No właśnie. I my do takiej grupy należymy. Marcin Tercjak z Państwem pozostaje. Ja bardzo dziękuję za te trzy wspólne godziny. Monika Czerska. Do usłyszenia.

10,5 minuty po godzinie 12. Tomasz Ferliński program realizuje. Raz jeszcze kłaniam się, Marcin Tercjak. Do godziny 13 piosenki na walizkach, a w nich lekkie wakacyjne smuteczki i tęsknota za latem, który odchodzi. Rozpoczęła Lana Del Rey, ale będziemy też mieli dwie piękne wycieczki do Londynu i do Lizbony. I to będzie, wbrew pozorom, będą to dwie piosenki bardzo łódzkie. To wszystko się wyjaśni w pewnym momencie i to już niebawem. Natomiast poza tym trochę takich wakacyjno-letnich sentymentów nam dzisiaj zabrzmi do godziny 13. Teraz Astrud Gilberto, a potem klasyk w wykonaniu Ville Valo i Natalie Avellone.

Summer Wine, legendarna piosenka Lee Hazelwooda, którą wykonywał w towarzystwie Nancy Sinatry, dziś w wykonaniu innego zupełnie duetu, a tych duetów na przestrzeni lat, które śpiewały tę piosenkę, naprawdę było sporo, między innymi Bono i Andra Core i wielu jeszcze innych artystów, także wokalista zespołu Franz Ferdinand, nie pamiętam z kim w tej chwili, ale również tę piosenkę śpiewał, a tutaj wersja w wykonaniu Will Vallo, czyli kiedyś, bo nie wiem jak jest dziś, wokalisty słynnej grupy bardzo popularnej, Him, i Natalie Avalon. Wcześniej zaśpiewała Astrud Gilberto. Na zegarze 18 minut po godzinie 12, a teraz zgodnie z obietnicą dwie wycieczki, dwie nasze, dwa takie piosenkowe, można powiedzieć, city breaki. Jeden w Lizbonie, a drugi w Londynie, a w obu wokalnie pojawia się Łukasz Lach, bowiem piosenka pierwsza to utwór projektu Heart and Soul, z którym Łukasz Lach współpracuje od czasu do czasu i nagrywa, a drugi utwór to już kompozycja samego Łukasza i dzieło jego zespołu Elsztat. Słuchamy zatem najpierw Lisbon, a potem Londyn.

0: dlatego już teraz proszę wróć. Ta zazdrość nie minie, przecież nigdy nie byłem w Londynie.
1: Zespół Elsztat i nasza wycieczka do Londynu, a wcześniej utwór Lisbon, czyli Lisbona. Tutaj też Łukasz Lach wokalnie, ale tym razem z zespołem Heart and Soul. 20, prawie już 7 minut po godzinie 12. Do naszych wakacyjno-letnich smuteczków powrócimy teraz za sprawą Big Rungi, wspaniałej artystki z Nowej Zelandii. Nowa Zelandia to jest pewnie dla wielu kierunek marzeń wakacyjnych. A później zespół The Decemberists, trochę mało znany, myślę, w Polsce. Znakomity zespół, który pochodzi z Oregonu w Stanach Zjednoczonych, a więc z zachodniego wybrzeża Ameryki, i w ich wykonaniu po prostu posłuchamy letniej piosenki.

Summer Song to był zespół The Decemberists z miejscowości Portland w Oregonie. Portland jest, a przynajmniej było też kilkanaście lat temu, miastem, w którym powstawało bardzo dużo seriali o charakterze kryminalnym albo horrorów. Ponieważ to miasto, oprócz tego, że oczywiście jest niezwykle urocze i też położone nad oceanem, to z drugiej strony posiada taki klimat dość mroczny za sprawą lasów, parków, takich miejsc trochę niedostępnych. No i okazuje się, że świetnie sprawdzało się jako teren do kręcenia tego rodzaju filmów. Zatem Summer Song to był zespół The Decemberists, wcześniej Big Runga i It's Like Summertime, a teraz Frank Sinatra, a potem zespół Sofa.

Życie w stylu Summer Sail to był zespół Sofa, wcześniej w nagraniu Summer Wind wysłuchaliśmy Franka Sinatry. Niewiele jest piosenek, które tak bardzo oddają klimat pięknego letniego dnia jak utwór w wykonaniu Franka Sinatry. Teraz zaśpiewa David Gray.

Feels Like Summer to był zespół Sing Sing i takie uczucie niech nam towarzyszy jak najdłużej. Na zegarze już tylko 10 minut do godziny 13. O 13 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny, ale do 13 jeszcze zagramy zespół Belen Sebastian, który zapewnia nas o tym, że wie dokąd lato odchodzi, a potem jeszcze Beach Boysi w niezapomnianym temacie The Warmth of the Sun.

0: Reklama.
1: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
3: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
2: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
3: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
4: Tutaj szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
9: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Minęła 13. Czas na serwis informacyjny w Radiu Łódź, przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
12: Ciężkie pobicie w Kutnie. 29-letni obywatel Gruzji usłyszał zarzuty. Polska dostanie blisko 8 miliardów euro. Za chwilę szczegóły. Dziś ostatnie pożegnanie Jana Frycza, wybitnego polskiego aktora. W dzień zachmurzenie na ogół, umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 21 stopni. Zarzuty po ciężkim pobiciu 41-latka w Kutnie usłyszał je 29-letni obywatel Gruzji. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem przy ulicy Podrzecznej. Mężczyźni mieli się szarpać, a 41-letni mieszkaniec Kutna doznał ciężkich obrażeń i został przewieziony do szpitala w Łodzi, gdzie nadal przebywa. 29-letni obywatel Gruzji był zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Wczoraj został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Kutnie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, mówi aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
13: Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Kutnie, gdzie usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 29-letniego Gruzina tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
12: Sprawę prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Na tym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących przebiegu szarpaniny.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Prawie 8 miliardów dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiciele unijnych krajów dali zgodę na wypłatę Polsce piątej transzy. Chodzi o 7 miliardów 900 milionów euro. Wypłatę ostatecznie zaakceptowali już eksperci z Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Teraz nic nie stoi Komisji Europejskiej na przeszkodzie, by przelać pieniądze na polskie konto. A więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
15: Unijny Fundusz Odbudowy działa tak, że Komisja Europejska musi jeszcze pożyczyć pieniądze na rynkach, ale to już nie trwa długo. W tym miesiącu Polska powinna otrzymać piątą transzę z KPO. Zielone światło Bruksela zapaliła niecały miesiąc temu. Było to możliwe, bo Polska zrealizowała program Laptop dla nauczyciela. Ponad 500 000 polskich nauczycieli otrzymało bon na zakup laptopów. Także kilkanaście tysięcy szkół podstawowych i średnich zostało wyposażonych w laptopy i tablety do celów edukacyjnych. Ponadto w ramach zobowiązań i zrealizowanych planów do Wrocławia, Poznania i Krakowa trafiło 88 nowych tramwajów. No także m.in. przyjęte zostały zmiany w prawie energetycznym dotyczące przyłączania do sieci elektroenergetycznej na terenie całego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
12: A do tego tematu w Radiu Łódź będziemy na pewno wracać. Rowerem z Łodzi do Warszawy powstanie nowa trasa do województwa mazowieckiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg. Planowana trasa będzie miała prawie 70 km, przebiegnie przez 11 gmin i w dużej części poprowadzi wzdłuż linii kolejowej. Połączy m.in. Łódź, Andrespol, Koluszki i Skierniewice, a następnie będzie prowadzić w stronę Mazowsza, gdzie ma połączyć się z drogą do Warszawy, mówi rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich Marcin Nowicki.
16: Realizowana infrastruktura stanowić będzie fragment krajowej trasy rowerowej numer 8. Zakres inwestycji obejmować będzie prawie 70 km trasy przebiegającej w znacznej mierze wzdłuż linii kolejowej, co pozwoli na zintegrowanie obu form transportu.
12: Firmy zainteresowane przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego mogą zgłaszać swoje oferty do początku października. Artyści, przedstawiciele władz, rodzina i przyjaciele żegnają Jana Frycza na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Wybitny aktor filmowy i teatralny zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Uroczystość ma charakter państwowy i świecki. W sali pożegnań wystawiono urnę z prochami artysty wraz z przyznanymi mu odznaczeniami, krzyżem oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Wiceminister kultury Sławomir Rogowski powiedział, że Jan Frycz był postacią wyjątkową.
17: Potrafił z ciszy zrobić scenę, z jednego spojrzenia całą historię. Jego bohaterowie często byli trudni, niejednoznaczni, ale zawsze prawdziwi. I właśnie tej prawdy szukał w swoim zawodzie. Był nie tylko wybitnym aktorem, był także ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń artystów.
12: Jedną z ostatnich ról, nad którymi pracował Jan Frycz, była postać prezesa Rady Ministrów w telewizyjnym spektaklu Król Maciuś I. Premiera adaptacji powieści Janusza Korczaka w reżyserii Tadeusza Kabicza miała odbyć się dzisiaj. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 14:00.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Jesteśmy w bardzo pięknym, słonecznym momencie dnia, przynajmniej tutaj na radiostacji. Na termometrach prawie 20 stopni. Dziś zachmurzenie na ogół jest umiarkowane, okresami tylko duże, a wiatr wieje słabo z południowego zachodu. W nocy zachmurzenie może być nieco większe, ale też towarzyszyć nam będą nocą przejaśnienia. Temperatura spadnie, to naturalne. Do 11 czy nawet 13 stopni, więc nie będzie to jakaś bardzo zimna noc. Jutro natomiast zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie regionu okresami duże, a temperatura maksymalna, uwaga, od 25 do 28 stopni. Lato nigdzie się nie wybiera.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: 6 minut po godzinie 13:00 rozpoczynamy kolejną część naszego spotkania popołudniowego w Radiu Łódź. Tomasz Ferliński program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Muzycznie już teraz Fish Emade, Tworzywo.

Fish, Emadę, Tworzywo i Zwiedzam Świat w Radiu Łódź. A nasz adres mailowy to studio@radiolodz.pl. Zachęcamy do korzystania także z mobilnej aplikacji Radia Łódź, bo wtedy można słuchać nas w dowolnym miejscu i do korzystania również ze strony internetowej radiolodz.pl. Do godziny 13:00 mnóstwo muzyki, ale nie tylko. Będziemy mówić też o ciekawym wydarzeniu, które już niebawem na rynku manufaktury i jeszcze parę innych niezwykle interesujących tematów także pojawi się w naszym spotkaniu do godziny 16:00. Muzycznie zaś będzie różnorodnie i naprawdę niezwykle. Teraz Rihanna, Kanye West i Paul McCartney.

Baby Girl zaśpiewała Chloe Kisha, wcześniej słuchaliśmy Rihanny, Kanye Westa i Paula McCartneya w utworze 4-5 Seconds. 17 minut po godzinie 13. Wspominałem o tym, że warto pamiętać o naszym adresie mailowym studio@radiowłódź.pl, a teraz powiem, do czego może się przydać już w tej chwili, bowiem będzie można zdobyć podwójne zaproszenie na niezwykły pokaz filmowy, który odbędzie się w kinie NCKF, czyli w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. I to będzie film znakomitego czeskiego reżysera Petra Zelenki pod tytułem Rok Diabła. To jest przewrotna, melancholijna komedia łącząca fikcję z formą fałszywego dokumentu. Opowiada o holenderskim filmowcu Janie Holmanie, który przyjeżdża do Czech, by nakręcić dokument o ośrodku odwykowym. A tam poznaje Jaromira Nochawicę, który wraz z zespołem wyrusza w trasę koncertową. To jest początek tej niezwykłej opowieści opisanej, jakby ukazanej w filmie Rok Diabła. Ten film będzie można zobaczyć już pojutrze, 9 września o godzinie 18 właśnie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, a oprócz filmu będzie też dyskusja, w której wezmą udział redaktor naczelny Radia Łódź Jacek Grudzień, Petr Wlczek, czyli dyrektor czeskiego centrum w Warszawie, i Michał Dądzik, który będzie moderował tę rozmowę, znakomity filmoznawca. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się w ten sposób, moim zdaniem bardzo znakomity, spędzić wieczór, wczesny wieczór w środę 9 września, zachęcamy do pisania na adres studio@radiowłódź.pl. A już teraz zaśpiewa Robbie Williams.

0: patrzę. Patrzę.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
4: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
5: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
4: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
5: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
6: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Minutes past 13:00. To jeszcze dodam szybciutko, że na jedno z tych wydarzeń, o których przed chwilą była mowa, mamy jeszcze kilka dosłownie zaproszeń. Chodzi o niezwykły zupełnie pokaz, wyjątkowy pokaz filmu Rok Diabła Petera Zelenki. Właściwie Petra Zelenki, tak należy prawidłowo wymawiać imię tego reżysera. Seria naprawdę absurdalnych, tajemniczych wydarzeń, w których muzyka i różne nadprzyrodzone doświadczenia, a także płyny o charakterze wyskokowym splatają się w niecodzienną opowieść. Pokaz tego filmu o godzinie 18 w środę, czyli 9 września, pojutrze w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, z udziałem znakomitych również dyskutantów, bo będzie dyskusja po tym filmie, rozmowa, w której wezmą udział redaktor naczelny Radia Łódź Jacek Grudzień, Petr Wczek, czyli dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, i Michał Dądzik, moderator rozmowy i znakomity filmoznawca. To już niebawem, bo w pojutrze, w środę o godzinie 18 w NCKF-ie, a adres, na który warto napisać, żeby zdobyć podwójną wejściówkę na to wydarzenie, to studio@radiolodz.pl. O egzotycznych wyspach teraz Bela, a potem zespół Moloko.

Moloko i The Time Is Now. Teraz posłuchamy zespołu Bee Gees w ich starym, klasycznym nagraniu Night Fever, a już za kilka minut w naszym programie rozmowa Anny Groblińskiej związana z tematem pewnych targów, które niebawem zagoszczą na rynku manufaktury.

0: Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
1: Zbliżają się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. Odbędą się 12 września, a dzień wcześniej, bo na 11 września zaplanowano Forum Inicjatyw Społecznych i dlatego dużo o ekonomii społecznej. Teraz właśnie w Radiu Łódź jest z nami Piotr Pietrzak, czyli zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I są z nami przedstawicielki jednego z podmiotów ekonomii społecznej. Będzie swoje stoisko miała na targach Fundacja Pokolenia Plus. Prezes Fundacji Jolanta Targowska, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: I wiceprezes Fundacji Danuta Holeksa.
4: Dzień dobry, witam.
1: Panie dyrektorze, zwykło się myśleć o ekonomii społecznej, że to jest taki biznes, na którym się nie zarabia. Czy to jest prawda?
2: Nie, to nie jest prawda. Tak naprawdę ekonomia społeczna łączy dwie sfery, działalność gospodarczą i działalność społeczną. Można powiedzieć, że te dwie rzeczy się równoważą. Jest ważny oczywiście rachunek ekonomiczny, ale ważniejszy w działalności podmiotów ekonomii społecznej czy przedsiębiorstw społecznych jest ten czynnik społeczny, czyli rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych, które trawią na przykład lokalne społeczności. Przedsiębiorstwa społeczne, ekonomia społeczna stara się pomagać ludziom wykluczonym, z których z różnych względów gdzieś podwinęła się noga. To są osoby z niepełnosprawnościami, wykluczone, bezrobotne, po różnych przejściach życiowych i przedsiębiorstwa i ekonomia społeczna jest po to, żeby wesprzeć takie osoby, rozwiązać lokalne problemy, pokazać też, że ci ludzie są podmiotowością ludzką. Tak.
1: Czyli firmy ekonomii społecznej, mówimy o nich podmioty ekonomii społecznej, zarabiają, tylko że ten zysk nie jest najważniejszy. A często poza wynagrodzeniami zysk jest przeznaczony na przykład na pomaganie w kolejnych przypadkach, czy naprawianie kolejnych problemów społecznych. Te firmy ekonomii, podmioty ekonomii społecznej mogą się zajmować różnymi rzeczami. Edukacją, kulturą, gastronomią, rekreacją, turystyką. Nawet widziałam, że są firmy zajmujące się zdrowiem i urodą, czy też budownictwem. Bardzo szeroki wachlarz to może być.
2: Tak, nie ma zamkniętej palety przedsiębiorstw społecznych. Jest to szeroki wachlarz od prostych czynności działalności gospodarczej, bo bardzo specjalistyczne, jak prowadzenie przedszkoli dla dzieci z autyzmem przez fundacje, organizacje pozarządowe, ale też oczywiście prostsze rzeczy jak gastronomia, jak renowacja mebli.
1: A Fundacja Pokolenia Plus, przypomnijmy, w jakim obszarze działa i komu tak naprawdę pomaga. Jolu.
3: My działamy w obszarze aktywizacji międzypokoleniowej. Chcemy łączyć pokolenia w aktywnościach dnia codziennego. Ostatnio zaproponowaliśmy aktywność ruchową w postaci fitnessu i curlingu. Był to bardzo ciekawy projekt dla mieszkańców i uczestników DPS-ów i domów dziennego pobytu oraz dzieci z domów dziecka.
1: A udaje się rzeczywiście łączyć pokolenia nie tylko podczas, nie wiem, spotkań takich edukacyjnych, rozrywkowych, ale też, żeby ta pomoc w jedną i w drugą stronę szła. Udaje się?
3: Jak najbardziej. No. Zaobserwowaliśmy to na przykładzie warsztatu z cyfryzacji, kiedy młodzież okazała się być specjalistami.
4: Tak, edukowała seniorów przy w domach.
3: W telefonach na przykład własnych seniorów okazało się, że dzieci pierwsze wiedziały, gdzie, jakie funkcje w tych smartfonach można znaleźć. Po prostu edukowały seniorów na bieżąco. Natomiast myślę, że to jest taki dobry przykład takiej współpracy międzypokoleniowej, że powinniśmy wymieniać doświadczenia. Ta mądrość życiowa starszego pokolenia jest ważna dla młodszych pokoleń. Znowuż młodzi czerpiąc mogą też dawać coś od siebie, na przykład wspierać w codziennych trudnościach życiowych.
1: Pani Danuto, wiem, że pani ostatnio, bo pani ma tutaj szerokie spektrum zadań w fundacji. Natomiast ostatnio przygląda się pani tym problemom zdrowotnym i trochę też tak pani jest przykładem, że warto zadbać o siebie, prawda?
4: Tak, tak. Ja na przykład sama skorzystam z dietetyka, bo mam cukrzycę i chciałam się dowiedzieć, czego nie mogę jeść. Naprawdę, połączyć. Jest okej. Okay. Ale ja jeszcze chciałam skorzystać z okazji, bardzo podziękować panu dyrektorowi za współpracę. To jest fantastyczna rzecz, bo mamy łatwiejsze zadanie i z którego się wywiązujemy. Naszym w ogóle hasłem jest stop samotności. To już to hasło mówi, prawda? Wyciągamy ludzi z domów, robimy ciekawe rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zdrowie, wiele osób właściwie się boryka z chorobą psychiczną,
3: demencją,
4: z demencją, te różne rzeczy, dlatego że siedzą w domu, nic nie robią i czekają. Tylko na co? A my jesteśmy po to, żeby właśnie ich wyciągnąć z domu. Ci ludzie później uśmiechają się i mówią nam: dziękujemy bardzo.
1: A zatem Stop Samotności, to hasło jest realizowane. Panie dyrektorze, na zakończenie tego pierwszego odcinka naszej audycji będą bowiem dwa, powiedzmy, ile łącznie podmiotów ekonomii społecznej będzie wystawiać się na targach 12 września?
2: Na targach 12 września będzie się wystawiać 46 podmiotów ekonomii społecznej, które będą reprezentować różne dziedziny działalności gospodarczej, które będą rozwiązywać różne problemy społeczne. Także zachęcamy Państwa do udziału.
1: A dzień wcześniej forum to po to, żeby refleksję jakąś zbudować nad obecną rolą tego typu podmiotów i nad funkcjami, jakie mogą pełnić?
2: Dzień wcześniej mamy wydarzenie Forum Inicjatyw Społecznych pod hasłem Łódzkie Razem dla Przyszłości, organizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Tam będą dyskutować same organizacje o swojej przyszłości, o bolączkach, które ich trawią, o rozwoju, o możliwościach, o tym, co się będzie działo, jakie problemy społeczne, jak tą lokalność jeszcze bardziej zaszczepić wśród mieszkańców, żeby bardziej te organizacje były zakorzenione właśnie w tych małych, lokalnych ojczyznach.
1: Bardzo dziękuję za dziś, choć będziemy prosić o jeszcze. Piotr Pietrzak, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia.
1: A także Jolanta Targowska i Danuta Choleksa, czyli Zarząd Fundacji Pokolenia Plus. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Natural Blues to był oczywiście Moby na zegarze 10 minut do godziny 14. O 14 w Radiu Łódź serwis informacyjny, a do 14 jeszcze Blauka, to już teraz utwór Everest, a potem Easy Lover w wykonaniu Miley Cyrus.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: O, jest za mało policji.
14: No, na porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
16: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
17: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
18: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
17: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
18: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
19: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
20: Let's do it!
19: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
20: Oh yeah!
19: Zamów 512 50 40 30.
21: Dobra cena gwarantowana.
20: Let's do it!
0: Po reklamie.
22: Jest 14. Serwis informacyjny w Radiu Łódź, przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
23: Są nowe zarzuty w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie. Uwaga na oszustów na łódzkim Widzewie. Podszywają się pod pracowników różnych instytucji. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw znów poszybowały w górę. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 21 stopni. Afera w sprawie giełdy kryptowalut w Polsce. Prokuratura postawiła dwa zarzuty Romanowi Rzet w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Poinformował o tym obrońca Romana Rzet Błażej Gazda. Przypomnijmy, podejrzany miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay. Został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie kryptowalut. A szczegóły tej sprawy zna Michał Makowski.
2: Jeszcze dzisiaj prokuratura zamierza złożyć wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Jeden z zarzutów dotyczy oszustwa. Roman Rzet nie przyznał się do postawionych zarzutów, ale złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące działalności giełdy BitBay przed zmianą szyldu na Zonda Krypto. Zatrzymując mężczyznę, służby musiały działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju do Chin, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Obrońca Romana Rzet odpowiada, że jego klient miał wykupione bilety powrotne, ponieważ planował krótki wyjazd biznesowy, a wcześniej był na takim wyjeździe w czerwcu. Michał Makowski, Polskie Radio.
23: Jak podała prokuratura, w mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Oszuści grasują na łódzkim Widzewie. W ostatnim czasie coraz więcej mieszkańców tej dzielnicy alarmuje swoich sąsiadów w mediach społecznościowych o osobach, które chodzą po blokach i dzwonią do domofonów. Miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka oszust miał podać się za listonosza i poprosić seniorkę o pokazanie emerytury. Mężczyzna tłumaczył, że na poczcie pracuje osoba z Ukrainy, przez co miało dojść do pomyłki. Seniorka pokazała oszustowi pieniądze przez okno, ale ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Okoliczni mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, również twierdzą, że nie dali by się oszukać.
3: Sama jeszcze kojarzę swoje sprawy, także nie sądzę, abym przypadkową osobę zaprosiła do domu.
13: Swojego listonosza dobrze znam, to mój sąsiad także.
20: No niestety jestem osobą raczej łatwowierną i myślę, że listonosza to bym wpuścił.
24: Chociaż nie zawsze to może być listonosz.
20: Dokładnie. Trzeba się pilnować i tyle.
23: Przy okazji przypominamy, jeśli ktoś dzwoni do nas domofonem, niezależnie od tego, czy podaje się za listonosza, czy pracownika fundacji charytatywnej, warto poprosić go o numer identyfikatora, a następnie zadzwonić do placówki, którą rzekomo reprezentuje i zweryfikować te dane.
25: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
23: Ceny paliw w detalu mocno w górę. Powód? Zakończenie programu osłonowego CPN, ceny paliwa niżej, a także drożejąca ropa na giełdach światowych, co związane jest z niespokojną sytuacją wokół cieśniny Ormus. Jakub Bogucki z portalu ePetrol powiedział, że nie ma sygnałów mówiących o uspokojeniu konfliktu amerykańsko-irańskiego, a perspektywy dla rynku paliw na najbliższe dni nie są optymistyczne.
26: Niestety to podejście pod 8 zł dla benzyny 95-oktanowej i w rejon 9 zł za diesla, może jeszcze nie samo 9 zł, ale 8,80 to jest niestety zupełnie realny scenariusz na najbliższe kilka dni.
23: Zdaniem analityków na razie trudno jest przewidzieć, w jakim stopniu ta podwyżka przełoży się na całą gospodarkę. Bezpłatna komunikacja miejska na 1 listopada ma zostać wprowadzona na zawsze. Łódź przygotowała projekt uchwały w tej sprawie. W 2025 roku takie rozwiązanie zostało wprowadzone w Łodzi po raz pierwszy, a teraz ma zostać wprowadzone na stałe, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
27: Tak, abyśmy nie powtarzali tej sytuacji i nie składali kolejnych umów, tylko na stałe wpisać do taryfy przystankowej darmową komunikację miejską w Łodzi 1 listopada każdego roku.
23: Niedawno radny Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód zaproponował, aby przejazdy autobusami i tramwajami były bezpłatne także 31 października. Magistrat odpowiada.
27: Zakładamy tylko darmową komunikację faktycznie w Dniu Wszystkich Świętych. 1 listopada różnie wypada w kalendarzu. Zawsze jest to największa kumulacja jednak właśnie tego 1 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych i wtedy chcemy zapewnić komunikację miejską.
23: Radni zajmą się bezpłatną komunikacją miejską na 1 listopada za nieco ponad tydzień na sesji 16 września. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 15.
28: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: 20 stopni na termometrach i sporo słońca za naszym radiowym oknem również. Zachmurzenie dziś na ogół umiarkowane, okresami tylko duże. I tak wyglądać będą najbliższe godziny aż do zachodu słońca, a wtedy, czyli nocą, zachmurzenie może być duże, ale z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie w okolice 11-13 stopni. Jutro natomiast, czyli we wtorek, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie regionu okresami duże. Temperatura może osiągnąć jutro od 25 do 28 stopni.
28: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
25: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
22: 6 minut po godzinie 14. Witamy w kolejnej części naszego popołudniowego spotkania w poniedziałek 7 września 2026 roku. Tomasz Ferliński program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a muzycznie przed nami znakomity duet Carlos Santana i Michelle Branch.

Game of Love to był Carlos Santana i Michelle Branch na zegarze 10,5 minuty po godzinie 14. Radio Łódź i nasz adres mailowy studio@radiolodz.pl. Przypominam, bo zdaje się, że jeszcze zostało nam jakieś zaproszenie na pokaz znakomitego filmu Petra Zelenki pod tytułem Rok Diabła. To o godzinie 18 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Pojutrze, czyli w środę, 9 września, warto pisać na adres studio@radiolodz.pl, bo w ten sposób jeszcze zaproszenie podwójne można na ów pokaz dostać. Bardzo gorąco zachęcamy. Muzycznie przed nami teraz o latach 20. śpiewać będzie zespół Bluszcz, a potem przypomni o sobie dziś troszkę zapomniany, bardzo popularny przede wszystkim w latach 80. i na początku lat 90. zespół Spandau Ballet.

0: Communication to był zespół Spandau Ballet, a wcześniej słuchaliśmy wrocławskiego duetu Bluszcz. Na zegarze już prawie 19 minut po godzinie 14, a w naszym studiu Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wydawca dzisiejszego programu Słuchasz i Wiesz, który od 16 do 17 na naszej antenie, czyli magazynu reporterów. Zatem zadajemy pytanie, o czym dziś będziemy mówić i o czym będziemy informować.
1: Dzisiaj między innymi będziemy mówić o tym, że Łódź inwestuje w edukację, 15 milionów wsparcia dla nauczycieli za dodatkową pracę. Takie pieniądze otrzymają nauczyciele. To są pieniądze na podwyższenie dodatków dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców za dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa. A dokładnie na co konkretnie te pieniądze mają być przeznaczone, to właśnie o tym powiemy po godzinie 16. Będziemy też mówić o tym, że Łódź zajęła czwarte miejsce w zestawianiu najbardziej zielonych miast w Polsce. To jest taka analiza, której dokonał Szymon Piwczyk z bloga Kartografia Ekstremalna. I okazuje się, że większość mieszkańców Łodzi ma tak naprawdę park albo jakiś zielony teren w zasięgu zaledwie 10 minut spacerem. I co ciekawe, to wyprzedzają nas takie miasta, chociażby jak Katowice czy Zielona Góra. O ile Zielona Góra, to jeszcze rozumiem, bo chociażby nawet sama nazwa na to wskazuje. Natomiast przyznam szczerze, że Katowicami jestem zaskoczona. O tym dokładnie, co brał i jakie jeszcze parametry, ustalając, że Łódź jest tak bardzo zielonym miastem, bloger Kartografia Ekstremalna, to właśnie powiemy po godzinie 16. No i będziemy także mówić o oszustach grasujących na Widzewie. Łodzianie alarmują w mediach społecznościowych, że bardzo często zdarzają się rozmaite oszustwa, których ofiarami są przeważnie starsze osoby. I ostatnio miały miejsce takie oszustwa na pracowników Poczty Polskiej. I mężczyźni tłumaczyli przewrotnie, że pani została oszukana, ponieważ źle przekazano jej za małą kwotę emerytury, a to dlatego, że w urzędzie na poczcie pracuje osoba z Ukrainy, która nie bardzo jest zorientowana i przez to doszło do pomyłki, czyli trzeba przyznać, że to już naprawdę jest mocno naciągane. Na szczęście starsza pani nie dała się nabrać. Pokazywała panom z okna, że ma odpowiednią ilość pieniędzy, na co podobno panowie bardzo się zdenerwowali i grozili jej, że i tak spotkają coś złego. W każdym razie to jest jeden z przykładów, kiedy pani emerytka nie dała się oszukać, natomiast policja alarmuje, że takich przypadków, kiedy jednak dajemy się oszukać, jest ciągle bardzo dużo i będziemy dzisiaj też przypominać, co robić w takich sytuacjach, kogo powiadamiać, jak się zachować. To o tym między innymi po godzinie 16 będziemy rozmawiać, a ja już teraz zachęcam do pisania do nas, a także do dzwonienia albo nagrywania głosówek na naszej stronie, bo liczymy na Państwa udział w naszym programie między 16 a 17.
0: Dziękuję bardzo, mówiła Agata Zielińska. Oczywiście będziemy podkreślać również fakt, że należy bardzo uważać na różnego rodzaju oszustów, którzy coraz częściej posługują się też nowymi technologiami i na najróżniejsze sposoby próbują nas nabierać. O tym również bardzo dużo informacji znajduje się w internecie. Warto czasami takie filmiki obejrzeć, bo one dosyć jasno przekazują nam to, w jaki sposób powinniśmy zachować się, na przykład odbierając tajemniczy telefon od kogoś, kto na przykład występuje w imieniu naszego banku. 23 minuty w tej chwili po godzinie 14 posłuchajmy zespołu Top Loader.

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nohawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
3: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
2: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
3: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
4: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
5: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: A na zegarze 29 minut po godzinie 14, zaś w głośnikach obiecany wcześniej zespół Top Loader w nagraniu Dancing in the Moonlight.

Natalia Grosiak w ostatniej piosence o tobie, a wcześniej Dancing in the Moonlight i grupa Top Loader. Na zegarze 23,5 minuty do godziny 15. Już za moment przekonamy się, dlaczego karp to najbardziej kulturalna ryba. Wszystko wyjaśni się za kilka minut. Wcześniej zaśpiewa Lola Young.

0: Skarb w kulturze, czyli smakuj kulturę Łodzi poprzez pasjonujące rozmowy i nieznane ciekawostki. Zaprasza Joanna Karp.
1: Michał Piruk, zacznę od tego, co ostatnio wyczytałam i zobaczymy, czy to, co w internecie jest napisane, jest prawdziwe. Michał, ty zmieniasz swoje życie, ale już wiem, bo przed nagraniem powiedziałeś, że zmieniasz swoje życie, całe życie. Jesteśmy w teatrze, za chwilę zakonnice w przebraniu. Ty też będziesz w przebraniu, a życiowo czujesz, że masz na sobie właśnie może nie taki habit, ale coś, co z chęcią byś z siebie ściągnął?
2: Wiesz co, właśnie staram się tak układać życie, żeby zawsze było komfortowo i żebym mógł nosić tak, jak mam ochotę to życie nosić. I te wszystkie maski, które próbowano mi na różnych przestrzeniach mojego życia zakładać, chociażby jak nie mówienie w 100% całej prawdy o sobie, ja te maski momentalnie zrzucałem, wiedząc, że jeśli ich nie zrzucę, to podejrzewając i znając siebie, będę się potwornie męczyć. Bo ja uważam, że jednym z najcenniejszych darów, które życie nam daje, jest przeżyć je na własnych warunkach i trzeba do tego dążyć tak długo, jeżeli nasze zachowanie nie wyrządza drugiemu krzywdy. I jeżeli miałbym udawać kogoś innego, żeby być akceptowanym, no to mam świadomość, że ten ktoś akceptuje to przebranie, tą maskę, a nie mnie. A chyba w życiu chcemy, żeby ludzie lubili nas za nas, żeby pokochali nas prawdziwych, bo tylko wtedy możemy w szczerość tej sympatii jakiejś uwierzyć. A jeżeli prawda o nas spowoduje, że też będziemy mieli kilku wrogów, no to trudno, taki jest koszt życia. Nie można być kochanym przez wszystkich. Zwłaszcza, że nam zależy, żeby to z rodziną, z najbliższymi mieć dobre, z partnerami, stosunki z ludźmi w pracy, ale no tak jest, nie da się być lubianym przez wszystkich, więc staram się, jak tylko wchodzę w jakiś zaułek, gdzie czuję, że już zaczynam wchodzić w postać, to uciekam z tamtych miejsc.
1: Na pewno temu pomaga aktorstwo. Mam na myśli, że tutaj możecie zakładać maski i możecie się bawić, ale wrócę do tego, co wyczytałam, że Michał Piruk nie chce już być panem z telewizji.
2: Trochę to prawda. Znaczy, dlaczego? Dlatego, że jest to cudowna przygoda. Telewizja była cudowną przygodą. W ogóle zaczęła się bardzo niewinnie i zupełnie przypadkowo. Nigdy o niej nie myślałem. I to też chyba spowodowało, że z taką lekkością w tej telewizji to ja stawiałem warunki, jaki jestem, jaki chcę być i jak się chcę pokazać, a nie w to, co oczekuje widz i na to też mi pozwolono. I było to cudowną rzeczą, ale każda rzecz, którą robimy w życiu, niesie ze sobą konsekwencje. No i to 25 lat w telewizji spowodowało, że ludzie w zawodzie aktorskim patrzą na mnie już przez pryzmat programów, które robię, że jestem prowadzącym, że nie jesteś aktorem. Teatr jest bardziej litościwy dla mnie w tej kwestii. No jeszcze się walczymy, bo gdybym chciał pójść do teatru, nie wiem, instytucjonalnego, to by raczej to był program, że jednak nadal jestem panem od modelek.
1: Miałbyś rolę prowadzącego.
2: Na przykład, a to już jest najgorsze. To jest tak jak w filmach gram małe role i zazwyczaj są to albo cameo, albo prowadzący czegoś, albo juror w czymś, albo ostatnio moja profesja to jest bycie fotografem w różnych produkcjach, ale też mam tą świadomość, bo jak kiedyś mówiłem, że to jest taka wymówka, to nie do końca, bo na ostatniej premierze, jak byłem w kinie i faktycznie moja postać się pojawiła, pierwsze co usłyszałem, ty, to ten stop model. Ja mówię, kurde, no tak jest. No i tu decyzja, że robię sobie przerwę od telewizji, nie mówię o tym, że nigdy tam nie wrócę, bo mieliśmy rozmowy po moim odejściu z różnymi innymi stacjami, które od razu wskoczyły z zapytaniem, to może przejdziesz do nas. Powiedziałem, za rok, za dwa, za trzy, dzwońmy do siebie, może coś się zmieni. Na razie chcę to robić po swojemu.
1: Jeżeli okazałoby się jutro, że nikt nie zna Michała Piruga, to kim chciałbyś, żeby był?
2: Wiesz co, no teraz się spełniam absolutnie w aktorstwie. To było moje pierwsze marzenie, które no niestety zdradziłem. Znaczy, nie powiem, że niestety, no, ale jeżeli dochodzi do zdrady, to każdy mówi, no to nieładnie. Ale zdradziłem ją dalej do teatru, tylko że nie posługującego się słowem, a ruchem, bo zakochałem się, totalnie utopiłem się jak nastolatek w pierwszej miłości, że taniec to jest bezgraniczna wolność, wymagająca bardzo dużo pracy, ale nie jest ona ograniczona ani językiem, ani pochodzeniem, ani niczym więcej, tylko twój talent i możesz grać na całym świecie, możesz pracować ze wszystkimi i tak dalej. Aktorstwo jest niesamowitym zawodem, który nas przenosi do innych światów, ale taniec, jakby na to nie patrzeć, przenosi nas w magiczny świat. Bo jest on magiczny. Próbujemy nawiązać jakiegoś powiązania i zrozumienia bez słów z widzem. widz próbuje czytać z nas, nasze emocje, całą historię i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to baśniowy, jakiś magiczny świat i też ta energia, która jest w tańcu, który jest bardzo wymagający, pomimo bólu odczuwamy coś zbliżonego do ekstazy, jakieś rzeczy sobie możemy wyobrazić, jakieś uniesienia i wolność, którą nam takie doświadczenia dają, no to taniec nam to daje. No potem życie zdecydowało, że ta przygoda się kończy. Zostałem w telewizji.
1: Przepraszam, dla mnie, ja tak. Pamiętam, jak byłam młoda i oglądałam You Can Dance.
2: No ale to był cudowny, wspaniały program. Też między innymi dlatego mnie stacja troszeczkę złowiła, jako małą niewinną rybkę, bo ja odmawiałem im bardzo długo. Przez przypadek zacząłem pracować w TVN-ie na samym początku, a potem MTV, ale MTV to było spełnienie mojego marzenia. Boże, no ja się wychowałem, wiesz, antena satelitarna, mój sąsiad miał, ja chodziłem i oglądałem, na wagary chodziłem, żeby te dyski oglądać. Więc jak mi zaproponowali, czy tam sobie, powiedziałem jasno, da MTV, zrobię wszystko. No i później
1: i przepraszam, samo to do ciebie przyszło, że tak powiem, znaczy samo nic nie przychodzi, bo jednak sobie to wypracowałeś, ale to była propozycja ze strony MTV.
2: Ze strony MTV, ale też poparta za granicą, dlatego że format był stworzony w Stanach Zjednoczonych przez Amerykanina, choreografa, z którym się znaliśmy, i on wskazał mnie, że jeżeli ten program ma być w Polsce, to tam jest taki koleś, który tańczy i to by było super, żeby on to prowadził. Bo jemu zależało na podtrzymaniu jak gdyby poziomu tego programu i wskazał mnie, a oni wtedy zadzwonili, ja mówię, to w ogóle nie mam o czym rozmawiać, wchodzę.
1: Ale to poczekaj, ja chyba z Julką Hades, którą znamy, dzięki której tu jesteśmy, o tym rozmawiałam, że Julka powiedziała, że to chyba Julka, że nie odbiera obcych telefonów, a jak to są jakieś propozycje obcych numerów.
2: Jak to z Scorsese, to nie odbieram wszystko. Bo ja mam też taką naturę, że ja nienawidzę nie wiedzieć, co czeka za rogiem.
1: A zawsze coś czeka.
2: Zawsze coś czeka. Jest takie powiedzenie w kabale, że my narzekamy często w życiu, że nie rozumiemy, czy coś jest dla nas niesprawiedliwe. A okazuje się, że wszystko, co by nas mogło uszczęśliwić, jest. I my to mijamy, tylko jesteśmy tak skupieni na jednym punkcie, do którego dążymy, że zapominamy się rozglądać na witryny życia. A w tych witrynach jest cała opcja.
3: Tak, jest kolega Wesi.
1: Ja myślę, że to jest też bardzo duża odwaga po 25 latach zmienić kierunek, wskoczyć w tym przypadku chyba na deski teatru. Nie zamykasz się na to, co będzie, ale właśnie dlaczego teatr?
2: Już ci powiem, dlaczego teatr w ogóle, bo w trakcie pracy w telewizji, takim pierwszą myślą, którą miałem, żeby zrezygnować z telewizji, to było jakieś 10 lat temu. I wtedy praktycznie podjąłem decyzję, ale jako panaceum na to, żeby nie odchodzić, wymyśliłem sobie, że wrócę do teatru. To nie będzie pewnie łatwe. I wróciłem do tego teatru, bo czułem pustkę po tym, jak zawodowo tańczyłem, jak moje życie było związane ze sceną. Czułem tę pustkę braku kontaktu, kreowania, pracy nad nowymi rolami, stawiania sobie nowych zadań cyklicznie. Telewizja jest też emocjonująca, ale trochę inaczej. Ja wolę robić tak jak You Can Dance, że był na żywo i mało tego patrzymy na cudownie utalentowanych ludzi. Program Top Model, nie wiem czy to są utalentowani ludzie, na pewno mają wielkie marzenia, natomiast jest to nudna, ciężka praca. Atrakcyjność polega na scenariuszu, a nie na tym samym, co ludzie oferują, no bo ciężko zachwycić po prostu pozując, czy chodząc po wybiegu, chociaż niektórym się to może bardziej lub mniej podobać. Więc dla mnie tam nie było aż takich emocji w tym programie, pomimo tego, że no ja sobie sam wymyśliłem taką rolę, że punktem honoru dla mnie będzie to, żeby każdy uczestnik wypadał jak najlepiej.
1: I tutaj musimy postawić kropkę, ale zachęcam do odsłuchania całej rozmowy na Spotify.
4: Rozmowę przygotowała Joanna Karp, na zegarze 10 minut do godziny 15, o 15 w Radiu Łódź oczywiście najświeższe informacje. Teraz w Radiu Łódź zespół Toto.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
5: Co?
4: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
5: Mhm.
4: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
5: Dziewczyno.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na Dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
9: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
0: Po reklamie.
10: Minęła 15. Radio Łódź, serwis informacyjny i Wiktoria Makowska.
11: Duże utrudnienia na trasie WZ w Łodzi. Kierowcy stoją w korkach. Atak nożem przed hostelem w Łodzi ruszył proces Marcina S. Jan Frycz spoczął na warszawskich Powązkach. Dziś odbyło się ostatnie pożegnanie aktora. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 21 stopni. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na trasie WZ w Łodzi. Na Alei Piłsudskiego w rejonie Palmiarni prowadzone są prace drogowe. Roboty związane są z budową nowej drogi rowerowej i wymianą nawierzchni. Prace prowadzone są na odcinku między Placem Zwycięstwa a Przędzalnianą. Największe problemy mają kierowcy jadący w stronę Widzewa. A na miejscu jest nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
12: Tak, dzień dobry. Kierowcy, którzy jadą w stronę Widzewa, powinni uzbroić się w cierpliwość. Korek na Alei Piłsudskiego zaczyna się tuż za światłami na skrzyżowaniu z Kopcińskiego i ciągnie się w stronę Przędzalnianej. Na tym odcinku zajęty jest prawy pas, dlatego jest tu naprawdę ciasno. Nieco luźniej robi się dopiero za skrzyżowaniem z Przędzalnianą, choć spory ruch jest jeszcze do skrzyżowania Marszałków, gdzie samochody rozjeżdżają się w kilku kierunkach.
11: Relacjonował Jakub Jędrzejewski, dziękuję. Budowana droga rowerowa będzie miała ponad kilometr i połączy ulicę Sienkiewicza z rejonem parku Źródliska. Cała inwestycja ma być gotowa jeszcze tej jesieni. Atak nożem przed hostelem. Marcin S. stanął przed sądem okręgowym w Łodzi pod zarzutem usiłowania zabójstwa nieznajomego mężczyzny. Oskarżony nie przyznaje się do winy i twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. A szczegóły zna Joanna Karp.
13: Nie pamięta samego ataku, choć wcześniej miał przyznać się do zarzutu. Marcin S. odpowiada przed łódzkim sądem za ugodzenie nożem nieznajomego mężczyzny. Oskarżony twierdzi, że po wcześniejszym uderzeniu został zamroczony. Według prokuratury Wojciech H. dwa razy uderzył Marcina S. w twarz, a ten miał później zaatakować go nożem. Oskarżony pamięta jedynie moment zatrzymania przez policję. Podczas wcześniejszych wyjaśnień miał przyznać się do zarzutu, ale teraz nie pamięta, czy rzeczywiście je składał. Mówi też, że od 15 roku życia leczy się psychiatrycznie i cierpi na zespół stresu pourazowego. Przyznał też, że nie chciał zabić mężczyzny. Joanna Karp, Radio Łódź.
11: Za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia. Łódź czwarta w Polsce pod względem zieleni w mieście. Stolica województwa jest jedną z najbardziej zazielenionych metropolii w zestawieniu bloga kartografiaekstremalna.pl. Autorem opracowania jest Szymon Piwczyk, który sprawdził rzeczywistą dostępność zieleni. Aż 2/3 łodzian mają do najbliższego parku 5 minut. Te liczby cieszą, choć na pewno ratuje nas las łagiewnicki. Komentuje łódzka społeczniczka Magdalena Schmidt.
14: To jest ponad 1000 hektarów lasu, który jest w obrębie miasta. To jest unikat, to jest skarb.
11: Nasza rozmówczyni dodaje, że ilość zieleni to jedno, a jej stan to drugie.
14: Nie ma już w Łodzi kasztanowca, który byłby zielony na tej porze roku, mimo tego, że powinien być. Coś żre na naszych oczach, klony jawory, zieleni łódzka nic z tym nie robi. Te drzewa, które mamy i które powinniśmy otoczyć szczególną troską, popadają w takie kompletne zapomnienie.
11: W zestawieniu najbardziej zielonych miast w Polsce Łódź została wyprzedzona tylko przez Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i Zieloną Górę.
15: Więcej na radiołódź.pl.
11: Jan Frycz spoczął na Starych Powązkach w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy, występujący również w spektaklach Teatru Polskiego Radia, zmarł 15 sierpnia. Uroczystość o charakterze państwowym odbyła się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
16: Aktora żegnała rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy, którzy wspominali jego niezwykły kunszt aktorski, mówi Jerzy Radziwiłowicz.
17: To było takie nieoczywiste, niepokojące. Patrzyło się na postaci Jolongrata, bo widać, że tam w tych ludziach się bardzo wiele dzieje.
16: A Jan Englert podkreślał, że fenomen aktorstwa Jana Frycza polegał między innymi na łączeniu przez niego przeciwieństw.
18: Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości.
16: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
11: W tych wiadomościach to wszystko. Na skrót informacyjny zapraszam Państwa o 15.30.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: To jeszcze słówko o pogodzie. Ciepło i coraz cieplej będzie. Na termometrach w tej chwili 20 stopni. Wiatr wieje słabo z południowego zachodu. W nocy natomiast zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i z temperaturą od 11 do 13 stopni. Wiatr powieje słabo z kierunków południowych. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na zachodzie regionu okresami duże, a temperatura od 25 do 28 stopni. Można powiedzieć lato na całego. Wiatr będzie wiać słabo z kierunków południowych, wieczorem z kierunków zmiennych.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Dziś ciepło, a jutro jeszcze cieplej. Mnie to cieszy, nie wiem jak Państwa. Jest prawie 6 minut po godzinie 15. Rozpoczynamy ostatnią część naszego popołudniowego spotkania w Radiu Łódź. Muzycznie rozpocznie je James Bay i John Batiste. Hey!

Sunshine in the Room, zupełnie jakby ktoś napisał piosenkę o naszym studiu w tej chwili, bo przez okno pięknie płyną promienie słońca do środka. Na zegarze 9 minut po 15 Radio Łódź w poniedziałkowe popołudnie. Teraz już za moment Brodka zaśpiewa, to będzie utwór zatytułowany K.O. A chwilę później pojawi się James Ellis Ford, jeden z moich ulubionych artystów ostatnimi czasy. Przede wszystkim znany jako producent, który...

For Another World. Nie będę teraz opowiadał całej historii związanej z tym, w jaki sposób ta płyta powstawała. Jeżeli ktoś będzie chciał, to proszę znaleźć w internecie informacje o tym, jak chyba w jakiś sposób właśnie muzyka i tworzenie piosenek i nagrywanie ich w bardzo trudnych warunkach, bo szpitalnych, może pomóc, być może niekoniecznie w taki sposób czysto fizyczny i pomóc w leczeniu choroby, ale pewnie w takim procesie mentalnym zmagania się w ogóle po prostu z trudną bardzo sytuacją życiowo sztuka może być niezwykle pomocna. Zatem posłuchajmy najpierw Brodka, a potem w znakomitym nagraniu Homesick for Another World, James Ellis Ford.

0: Homesick for Another World, co był z płyty najnowszej James Ellis Ford, a wcześniej słuchaliśmy Brodki na zegarze, w tej chwili już 19 minut po godzinie 15.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

miłości. A moje miasto oddycha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
3: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
2: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
3: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
4: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
5: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lodz.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Sprawdźmy, co na drogach Łodzi i regionu. Jakub Jędrzejewski.
11: Dzień dobry. Na początek krajowa 83 i możliwe utrudnienia po wypadku. Między Wartą a Sieradzem w miejscowości Baszków samochód ciężarowy uderzył w drzewo i droga była zablokowana przez kilka godzin. Teraz przejazd powinien być już możliwy, ale warto w tej okolicy zdjąć nogę z gazu. A w Łodzi sporo czasu kierowcy stracą na dojeździe do Ronda Solidarności. Praktycznie każdą ulicą, dla przykładu Kopcińskiego, blokuje się już przy Szpitalu Barlickiego i przez kilka minut auta są w bezruchu, więc dużo cierpliwości się tutaj przyda kierowcom. Podobnie na Obywatelskiej od Waltera Jankę do Jana Pawła, no i oczywiście na trasie WZ, w szczególności na Piłsudskiego przy Palmiarni, jadąc w kierunku Widzewa. Tutaj dodatkowym utrudnieniem są trwające prace drogowe. Teraz to tyle, słyszymy się minutę przed 16.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Jest 15.30. Informacje w skrócie, Wiktoria Makowska.
12: Ceny paliw dalej w górę. Eksperci nie wykluczają przebicia kolejnych barier psychologicznych. Sytuacja jest niepewna ze względu na utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie. Obecnie ceny oleju napędowego są zbliżone do tych z początku wojny w Iranie, ale niewykluczone, że w najbliższych tygodniach osiągną rekordowe 9 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex.
13: to nie jest tak, że nie możemy tego wykluczyć, bo jeżeli będziemy mieć informacje o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, to może windować ceny ropy do jeszcze wyższych poziomów.
12: Wzrosty cen odczują także kierowcy samochodów benzynowych. Średnia cena 95 osiągnęła najwyższy w tym roku poziom, a może być jeszcze drożej. Zarzuty po ciężkim pobiciu 41-latka w Kutnie usłyszał je 29-letni obywatel Gruzji. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem przy ulicy Podrzecznej. Mężczyźni mieli się szarpać, a 41-letni mieszkaniec Kutna doznał ciężkich obrażeń i został przewieziony do szpitala w Łodzi, gdzie nadal przebywa. 29-letni obywatel Gruzji był zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Wczoraj został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Kutnie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a sprawę prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Prawie 8 milionów dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiciele unijnych krajów dali zgodę na wypłatę Polsce piątej transzy. Wypłatę ostatecznie zaakceptowali już eksperci z Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Teraz nic nie stoi Komisji Europejskiej na przeszkodzie, by przelać pieniądze na polskie konto. Bezpłatna komunikacja miejska na 1 listopada ma zostać wprowadzona na zawsze. Łódź przygotowała projekt uchwały w tej sprawie. W 2025 roku takie rozwiązanie zostało wprowadzone w Łodzi po raz pierwszy, a teraz ma zostać wprowadzone na stałe. Radni zajmą się tym za nieco ponad tydzień na sesji 16 września. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
10: Dwadzieścia stopni na naszych termometrach, sporo słońca, chociaż teraz przybyło chmur na naszym radiowym niebie, ale dziś generalnie rzecz biorąc ciepło i nie powinno padać, wiatr wieje słabo z południowego zachodu. Natomiast w nocy zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i z temperaturą od 11 do 13 stopni. Natomiast jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura od 25 do 28 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo z kierunków południowych.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Przed nami, można by rzec, ostatnia odsłona naszego spotkania, bo ono do godziny 16:00, już teraz Travis, a potem Lore z udziałem Błażeja Króla.

Jak wtedy to zespół Lori, Błażej, Król, a wcześniej Sing, jeden z przebojów grupy Travis, zabrzmiał. Na ekranach kin jest od kilku dni m.in. film Tony. Film, który jest ciekawą historią człowieka, którego zna niemal cały świat, czyli jednego z najsłynniejszych, nie żyjącego już niestety, jednego z najsłynniejszych takich telewizyjnych szefów kuchni. Anthony Bourdain miał przez wiele lat bardzo popularne programy telewizyjne, ale wcześniej był uznanym szefem kuchni, między innymi w najlepszych restauracjach w Nowym Jorku. Natomiast film Tony to jest film, który opisuje początki przygody z kulinariami, generalnie rzecz biorąc, jeżeli tak można powiedzieć, Anthony'ego. I to nie były początki łatwe, bo i on, jak sam zresztą pisał we swoich wspomnieniach, w wieku lat około 20 był człowiekiem absolutnie nieznośnym. I ten film to, można powiedzieć, bardzo precyzyjny i bardzo sugestywny sposób pokazuje. Był człowiekiem naprawdę, można by powiedzieć, strasznym jako młody student, jako chłopak, który rozpoczyna, próbuje przynajmniej rozpocząć dorosłe życie, i ten film właśnie tę historię nam opowiada. Co prawda momentami ten film wpada w taki bardzo hollywoodzki, nieco przesłodzony moim zdaniem klimat i wtedy jest troszkę gorzej, ale generalnie rzecz biorąc naprawdę warto obejrzeć, nie tylko ze względu na Dominika Sessę, który wciela się w postać tytułową, ale również ze względu na bardzo ciekawą, choć można powiedzieć w tym przypadku, że właściwie jak zawsze, kreację Antoniego Banderasa. Więc ten film gorąco polecamy. Jeżeli ktoś nie obejrzał w ten weekend premierowy, to cały czas obraz Tony jest na ekranach kin. Sheryl Crow zaśpiewa teraz.

0: in the crash.
1: To był właśnie tytuł tej piosenki Crash i DS, a wcześniej słuchaliśmy Sheryl Crow w kompozycji If It Makes You Happy. 9 minut pozostało do godziny 16. O 16 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny. Potem jeszcze kilka słów o pogodzie powiemy, a po 16 magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz. A później nasze popołudnie bez pośpiechu, to od godziny 17 do 19. Teraz zaśpiewa Anna Maria Jopek.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały...
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
12: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
14: Co?
13: Podobno jest nowy system w Azji.
14: Aha.
13: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
14: Mordo.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
17: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
16: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
17: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
18: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek Manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
19: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Wracamy na drogi z Jakubem Jędrzejewskim.
22: Zaczynamy od Łodzi, gdzie popołudniowe godziny szczytu w pełni, co daje się mocno we znaki kierowcom. Ciasno jest m.in. na Włókniarzy, trasie WZ Kopcińskiego i Aleksandrowskiej, ale oprócz tych głównych arterii blokują się też inne ulice, takie jak Śląska, Biegunowa, Żgowska czy Pryncypalna. Dostaliśmy też informację o jednej z słuchaczek, że na skrzyżowaniu Wróblewskiego z Włókniarzy nie działają światła. Utrudniony jest przejazd przez skrzyżowanie na wprost jadąc z Wróblewskiego, więc weźcie to pod uwagę, planując podróż w tej okolicy. Na koniec przypomnę nasz telefon 606-787-878. Jeśli coś niepokojącego dzieje się na Waszej drodze, dajcie nam znać. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Jest 16. Serwis informacyjny w Radiu Łódź, Wiktoria Makowska.
23: Mijają 2 lata od ewakuacji kamienic przy tunelu średnicowym w Łodzi. Odszkodowań wciąż nie ma. Na łódzkim Widzewie miał podawać się za listonosza i prosić seniorkę o pokazanie emerytury. Policja apeluje o ostrożność. Rodzice nie muszą wykupywać szkolnego ubezpieczenia. Ekspert wyjaśnia, kiedy polisa może się przydać. Dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 21 stopni. Już 2 lata poza domem, a odszkodowań wciąż nie widać. Mieszkańcy kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi nadal czekają na pieniądze. Przypomnijmy, chodzi o mieszkańców kamienic przy Alei 1 Maja i Pruchnika. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że przełom nastąpi w połowie sierpnia, wojewoda łódzki wciąż nie wydała decyzji w sprawie wysokości odszkodowań. Mowa o nieruchomościach, które przejmuje PKP PLK w związku z budową tunelu. Jak wyjaśnia Tobiasz Puchalski z Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda czeka teraz na poprawione wyceny rzeczoznawców.
3: Obecnie wojewoda oczekuje na udzielenie przez powołanych w sprawach biegłych odpowiedzi na pisma w sprawie uzupełnienia i korekty omyłek w złożonych operatach szacunkowych.
23: Tunel średnicowy ma połączyć 3 łódzkie dworce. W związku z jego budową około 250 mieszkańców musiało opuścić swoje mieszkania. Początkowo tylko na 2 tygodnie. 7 września 2024 roku sytuacja się zmieniła, gdy podczas prac przy tunelu zawaliła się część kamienicy przy Alei 1 Maja 23.
5: Więcej na radiowódź.pl.
23: Oszuści na Widzewie w Łodzi. Mieszkańcy ostrzegają się nawzajem w mediach społecznościowych. Miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka mężczyzna podający się za listonosza poprosił seniorkę o pokazanie emerytury. Seniorka pokazała oszustowi pieniądze przez okno, ale ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Jak podkreśla podkomisarz Maksymilian Jaszek z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania.
4: Pomimo apeli i porad policji, oszustwa na tzw. legendę nadal się zdarzają. Podają się zasoby bliskie, policjantów, przedstawicieli innych służb i podstępnie wyłudzają informacje o oszczędnościach, a następnie manipulując i wywierając presję na pokrzywdzonych, doprowadzają ich do przekazania pieniędzy.
23: Policja nie potwierdza, czy incydent przy Bartoka został zgłoszony. Funkcjonariusze apelują, aby każde oszustwo zgłaszać do służb, ponieważ może to uratować kogoś innego przed utratą, na przykład oszczędności. Łódź nauczy polską młodzież, jak nie dać się oszukać. 17 września w Narodowym Centrum Kultury Filmowej EC1 rozpoczną się pierwsze zajęcia w ramach projektu What the Fake. To pierwszy ogólnopolski program edukacji medialnej współtworzony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który nauczy dzieci, jak rozpoznać prawdę o dezinformacji. A o szczegółach Seweryn Potentas.
9: Warsztaty będą podzielone na 3 moduły. 2 z nich skupiają się na teorii. Dzięki wystawom, projekcjom filmowym i dyskusjom z ekspertami uczniowie będą poznawać historię manipulowania obrazem i uczyć się, czym jest dezinformacja. 3 moduł to zajęcia praktyczne, mówi Monika Głowacka z EC1 Łódź.
14: Będą sami tworzyli w kontrolowanych warunkach treści, a także analizowali je i zastanawiali się, jak etycznie można je wykorzystywać i jaką odpowiedzialność to za sobą niesie.
9: To uzupełnienie podstawy programowej, mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
24: W postaci doświadczenia właśnie na miejscu z wykorzystaniem infrastruktury i wspaniałego, przygotowanego zespołu.
9: Projekt What the Fake będzie realizowany do 2028 roku.
23: Program przeznaczony jest do uczniów z całej Polski. Organizatorzy zachęcają do udziału w projekcie także nauczycieli i opiekunów. Ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, ale warto taką polisę mieć. Mówił o tym na antenie Polskiego Radio 24 Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Ekspert przypomniał, że obowiązkowe są tylko ubezpieczenia uczniów na wyjazdy zagraniczne, ale nie dotyczy to tak zwanych ubezpieczeń szkolnych.
25: Tak naprawdę to należy do decyzji rodzica, czy chce ubezpieczyć dziecko, gdzie kupi taką polisę, jaki wybierze zakres ochrony. Wyjątek tak naprawdę, jeśli chodzi o ubezpieczenia, dotyczy wycieczek zagranicznych. W czasie roku szkolnego wtedy to jest jedyny obowiązek ubezpieczeniowy, który trzeba zrealizować.
23: Jeżeli rodzic zawrze dla dziecka polisę szkolną od następstw nieszczęśliwych wypadków, działa ona cały rok. Nie tylko w szkole w czasie zajęć, ale w każdym miejscu w kraju, również po lekcjach i w wakacje. A o 16.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
26: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: 20 stopni na termometrach, zachmurzenie na ogół dzisiaj umiarkowane, okresami tylko duże, w tej chwili dość słonecznie za naszym radiowym oknem. W nocy zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami, z temperaturą od 11 do 13 stopni, natomiast jutro w ciągu dnia należy spodziewać się małego zachmurzenia, a temperatura wyniesie od 25 nawet do 28 stopni Celsjusza.
26: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Prawie 6 minut po godzinie 16. W naszym studiu jest już Jarosław Turek. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
21: W doskonałej formie, jak widzę.
1: Po weekendzie.
21: Po weekendzie, oczywiście.
1: I po wakacjach.
21: Magazyn, no i po co?
1: No i po co to mówiłem, tak?
21: Już za chwilę słuchasz i wiesz, czyli nasz magazyn reporterów. Jak gorąco dziękuję za wspólnie spędzony czas, mówił Marcin Tercjak.
2: Słuchasz i wiesz.
1: To zapraszamy do popołudniowego programu Radia Łódź, w którym dzisiaj będziemy ostrzegać przed oszustami, którzy ostatnio grasują na łódzkim Widzewie, ale równie dobrze mogą się pojawić w każdym innym miejscu, okłamując mieszkańców, że są na przykład pracownikami Poczty Polskiej, którzy interweniują w sprawie pomyłki, jaka miała nastąpić przy wypłacie emerytury.
6: No niestety jestem osobą raczej łatwowierną i myślę, że listonosza to bym wpuścił.
7: Sama jeszcze kojarzę swoje sprawy, także nie sądzę, abym przypadkową osobę zaprosiła do domu.
8: Wielu sąsiadów, jak chodzę z psem, to się spotyka z nimi człowiek.
10: I za kogo się na przykład podszywają?
8: No, na przykład ze spółdzielni, czy tam sprawdzić wodomierz, bo źle działał.
1: No różne są pomysły, ale jak się oszustowi zaufa i wpuści do środka, to na pewno będą kłopoty, a tym więcej ku przestrodze u nas już za kilka minut. Później o tym, że nauczyciele w Łodzi mogą liczyć na wsparcie finansowe za dodatkową pracę podejmowaną poza podstawowymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem lekcji. Samorząd przeznaczy bowiem 15 milionów złotych na dodatki dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców. Powiemy o tym więcej oczywiście w programie. Będzie również o tym, że Łódź podobno jest jednym z najbardziej zazielenionych miast w Polsce. Jednym z kryteriów w tej kategorii jest dostępność jakiegoś parku w odległości 10 minut marszu. I taki komfort ma ponad 90% mieszkańców. I tego nie docenia.
11: Na stan zieleni absolutnie nikt nie zwraca uwagi. To gdzieś w statystykach sobie figuruje. Warto też zauważyć, że nasze statystyki znacząco podbija Las Łagiewnicki.
27: Łagiewniki to dotyczą tylko części mieszkańców, którzy mieszkają w okolicach Łagiewnik.
1: W każdym razie zielono mi mogą mówić mieszkańcy Łodzi, a już na pewno ci mieszkający obok kompleksów leśnych, których w Łodzi jest całkiem sporo jak na miasto. Będą też mieszkańcy gminy Zapolice w powiecie zduńsko-wolskim, którzy od lat czekają na remont krótkiego, ale strasznie wyboistego fragmentu jezdni. To tylko 2 kilometry drogi, ale proszącej się o poprawę.
28: Państwo już od dawna czekacie na remont?
29: Już troszeczkę jest.
30: No dużo wypadków.
29: To jest bardzo ostry zakręt, kiedyś to była też taka sytuacja.
1: Jaka jest szansa, że dojdzie do remontu, żeby nie dochodziło do takich niebezpiecznych sytuacji? W gminie Zapolice również powiemy przed 17. A jak zawsze zapraszam też do kontaktu telefonicznego, jak zwykle 606-78-78-78 to nasz telefon dla Państwa i czynny adres mailowy studio@radiołódź.pl.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Zaczynamy od ostrzeżenia przed oszustami.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A tacy podobno grasują na łódzkim Widzewie. W ostatnim czasie coraz więcej mieszkańców alarmuje sąsiadów w mediach społecznościowych o osobach, które chodzą po mieszkaniach, dzwonią do domofonów, no i chcą, żeby je wpuścić. Miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka na przykład oszust miał podać się za listonosza i poprosić seniorkę o pokazanie odcinka emerytury. Mężczyzna tłumaczył, że na poczcie pracuje jakaś tam osoba z Ukrainy, przez co miało dojść do pomyłki z winy tej osoby. Seniorka pokazała oszustowi taki kwit, ale tylko przez okno. Ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania, na szczęście. Oszuści mają też podszywać się pod pracowników różnych fundacji czy innych instytucji, łącznie ze spółdzielnią mieszkaniową. No i co na to mieszkańcy? No mieszkańcy, z którymi przynajmniej rozmawialiśmy, my twierdzą, że na ogół nie daliby się oszukać na coś takiego.
2: Ja swojego listonosza dobrze znam, to mój sąsiad także.
3: No niestety jestem osobą raczej łatwowierną i myślę, że listonosza to bym wpuścił.
4: Chociaż nie zawsze to może być listonosz.
3: Dokładnie, dokładnie. Trzeba się pilnować i tyle.
5: Ja najpierw patrzę przez wizjer, kto jest, a jak nie znam, to nie otwieram.
2: Listonosza to bym się zastanowiła właśnie. Może ma listy jakieś ważne i po prostu trzeba je doręczyć ludziom, no.
4: Czyli tutaj jakoś by się pani dłużej nie zastanawiała, żeby to jakoś zwykłać?
2: Ale tak normalnie zawsze pytam, do kogo i tak dalej, no.
6: Sama jeszcze kojarzę swoje sprawy, także nie sądzę, abym przypadkową osobę zaprosiła do domu.
7: Podkomisarz Maksymilian Jasiak, Komenda Miejska Policji w Łodzi. Pomimo apeli i porad policji, oszustwa na tzw. legendę nadal się zdarzają. Ich ofiarami padają najczęściej osoby starsze, ale także i młodzi. Nabierają się na stosowane przez przestępców techniki manipulacyjne. Podają się za osoby bliskie, policjantów, przedstawicieli innych służb czy pracowników banków i podstępnie wyłudzają informacje o oszczędnościach, a następnie manipulując i wywierając presję na pokrzywdzonych, doprowadzają ich do przekazania pieniędzy. Łódzcy policjanci przypominają i radzą, jak zachować się, aby nie paść ofiarą oszustwa. Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Zdrowy rozsądek, chłodna ocena sytuacji pozwoli nam na uniknięcie utraty naszych oszczędności.
8: Wielu sąsiadów, jak chodzę z psem, to się spotyka z nimi człowiek. Do starszych osób bardzo, bardzo.
4: I za kogo się na przykład podszywają?
8: No, na przykład ze spółdzielni, czy tam sprawdzić wodomierz, bo źle działał, czy tam za jakichś pracowników różnych państwowych. No różnie.
4: A jakby do pani ktoś taki zadzwonił, to pani by otworzyła?
8: Nigdy w życiu. Jestem uczulona na to, bo moją mamę wielokrotnie w ten sposób gnębili, że dzwonili.
9: Poczta Polska w odpowiedzi na nasze pytania przestrzega mieszkańców, że co do zasady w soboty listonosze nie doręczają korespondencji. Poza tym są oni zobowiązani do korzystania podczas pracy ze stroju firmowego oraz służbowych narzędzi.

0: pracy, takich jak wózek czy torba doręczycielska. Są na nich logotypy Poczty Polskiej. Najczęściej też mieszkańcy poszczególnych rejonów znają swoich listonoszy, bo obsługują oni stale podobny teren. A jeśli akurat w danym rejonie obsługę przejmuje nowy listonosz, na początku zazwyczaj odbywa się to przy udziale doświadczonego listonosza, który dobrze zna rejon, jego specyfikacje oraz mieszkańców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości listonosza, warto poprosić go o numer telefonu i adres placówki, dla której pracuje, w celu sprawdzenia, czy to na pewno jest pracownik Poczty Polskiej.
1: Mówił nasz reporter Kacper Józefowicz, który przyglądał się tej sytuacji. Obecnie policja nie potwierdza, czy incydent przy Bartoka został zgłoszony. Funkcjonariusze apelują jednak, aby każde oszustwo zgłaszać do służb, ponieważ może to po prostu uratować też kogoś innego przed utratą na przykład oszczędności, czy biżuterii, czy pieniędzy po prostu. Ale łatwo się mówi. Po szkodzie też każdy jest mądry, dlatego może są takie oszukańcze historie, że łatwo się na nie nabrać z powodu podobieństwa do prawdy albo zdolności aktorskich oszustów, bo to też jest w tym wszystkim ważne. Jeśli ktoś ma takie doświadczenia, chciałby się podzielić ku przestrodze, to zapraszam do telefonu. 606 78 78 78.

0: 606 78 78 78 nasz telefon dla Państwa. Za chwilę o tym, że nauczyciele w Łodzi mogą liczyć na wsparcie finansowe za dodatkową pracę podejmowaną poza podstawowymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem lekcji.
1: Chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela.
2: W jaki sposób nasi wychowawcy będą podchodzili do swojej roli, jest jakby motywacją do tego, żeby ten dodatek wzrósł.
3: Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli w naszym kraju, który trzeba zmienić.
0: A na razie samorząd łódzki chce uatrakcyjnić pracę nauczyciela, przeznaczając 15 milionów złotych na dodatki dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców. I więcej o tym już za moment.

0: popołudniowy program Radia Łódź, w którym teraz o tym, że będzie dodatkowe 15 milionów złotych dla łódzkich nauczycieli, chociaż to nie rozwiązuje problemu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Problemy oczywiście nauczycielskich wynagrodzeń. Urząd Miasta Łodzi przedstawił plan dodatkowego wsparcia finansowego dla nauczycieli i tak pierwsze pieniądze mają trafić do ich portfeli już w tym miesiącu. Miasto zapowiada również nowe dodatki dla wychowawców pracujących w bursach. Więc na jakie kwoty mogą liczyć nauczyciele i kto dokładnie otrzyma dodatkowe pieniądze, to sprawdzała nasza reporterka Weronika Skibińska.
2: 15 milionów dla nauczycieli. Z taką propozycją wychodzi Urząd Miasta Łodzi, aby, jak podaje, docenić pracę nauczycieli, szczególnie tych, którzy przyjmują nadgodziny, pracują w bursach, czy po prostu wykonują swoją pracę. Ta zmiana ma pomóc wychowawcom i uatrakcyjnić pracę nauczyciela, mówi wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
3: Inwestujemy w nauczycieli, a tym samym inwestujemy w młode pokolenie. Widzicie Państwo, że z jednej strony inwestujemy w infrastrukturę, to ponad 250 milionów złotych. Z drugiej strony nie zapominamy o nauczycielach, czyli o osobach, które nie tylko pełnią funkcję edukacyjną, ale wychowawczą, funkcję mentora, ale też chcemy pokazać, i taki jest kierunek naszych działań edukacyjnych, że chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela.
2: Kwoty wyglądają następująco. Dodatek funkcyjny opiekuna stażu i mentora jako początkujący nauczyciel wzrośnie ze 100 do 200 zł. Jest też nowy dodatek dla opiekuna grupy w bursach, który wyniesie 500 zł. Wychowawcy klasy również tyle dostaną, a nauczyciele pracujący w poradniach psychologicznych będą mieć nie 2,50, a 6,50 brutto za godzinę.
4: Rzeczywiście praca wychowawcza z młodzieżą nawet w szkołach ponadpodstawowych wymaga jednak zaangażowania dość specyficznego.
2: Mówi Maria Włodarczyk, dyrektorka 3 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
4: Przypominam, że to są już prawie dorośli ludzie. To w jaki sposób nasi wychowawcy będą podchodzili do swojej roli jest jakby motywacją do tego, żeby ten dodatek wzrósł.
5: To jest naprawdę bardzo ważna praca.
2: Dodaje Beata Garczyńska, wychowawca z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
5: I myślę, że tutaj wiele osób powinno pracować nad tym, żeby tłumaczyć społeczeństwu, jak ważna jest rola wychowawcy. Ja nie wiem, czy ja przy tej okazji mogę też powiedzieć, że oczywiście bardzo cenimy ten dodatek. Jak mówię, procentowo jest to bardzo dużo. Natomiast chcielibyśmy też jakiegoś zadośćuczynienia za to, że poświęcamy czas swój prywatny na wycieczkach szkolnych, które wymagają od nas 24-godzinnego czasu pracy, gdzie nie mamy tutaj żadnej możliwości oddać i scedować opiekę na kogo innego.
2: 15 milionów to krok do przodu ku polepszeniu sytuacji finansowej nauczycieli, ale jak podkreśla Marek Ćwiek, prezes Zarządu Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi, to nie rozwiąże wszystkich problemów.
6: Jesteśmy tym usatysfakcjonowani, chociaż na pewno chciałoby się więcej. Jest jeszcze kilka kwestii, które będziemy dalej procedować. Mówię tutaj na przykład o wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Ten dodatek też wskazane byłoby, żeby podnieść, co spowoduje podniesienie sytuacji materialnej, finansowej nauczycieli.
2: Dodaje, że system wynagrodzeń dla nauczycieli powinien się zmienić.
6: Generalnie problem jest taki, że można powiedzieć, reanimujemy ciężko chorego pacjenta. Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli w naszym kraju, który trzeba zmienić. Teraz mamy taką sytuację, że początkujący nauczyciel zarabia około 4000 złotych na rękę. No myślę, że to nie jest kwota, która pozwala godnie żyć.
0: Nauczyciele są zadowoleni oczywiście, bo te dodatki są potrzebne, ale to nie rozwiązuje generalnie problemu nauczycielskich wynagrodzeń, czego zresztą efektem były ostatnie protesty Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie i cały czas brak porozumienia w sprawie powiązania wynagrodzeń z kondycją całej gospodarki. +303 78 78 78 78 nasz telefon dla Państwa, jak zawsze można też mailować, także w tej sprawie na studio@radiołódź.pl.
7: I do my head toss, check my nails, baby, how you feeling?

0: how you feeling?
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Po południowym programie Radia Łódź teraz informacje o sytuacji na drogach przekazuje Kuba Jędrzejewski.
3: Ruch spory, a zatem przyda się cierpliwość m.in. na Krajowej 12 w okolicach Piotrkowa. Największy ruch jest przed Przygłowem w kierunku Sulejowa. Ciasno też w Łodzi m.in. na Narutowicza, Kopcińskiego, trasie WZ Włókniarzy i innych ulicach, więc kto może najlepiej niech nie wsiada do samochodu, bo zwyczajnie szkoda czasu, który spędzimy stojąc w korkach. Przenosimy się do Zgierza, tu ciasno na Piątkowskiej jadąc od Malinki do Ronda Kaczyńskiego, na Długiej w kierunku centrum i na Łódzkiej z powodu prowadzonych prac przy budowie ronda. I jeszcze zaglądamy do Aleksandrowa. Spory ruch na Konstantynowskiej na odcinku między Rondem Praw Kobiet, czyli jadąc od S14 a ulicą Pabianicką, a także na Wojska Polskiego w kierunku centrum. A kolejny raport z dróg minutę przed 17.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Na zegarze jest 16:30. Przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
4: Oszuści na Widzewie w Łodzi. Mieszkańcy ostrzegają się nawzajem w mediach społecznościowych. Miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka mężczyzna podający się za listonosza poprosił seniorkę o pokazanie emerytury. Seniorka pokazała oszustowi pieniądze przez okno, ale ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Jak podkreśla podkomisarz Maksymilian Jaszek z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania.
5: Pomimo apeli i porad policji, oszustwa na tzw. legendę nadal się zdarzają. Podają się zasoby bliskie, policjantów, przedstawicieli innych służb i podstępnie wyłudzają informacje o oszczędnościach, a następnie manipulując i wywierając presję na pokrzywdzonych, doprowadzają ich do przekazania pieniędzy.
4: Policja nie potwierdza, czy incydent przy Bartoka został zgłoszony. Funkcjonariusze apelują, aby każde oszustwo zgłaszać do służb, ponieważ może to uratować kogoś innego przed utratą na przykład oszczędności. Rowerem z Łodzi do Warszawy powstanie nowa trasa do województwa mazowieckiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg. Planowana trasa będzie miała prawie 70 km, przebiegnie przez 11 gmin i w dużej części poprowadzi wzdłuż linii kolejowej. Połączy m.in. Łódź, Andrespol, Koluszki i Skierniewice, a następnie będzie prowadzić w stronę Mazowsza, gdzie ma połączyć się z drogą do Warszawy. Firmy zainteresowane przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego mogą zgłaszać swoje oferty do początku października. Prokuratura postawiła dwa zarzuty Romanowi Rzety w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Poinformował o tym obrońca Romana Rzety, Błażej Gazda. Przypomnijmy, podejrzany miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay. Został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie kryptowalut. Jak podała prokuratura, w mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Dobra wiadomość dla rodziców z gminy Sulejów. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą bezpłatnie leczyć zęby już w dwóch szkolnych gabinetach stomatologicznych. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gmina Sulejów jest obecnie jedynym samorządem w powiecie piotrkowskim, który ma dwa takie gabinety. A do tego tematu wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Zapraszam.
2: W regionie jest zmienne zachmurzenie, ale na ogół całkiem pogodnie i cały czas jeszcze ciepło, około 20 stopni Celsjusza. Na barometrze 1002 hektopaskale ciśnienie jest wysokie, ale teraz będzie konsekwentnie spadać i to przez najbliższe co najmniej dwie doby, co pewnie odczują osoby wrażliwe na ten parametr pogody. W nocy lekkie zachmurzenie, ale rano znowu się wypogodzi przy bezchmurnym niebie, ochłodzi do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia słonecznie i bardzo ciepło lokalnie, to może być nawet 28 stopni Celsjusza.
6: Słuchasz i wiesz.
2: Popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, w sprawie nauczycielskich pensji. Pan Maciej pisze tak. Pensje nauczycieli powinny być wysokie, bo jest to zawód, który kształtuje umysły i moralność nowego pokolenia obywateli Polski. Szkoda, że przez 30 lat odrodzonej Polski tego nie rozumiano i zawód nauczyciela jest niestety niedoceniany. W dawnych Prusach, pisze dalej, rozumiano i doskonale i zawsze zawód nauczyciela był szanowany i dobrze wynagradzany. Powinniśmy do tego powrócić. Chciałoby się powiedzieć, czyli płacić nauczycielom jak Prusacy. Chociaż oczywiście wiadomo, o co chodzi.

0: Popołudniowy program Radia Łódź, w którym za chwilę o tym, że podobno Łódź jest jednym z najbardziej zazielenionych miast w kraju. Jednym z kryteriów w tej kategorii jest dostępność jakiegoś parku w odległości 10 minut marszu i taki komfort ma ponad 90% mieszkańców. Ma ten komfort i jak mówią niektórzy, niestety czasem tego nie docenia.
1: Na stan zieleni absolutnie nikt nie zwraca uwagi. To gdzieś w statystykach sobie figuruje. Warto też zauważyć, że nasze statystyki znacząco podbija Las Łagiewnicki.
2: Łagiewniki to dotyczą tylko części mieszkańców, którzy mieszkają w okolicach Łagiewnik.
0: Co jeszcze sprawia, że Łódź wyróżnia się w kategorii zielonych miast na tle kraju? No i też jakie są komentarze do tego, jak miasto i sami mieszkańcy o tę zieleń dbają? O tym już za chwilę.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Teraz kilka słów o tak zwanej, dosłownie w tym przypadku, Zielonej Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No bo na to wychodzi, że Łódź jest jednym z najbardziej zielonych polskich miast. Ponad 9 na 10 mieszkańców Łodzi ma jakiś park w zasięgu 10 minut marszu piechotą, a niemal tyle samo łodzian, co ciekawe, najwyżej 30 metrów do najbliższego skweru albo drzewa. Takie dane zebrał przynajmniej autor bloga Kartografia Ekstremalna Szymon Piwczyk, a przygląda się nim nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Łódź zajęła czwarte miejsce w zestawieniu najbardziej zielonych miast w Polsce. Autor bloga kartografiaekstremalna.pl Szymon Piwczyk sprawdził 20 największych metropolii w kraju. Pod uwagę wziął nie samą powierzchnię zieloną w miastach, ale dystans, jaki mieszkańcy muszą pokonać, aby dotrzeć do parku. Aż 2/3 łodzian mają park w zasięgu 5 minut pieszo.
3: Jest zielono, jest. No, jest ładnie zielono. A moje zdanie jest takie, że nie jest zbyt zielono.
4: Idzie to wszystko w dobrym kierunku, że coraz więcej mamy takich fajnych miejsc.
5: Mogłoby być bardziej zielono, zdecydowanie. Za mało jest po prostu takich pól różnych, na przykład zielonych, żeby to fajnie wyglądało.
6: Kiedyś było gorzej. Jest nieco lepiej.
2: Mówią łodzianie, a dendrolog łódzka społeczniczka Magdalena Schmidt dodaje.
7: Takie optymistyczne wiadomości zawsze cieszą i cieszą mnie również. Natomiast, kurczę, wydaje mi się, że rzeczywistość wygląda odrobinę inaczej. Mam wrażenie, że po pierwsze, na stan zieleni absolutnie nikt nie zwraca uwagi. Czyli to gdzieś w statystykach sobie figuruje. Warto też zauważyć, że nasze statystyki znacząco podbija Lasu Łagiewnickiego. To jest ponad 1000 hektarów lasu, który jest w obrębie miasta. To jest unikat, to jest skarb. Druga ważna rzecz, zwróćcie Państwo uwagę na to, w jakim stanie są łódzkie drzewa. Cierpią nie tylko drzewa przyuliczne, są porażone jemiołą. W tej chwili Szrotówek daje sobie znać, no właściwie nie ma już kasztanowca, który byłby zielony o tej porze roku, mimo tego, że powinien być.
8: Łagiewniki to dotyczą tylko części mieszkańców, którzy mieszkają w okolicach Łagiewnik.
2: Odpowiada prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
8: Ta analiza brała pod uwagę całą powierzchnię naszego miasta. Powinien mieć identyczne odległości, a może nawet niekiedy lepsze. My w ostatnich latach powołaliśmy do życia nowe przestrzenie zielone, zablokowaliśmy budowę w wielu, wielu miejscach, żeby stworzyć czy parki kieszonkowe, czy skwery, czy mini parczki i myślę, że to skutkuje w tej chwili tak pozytywnie, bo faktycznie miasto 15-minutowe wszędzie powinno się być w granicach 15 minut. Tu jest, jeżeli jesteśmy 5-10, to jesteśmy, przynajmniej tutaj już normę osiągnęliśmy i to wielokrotnie, w niektórych miejscach ją przekroczyliśmy.
2: A w zestawieniu najbardziej zielonych miast w Polsce Łódź została wyprzedzona tylko przez Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i Zieloną Górę.
0: Rozmawiał o tym nasz reporter Michał Dąbrowski. O zieleni w mieście sami mieszkańcy, jak słyszymy, mają różne opinie. Przede wszystkim ciesząc się z tego, że mamy tutaj tak dużo zieleni, mają też często wrażenie, że o tę zieleń można by dbać o wiele lepiej. Nie da się ukryć, że na terenach wiejskich tam to dopiero jest zielono, za to mieszkańcy mają inne problemy, tak jak na przykład mieszkańcy gminy Zapolice w powiecie zduńskowolskim, którzy od lat czekają na remont krótkiego, ale strasznie wyboistego dziurawego fragmentu jezdni. To zaledwie 2 kilometry drogi, ale proszące się o naprawę.
9: Państwo już od dawna czekacie na remont?
10: Już troszeczkę jest.
11: No dużo wypadków.
10: To jest bardzo ostry zakręt, kiedyś to była też taka sytuacja.
0: Więc jaka jest szansa, że dojdzie do takiego remontu, który poprawi bezpieczeństwo na tym krótkim fragmencie drogi, o tym więcej już za chwilę.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: A my na koniec programu pochylamy się nad dziurawą drogą w gminie Zapolice.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Konkretnie mieszkańcy czekają na remont drogi między Stroińskiem a Pstrokoniami. Wyboje powodują, że trzeba tam bardzo mocno zwolnić, a jazda jest nieprzyjemna. Tylko że jak na razie powstaje plan przebudowy i nie wiadomo, kiedy w ogóle miałyby się rozpocząć takie prace. A tej sytuacji przygląda się nasz reporter Adam Łużyński.
2: Jak tu się jeździ?
3: No, byle jak, no. Te 2 kilometry tej drogi zostawili i tak jest, no.
2: To prawda, że kierowcy jeżdżą tutaj objazdem przez Zapolicę, tam na górę i tutaj na dół, żeby ominąć ten odcinek?
3: No nieraz tak, no ale dużo tu tirów jeździ wszystkiego.
2: Państwo już od dawna czekacie na remont?
4: Już troszeczkę jest. No ale to co roku tam obiecują, że będą robić to, nie?
5: Starosta powiatu zduńskowolskiego Wojciech Rychlik.
6: Trwa proces przygotowania inwestycji przebudowy drogi Stroińsko-Pstrokonie wraz z budową ronda na rozwidleniu 2 dróg powiatowych, jednej prowadzonej ze Zduńskiej Woli w kierunku Widawy i drugiej od Sieradza właśnie Woźnik przez Pstrońsko.
4: Tu są dziura na dziurze i więc oni tylko łatają, nic więcej, nie?
2: Tutaj na tym skrzyżowaniu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.
4: A tutaj ma być rondo.
2: No tak, tak, tak. Właśnie o te niebezpieczne sytuacje chciałem zapytać, bo starosta powiedział...
4: Tak, tutaj proszę pana jest cały czas non-stop. Jakieś wypadki, niewypadki. To jest bardzo ostry zakręt. Kiedyś to była też taka sytuacja, taka ze skutkiem śmiertelnym.
2: Na czym one polegały, te wypadki, że co się stało?
7: No za szybko ludzie jadą i nie wyrabiają zakrętu i tyle.
4: No i lecą, albo do sąsiada,
7: albo w tą stronę, albo w tą stronę.
6: Z uwagi na rozwidlenie w pobliżu łuku drogowego planujemy wprowadzić ruch okrężny typu rondo. Myślę, że to poprawi bezpieczeństwo.
2: Kiedy ostatni raz był remont tej drogi? Kojarzycie panowie?
7: Czy taki remont, łatanie dziur, to tam jest co roku.
4: To nie jest remont, tylko za łatanie dziury. Nie?
6: Istotą rzeczy jest najpierw uzyskanie dokumentacji i pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie planu wykupów związanego z całym procesem, żeby można było zrealizować tą inwestycję. Mieszkańcy chcą, aby przebudowa obejmowała nie tylko jezdnię, chcą, żeby również powstał ciąg pieszo-rowerowy. Jest na pewno on potrzebny z uwagi na połączenia między miejscowościami, jak i również jest to atrakcyjne z punktu widzenia lokalnych turystów, ludzi, którzy w Dolinę Rzeki Warty jeżdżą po to, żeby podziwiać urokliwe tereny Międzyrzecza, Warty i Widawki.
2: Jakby pan chciał, żeby ta ulica się zmieniła? Jak to powinno wyglądać według pana?
4: No to przede wszystkim powinno być wszystko wykopane do zera i założone na nowy asfalt. No jak?
7: Żeby nie było dziur. No i ścieżka. No tak ma być, jak mówią, że będzie zrobione.
3: W tamtym roku w październiku chyba była zebranie, to mówili, że 16 miesięcy sam projekt będzie trwał. A kiedy realizacja, to nie wiadomo.
0: No i nie wiadomo dokładnie, co będzie z tą drogą między Stroińskiem a Pstrokoniami w powiecie zduńskowolskim, gdzie biegnie górzystymi, malowniczymi szczytami pradoliny rzeki Warty, skąd można też podziwiać piękne panoramy. Będziemy czekać, czy coś w tej sprawie się zadzieje. I jeszcze komentarz w sprawie łódzkich parków.
8: W temacie parków łódzkich, no to jest niewykorzystany potencjał. To tylko w ustach pani prezydent Zdanowskiej tak pięknie brzmi, jak to wszystko robią parki kieszonkowe, skwery zieleni. To powiem tak, aż się prosi ogrody Gejera, jak nazwa mówi. Beton, beton, beton. Może by tam zrobić nasadzenia i park. Poza tym część parków łódzkich to tak naprawdę nie są parki, tylko to są pozostałości po dawnych cmentarzach. No i nie zapominajmy, że mamy zdrowie, prawda? No i ostatni ten pomysł władz miasta Łodzi, żeby w Łagiewnikach wyasfaltować czy utwardzić te drogi, leśne ścieżki, no kompletnie od czapy. Nie niszczmy tego, co jest. Jak ktoś tam idzie na spacer z wózkiem czy jedzie rowerem, to te ścieżki, które tam są, należy zostawić.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon, który no, jakby świadczy o tym, że do parków i tematu, jak zagospodarowujemy zieleń w Łodzi, na pewno będziemy jeszcze wracać.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
12: Co?
11: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
12: Mhm.
11: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
12: Dziewczyno.
11: Co?
12: To jest fake.
13: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: Myślisz o przyszłości?
15: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
14: A co cię do tego przekonało?
15: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
14: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
15: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
14: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
15: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
16: Chyba zacznę inwestować w złoto.
17: Dlaczego akurat w złoto?
16: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
17: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
16: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
23: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
24: Niebawem w Radiu Łódź wiadomości, ale teraz pora się przyjrzeć sytuacji na drogach, którą śledzi Kuba Jędrzejewski.
25: Choć mogłoby się wydawać, że popołudniowe godziny szczytu dobiegają końca, to nic bardziej mylnego. Na drogach w Łodzi kierowcy cały czas muszą się liczyć z utrudnieniami. Między innymi na Alei Piłsudskiego przy parku Źródliska. Tu z powodu prowadzonych prac mamy zwężenie i kierowcy, którzy podróżują w kierunku Widzewa, no to właściwie stoją od Piotrkowskiej do skrzyżowania Marszałków. Cały czas nieciekawie wygląda sytuacja też na ulicy Kopcińskiego. Korek w stronę Ronda Solidarności zaczyna się tworzyć już przy parku 3 maja, co oznacza kilkanaście minut opóźnienia. Omijajcie też Brzezińską, Limanowskiego i Aleje Włókniarzy. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć dużo cierpliwości i szerokiej drogi.
23: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
24: Na zegarze jest 17. Słuchają Państwo Radia Łódź, a przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
26: Kolejne podwyżki na stacjach benzynowych. Eksperci nie wykluczają diesla po 9 zł. Profesor Jan Krysiński może zostać patronem ulicy w centrum Łodzi. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach powiemy też o dzisiejszym meczu Unii Skierniewice. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 21 stopni. Ceny paliw dalej w górę. Sytuacja jest niepewna ze względu na utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie. Obecnie ceny oleju napędowego są zbliżone do tych z początku wojny w Iranie, ale niewykluczone, że w najbliższych tygodniach osiągną rekordowe 9 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: To nie jest tak, że nie możemy tego wykluczyć, bo jeżeli będziemy mieć informacje o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, to może windować ceny ropy do jeszcze wyższych poziomów.
26: Wzrosty cen odczują także kierowcy samochodów benzynowych. Średnia cena 95 osiągnęła najwyższy w tym roku poziom, a może być jeszcze drożej. Według wyliczeń ekspertów w ciągu tego tygodnia cena oleju napędowego na stacjach może wzrosnąć nawet o 30 groszy na litrze. Jak jednak wskazują analitycy, hurtowe ceny paliw się ustabilizowały, dzięki czemu kolejne tak gwałtowne wzrosty nie są prognozowane.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
26: Bezpłatny dentysta w Łódzkiem. Młodzi mieszkańcy gminy Sulejów mają większy dostęp do bezpłatnej opieki dentystycznej. Na terenie gminy działają już 2 szkolne gabinety stomatologiczne, w których dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z darmowego leczenia. Gabinety znajdują się w szkołach we Włodzimierzowie oraz w Sulejowie, mówi sulejowski radny Ireneusz Kuczyński.
4: Teraz te słodycze robią próchnicę. Akurat tak się zrymowało. I chciałbym, żeby wszystkie dzieci skorzystały z tej placówki, która jest nam bardzo potrzebna.
6: We Włodzimierzowie zapraszamy we wtorek, środę, czwartek w godzinach 9-14. W Sulejowie zapraszamy w szkole podstawowej w poniedziałek i czwartek 8-15.30.
26: Dodaje lekarz stomatolog Dariusz Janowicz. Leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowa ulica i nowy patron w Łodzi. Jedna z tras w centrum stolicy regionu będzie nosić imię Jana Krysińskiego, wybitnego naukowca. Ulica zostanie zlokalizowana między Milionową i Tymienieckiego na tyłach tkalni papieskiej. Zmarły rok temu profesor Jan Krysiński to wieloletni rektor Politechniki Łódzkiej, specjalista w dziedzinie turbin i odnawialnych źródeł energii. W czasach słusznie minionych wielokrotnie wykazywał się odwagą, o czym przypomina żona profesora, dr Halina Krysińska.
7: Starałam się zawsze pomagać mężowi. Czasami było to łatwiejsze, a czasami niezwykle trudne.
19: Jak ojciec był przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa, mówiłem do mnie, ty go tam zawieź samochodem i czekaj do momentu, w którym wyjdzie.
26: Dodaje syn profesora dr Tomasz Krysiński. Radni zajmą się nadaniem tej trasy imienia profesora Krysińskiego na sesji 16 września. I na koniec sport. Unia Skierniewice zagra z Ruchem Chorzów w meczu 7. kolejki Betclic pierwszej ligi. Dla Beniaminka będzie to na pewno wyzwanie, bowiem spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Śląskim. A o szczegółach Michał Malinowski.
20: Jak często powtarza trener Kamil Socha, jego zawodnicy przechodzą przyspieszoną edukację piłkarską. Jeszcze niedawno grali przecież w trzeciej lidze przeciwko takim drużynom jak GKS Wikielec, Mławianka Mława czy Polonia Lidzbark Warmiński. A dzisiaj zmierzą się z jedną z największych marek w polskim futbolu i do tego na bez wątpienia najbardziej znanym polskim stadionie. Z Ruchem Chorzów Unici jakiś czas temu grali w Pucharze Polski, ale u siebie. Mecz na Stadionie Śląskim będzie dla wielu skierniewickich piłkarzy na pewno przeżyciem wyjątkowym. Patrząc stricte piłkarsko, to spotkanie w kotle czarownic będzie starciem na dole tabeli. Unia ją zamyka, niebiescy są tuż nad strefą spadkową. Warto zwrócić uwagę na fakt, że chorzowianie strzelili dotychczas zaledwie 3 gole, a Unia musi mieć na oku Szymona Szymańskiego, który miał udział przy każdym z nich. Michał Malinowski, Radio Łódź.
26: Początek meczu Ruchu z Unią o 19. Na naszej stronie internetowej będzie można śledzić relację tekstową, a to jak radzą sobie skierniewiczanie na Stadionie Śląskim będziemy również sprawdzać w wiadomościach Radia Łódź. A o 17.30 wiadomości, ale w skrócie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: W regionie w tej chwili zmienne zachmurzenie, chociaż też jest pogodnie. No, w tej chwili na zachodzie taki duży wał chmur mamy na niebie, a na wschodzie jeszcze całkiem pogodnie. Łódź jest gdzieś tak po środku, chociaż w tej chwili mamy chmury nad głową. Niezmiennie jest jednak ciepło, około 20 stopni Celsjusza. Na barometrze 1002 hektopaskale, ciśnienie jest wysokie. W najbliższych godzinach będzie konsekwentnie spadać. W nocy lekkie zachmurzenie, ale rano znowu się wypogodzi i przy okazji bezchmurnego nieba także się ochłodzi do 13 stopni, ale za to jutro w ciągu dnia dużo słońca i bardzo ciepło. Lokalnie to może być nawet 28 stopni Celsjusza.
22: We'll be right back.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
5: 7 minut po 17. Rafał Tyluś audycję realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. No, to początek tygodnia.

I proszę mi wierzyć, ona tak szczerze śpiewa. Nie tylko o tym, że wszystko jest jej jedno, ile lat ma, ale o tych kilku sprawach wcześniej wyśpiewanych także bardzo szczerze opowiada w tej piosence. Jakbym widział Olkę po prostu. To jest jej podejście do życia, ciepłe podejście do wszystkiego i do wszystkich tak naprawdę. Z Olką jest rozmowa na naszej stronie radio.pl. Można samemu posłuchać tej rozmowy, z której wynika właśnie to, jaką jest kobietą i songwriterką zarazem. A to jest jej nowa piosenka Olka, Wszystko mi jedno, od tego tygodnia gramy. Dzisiaj trochę tych nowości będzie na początek nowego tygodnia, ale też klasyków, bo myślę, że klasyk zawsze się przyda. Tak sądzę i Państwo zapewne też to potwierdzą. Oprócz tego Tracy Chapman zaśpiewa w historii pewnej piosenki. No a może odwrotnie, nie zdradzę, jaką płytę tygodnia mamy w tym tygodniu, to proszę zaczekać z kolei do 18.20.

Taki szum od Kaśki Sochackiej. U nas szumu tak naprawdę nie ma. U nas są informacje i to aktualne. U nas jest muzyka niezwykle aktualna, więc piosenki, które powracają, bądź te nowe rzeczywiście. Z zaskoczeniem, że dzisiaj ja tak o 21 też się słyszymy. Proszę Państwa, spokojnie, okolice jazzu o 21. Najpierw w pierwszej godzinie retransmisja koncertu grupy Muzozoik. To jeszcze Open Stage, Eter Jazzu. Akcja zakończona, ale jeszcze dwa koncerty przed nami w retransmisjach. Właściwie fragmenty tych koncertów, bo ci, którzy byli na koncercie, mieli okazję usłyszeć wszystko, a ci, którzy tylko i wyłącznie słuchają audycji we fragmentach, mogą wracać do tych momentów zapisanych, zarejestrowanych. Open Stage, Eter Jazzu więc i Muzozoik tym razem, nasza łódzka grupa, no to będzie fusion, to będzie jazz rock, wprost powiem. A w drugiej godzinie kilka nowości, w tym na przykład Maciej Tubis grający Chopina, ale na zakończenie godziny przepiękna rzecz Grzegorz Rogala mi przyniósł. No, wrócił do starych, tak naprawdę no, zupełnie innych czasów muzycznych. No i w tych czasach muzycznych się osadził i tworzy, improwizuje na bazie świętej Hildegardy. No to proszę posłuchać, bo to jest takie pierwsze nagranie zapowiadające, że może być coś więcej, czyli kolejny projekt PGR Grzegorza Rogali. To wszystko się wydarzy między 21 a 23 w okolicach jazzu. Na audycję już bardzo serdecznie zapraszam. To Rojek, bo ma piosenkę, która moim zdaniem jak najbardziej jest przebojem tegorocznego lata.

0: gwiazdy, słońce, lato, rzeczywiście symbole lata. Artur Rojek użył w swojej piosence przebój tegorocznego lata. Zupełnie inną piosenką Bartek Florczak przychodzi.
1: Historia pewnej piosenki.
2: W wieku 3 lat Tracy Chapman dostała od mamy ukulele. Jako dziecko bardzo interesowała się muzyką i już kilka lat później pisała swoje pierwsze, jeszcze bardzo proste piosenki. Dziewczyna była jednak konsekwentna, pracowita i jako nastolatka tworzyła już zgrabne utwory. Jednym z nich był Talking About a Revolution. Będąc na studiach, nagrała demo tej piosenki w studiu jednej ze studenckich rozgłośni radiowych. Szczęście chciało, że usłyszał ją chłopak, którego ojciec, Charles Koppelman, był szychą w branży muzycznej. Szybko podpisał kontrakt z Tracy i tak zaczęła się jej zawodowa kariera. W 1988 roku ukazała się debiutancka płyta, a piosenka Fast Car zaczęła zdobywać popularność. Artystkę zaproszono wkrótce na specjalny koncert dla Nelsona Mandeli na stadionie Wembley. Tam po południu zagrała krótki zestaw piosenek, ale publiczność dopiero się zbierała i potraktowano ją jak typowy support przed gwiazdami. Kilka godzin później zastąpiła jednak już przed pełnym audytorium Stevie'ego Wondera, który miał problemy techniczne. Drugi występ Chapman wywołał poruszenie i uznanie wśród widzów. Zaśpiewała m.in. Talking About a Revolution. Koncert był transmitowany na całym świecie, dał wielu osobom pierwszą szansę poznania Tracy Chapman. Tę piosenkę napisała, gdy miała 16 lat i była uczennicą szkoły z internatem w Danbury w stanie Connecticut. Dorastała w Cleveland, ale trafiła do tej szkoły, ponieważ dostała stypendium. Jej bogaci rówieśnicy uważali, że życie biedniejszych kolegów i koleżanek wywodzących się z klasy robotniczej nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo i tak nie są oni w stanie niczego zmienić. Tracy miała inne zdanie. Jako dziewczyna wywodząca się z uboższego domu uważała, że właśnie tacy ludzie jak ona są zdeterminowani do działania i chcą poprawić swoją sytuację. O tym właśnie jest ta piosenka. Talking About the Revolution została wydana jako drugi po Fast Car single Tracy Chapman, a zapis wideo z występu koncertu dla Nelsona Mandeli posłużył jako zdjęcia do teledysku Talking About the Revolution. To właśnie dzięki MTV debiutancka płyta artystki stała się bardzo popularna i znalazła 6 milionów nabywców tylko w Stanach Zjednoczonych, co zapewniło jej pierwsze miejsce sprzedaży. Posłuchajmy. Oto Tracy Chapman i Talking About a Revolution.

0: W Radiu Łódź 17:30. Wśród najważniejszych wydarzeń, a w studiu Remigiusz Pladrowski.
1: Dzień dobry. W Łodzi już zawsze ma być bezpłatna komunikacja miejska 1 listopada. Przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. Pierwszy raz takie rozwiązanie wprowadzono w ubiegłym roku. Radni zajmą się bezpłatną komunikacją na 1 listopada za nieco ponad tydzień. Rosną ceny paliw. Sytuacja jest niepewna ze względu na utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie. Obecne ceny oleju napędowego są zbliżone do tych z początku wojny w Iranie, ale niewykluczone, że w najbliższych tygodniach osiągną rekordowe 9 zł za litr, mówią analitycy. Etlina 95 kosztuje w Łodzi prawie 7,80. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za posiadanie granatnika przeciwpancernego i doprowadzenie do jego wystrzału w siedzibie Komendy Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Prokuratura postawiła dwa zarzuty Romanowi Rzet, byłemu wspólnikowi zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Słuszka. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała oszukać użytkowników giełdy kryptowalut na kwotę prawie 8 milionów złotych oraz przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy. Mieszkańcy kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi 2 lata czekają na odszkodowania. Chodzi o mieszkańców kamienic przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika, które to budynki ma przejąć kolej. Mimo wcześniejszych zapowiedzi przełomu w połowie sierpnia, wojewoda łódzki wciąż nie wydała decyzji w sprawie wysokości odszkodowań. Urząd Wojewódzki informuje, że czeka teraz na poprawione wyceny rzeczoznawców. Unia Skierniewice zagra z Ruchem Chorzów w meczu 7 kolejki BetClick 1 Ligi. Początek meczu Ruchu z Unią o 19:00. Na naszej stronie internetowej będzie można śledzić relację tekstową. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
0: Nieźle, 20 stopni o tej porze. Znakomicie nawet ktoś mógłby powiedzieć. No to proszę posłuchać. Nie ma prawie wiatru, słabiutki południowo-wschodni i w nocy również tak będzie. Tyle, że temperatura między 11 a 13 stopni. Jutro za to do 29. Więc jeśli teraz jest nieźle, to jutro będzie nieźle.

Mówi się, że ta pani chce wskrzesić Fornodląc. Napisała trochę przebojów również dla innych, więc wierzę w jej talent, bo taki powrót po tak wielu latach, mając tak wielki przebój, jak piosenka, którą po raz kolejny państwo usłyszeli przed chwilą, to nie jest łatwa sprawa. To jest, nawet bym powiedział, niezwykle Mission Impossible, ale w jej przypadku jakoś wierzę. Tyle, że wciąż czekamy, takie napięcie rośnie, bo jeśli to prawda, co powiedziała, że chce wskrzesić Fornodląc, no to ta piosenka powinna pojawić się już niebawem. Nic, tylko wyglądać w takim razie za takimi piosenkami, powrotami, bo jeszcze bym dorzucił co nieco, to nie jest jedyna zapowiedź powrotu, no ale tutaj to rzeczywiście trzeba czekać na przyszły rok. Ten rok to już tak przemija sobie, prawda, więc to już wcale nie tak daleka perspektywa. Maria Sadowska z Kają. To było przyrzeczenie małżeńskie tak naprawdę, ten tekst wyśpiewany.

To stara piosenka, w zupełnie innym stylu, w oryginale zagrana, ponieważ przypominałem również oryginał, to Państwo wiedzą, I Knew You Were Waiting, ale piękna piosenka, a Michel zrobił to tak, że po prostu jeszcze piękniej ten tekst do nas dociera. Michel and the Gioacello, a gościnnie tutaj Cynthia Erivo, no duety to też, a propos właśnie, są fantastyczne w wykonaniu Michel. Ja powiem tak, są artyści, którzy jak zapowiadają swoje nowe nagrania, swoje płyty, to od razu czuję drżenie po prostu. I to jest właśnie taki przykład. Albo Leon Bridges, który właśnie płytę przygotował, za moment będzie, już gramy piosenkę z tej płyty. To są tacy artyści. To od razu jest drżenie i wiadomo, że z pewnego poziomu nie schodzą i te piosenki, no z jednej strony można traktować jako takie single faktycznie i one mają znamiona nawet te przebojowości, ale no, mają coś więcej, mają jakąś taką swoją wartość, takie doszukanie się czegoś w tej piosence jest fantastyczne, bo zawsze zachowują jakąś tam cząstkę tajemnicy w sobie, w tej aranżacji, w tym wszystkim, co tam jest ozdobnikiem pojedynczym nawet. Można się takich rzeczy doszukać i nagle okazuje się perełka, arcydzieło. No i to tyle a propos takich pięknych nagrań. To jeszcze Duran Duran w tej godzinie.

0: to promocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzin, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
4: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
5: Co?
4: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
5: Mhm.
4: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
5: Dziewczyno.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co Cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
9: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
10: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
11: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
12: I już 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
13: Nauczyciele w Łodzi dostaną więcej za wychowawstwo i opiekę mentorską. Urząd Miasta daje na to 15 milionów złotych. Są zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w sprawie afery Zonda Krypto. Piłkarze Widzewa Łódź zapozowali z psami i kotami z łódzkiego schroniska. Będzie z tego kalendarz, a pieniądze z jego sprzedaży pomogą placówce. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 11 stopni. $15 milionów rocznie dodatkowo dla nauczycieli. Łódź podnosi dodatki dla pedagogów, którzy mają więcej obowiązków. Miejscy urzędnicy przekonują, że to sposób na docenienie nauczycieli i odpowiedź na problemy kadrowe w oświacie. Dodatkowe środki mają trafić do pedagogów już w tym miesiącu. Jak to będzie wyglądało, powie nasza reporterka Weronika Skibińska.
14: Na większe kwoty mogą liczyć między innymi wychowawcy klas, wychowawcy w bursach i opiekunowie grup przedszkolnych oraz nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie. Rola wychowawcy jest ważna i musimy o tym przypominać, mówi Beata Garczyńska, wychowawca z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
15: To jest naprawdę bardzo ważna praca i myślę, że tutaj wiele osób powinno pracować nad tym, żeby tłumaczyć społeczeństwu, jak ważna jest rola wychowawcy.
14: Statystycznie każdy nauczyciel po podwyżce dostanie około 100 zł. Sami nauczyciele podkreślają, że zaproponowane kwoty wciąż są zbyt niskie w stosunku do liczby obowiązków i odpowiedzialności. Weronika Skibinie, Radio Łódź.
13: Nauczyciele zapowiadają dalsze rozmowy o wyższych dodatkach i większym wsparciu dla pracowników oświaty.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Romana Rzet, byłego wspólnika zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Słuszka. Grupa przestępcza miała m.in. oszukać użytkowników giełdy kryptowalut na kwotę prawie 8 milionów złotych. O szczegółach Michał Makowski.
17: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
18: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
17: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
19: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
17: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
13: Pociągi między Skierniewicami a Łowiczem jeżdżą szybciej, a podróżni mogą wygodniej korzystać ze stacji i przystanków. Polskie Linie Kolejowe zakończyły modernizację linii numer 11. Ostatnim elementem prac było oddanie do użytku nowej kładki nad torami w Bełchowie, która połączyła obie strony stacji i zapewniła dostęp do peronu wyspowego. Pociągi od 30 sierpnia jeżdżą na tej trasie około 3 minut szybciej, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
20: Prace objęły około 8 km linii między Skierniewicami a Bełchowem. Wymieniliśmy tory i sieć trakcyjną, przebudowaliśmy perony na przystankach Mokra i Sierakowice Skierniewickie, zmodernizowaliśmy przejazdy kolejowo-drogowe oraz wdrożyliśmy nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym.
13: To był ostatni etap przebudowy linii kolejowej numer 11. Wcześniej, w latach 2020-2023, zmodernizowano odcinek między Bełchowem a Łowiczem, a także stację Bełchów i przystanek Bobrowniki. Teraz cała trasa między Skierniewicami a Łowiczem jest już po modernizacji. Piłkarze Widzewa zapozowali z psami i kotami z łódzkiego schroniska. W Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyła się nietypowa sesja zdjęciowa. Jej efektem będzie charytatywny kalendarz na przyszły rok. Do zdjęć pozowali piłkarze Widzewa, m.in. Mateusz Żyro.
21: Biorę udział, bo kocham zwierzęta i bardzo się cieszę, że tutaj z inicjatywy pani prezes jest taka akcja i możemy wspomóc potrzebujące zwierzaki, bo wiadomo, że ze schroniska to najczęściej są jakieś pokrzywdzone. Zawsze słabszym trzeba, uważam, pomagać.
13: Dochód ze sprzedaży 4000 kalendarzy w całości zostanie przeznaczony na wsparcie schroniska. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Proszę korzystać ze spokojnej pogody, 20 stopni, bezchmurne niebo, zachmurzenie może być ewentualnie umiarkowane i wiatr bardzo słaby południowo-wschodni. W nocy nic się nie zmieni, temperatura 11-13 stopni, to jedyna zmiana, no w nocy chłodniej, ale jutro tu proszę uważać, bo nawet do 29 stopni w naszym regionie przy dokładnie tych samych warunkach, czyli bez zachmurzenia i ze słabym wiatrem południowym albo południowo-wschodnim.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
12: 6, no prawie 7 minut po 18. Piotr Bielawski, zapraszam do 19. Zaskoczeniem, że dzisiaj Jano. Musi być jakieś zaskoczenie. Cieszę się, że dobrze zaczyna się tydzień. W takim razie od zaskoczenia.

Melinda Martin i Police, to łódzkie, bo po łódzku gramy. To Martin i Police zapowiada nowy materiał, a piosenka właśnie teraz przed Great September, bo na Great September też się pojawią, coś tam zagrają, to czekamy. O, zresztą na Great September mnóstwo ciekawych rzeczy muzycznych i mam nadzieję, że o niektórych będę mógł powiedzieć, a nawet z niektórymi artystami porozmawiać w sobotę między 14 a 16.

0: System Loving You, wielki przebój zespołu Toto, spośród kilkunastu co najmniej piosenek, które można wymieniać, to jeden z większych przebojów zespołu Toto, to prawda. Wymieniać oczywiście z repertuaru Toto. Okej, okay, no to ciekawe, z jaką to płytą w tym tygodniu Marcin Tercjak będzie przychodził?
1: Płyta tygodnia.
2: W tym tygodniu słuchać będziemy najnowszej, w dodatku koncertowej płyty zespołu Pulp zatytułowanej Live. Premiera albumu odbyła się 28 sierpnia 2026 roku, czyli całkiem niedawno. Natomiast koncerty, które przyniosły materiał utrwalony w postaci tego wydawnictwa, odbyły się rok wcześniej i były to dokładnie 566 i 567 koncert w historii zespołu z Sheffield. Zdarzyły się w dodatku w niezwykłym momencie, otóż kiedy wydany w tamtym roku po 24 latach milczenia nowy album zatytułowany More zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. To będzie nowa płyta, ale przy okazji sentymentalna, myślę, dla niektórych podróż do lat 90., czasów największej chwały zespołu Pulp, bo wtedy odnosili największe sukcesy, ale podczas koncertu oczywiście pojawiały się również utwory z płyty najnowszej. I od takiej kompozycji zaczniemy, czyli od utworu Spike Island.

0: Thank you.
1: Hello.
2: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.
3: I tak oto już wiemy, z jaką płytą będzie przychodził Marcin Tercek, jakiej muzyki będziemy słuchać właśnie o tej porze od dzisiaj. Do piątku płytą tygodnia jest krążek, który z jednej strony jest wspomnieniem, a z drugiej niezwykłą ciekawostką. Jeff Lynne teraz w naszym programie.

Piękne piosenki, zupełnie inny nastrój. A ja Państwu opowiem historię, która dzieje się na moich oczach. Sport jest nieprzewidywalny, jest dramatyczny. Zwłaszcza dla kibica, który swojej zawodniczce na przykład w tenisie kibicuje. Iga Świątek prowadziła już 5-0 w pierwszym secie w gemach. 5-0. Jest 5-5, proszę Państwa. I będą grały dalej. I tyle, co mam do powiedzenia. Taki jest sport. Z jednej strony zachwycający, zresztą nie o tenisie tylko można by tak opowiadać, a o innych dyscyplinach także. Zachwycający, dramatyczny. Wystarczy jedno zdenerwowanie, a później już seria. I tak się to wszystko toczy.

jego oczy patrzą zamknięte. Czy twoje są takie też? Może już nie boli cię?

taka długa, piękna piosenka. Igor Herbut. Jak ci jest? Tak się nazywa. No i płytę Igor zapowiada. Przyjedzie nagrać September również. To a propos imprezy, która już za moment w Łodzi. Iga przegrała pierwszego seta 7-5. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. Słyszymy się po 21 w okolicach jazzu. Zapraszam do słuchania.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
8: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
13: Tworzymy rodzinę.
14: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
8: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Oszust w Łodzi miał podszywać się pod pracownika Poczty Polskiej. Policja apeluje o rozsądek. Bezpłatne leczenie zębów dla dzieci proponuje gmina Sulejów. Polski premier ostro o wygranej AfD w Niemczech. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 11 stopni. Oszust w Łodzi miał podszywać się pod pracownika Poczty Polskiej. W miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka mężczyzna podający się za listonosza poprosił seniorkę o pokazanie emerytury. Tłumaczył, że na poczcie pracuje osoba z Ukrainy, co miało rzekomo doprowadzić do pomyłki. Seniorka pokazała oszustowi pieniądze przez okno, ale ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Więcej na ten temat powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
16: Poczta Polska w odpowiedzi na nasze pytania przestrzega mieszkańców, że co do zasady w soboty listonosze nie dostarczają korespondencji. Pracownicy poczty powinni też korzystać ze stroju firmowego i służbowych narzędzi pracy, takich jak wózek czy torba doręczycielska, oznaczonych logotypem Poczty Polskiej. W razie wątpliwości warto poprosić listonosza o numer telefonu i adres placówki, w której pracuje, by zweryfikować jego tożsamość. Oszuści podszywają się nie tylko pod listonoszy, ale również pod pracowników spółdzielni czy urzędników. Dlatego zawsze warto poprosić o okazanie identyfikatora i stosować zasadę ograniczonego zaufania.
15: Policja nie potwierdza, czy incydent przy Bartoka w Łodzi został zgłoszony. Funkcjonariusze apelują jednak, żeby każde oszustwo zgłaszać służbom. Takie zgłoszenie może pomóc uchronić inne osoby przed utratą oszczędności.
8: Od nas dowiadujesz się pierwsze.
15: Bezpłatne leczenie zębów dla dzieci. W gminie Sulejów dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą bezpłatnie leczyć zęby już w dwóch szkolnych gabinetach stomatologicznych. Jak mówi Radio Łódź lekarz stomatolog Dariusz Janowicz, uczniowie mogą o swoje zęby zadbać w szkole we Włodzimierzowie.
0: której gabinet stomatologiczny działa już od 2019 roku. Cieszymy się, iż możemy również świadczyć usługi stomatologiczne dla dzieci bezpośrednio w nowo otwartym gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Sulejowie.
15: Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gmina Sulejów jest obecnie jedynym samorządem w powiecie piotrkowskim, który ma takie gabinety. Polski premier ostro wygranej AfD w Niemczech. Alternatywa dla Niemiec to jawne prorosyjskie i antypolskie ugrupowanie, uważa Donald Tusk. Po wygranej skrajnie prawicowej partii w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt szef rządu napisał, że tylko idioci albo zdrajcy mogą się z tego cieszyć. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, dodał. Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych premier podtrzymał swoje słowa z wczoraj. Donald Tusk podkreślił także, że politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zachwycali się partią AfD.
2: Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem. Za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to Afroamerykanie Europy.
15: Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalt wygrała Alternatywa dla Niemiec. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie uzyskało prawie 44% głosów, ale mimo to nie będą mogli rządzić samodzielnie. Zmarła Krystyna Piaseczna, wieloletnia dziennikarka łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej i popularyzatorka teatru. Zostawiła po sobie prawie 1000 programów kulturalnych. Działała także w Związku Artystów Scen Polskich. Była redaktorką naczelną pisma Sceny Polskie. Absolwentka filologii polskiej, przed laty związana z łódzkim teatrem Pstrąg, współtworzyła historię polskiej sceny studenckiej. Pracowała również w Uniwersytecie Łódzkim. 3 lata temu Krystyna Piaseczna otrzymała medal 600-lecia Łodzi, co było pozytywnie komentowane przez media.
13: Podkreślały te media, co mi sprawiło dużą przyjemność, że to również jest za działalność studencką, uniwersytecką i dziennikarską. Przypomnienie tych dziedzin, w których byłam i jestem aktywna, że to ktoś zauważa, to jest fajnie.
15: Krystyna Piaseczna miała 79 lat. O śmierci dziennikarki poinformował Związek Artystów Scen Polskich. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 20:00.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: W nocy w regionie łódzkim zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, wiatr słaby południowy. Jutro zachmurzenie mało, dużo słońca i nawet 29 stopni, wiatr słaby powieje z południa.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Strefa kultury.
19: Dzień dobry, choć już wieczór coraz wcześniej zapada. Rafał Tyluś, Anna Groblińska. Zapraszamy dzisiaj do wysłuchania rozmowy o tym, że Polskie Forum Designu Lokalność zastąpi Łódź Design Festival w tym roku. Jego wiosenna edycja się nie odbyła. Teraz taka edycja specjalna, a co dalej? O tym już niedługo w rozmowie z Michałem Piernikowskim. Będziemy mówić także o warsztatach twórczego pisania dla młodzieży. Niektórzy uczestnicy tych warsztatów zdecydowali się na taką pracę na przekór AI, jak się okaże. Polecimy także przepiękną wystawę ceramiki i projektów lalek teatralnych czynną w BiblioArt w galerii w Łodzi. Ale najpierw chcemy posłuchać dłużej Krystyny Piasecznej. Słyszeliśmy, jak Remigiusz przed chwilką mówił o śmierci tej zasłużonej dziennikarki, teatrolożki, znawczyni kultury. Nie wszyscy pamiętają, że ten teatr studencki, tak ważną gałąź polskiego teatru, współtworzyła i o tym za chwilę w rozmowie Małgorzaty Warzechy. A to będzie fragment spotkania właśnie z 2023 roku, kiedy to Krystyna Piaseczna otrzymała medal na 600-lecie Łodzi.
13: Otrzymywanie takich dowodów pamięci naszej pracy jest szalenie miłe. Trzeba się jakoś tam odświętnie ubrać, być w dobrym nastroju, żeby to nie przeleciało, tylko no, trochę posmakować tej radości. Fotografie w jednym gronie, fotografowanie w drugim gronie, na czerwonym dywanie.
20: Media społecznościowe, no, tutaj Facebook, tutaj tak, coś
13: tak,
20: tam.
13: No tak. I właśnie podkreślały te media, co mi sprawiło dużą przyjemność, że to również jest za działalność studencką, uniwersytecką i dziennikarską, bo jako przewodnicząca sekcji krytyków teatralnych w ZASP-ie i szefowa...
20: Czyli w Związku Artystów Scen Polskich, tak? W Warszawie?
13: Tak. I redaktor naczelna Scen Polskich wydawanych przez Związek Artystów Scen Polskich. Przypomnienie tych dziedzin, w których byłam i jestem aktywna, że to ktoś zauważa, to jest fajnie.
20: I że jest taki medal.
13: No i że jest taki medal.
20: Powiedziałabym w dobrym towarzystwie. Bo...
13: Tak, towarzystwo fantastyczne, mogę powiedzieć, że i Bronisław Wrocławski i były rektor Akademii Medycznej, czyli pan profesor Górski, który mówi, że jesteśmy z tej samej parafii. Duże grono artystów, aktorzy, pan Hunger, którego prace są i stosunek do pracy społecznej, a nie tylko akademickiej, sobie bardzo cenię. Także no, grono było fajne.
20: Ale zaczęło się wszystko, by tak jednak przebiec przez te dekady. Rzeczywiście zaczęło się od teatru, który też został takim, powiedziałabym, kamieniem milowym w historii teatralnej Łodzi, czyli od Teatru Studenckiego Pstrąg, kiedy jeszcze jako studentka polonistyki, filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzieś tam się pojawiła i z takim mocnym zacięciem.
13: Tak, teraz z perspektywy lat, bo ta nagroda, mogę powiedzieć, że to wyróżnienie prowokuje, czy pozwala na to, żeby tak troszkę nieskromnie spojrzeć na tę przeszłość, to mnie przypadła w udziale, jak patrzę teraz, taka rola łącznika tego, co odchodzi i co się rodzi. Odchodził stary Pstrąg. Ja już w nim byłam przez dłuższy okres. Zresztą koledzy do tej pory mnie wymieniają w tym starym Pstrągu również.
20: No tak, stary Pstrąg, czyli ci, którzy zakładali, czyli to STS, pokolenie. Tak,
13: STS,
20: to pokolenie, które zakładało.
13: Studenckiego Teatru Satyry.
20: A które już wtedy miało 30 dzieci, rodziny, inne zajęcia.
13: I po 68 roku część emigrowała, część wyjeżdżała, część była zniechęcona. Został Pstrąg prowadzony właśnie przeze mnie przez pewien czas. Potem znów wróciłam, a potem było 15 lat kierowania Studenckim Teatrem Pstrąg, między innymi ta Ziemia Jałowa, o której wspominam i którą uważam za coś, co się zdarzyło fenomenalnie, że mogłam jako polska aktorka być we Włoszech, w Parmie, rozpięta na krzyżu, co dziś może nie byłoby tak przyjęte, jak w owym czasie. Reprezentowałam polskich aktorów, tak się to wtedy nazywało. No i wiele innych rzeczy, które były w tym czasie zrobione i które narobiły dużo szumu, niezgodnie z intencją artystów młodych, niedoświadczonych, bo no, przeinterpretowywano to, no, tak jak w polityce bywa. No,
20: co się na pewno skutecznie od polityki odstręczyło.
13: Tak, tak. W poszukiwaniu koloru to było takie przedstawienie, które miało być właśnie i było zbudowane na tekstach romantycznych, na fragmentach Wyspiańskiego. Było przeinterpretowane, że to jest w jakąś inną stronę, nie wiadomo w jaką. Ale przede wszystkim była tam działalność edukacyjna. To, co podkreślają ci, którzy w tym teatrze byli, było wiele pokoleń.
20: 15 lat, jak dla teatru to,
13: tak.
20: Studenckiego,
13: bo chciałam przywrócić jego istotę, czyli teatr studencki, uniwersytecki, gdzie każdy student miał prawo, chęć, jeśli miał tylko chęć i zdolności, mógł w tym teatrze być w różnej roli.
20: Gdzie no wy mieliście siedzibę?
13: Tam, gdzie była cały czas już od lat 60., czyli przy ulicy Wulczańskiej 74, naprzeciwko liceum, które tam potem zagospodarował ten obszar, bo on należał chyba do PZU i skończyła się historia jednej ze scen.
20: Tak, no ale niemniej Pstrąg przeszedł i w tej wersji do historii. Krystyna Piaseczna zajęła się bardziej teorią teatru na czas pewien, prawda?
1: To równolegle. To wszystko było równolegle. To jakiś instynkt samoobrony, że nie mogę polegać tylko na tym, co widzę i co robię, ale również na pogłębianiu wiedzy o teatrze. Byłam przecież

0: teraz przenosimy się na łódzką ulicę Tymienieckiego.
1: Dzieje się w Łodzi.
0: Odwiedzamy Art Inkubator, aby porozmawiać o wydarzeniu, które zbliża się wielkimi krokami. Od 5 do 11 października w Łodzi będzie trwać Polskie Forum Designu.

0: Pod hasłem lokalność i w tej sprawie województwo łódzkie i Łódź Design Festival właśnie rozpoczynają współpracę. Zostało podpisane specjalne porozumienie. Ze mną Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zacznijmy od tego, jak ma się ta edycja specjalna Polskie Forum Designu do samego Festiwalu Designu?
1: Polskie Forum Designu to tak naprawdę specjalny format, tak może to nazwijmy, przygotowany właśnie po to, by podkreślić taką tą lokalny charakter tej edycji. No, dzięki współpracy właśnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi postanowiliśmy przygotować taki specjalny projekt, który poprzez wystawy i też konferencje, spotkania będzie opowiadał o tym, co od kilku lat na pewno w designie w ogóle, a myślę, że to szczególnie widać w Polsce, zyskuje na znaczeniu. Właśnie ten wpływ lokalności, rzemiosła, czerpanie z różnych tak naprawdę elementów dziedzictwa, bo to mogą być oczywiście wzory czy nawiązania do jakichś historycznych projektów, ale też takie rozwiązania materiałowe, czy chociażby to, co dla mnie jest tutaj najciekawsze, najbardziej wartościowe moim zdaniem, czyli czerpanie wiedzy od dawnych mistrzów, właśnie tej wiedzy rzemieślniczej, wiedzy, która wymaga wprawy takiej związanej z pracą rąk ludzkich.
0: Czy możemy powiedzieć, że ta edycja specjalna Festiwalu Designu ma jakby zabliźnić ranę po nieodbytym w tym roku festiwalu?
1: Tak, na pewno dla nas to oczywiście jest takie ważne podtrzymanie właśnie kontynuacji naszych działań. My jako Łódź Design Festival też tak zawsze staraliśmy się to określać. Realizujemy bardzo różne projekty, więc Łódź Design Festival to nie tylko to wydarzenie, które do tej pory odbywało się w maju, ale również wiele innych projektów, takich edukacyjnych, promocyjnych. Też może podkreślę, że bardzo nam zależy na tym, żeby po prostu promować tą polską markę, przede wszystkim związaną z wzornictwem w Europie, ale też na całym świecie. Takich projektów bardzo wiele realizowaliśmy, wciąż realizujemy i podobnie będzie właśnie przy tej edycji. Część obiektów, które zaprezentujemy w Łodzi w październiku, później pojedzie też na specjalną prezentację podczas Barcelona Design Week, gdzie też skupimy się właśnie na takim elemencie czerpania z dziedzictwa. To projekty, które zatytułowaliśmy z czułością, bo wydaje nam się, że to właśnie taka pewna specyfika tego rzemieślniczego projektowania, specjalne podejście do przedmiotu. To trochę inaczej niż tej produkcji przemysłowej. Tutaj twórca ma taki bezpośredni kontakt z przedmiotem, może jakby przelewać na każdą kolejną sztukę wręcz tego obiektu swoje uczucia i właśnie takie projekty będziemy prezentować w Barcelonie. Ja może też podkreślę, że też staramy się jakby to dziedzictwo pokazywać na różne sposoby, bo przybywa w Polsce akurat i wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy temat takich projektów, które są dla mnie takim nowoczesnym rzemiosłem, czyli korzystają chociażby z druku 3D i takich właśnie rozwiązań, które poprzez druk 3D, ale też nawiązując chociażby do takich rozwiązań kojarzących się z tkaniem, czy poprzez wykorzystywanie wzorów właśnie te elementy tradycji wdrażają w nowy sposób.
0: Rzeczywiście, tak jak to powiedziałeś wcześniej, pojawiały się wątki związane z inspiracjami, sztuką ludową, bo to jest w tej chwili, można powiedzieć, że modne wręcz. Natomiast samych twórców ludowych to jeszcze chyba na festiwalu nie było do tej pory.
1: Zdarzały się takie prezentacje też. Oczywiście, bo festiwal to 19 edycji. Tych tematów, którymi się zajmowaliśmy, było bardzo wiele. Ale prezentowaliśmy, wydaje mi się, takie rozwiązania, chociażby dotyczące tego, co się pewnie tak najbardziej potocznie kojarzę chociażby z Łodzią, czyli wzory łowickie. A my teraz chcemy pokazać, że tych właśnie inspiracji charakterystycznych dla województwa łódzkiego jest o wiele więcej. One są też, wydaje mi się, właśnie ciekawsze w pewnej formie niż to, co wszyscy kojarzymy. Ale tak, rzeczywiście takiego skupienia się na tej tematyce twórców ludowych nie było, a w tym roku zależy na tym, żeby właśnie to dziedzictwo pokazać też nie tylko jako inspirację, ale jako coś, co jest wciąż żywe. I też nie w takiej formie, która niestety, wydaje mi się, często było obecne nawet już jakiś czas temu, takiego dosyć banalizowania tego poprzez takie postawienie na jakiś taki troszkę, powiedziałbym, pop etno design i te rzeczy rzeczywiście w jakiś sposób nie oddawały tego charakteru, a właśnie twórców ludowych, a w tym roku też jak gdyby chcieliśmy szczególnie ich również wyróżnić, pokazać dziedzictwo i co przejawia się też w tym, że przygotowaliśmy specjalną edycję naszego konkursu Make Me.
0: Właśnie chciałam zauważyć, że festiwal to także konkursy i myślałam, że podczas forum to nie będzie, a tu jednak w tym wydaniu właśnie Polskie Forum Designu w całości, przypomnijmy, ta edycja poświęcona polskiemu wzornictwu, w tym lokalnemu, będzie Make Me.
1: Tak, będzie Make Me również wyjątkowe. Make Me, które do tej pory skierowane było do młodych twórców przede wszystkim. Mieliśmy barierę wieku, chociaż ta młodość przesuwała nam się, bo ostatnia edycja to już 35 lat, tak naprawdę była ta górna granica. W tym roku postanowiliśmy zupełnie znieść tą granicę wieku i otworzyć się właśnie trochę szerzej, nie tylko na projektantów, ale również na rzemieślników, na twórców ludowych. Zachęcamy ich, żeby zgłaszali swoje projekty. Postanowiliśmy też zrezygnować zupełnie z takich elementów, jak chociażby opłata za zgłoszenie do konkursu, która do tej pory obowiązywała, właśnie po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić rolę tego dziedzictwa. Więc zachęcamy wszystkich, żeby sprawdzili na naszej stronie www.lotsdesign.com, w jaki sposób można zgłosić się do tego konkursu, do tej specjalnej edycji. Mamy dwie kategorie. Takie właśnie, powiedziałbym, bardziej typowe dla konkursu Make Me, po prostu otwarta, dosyć szeroka kategoria związana z pracą rzemieślniczą i z wykorzystaniem tradycji w ogóle. I druga specjalna kategoria dotycząca tak naprawdę projektów, które promują region łódzki. To właśnie edycja przygotowana dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
0: A Łódź, to nam się przede wszystkim kojarzy z bawełną. A tu wystawa wełnie poświęcona. Wełna, lokalne źródła i potencjał.
1: Tak, Łódź rzeczywiście to przede wszystkim bawełna, ale już sam region to oczywiście chociażby historycznie też ta wełna i to taki projekt, z którego ja się bardzo cieszę, bo my od lat staramy się pokazywać różne materiały, czy to materiały tradycyjne, czy czasami materiały, które mogą wydawać się tradycyjne, ale są w jakiś sposób na nowo opracowane, czy przygotowywane i takim materiałem jest wełna tak naprawdę. Wełna, która w pewnym stopniu na pewno straciła swoją popularność, bo jeszcze myślę, że nawet mniej niż 100 lat temu był to jeden z podstawowych również materiałów. W tym momencie oczywiście korzystamy czy to z bawełny, czy coraz częściej po prostu z tworzyw sztucznych w naszych ubraniach. A chcemy pokazać, że ta wełna rzeczywiście ma bardzo wiele fajnych, ciekawych zastosowań, że można ją wykorzystywać nie tylko tak tradycyjnie, ale oczywiście też takie prezentacje będą jak w dywanach i tutaj mamy, myślę, że bardzo ciekawe przykłady różnych projektów. Ja osobiście bardzo lubię chociażby ostatnio, też podkreślający ten charakter powrotu do dziedzictwa, projekt firmy Agnella, która przygotowała taką kolekcję mokosz, czerpiącą z właśnie tradycyjnych wzorów ludowych. I poza takimi projektami, gdzie ta wełna jest przygotowana w taki sposób, wykorzystywana w sposób bardziej tradycyjny, pokażemy też, że tą wełnę można stosować na różne inne sposoby, że ona ma ciekawe właściwości akustyczne, izolacyjne, że jest to materiał, który może być tak naprawdę materiałem przyszłości, a co jest szczególnie istotne, dlatego że my w Polsce bardzo mało korzystamy z tej wełny, tak? Wciąż mamy wiele owiec, ale niestety najczęściej ich runo jest w zasadzie traktowane jako odpad i z niego nie korzystamy, a jest to ważny zasób współcześnie.
0: Mamy wystawy, mamy konkursy, no ale jeżeli forum, to by konferencja jakaś się przydała w programie, no i oczywiście będzie.
1: Tak będzie. 9 października organizujemy konferencję, na której będziemy zajmować się różnymi elementami związanymi właśnie z tym dziedzictwem. Chcemy jak gdyby wyjść trochę poza tą taką typową publiczność dla festiwalu, czyli projektantów i osoby po prostu zainteresowane wzornictwem. Chcemy też pokazać, w jaki sposób to dziedzictwo właśnie można współcześnie wykorzystywać dla budowania marki, dla budowania na przykład atrakcyjności regionów, czy wykorzystywania jej właśnie do takich rzeczy bardzo praktycznych, do zwiększenia chociażby przychodów firm, które w regionie wytwarzają różne rzeczy, bo to oczywiście nie tylko przedmioty, to również chociażby taki element kulinarny, turystyka również, a wydaje mi się, że to też niezwykle istotne. Ostatnio przytoczyła się w Polsce może w niezbyt szczęśliwy sposób dyskusja na temat właśnie promocji polskiej marki narodowej. Wydaje mi się, że temat jest niezwykle istotny i warto do niego wracać, bo rzeczywiście tych przykładów świetnych działań mamy bardzo wiele i o tym wszystkim będziemy na konferencji również rozmawiać.
0: A gdzie to wszystko będzie się odbywać? Czy Art Inkubator tutaj remontowany właśnie, czy rewitalizowany właściwie po mieście te wydarzenia?
1: Nie. Rzeczywiście trochę jest to również zmiana w naszym dotychczasowym myśleniu o projektowaniu, o organizowaniu wystaw. Wychodzimy poza inkubator, zapraszamy między innymi do Fuzji, czyli po sąsiedzku. Również przygotowujemy prezentacje, które będą dostępne po prostu w przestrzeni publicznej, chociażby w naszym takim specjalnym, przenośnym kontenerze ekspozycyjnym, z którego korzystamy od kilku lat. To również rzeczywiście wystawy towarzyszące, które będą prezentowane w innych punktach miasta. Zapraszamy do informacji, które udostępniamy na naszej stronie. Znów powtórzę, www.lodzdesign.com.
0: No i bardzo ważny wątek, jakie będą dalsze losy Festiwalu Designu w Łodzi?
1: No mogę zdradzić, że w tym momencie oczywiście opracowujemy kolejną edycję. Rozmawiamy z różnymi partnerami, oczywiście również przede wszystkim z naszym głównym partnerem, z Urzędem Miasta Łodzi. Staramy się przygotować nową ofertę i myślę, że będziemy mogli już wkrótce zdradzić więcej szczegółów na ten temat, bo no, festiwal jak najbardziej wraca w przyszłym roku i mamy nadzieję, że również w odświeżonej formie, bo też tak naprawdę tak traktujemy trochę tą edycję, właśnie Polskie Forum Designu, forum, więc szansa na to, żeby podyskutować o tym, w jaki sposób festiwal mógłby się zmienić, no bo to rzeczywiście dotychczas 19 edycji wydarzenia, no, które tak naprawdę co roku się zmieniało, miało swoje różne odsłony, nie tylko ze względu na tematykę, ale też na to, w jaki sposób prezentowaliśmy. Myślę, że już może niewielu widzów pamięta, ale no, Art Incubator to rzeczywiście jest miejsce, w którym festiwal nie zawsze gościł, mieliśmy różne inne miejsca, staraliśmy się być obecnym tak naprawdę w całej Łodzi, niektóre edycje to rzeczywiście było kilkanaście przestrzeni bardzo różnych, obiekty przy Targowej 35.
0: O, pamiętam.
1: Tak, rzeczywiście. No, też nam to zależy, żeby te obiekty, które właśnie są ciekawe, w różny sposób historycznie prezentować, ale to również chociażby Piotrkowska 250, Wille Fabrykantów, rzeczywiście tych miejsc było bardzo wiele i ta edycja to też dla nas szansa, żeby porozmawiać o tym, jaki będzie kształt przyszłej edycji, bo no, to tak naprawdę wciąż najważniejsze wydarzenie, takie niekomercyjne, powiedzmy wprost, poświęcone refleksji nad designem w Polsce i oczywiście zależy na tym, żeby tak pozostało, więc tych pomysłów mamy wiele, więcej szczegółów myślę, że będziemy mogli zdradzić już podczas tej edycji.
0: I na zakończenie, jakbyśmy mogli przypomnieć słuchaczom, dlaczego tak naprawdę nie odbyła się ta wiosenna edycja festiwalu?
1: No powód był już, jak już oczywiście to komunikowaliśmy wcześniej, związany po prostu z finansami. Organizacja takiego wydarzenia to jest element, który wymaga rzeczywiście dużych nakładów finansowych, też możliwości przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem i no tak naprawdę splot różnych sytuacji związanych z pozyskiwaniem dofinansowania, bo no myślę, że osoby, które na przykład dziś bardziej orientują się, w jaki sposób wygląda przygotowanie tego typu wydarzeń, czy w ogóle pracy w kulturze, wie, że to oczywiście są partnerzy niekomercyjni, to są dotacje otrzymywane od ministerstw, przede wszystkim Ministerstwa Kultury, różnych innych podmiotów i no, w naszym przypadku oczywiście również tutaj lokalnie od miasta czy od Urzędu Marszałkowskiego, więc no, postanowiliśmy po prostu postawić na to, żeby ta edycja, też dla nas bardzo ważna, 20. urodzinowa, odbyła się na odpowiednim poziomie i kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że no to nie będzie możliwe, stwierdziliśmy, że to też nie chodzi o to, żeby organizować wydarzenie po prostu za wszelką cenę, żeby ono się odbyło, tylko aby przygotować coś, co rzeczywiście będzie na odpowiednim poziomie, do którego staraliśmy się naszych widzów, odbiorców od lat przyzwyczaić, dlatego tą niełatwą decyzję podjęliśmy.
0: A Polskie Forum Designu pod hasłem Lokalność, przypomnijmy, od 5 do 11 października w Łodzi. Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

0: Proszę się rozgościć.
1: Z Pauliną Ilską spotykamy się przynajmniej raz w roku, aby powiedzieć o tym, że startują kolejne grupy warsztatowe. Paulina jest teatrolożką, dziennikarką, edukatorką i prowadzi zajęcia z twórczego pisania. I takie to będą? Czy bardziej dziennikarskie warsztaty?
2: Twórcze pisanie.
1: Twórcze tak. pisanie. I jest z nami także Kasia Maciejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A Kasia jest uczennicą Pauliny. Jak długo już uczestniczysz w zajęciach w Domu Literatury? Bo o tych warsztatach mówimy, w Domu Literatury.
3: Tak, na zajęcia chodzę od roku, od zeszłego września.
1: A co sprawiło, że się zapisałaś?
3: Szukałam chyba takiego miejsca, żeby móc właśnie tworzyć i móc się dzielić tym, co piszę. I przyciągnęło mnie właśnie to, żebym była w grupie, przed którą będę mogła prezentować moje teksty, ale też żebym mogła zasięgnąć opinii na temat tego, jak mogę jeszcze je ulepszyć i w którą stronę mogłabym pójść.
1: No i właśnie to wszystko można znaleźć na warsztatach u Pauliny.
3: Tak, pani podchodzi bardzo indywidualnie do każdego. Każda praca jest omawiana i na bieżąco pani daje nam wskazówki, co możemy zrobić albo w którą stronę możemy pójść, żeby te nasze teksty stały się jeszcze bardziej ciekawe.
1: A w ogóle tobie, Paulino, co przyszło do głowy, żeby wymyślić takie warsztaty, które już od lat przecież prowadzisz?
2: Pomysł wziął się po prostu z potrzeby, którą obserwowałam u uczniów, że no, młodzież nie lubi za bardzo pisać wypracowań według ściśle określonych ram, tylko potrzebuje jakiejś takiej przestrzeni, gdzie może iść swoim tropem, za swoją myślą, za swoją emocją, jakoś to rozwinąć. Młodzież potrzebuje po prostu mówić swoim głosem, rozwijać swoje pomysły i po prostu chciałam stworzyć przestrzeń w tym kierunku. A jednocześnie no, też sama piszę, też kończyłam różne kursy pisarskie. W tej chwili też jestem w kolejnym takim projekcie związanym z pisaniem sztuk teatralnych, czyli sama też się uczę. Wydaje mi się, że to no, po prostu zwyczajnie jest potrzebne.
1: O sztuce, którą napisałaś razem z Ewą Łukasiewicz, powiemy dzisiaj krótko, bo to będzie temat osobnego spotkania. Mówi się, Kasiu, że dzisiaj to młodzi ludzie nie umieją pisać, bo im mniej jest takich potrzeb, bo bardziej chodzi o sprawdzanie informacji, metoda kopiuj-wklej się sprawdza, AI się sprawdza, różne modele. Jak to jest tak naprawdę?
3: Myślę, że w dobie, kiedy ta sztuczna inteligencja wchodzi coraz bardziej do naszego życia, myślę, że powoli zacznie się wracać do właśnie tych analogowych sposobów, takich właśnie jak samodzielne pisanie.
1: Czyli też trochę na zasadzie buntu, tak? Nie będzie AI za nas wszystkiego załatwiać.
3: Tak, też właśnie na zajęciach pisałyśmy na kartkach długopisem, więc też w takim sposobem analogowym. I myślę, że to jest ważne, żeby właśnie w czasach, kiedy jednak ta cyfryzacja postępuje coraz bardziej, żeby jeszcze skupiać się na tym, co ludzkie i to, co człowiek może sam wytworzyć dzięki swojemu umysłowi i swoim rękom, swoim pomysłom. I myślę, że teraz zacznie wracać taka potrzeba na tworzenie rzeczy przez ludzi.
1: Ciekawa jestem, czy na książkach niedługo będzie się pojawiać taka adnotacja napisane bez pomocy AI.
2: Tak, bo już mamy to tak wymagane w mediach społecznościowych takie oznaczenie. Bardzo jestem też ciekawa, w jakim kierunku to będzie szło, a jednocześnie no bardzo mnie ta młodzież trafiająca na zajęcia zadziwia, bo właśnie miałyśmy taką sytuację, bo Kasia już dosyć długo pracowała ze mną i doszła niespodziewanie osoba do naszej grupy i weszła i ja mówię, no nie wierzę, przyszła osoba na twórcze pisanie, to było około pół roku temu, czyli wtedy, kiedy temat AI był taki bardzo nośny i ja mówię, w dobie AI ktoś przychodzi na nasze zajęcia twórczego pisania, a dziewczyna mówi, proszę pani, właśnie dlatego, że wszystko jest robione sztucznie, to trzeba myśleć samodzielnie i dlatego przyszłam. Po prostu głęboki szok przeszłam, ale taki pozytywny, że ona tak na dzień dobry nam się przedstawiła. Ja sobie też myślę, że w naturalny sposób ten wiek nastoletni jest wiekiem, kiedy też młodzież szuka siebie. I to też jest przestrzeń, bo bardzo często się okazuje, że nie chodzi tylko o to, że piszemy, ale też o to, że o wielu rzeczach rozmawiamy, że chodzimy na różne wydarzenia. I to też jest coś, co okazuje się dla młodzieży równie istotne, jak same techniki pisarskie i ćwiczenie samego warsztatu.
1: Kasia będzie kontynuowała zajęcia, natomiast we wtorek rusza nowa grupa zupełnie, tak?
2: Tak, tak. Właśnie chcieliśmy serdecznie zaprosić do nowej grupy, która startuje we wtorek 20. 22 września o godzinie 17.30 w Domu Literatury.
1: Czyli nie w ten najbliższy wtorek,
2: Nie, jeszcze w następny. Wiadomo, że we wrześniu trzeba dać trochę czasu na rozruch, na ustabilizowanie planu lekcji i też pozapisywanie się na zajęcia, dlatego ruszamy 22. Żeby właśnie ta przestrzeń była i już w Domu Literatury można się zapisywać.
1: I to jest dla licealistów?
2: To jest dla licealistów, ale no jeżeli zgłosi się ktoś troszkę młodszy czy troszkę starszy, to jest zawsze kwestia otwarta. No mamy właśnie w tej grupie, która już pracuje, jedną dziewczynkę trochę młodszą, to tak zdradzimy, ale ona bardzo chciała i się okazało, że się świetnie odnajduje. Natomiast też z doświadczenia wiem, że też nie może być ten rozrzut wiekowy za duży. To chodzi też o na przykład dobór lektur, o których rozmawiamy, oczywiście nie lektur szkolnych, tylko książek. Chodzi też o dobór wydarzeń, tak, na które my się wybieramy, więc no tutaj muszę jakoś pilnować, żeby to było kilka lat i żeby to nie była za duża przepaść.
1: Dobrze, że zaznaczyłaś, że nie chodzi o lektury szkolne, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to takie uzupełnienie szkolnej edukacji, że trochę jako repetycja z języka polskiego
2: tak,
1: można to traktować.
2: Tak, to jest częste nieporozumienie, chociaż ono wcale też nie jest takie do końca nieuzasadnione.
1: Czy znaczy kompetencje się zwiększają.
2: Tak, więc chodzi o to, że jeżeli my dużo czytamy, dużo oglądamy, omawiamy sobie jakieś fragmenty, no to też ćwiczymy umiejętność czytania, rozumienia, uświadomienia sobie, co ja właściwie uważam, co ja sądzę, w jaki sposób ja mogę to wyrazić i to też wyrazić w sposób taki konstruktywny, nieobraźliwy dla nikogo. Więc ćwiczymy pewne umiejętności, które ostatecznie przekładają się też na to, że czujemy się swobodniej, mam taką nadzieję, i w szkole, i w jakichś życiowych sytuacjach. Znaczy ten aspekt komunikacyjny też jest dla mnie ważny. Natomiast no, to nie jest tak, że uczymy się jak w szkole, tak, że po prostu jest bardzo sztywno określony schemat rozprawki czy czegoś innego i który musimy po prostu wejść. Oczywiście uczymy się różnych gatunków i konwencji literackiej, ale traktując to jak zabawę, jak ćwiczenie i czasami w tych ćwiczeniach, ponieważ duża ta grupa ma bardzo dużo poczucia humoru, idziemy bardzo daleko, łącznie z tym, że zdarzyło nam się raz dla żartu pisać piosenki disco polo, teksty. Dobra, już to powiedziałam, trudno.
1: No dobrze,
2: ale
1: dobrze, no wiesz.
2: Byłyśmy w bardzo radosnym nastroje, nie wiem, czy to były walentynki, czy coś.
1: To jest ćwiczenie umiejętności. Konwencji. Trzeba wyczuć ten styl, prawda? Kasiu, a jakiego rodzaju ty teksty piszesz? Co jest twoją tą prawdziwą potrzebą?
3: Przez długi czas pisałam głównie opowiadania i to jest pierwszy gatunek, z którym się spotkałam i w którym zaczęłam pisać. Później zaczęłam eksperymentować także z innymi gatunkami, również z poezją. I tutaj właśnie na zajęciach miałam też szansę spróbować swoich sił też właśnie w piosenkach, w listach, co też bardzo poszerzyło moje horyzonty, ponieważ pisanie to nie jest tylko proza, ale też cała gama różnych innych gatunków i konwencji. I bardzo ciekawym doświadczeniem jest spróbować czegoś innego.
2: Bo właśnie zaczynamy zazwyczaj od takich krótkich tekstów, trochę na rozkręcenie, też na rozpoznanie osobowości. Później idziemy w kierunku opowiadania, później sztuki teatralnej i na koniec w kierunku scenariusza filmowego. Jedna z grup, z którą już skończyłam zajęcia, no to właśnie koniec był taki, że już wymyślały sobie zupełnie, co chcą napisać właśnie, czy opowiadanie, czy sztukę teatralną, czy scenariusz filmowy, a ja już tylko akuszerowałam i takim swoim autorskim projektem kończyliśmy zajęcia.
1: A powiedz jeszcze nam dzisiaj, zdradź, jaką to sztukę napisałyście wspólnie z Ewą Łukasiewicz z Teatru Szwalnia, aktorką i reżyserką. Wiem, że mówisz, że pomysł jest Ewy, ale realizacja jest wspólna. Ta sztuka będzie pokazana jeszcze we wrześniu na Festiwalu Wielu Kultur.
2: To jest sztuka napisana na zamówienie festiwalu, związana z tym, że bardzo duży blok festiwalu będzie poświęcony kulturze osób giełkuchych, osób niesłyszących. I napisałyśmy sztukę, w której spotykają się dwie osoby, które właśnie nie mieszczą się w tych normach, czyli spotyka się autystyczna dziewczynka z głuchym chłopcem. No i rozwija się bardzo piękna przyjaźń między nimi. No, bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób zostanie przyjęta. W tej chwili trwają próby, bo właśnie Ewa Łukasiewicz, z którą pisałam tą sztukę, również ją reżyseruje. Także 27 i 28 września serdecznie zapraszamy.
1: W Centrum Dialogu czy w Szwalni?
2: Spektakl odbędzie się w Szwalni, natomiast kontakt, bilety przez Festiwal Wielu Kultur, ponieważ to się odbywa w ramach tego festiwalu. Jeden spektakl jest otwarty dla rodzin, bo jest to spektakl familijny, ale myślę, że do dorosłych też trafi, zresztą bardzo jestem ciekawa tych reakcji. I jeden dzień też jest dla takich zorganizowanych grup, na przykład szkolnych.
1: A ty myślisz, Kasiu, że kiedyś mogłabyś sztukę napisać też?
3: Myślę, że kiedyś w przyszłości chciałabym spróbować. Pisałam scenariusze do mniejszych sztuk teatralnych wystawianych na terenie szkoły z różnych okazji w ramach części artystycznych dla różnych uroczystości. Więc mogę powiedzieć, że coś już napisałam, ale takiego pełnoformatowego do wystawienia w teatrze jeszcze nie, ale nie wykluczam, że to jest jeszcze przede mną.
1: I co? Polecasz zajęcia Pauliny?
3: Tak, zdecydowanie. No nie, naprawdę. Właśnie...
1: Proszę mi tu nie parskać.
2: Nie, no bo ja nie wiem, co mam teraz powiedzieć, gdzie mam się schować, ale jest mi bardzo miło.
1: Kasia, coś miłego powiem.
3: Tak, naprawdę też dołączyłam do zajęć, kiedy byłam w klasie maturalnej. I ważne dla mnie było to, żeby znaleźć w trakcie tygodnia czas dla siebie, żeby rozwijać moje pasje i skupić się na części artystycznej, więc te 2 godziny tygodniowo były dla mnie bardzo ważne i wiedziałam, że mogę tam przyjść i po prostu być sobą i pisać, tworzyć i móc się tym dzielić w bezpiecznej przestrzeni.
1: Katarzyna Maciejewska, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: A zajęcia prowadzi Paulina Ilska. Również Ci dziękuję, Paulina.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Rzuć okiem.
1: Byłam na bardzo pięknej wystawie. 1070 stopni, formy ceramiczne i teatralne. To są prace Marii Kostrzewskiej-Baron, do której teraz telefonujemy.
4: Dzień dobry.
1: Tak się stało, że pani wyjechała w tej chwili na plener artystyczny.
4: Tak, tak, jestem w tej chwili na kilkudniowym takim plenerze. No i tutaj przepraszam za ewentualne zakłócenia, bo muszę być na dworze, bo tam w budynku nie ma zasięgu, a tutaj od czasu do czasu auta przyjeżdżają, ale nie ma innego miejsca, żebym miała zasięg.
1: A wszystkich słuchaczy zachęcamy do odwiedzenia wystawy czynnej w galerii BiblioArt. To jest przy ulicy Wólczańskiej, w jednym z kompleksów Politechniki Łódzkiej. Ja jeszcze może powiem, że Maria Kostrzewska-Baron, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wtedy jeszcze PWSSP, to osoba bardzo znana jako scenografka, dekoratorka albo kostiumografka, która realizowała swoje prace przy takich filmach jak Miodowe Lata, czy to serial, prawda? Matki, Żony i Kochanki,
4: serial, tak.
1: Żurek, Dzień Świra, Testosteron i wiele, wiele innych. I przecież pani także z teatrami wieloma współpracowała, między innymi z Łódzkiej Baśniowej Kawiarenki. Są wypożyczone niektóre lalki obecne na wystawie. A kiedy w pani pracy pojawiła się ta myśl o rzeźbie i w dodatku jeszcze własna technika ceramiczna?
4: No wie pani, przez wiele lat pracowałam w filmie i pracowałam jako dekorator. I to były jeszcze czasy, kiedy w zasadzie nie było co postawić w tych wnętrzach, ponieważ dekorator odpowiada za wnętrza w filmie. I tak sobie pomyślałam, że może ja bym zaczęła coś robić sama. Zwłaszcza, że jednocześnie pracując w filmie byłam związana z teatrami głównie lalkowymi, gdzie projektowałam lalki czy różne postacie. I na podstawie tych właściwie postaci, one były inspiracją dla mnie, te różne postaci. W tej chwili się skoncentrowałam bardziej na głowach, ale ta pierwsza seria ceramiki, którą robiłam, to ona była taka bardziej rozbudowana w kierunku różnych jakichś stworów, zwierząt i takich różnych trochę abstrakcyjnych ludzi i zwierząt. Także wtedy przyszła mi taka myśl, żeby to samemu zrobić, i żeby po prostu móc czymś dekorować te wnętrza.
1: 1070 stopni ten tytuł, to dlatego, że w tej temperaturze się wypala pani pracę?
4: Tak, tak, to jest temperatura wypału mojej ceramiki.
1: I właśnie dwutorowo ta prezentacja przebiega, bo są właśnie te prace teatralne i są te rzeźby i one gdzieś ze sobą korespondują, nawiązują trochę, dlatego że tak jest, że te aktywności u pani się przeplatają artystycznie.
4: Tak, tak, ja cały czas w tej chwili jeszcze współpracuję z dwoma takimi niewielkimi teatrami. Znaczy jeden jest dosyć duży, Piccolo ma tam sporą scenę, a drugi jest taki właśnie malutki. To jest w zasadzie dla bardzo małych dzieci. Ja od samego początku z nimi współpracuję. To jest Baśniowa Kawiarenka i ludzie, którzy mają małe dzieci, przeważnie znają nawet ten teatr, bo on się cieszy dużą popularnością. Ja tam zrobiłam już, zrealizowałam około 30 sztuk. Oprócz tego też projektowałam im wnętrze i w zasadzie jestem zaprzyjaźniona z tą właścicielką, bo to ją znam jeszcze z Teatru Pinokio, w którym również pracowałam. Ona tam była aktorką, a w tej chwili tu jest właścicielką, jednocześnie aktorką i reżyserką.
1: A pani prace były prezentowane na wystawach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Czechach, Niemczech, we Francji, ale dowiedziałam się, że ta łódzka prezentacja, w tej chwili czynna w BiblioArt, to jest pani pierwsza wystawa indywidualna. Jak to się stało? Dlaczego tak późno ta indywidualna?
4: Zgadza się. W zasadzie zawsze, bo wie pani, ja na bieżąco pracuję, właściwie współpracuję z teatrami i robię trochę tych rzeźb. Ale generalnie na bieżąco je sprzedaję. To znaczy wstawiam je do takich domów aukcyjnych w Warszawie oraz sprzedaję je prywatnie i nie mam nigdy zbyt dużo. I zawsze się jakoś podczepiałam pod kogoś. Poza tym było mi bardzo prosto i łatwo, dlatego że generalnie robiłam tę wystawę z koleżanką, której mąż jest plakacistą i on zapewniał nam całą reklamę. I w sumie było mi tak wygodnie i jakoś tak nie pomyślałam, żeby zrobić indywidualną wystawę. Ale później jakoś znajomi mnie trochę namówili, żebym zrobiła swoją indywidualną wystawę, żebym pokazała taką całościową, żebym pokazała i lalki, i projekty, i te rzeźby, tak?
1: Te rzeźby, to powiem pani, aż skłaniają do fotografowania ich. Tam się nie można oprzeć, żeby sobie na pamiątkę nie porobić zdjęć przedziwnych głów, bo to, tak jak pani wspomniała, są takie antropomorficzne rzeźby i tam przede wszystkim są te głowy, ale one są bardzo tajemnicze, one są takie nieoczywiste i do tego barwne niezwykle. Taki trochę świat pani stworzyła, nieoczywisty, zagadkowy, zapraszający do przygody. Ja też sobie narobiłam zdjęć na pani wystawie i z przyjemnością sobie je teraz przypominam. A to jest pani własna technika, to znaczy pani metodą prób i błędów dochodziła do tego, jak przygotować i wypalać te prace?
4: Tak, tak, bo ja kończyłam łódzką szkołę tutaj plastyczną, no jeszcze wtedy plastyczną, teraz ASP. I tutaj właściwie nie było kierunku ceramiki. I właściwie sama dochodziłam do tego, trochę chodziłam na różne kursy ceramiczne i sama dochodziłam, bo mnie zainteresowała rzeźba jako taka, zawsze mnie interesowała forma i dlatego po prostu zaczęłam w tym pracować. Tyle, że postanowiłam sobie zrealizować swoją własną pracownię i aplikowałam o dotację unijną, którą otrzymałam i w tej chwili już jestem samowystarczalna. Od 17 lat zajmuję się tą ceramiką. Jestem samowystarczalna, dlatego że mam swój piec i swoją pracownię i w zasadzie zaczęłam sobie trochę tak eksperymentować z tymi technikami i doszłam do pewnej takiej swojej własnej, indywidualnej techniki, że właściwie to niektórzy ceramicy, tacy już wykształceni od lat, nie bardzo wiedzą, jak ja to robię, bo one są bardzo gładkie i czasami wyglądają jak odlewy, ale one są trochę takie, nawet może powiedziałabym, wychodzące form krawieckich. To znaczy ja po prostu je rozkładam na płasko i z tego po prostu wygniatam i spinam, czyli sklejam te elementy, już zginę oczywiście, i tworzę te formy w ten sposób.
1: Zachęcamy słuchaczy do wybrania się do galerii BiblioArt w Łodzi, aby zobaczyć wystawę Marii Kostrzewskiej-Baron 1070 stopni, formy ceramiczne i teatralne. A do kiedy, pani Mario, ta wystawa będzie czynna?
4: Ona będzie do 28 września.
1: No, dużo czasu nie ma, także proszę nie zwlekać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo pani dziękuję.
1: Polecamy serdecznie wystawy czynne w różnych przestrzeniach w Łodzi, także wystawy w Galerii Bałuckiej, w Galerii Villa i Chimera, bo one jeszcze we wrześniu będą czynne. Szkoda, że już nie mogę polecić wystawy Filipa Montgomery'ego, ale ona i tak zorganizowana w ramach fotofestiwalu długo była czynna w Ośrodku Propagandy Sztuki. A tymczasem trwają przygotowania do początku sezonu w łódzkich teatrach, między innymi, bo tych nowych propozycji będzie wiele, ale między innymi Moko, Moko, Moko. To będzie pierwsza premiera sezonu w Teatrze Pinokio. Sensoryczna podróż do świata abstrakcji, śladami wydanej niemal pół wieku temu japońskiej książki obrazkowej. W ogóle książka obrazkowa to jest ciekawe zjawisko, a tutaj jej adaptacja teatralna. Dlatego, że, jak mówi Filip Jaśkiewicz, reżyser spektaklu, bo brakuje trochę abstrakcji w takim teatrze. dla dzieci. I to już koniec dzisiejszej książkomanii. Anna Groblińska, dziękuję za uwagę.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: Oj, za mało policji.
12: No, porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
14: Co?
13: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
14: Dziewczyno.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
16: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
17: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Będzie więcej pieniędzy dla nauczycieli w Łodzi. Za dodatkowe obowiązki dopłaci Urząd Miasta. Powojenny pocisk znaleziony podczas grzybobrania pod Opocznem. Eksperci rozmawiali w Sejmie, jak chronić ludzi, gospodarkę i infrastrukturę przed skutkami zmian klimatu. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 11 stopni. $15 milionów dla nauczycieli w Łodzi, ale problemy pozostają. Urząd Miasta Łodzi przedstawił plan dodatkowego wsparcia finansowego dla nauczycieli. Pierwsze pieniądze mają trafić do ich portfeli jeszcze w tym miesiącu. Urzędnicy zapowiadają również nowe dodatki dla wychowawców pracujących w bursach. Statystycznie kwota będzie o 100 zł większa niż do tej pory. Zrównaliśmy się z Warszawą, mówi dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi Piotr Bors.
19: Chcemy bardzo jasno powiedzieć, że Łódź jest awangardą, jeśli chodzi o ten dodatek dla nauczycieli, bo od Warszawy różni nas już tylko 30 zł. W Warszawie to jest 530 zł, w Łodzi to będzie 500 zł.
18: Nauczyciele podkreślają, że dodatkowe pieniądze są potrzebne, ale nie rozwiązują wszystkich problemów. Zapowiadają, że będą zabiegać o kolejne zmiany i większe wsparcie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
18: Niebezpieczne znalezisko podczas grzybobrania w powiecie opoczyńskim. To pocisk z II wojny światowej. Jeden z mieszkańców zauważył w lesie przedmiot przypominający niewybuch i powiadomił służby. Policjanci potwierdzili, że był to pocisk artyleryjski, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z opoczyńskiej policji.
20: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej naszej jednostki, którzy rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm, pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.
18: Policja przypomina, żeby takich przedmiotów nie dotykać ani nie przenosić. Natychmiast należy zadzwonić pod numer 112. Sejmie naukowcy, przedstawiciele władz i organizacji społecznych rozmawiali o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Zastanawiali się, jak chronić ludzi, gospodarkę i infrastrukturę przed skutkami zmian klimatu. Organizatorzy chcą, żeby wnioski z debaty stały się podstawą rekomendacji dla rządzących.
11: 2 lata po powodzi na południu Polski uczestnicy debaty ostrzegali, że Polska musi przygotować się również na przeciwny ekstremum.
14: Powódź jest bardzo spektakularna i łatwo ją zobaczyć, łatwo o niej mówić. Natomiast naszym problemem numer jeden jest susza. Ona od 15 lat się nasila i będzie nasilać się dalej. Temperatury rosną.
11: Mówiła profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego. Zdaniem profesora Wiktora Kotowskiego z UW odpowiedzią na oba zagrożenia jest zatrzymanie wody tam, gdzie spada.
21: No jeżeli my tą wodę zatrzymamy w górze zlewni, na mokradłach i w lasach, w zmeandryzowanych, odtworzonych rzekach, ona będzie wolniej spływać i zatrzymywać się również w glebie, to nie będziemy mieli poniżej zagrożenia powodziowego po silnych ulewach, a ta woda będzie dłużej krążyć w krajobrazie, a więc będziemy mniej narażeni na suszę.
11: Rekomendacje z debaty mają zostać przekazane politykom i poszczególnym resortom. Jan Olencki, Polskie Radio.
18: Ellen Burstyn ze Złotym Lwem. Amerykańska aktorka odebrała nagrodę za całokształt twórczości na festiwalu filmowym w Wenecji. 93-letnia Ellen Burstyn została uhonorowana za prawie 6 dekad kariery i role, które przeszły do historii kina. Ma na koncie m.in. Oscara za film Alicja już tu nie mieszka, Martina Scorsese, a także rolę w Egzorcyście i Rekwiem dla snu. Odbierając nagrodę, aktorka mówiła także o ogromnych zmianach, jakie zaszły w przemyśle filmowym, zwłaszcza w sytuacji kobiet. Podkreślała, że kiedy ona zaczynała karierę, plan filmowy był niemal całkowicie zdominowany przez mężczyzn. Dziś, jak mówiła, kobiety mają znacznie większy wpływ na kino. Teraz to tyle w tych wiadomościach, a już teraz czas na informacje sportowe i Robert Zwoliński.
22: Dobry wieczór, zaczynamy od wieści zza oceanu. Iga Świątek odpadła z wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. W 1/8 finału na nowojorskich kortach Polka przegrała z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng Qinwen 0-2. Co ciekawe, Świątek w pierwszym secie prowadziła już 5-0, ale później Chinka wygrała 7 kolejnych gemów, powtarzając swój wyczyn z poprzedniej rundy, gdzie w spotkaniu z Madison Keys dokonała takiego samego wyczynu, tylko już w decydującym trzecim secie. Tutaj Zheng prowadziła dopiero 1-0 w meczu, a w drugim secie Świątek potrzebowała pomocy medycznej i ostatecznie przegrała seta 3-6 i całe spotkanie 0-2. Świątek była ostatnią reprezentantką Polski w singlowych drabinkach US Open. A teraz piłka nożna. W meczu 7 kolejki Betclic pierwszej ligi Unia Skierniewice gra na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Mecz na Stadionie Śląskim ogląda Michał Malinowski.
23: Dobry wieczór. Rozpoczęła się już druga połowa, 48 minuta w tej chwili, no ale od czwartej minuty Ruch prowadzi 1-0. Szybko gospodarze zadali pierwszy i na razie jedyny cios. Był rzut rożny, strzał najpierw Szczepanika odbity przez Pruszkowskiego, później uderzenie Chrapka też odbite przez bramkarza Unii do spółki ze swoim kolegą z obrony, no ale ostatecznie Chrapek leżący na linii na raty jeszcze, ale wepchnął tę piłkę do bramki. Później Unia przejęła inicjatywę, może jakichś doskonałych sytuacji nie miała, no ale w 32 minucie mogło być 1-1. Najpierw strzał Bidy zablokowany, teraz strzał Ruchu sprzed pola karnego, ale doskonale podbite to uderzenie. No a dobitka, wracam do tej sytuacji z pierwszej połowy, dobitka Bierońskiego zatrzymana tuż przed linią bramkową, choć jeszcze za wybijającym obrońcą był bramkarz Wrąbel. Do przerwy zatem 1-0 dla Ruchu, 7 strzałów aż Unii, no ale na koncie, jeżeli chodzi o bramki, wciąż 0. 49 minuta się rozpoczyna, Ruch Chorzów będzie miał rzut rożny i Chorzowianie prowadzą z Unią 1-0.
22: Podsumowanie tego meczu w serwisie informacyjnym Radio Łódź za godzinę, a relacja tekstowa trwa na radioloc.pl. W piłkarskiej ekstraklasie Wieczysta Kraków w meczu 7 kolejki zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. O 20.30 Pogoń Szczecin rozpocznie mecz z Wisłą Płock. Za nami kolejne łódzkie mecze Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w piłce nożnej. No i tutaj dzisiaj zagrały obrończynie tytułu. Drużyna Korei Północnej pokonała Portugalię 2-0, a Kostaryka przegrała z Kolumbią 1-3. W innych meczach rozgrywanych tym razem nie w Łodzi, Nowa Kaledonia przegrała z Chinkami 0-5, a Hiszpania wygrała z Nigerią 2-0. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej, czyli tak zwanej SOKA, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata. W meczu o brąz turnieju rozgrywanego w Essen biało-czerwoni pokonali Chorwatów 6-0. Złoto wywalczyli Niemcy, wygrywając w finale z Brazylią 3-1. A przypomnę, że Polacy bronili w Essen zdobytego przed rokiem mistrzowskiego tytułu. I jeszcze informacja z czwartej ligi piłkarskiej. Robert Rogan nie jest już trenerem piłkarzy GKS-u Bełchatów. Szkoleniowiec podał się do dymisji po zaledwie 6 kolejkach. W ostatnim meczu bełchatowianie przegrali na wyjeździe z Orkanem Buczek 1-4, a do tego tematu wrócę jeszcze w serwisie sportowym po godzinie 22. Serdecznie zapraszam.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: W nocy w regionie łódzkim zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie mało, dużo słońca, temperatura maksymalna nawet 29 stopni, wiatr słaby powieje z południa.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Pokolenie alfa, które nauczyło się, że można zarabiać miliony kręcąc absurdalne filmiki w sieci, że odpowiedzi na wszystkie pytania zna sztuczna inteligencja, które chlubi się nieprzeczytaniem żadnej książki i nie ma potrzeby nauczenia się na przykład takich podstawowych czynności jak wiązanie sznurowadeł. Pokolenie, którego konstrukcja psychiczna oceniana jest jako co najmniej krucha. Jak alfy wyglądają w pracy, czy w ogóle chcą pracować i co poza umiejętnościami cyfrowymi mogą zaoferować światu? Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
2: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: W studiu jest większa część zespołu badawczego z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, realizujący program oczekiwania pokolenia alfa wobec pracodawców. Są z nami dr Izabela Różańska-Bińczyk. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Dr Patrycja Mizera.
6: Dobry wieczór.
1: I dr Paweł Łuczak.
24: Dobry wieczór.
1: No to porozmawiajmy o tym pokoleniu alfa. Ja zarekomendowałam tak negatywnie pokolenie alfa i nie wiem, czy mam tutaj trochę słuszności w tych swoich diagnozach, które możemy znaleźć zresztą w internecie, wpisując pokolenie alfa, czy też będziemy go bronić może. Jak to jest?
6: Myślę, że postaramy się dzięki opowiedzeniu Państwu o naszych badaniach troszeczkę rozprawić się z tymi stereotypami, które narastają wokół tych najmłodszych generacji pracowników. Pokolenie alfa to jest ta najmłodsza generacja pracowników, to osoby urodzone już w XXI wieku.
1: Czyli ze smartfonem w ręku, tradycyjnie.
6: Tak, ze smartfonem w ręku i dokładnie w literaturze mówimy o nich, że to jest taka generacja, która rozwija się w warunkach pełnej imersji cyfrowej, co oznacza, że oni od urodzenia są właśnie takim pokoleniem ekranów.
1: Są podłączeni do sieci, tak możemy powiedzieć? Tak się mówi.
6: Można w skrócie rzeczywiście tak powiedzieć, ale w praktyce rzeczywiście obserwujemy, że bardzo często generacje alfa to są dzieci milenialsów, czyli także rozwiniętych już cyfrowo rodziców, którzy utrwalali też ten ich wizerunek, którzy też poprzez tą obecność w środowiskach wychowawczych różnych ekranów, no powodowali to, że to środowisko jest tak bardzo zanurzone właśnie w tym świecie cyfrowym.
1: A oni w ogóle potrafią żyć poza tym światem, bo takie są opinie i teraz ja bym chciała rozgryźć, czy to jest stereotyp, czy nie. Czy pokolenie alfa to w ogóle funkcjonuje poza światem cyfrowym, czy jest podłączona do sieci?
6: tak, opowiemy o tym nieco więcej na bazie projektu badawczego, który tak naprawdę już od kilku lat prowadzimy właśnie w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Opowiadając tak w skrócie o takich najważniejszych kompetencjach rzeczywiście tej naszej generacji alfa, to właśnie to, że oni charakteryzują się takim wysokim poziomem takiej sprawności operacyjnej, jeśli chodzi o intuicyjne wykorzystywanie tych wszystkich urządzeń, tak, które mają na co dzień. Rzeczywiście bardzo szybko adaptują się do tych nowych

0: oczywiście zarówno pewne takie negatywne konsekwencje, te, o których powiedziałam, czyli związane właśnie z tym nieco gorszym, głębokim, refleksyjnym myśleniem, ale także należy zauważyć, że to jest generacja, dla której to środowisko technologiczne jest takim środowiskiem naturalnym. A co za tym idzie? Ukształtowały się u nich pewne takie mechanizmy adaptacji do tego środowiska. To znaczy, że są właśnie nieco odporni na ten stres, chociażby związany z korzystaniem z technologii, bo to jest dla nich rodzaj takiej codzienności.
1: Takiego naturalnego środowiska, można powiedzieć, tak?
0: Tak. Co można dodać jeszcze do tego? To, co wyróżnia tą najmłodszą generację, to będą na pewno te kompetencje językowe. Rzeczywiście oni dość wcześnie byli wystawieni, tak, na język angielski, co rzeczywiście sprzyja nie tylko rozwijaniu umiejętności językowych, ale tak szerzej, generalnie tych kompetencji międzykulturowych. To, co oznacza, że są prawdopodobnie dzięki temu właśnie nieco bardziej otwarci na te kwestie różnic kulturowych.
1: No i zresztą myślę, że te umiejętności cyfrowe i językowe, one się w dużym stopniu przenikają, bo bardzo dużo treści, które młodzi ludzie oglądają gdzieś w mediach społecznościowych, to są treści w języku angielskim, prawda? Zresztą mnóstwo mamy zapożyczeń też z angielskiego, ten język młodych ludzi, o którym się też mówi, te, nie wiem, młodzieżowe słowa roku. No może to już jest pokolenie, które już nie zahaczamy o te ich słowa, no ale jeszcze niedawno pewnie to oni tworzyli też te młodzieżowe słowa roku, o których mówi się, że to jest mnóstwo zapożyczeń, na przykład z języka angielskiego. Czy oni się w ogóle nadają do pracy?
2: Nadają się do pracy. Bez wątpienia do pracy się nadają, natomiast są wymagającym partnerem dla pracodawcy. Mhm. To nie jest tak, że przedstawiciel pokolenia alfa przychodzi do pracy i wchodzi do tej pracy tak samo, jak wchodziły poprzednie generacje. My z każdą kolejną generacją, która pojawiała się na rynku pracy, pracodawcy musieli się do tej generacji dostosowywać, adaptować w pewnym sensie. W przypadku generacji alfa troszeczkę większy ten nakład pracy ze strony pracodawcy będzie zapewne potrzebny, bo tutaj jest nie tylko kwestia tych kompetencji cyfrowych, ale też szeregu innych oczekiwań, które się pojawiają, które we wcześniejszych generacjach tak mocno nie wybrzmiewały i no, tu pracodawcy muszą pochylić się nad tym, żeby móc z tym najmłodszym pokoleniem swobodnie pracować. Nie powiedziałbym, że jest to pokolenie, na którym możemy postawić krzyżyk, czy możemy je w jakikolwiek sposób skreślić. Po prostu są troszeczkę inni. Trzeba z pewną otwartością podejść i dostosować nasz sposób komunikacji, nasz sposób pracy, to, co pracownikom oferujemy i to, czego od nich oczekujemy, też do ich potrzeb, do zmieniających się realiów.
1: A czy oni się będą potrafili dostosować też do tego, co zostaną? No bo rozumiem, że w wielu zakładach pracy pracuje kilka pokoleń i będziemy się bardzo różnić również umiejętnościami. Te umiejętności, które oni mają, no trzeba to docenić. Rzeczywiście ten świat cyfrowy, te umiejętności językowe, takie bardzo naturalne. No ale pytanie teraz, czy my się porozumiemy? My, czyli już na przykład te wcześniejsze pokolenia, które potrafią bardzo wiele rzeczy takich praktycznych też zrobić, tak? A oni nie.
0: Ja myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy troszeczkę porozmawiać o tym, co badaliśmy jako zespół Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wspomnę tylko, że pod kierunkiem pani profesor Katarzyny Wojtaszczyk, nieobecnej dzisiaj, także w zespole z jeszcze jedną koleżanką, doktor Marzeną Super-Jędrzejak. My w naszych badaniach, tak naprawdę już od 2022 roku, zajmowaliśmy się rozpoznaniem tych potrzeb i oczekiwań najmłodszej generacji pracowników. I tutaj nawiązując właśnie do pani pytania, co ciekawe, jako taka pierwsza, najważniejsza potrzeba, to były te wszystkie kwestie związane właśnie ze stabilnością zatrudnienia i adekwatnym poziomem wynagrodzenia właśnie dla tych pracowników. Co za tym idzie? Wniosek nasz jest taki, że ta generacja generalnie na ten moment nie różni się od tych generacji starszych. I taka etykieta związana z właśnie przypisywaniem temu najmłodszemu pokoleniu pewnej roszczeniowości jest nieadekwatna, bo dla generalnie przedstawicieli wszystkich pokoleń te kwestie ekonomiczne są rzeczywiście tymi najistotniejszymi, tym, co właśnie najbardziej
1: motywuje nas. No, słowo
0: roszczeniowość
1: jeszcze nie padło.

0: do pracy. Tak,
1: rozumiem, że już założyliśmy, że pewnie padnie prędzej czy później.
0: Bardzo często ono pada właśnie w takim...
1: To już przy okazji zetek słowo roszczeniowość się
0: pojawiało. Rzeczywiście w tym takim dyskursie publicznym, można tak powiedzieć, często wśród przedstawicieli też tych starszych pokoleń, w ramach takich konfliktów, można powiedzieć, międzypokoleniowych właśnie takie zarzuty się pojawiają i w drugą stronę...
1: Ale ja myślę, że te zarzuty, powiem wam szczerze, są nie do końca słuszne. Ja kiedyś miałam okazję rozmawiać z pokoleniem Z, szczęśliwie, z udziałem też pokolenia Z, dzięki czemu oni się mogli odnieść. I oni powiedzieli, że oni absolutnie nie czują się roszczeniowi, natomiast czują się świadomi swoich praw. Czyli oni doskonale wiedzą, czego oni mogą zażądać.
0: Tak,
1: i tyle. Jest... I myślę, że to jest genialne. I ja sobie pomyślałam, że trzeba by się od nich uczyć.
0: Tak, to jest świetny wniosek. Nasze badania to potwierdzają. A przepytaliśmy prawie 500 reprezentantów tej generacji młodych ludzi z całej Polski. I okazało się, że jeśli chodzi o te priorytety oczekiwań, to na naszej liście są przede wszystkim sens pracy i zgodność z wartościami jednostki. Tak? Co za tym idzie, oni chcą mieć to poczucie...
1: W prostszych słowach, proszę.
0: W prostszych słowach. Chodzi o to, że generacja ta oczekuje właśnie takiego poczucia sensu wykonywanej pracy. Ma taką potrzebę, żeby swoją działalnością, żeby w ramach takiej swojej codziennej aktywności zawodowej wspierać także to, co w ich przekonaniach na poziomie wartości jest także istotne. Czyli na przykład kwestie różnorodności, kwestie klimatu, kwestie dobrostanu psychicznego, kwestie włączania jakichś grup marginalizowanych, tak, do organizacji. Także ta działalność charytatywna na rzecz innych osób też jest dla tego pokolenia bardzo ważna, tak? Czyli to chodzi o to, żeby ta działalność zawodowa miała także taki wymiar społeczny, wymiar etyczny czy wymiar środowiskowy. I to obserwujemy jako taki rzeczywiście wysoki poziom świadomości tych pracowników. Oczekują także takiej dużej elastyczności organizacyjnej, właśnie po to, żeby mieć w miejscu pracy, jako warunek pracy, taką dużą autonomię w zakresie zarządzania sobą w czasie, w zakresie realizacji swoich zadań zawodowych, żeby właśnie w takich elastycznych formach łączyć pracę, ale też tą swoją działalność, aktywność taką pozazawodową. Ważnym aspektem jest także dla nich właśnie ten dobrostan psychiczny. Oni bardzo mocno artykułują taką potrzebę równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Wydaje się, że jeszcze mocniej niż właśnie te wcześniejsze pokolenia. I obserwujemy też to dzięki naszym badaniom, że jest to pokolenie zorientowane na rozwój kompetencji, na uczenie się, natomiast robią to w nieco inny sposób. Potrzebują częstszej informacji zwrotnej, nieco innych bodźców, nieco innych form uczenia się. Natomiast, co ważne, ta intencja rozwijania się dzięki pracy i przez pracę jest cały czas bardzo wysoka.
1: Powiedzieliście o stabilności zatrudnienia. Tymczasem od pokolenia Z mówimy o tym, że oni są niestabilni w pracy. To znaczy, to jest taka grupa, w której zaczynamy mówić o tym, że do jakiejś pracy przychodzimy, pracujemy 3 miesiące na przykład i zmieniamy sobie tą pracę. To już nie jest to pokolenie, które, no ja jestem pewnie przykładem na to, że ja tutaj 20 lat pracuję w Radiu Łódź i no jakoś zostałam. Młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, często są kilka miesięcy i oni zmieniają to miejsce. No to mówimy, jednocześnie mówicie o tym, że dla nich ważna jest stabilność zatrudnienia.
2: Tak, ja może tutaj uzupełnię, dlaczego przede wszystkim to podejście jest bardziej złożone pokolenie alfa do pracy i pracodawcy, niż mogłoby nam się wydawać. Wyraźnie wyniki naszych badań pokazują, że priorytetem dla tego pokolenia pozostaje to bezpieczeństwo ekonomiczne. Może się odniosę do takiego obszaru, ponieważ na tym się skupiłam, czyli jak ważny jest zrównoważony rozwój dla tego pokolenia, i to uzupełniając wypowiedź koleżanki, i Patrycji. Powiem, że badaliśmy to w trzech filarach, czyli ten filar ekonomiczny, filar społeczny i filar ekologiczny. I wyraźnie najważniejsze dla tego pokolenia jest bezpieczeństwo ekonomiczne i stabilność zatrudnienia. Może wynika to z tego, że jest to pokolenie, które dorastało i nadal dorasta w takiej rzeczywistości kryzysów.
1: Czyli... Nie, to pani doktor, to ja muszę dopytać, no to co my rozumiemy przez tą stabilność zatrudnienia? Jeżeli oni wcale nie planują wiązać się z jakąś firmą na bardzo długo, tylko oni są otwarci na ciągłe zmiany, to co my rozumiemy przez stabilność zatrudnienia? Znaczy chodzi o to, żeby nie dostawali umów śmieciowych, krótko
2: tak,
1: mówiąc.
2: Tak, chcą mieć umowę o pracę, chcą się czuć pewnie u pracodawcy. Ta stabilność zatrudnienia jest w szerszym wymiarze widziana u nich, ponieważ pewne oczekiwania pokolenia z zakresu work-life balance, z zakresu właśnie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i tego filaru ekonomicznego ma być nie dodatkowym benefitem, ale czymś, co jest oczekiwane i takim standardem w pracy. Mhm. Także nie chcą tych umów śmieciowych i wybierają takiego pracodawcy, który zapewni im te oczekiwania. Oczywiście, że są najmłodszym pokoleniem na rynku pracy i wiedzą, że nie mogą przebierać w tych ofertach pracy. I na początku swojej kariery, kiedy podejmują pierwsze zatrudnienie, są skłonni iść na jakiś kompromis, ale to nie zmienia ich nastawienia, że kolejna praca wraz z zdobyciem doświadczenia i nowych kompetencji będzie musiała spełniać oczekiwania, które stawiają.
3: Rośnie też to oczekiwanie wobec pracodawcy, aby właśnie zapewnił nam bezpieczeństwo, ale nie bezpieczeństwo rozumiane tak, jak rozumiały bezpieczeństwo wcześniejsze pokolenia, bo dla nas, osób z wcześniejszych pokoleń, to bezpieczeństwo rozumiane było jako zatrudnienie stabilne, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony, na której będziemy mogli sobie te przysłowiowe 20 lat pracować.
1: Przepracować, tak.
3: I będziemy spokojni, że kolejne 5, 10, 15 raczej w perspektywie jest zabezpieczone. Dla tego najmłodszego pokolenia to bezpieczeństwo, ta stabilność jest rozumiana jako zapewnianie tego wszystkiego, co dla nas, starszych, było benefitem. To bezpieczeństwo jest rozumiane jako wypłacanie wynagrodzenia w uczciwej wysokości, w terminie wypłaty wynagrodzenia, jako zapewnienie zabezpieczenia społecznego. Ta niechęć do umów cywilnoprawnych, która się pojawia, wynika z tego, że to najmłodsze pokolenie ma świadomość tego, że umowa cywilnoprawna nie gwarantuje im takiego zabezpieczenia, jakie gwarantuje umowa o pracę. Mhm. Tak? Więc oni chcą po prostu czuć się bezpiecznie i móc realizować swoje plany. To poczucie stabilizacji ma wymiar również ekonomiczny, ale nie ma takiego wymiaru pracy w jednym miejscu przez całe życie, czy też w jednym miejscu przez bardzo długi czas. Oni podejmują decyzje o zmianie pracy, jak najbardziej. Natomiast te decyzje też są, obserwujemy, bardziej wyważone niż decyzje podejmowane przez te przysłowiowe zetki, które tak się mówiło o tych zetkach, że to jest to skaczące pokolenie, czyli job hopperzy, którzy skaczą z firmy do firmy i co kilka miesięcy to zatrudnienie zmieniają. Pokolenie alfa również ma tendencję do częstej zmiany pracy, bez wątpienia. Natomiast tutaj te zmiany są dużo bardziej rozważne. To jest pokolenie, które od początku jest wychowywane w permanentnym kryzysie, gdzie de facto od początku zderzają się z kryzysami, z kryzysem ekonomicznym, z pandemią, z wojną za granicą, blisko Polski jednak, jakby na to nie patrzeć. W związku z czym oni cały czas widzą permanentny kryzys gdzieś wokół siebie i chcą czuć się bezpiecznie. Chcą być zabezpieczeni. Chcą, żeby pracodawca zapewnił im bezpieczeństwo, ale również, żeby pozwolił im realizować to, co jest dla nich naturalne, czyli żeby zapewnił im poczucie tego, że nie oddziałują negatywnie na środowisko w trakcie swojej pracy, czy też, że mogą realizować cele społeczne, mogą się wywiązywać z tego swojego poczucia obowiązku wspierania społeczeństwa.
1: Zastanawiam się nad tą ekologią teraz, skoro pan doktor o tym wspomniał. Czy ta ekologia rzeczywiście jest ważna? Ja wiem, że wśród młodych osób hasło ekologia jest w ogóle dobrze odbierane. Wiele młodych osób jest zaangażowanych w ekologię. Wiele dojrzałych osób mówi, że z ekologią ma niewiele wspólnego, że to jest mówienie o ekologii za pomocą haseł, a że tak naprawdę to oni tej ekologii w ogóle nie rozumieją.
2: To tutaj się nie zgodzimy, wyniki badań pokazują coś zupełnie odmiennego. Może zacznę od tego, że to pokolenie alfa rzeczywiście jest bardzo dobrze zaznajomione z problematyką zmian klimatycznych i rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju. Także przede wszystkim ono doskonale potrafi zbierać informacje na ten temat, ale i je weryfikować, czyli które z nich są tak zwanymi greenwashingiem, a które rzeczywiście są realnymi działaniami na rzecz
1: środowiska. I to w miejscu pracy jest dla nich ważne?
2: I tak? To jest dla nich bardzo ważne, bo tak jak nawiążę do tej wcześniejszej mojej wypowiedzi w obszarze zrównoważonego rozwoju tych trzech filarów, chociaż wybierają tą stabilność ekonomiczną, czyli ten filar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju, to dla nich jest oczywiste, że musi współdziałać i być on spójny z wymiarem społecznym i z wymiarem ekologicznym. Mhm. Czyli wybierając ten wymiar ekonomiczny, jest najistotniejsze, to dla nich jest oczywiste, że w pakiecie dostają też ten wymiar ekologiczny i wymiar społeczny. Poza tym te działania organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju muszą być autentyczne, czyli są wyczuleni na niespójność między deklaracjami pracodawcy a praktyką. No i poprzez tą swoje oczekiwania wywierają większą presję na organizacjach. Czyli łatwo potrafią te informacje zweryfikować, czy rzeczywiście te działania są tylko wizerunkowe, marketingowe, żeby przyciągnąć ich do organizacji. I to jest dla nich bardzo istotne. Chętnie angażują się też w działalność ekologiczną i podobnie jak pokolenie Z, bo wcześniej robiliśmy też badania wśród tej grupy młodych ludzi, jest to dla nich bardzo istotny element przy wyborze pracodawcy.
1: A na ile ważne będą jakieś jeszcze tutaj dodatkowe benefity, bo mówicie tutaj o tym dobrostanie, o tym well-being. To są takie fajne hasła, które ostatnio bardzo dobrze się sprzedają wśród, zwłaszcza pewnie tego młodego pokolenia. No bo kiedyś o dobrostanie w ogóle nie mówiliśmy specjalnie wiele i nikt się tym nie przejmował. Ale zastanawiam się, czy czymś jeszcze pracodawca może kupić takie młode pokolenie. Krótko mówiąc, kiedyś zatrudniając się pewnie w jakimś zakładzie pracy, nie dostawaliśmy w zasadzie niczego poza wynagrodzeniem. Być może dostawaliśmy, mogliśmy się piąć w karierze, czyli też mieliśmy zagwarantowane to, że za 5 czy 10 lat, prawda, ja osiągnę wyższy stopień. No, to się wiąże z tym, że musielibyśmy się z tym pracodawcą związać rzeczywiście na długo, żeby sobie to wypracować. W tej chwili wydaje mi się, że czym innym pracodawca musi trafić do takiego młodego człowieka, może mu na przykład zagwarantować jakieś dodatkowe aktywności, jakieś dodatkowe szkolenia, coś, co też dla starszego pokolenia znowu nie będzie miało znaczenia, to, żeby brać udział w szkoleniach. Dla młodego jak najbardziej. Musimy się cały czas szkolić, musimy być cały czas na bieżąco.
0: Jeśli chodzi o młode pokolenie, my obserwujemy tutaj dzięki naszym badaniom taką dużą wrażliwość na różnorodność. Co za tym idzie? My o różnorodności mówimy w takich dwóch kategoriach. Pierwsza to jest takie absolutne przeciwdziałanie dyskryminacji. Z naszych badań wynika, że jedną właśnie z takich najważniejszych wartości, które może oferować pracodawca, to co oni szczególnie doceniają, to jest to, że w ich miejscu pracy nie będzie absolutnie żadnych przejawów dyskryminacji. Ze względu na wiek, płeć, ale także takie nieoczywiste aspekty, chociażby jak styl życia, czy sposób takiego funkcjonowania na co dzień. A co za tym idzie, oni dodatkowo widzą jeszcze w tej różnorodności taką siłę, taki zasób, coś, co ich inspiruje. I takie modele badawcze, które my weryfikowaliśmy w naszych pracach, pokazują wręcz, że kiedy w organizacji pracodawca daje szansę tym młodym ludziom, żeby integrować tak bardzo różne środowiska w miejscu pracy, żeby funkcjonować właśnie w tak zróżnicowanych warunkach wśród bardzo różnych ludzi, że to w bardzo pozytywny sposób oddziałuje chociażby na ich chęć do rozwiązywania zadań, które będą miały taki bardziej twórczy, bardziej kreatywny charakter. Rzeczywiście, że taką różnorodnością my wzmacniamy też to ich zaangażowanie i tą ich orientację na kreatywność. Wcześniej raczej mówiliśmy o tych kwestiach takich antydyskryminacyjnych jako postulaty. Natomiast dzisiaj oni mówią, że to jest dla nich naprawdę bardzo ważne i oni to musi być weryfikują. Praktyka. To musi być praktyka. To nie mogą być tylko właśnie takie puste słowa czy slogany, tylko oni bardzo mocno weryfikują, czy rzeczywiście w ich miejscach pracy no nie ma tych grup marginalizowanych.
1: Więc no to jest wielka korzyść dla takich pracowników, którzy dłużej już gdzieś pobyli i być może nie umieli właśnie wyegzekwować jakichś takich rzeczywiście w praktyce swoich praw. Ja zadając to pytanie o to, czym jeszcze właściwie ten pracodawca kusi dzisiaj młodych pracowników, myślałam o tym, że też pojawiają się właśnie takie różne benefity, pojawiają się siłownie na przykład, tak, czy jakieś masaże, czy jakieś pokoje wytchnień, że młody człowiek potrafi o takie rzeczy pytać. Czyli znowu, wcześniejsza generacja nie pytała, no może zetki już to właściwie zaczęły.
2: Tak, tak. Tutaj jeżeli chodzi, pani wspomniała o tej koncepcji well-being czy work-life balance, to młodzi pracownicy, przedstawiciele pokolenia Z czy przedstawiciele pokolenia Alfa rzeczywiście też zwracają uwagę, czy takie działania podejmuje organizacja. Natomiast różnice w tych oczekiwaniach pomiędzy pokoleniem Z a pokoleniem Alfa nie są takie znaczące, bym powiedziała. Raczej można mówić o wzmocnieniu tego trendu niż całkowitej zmianie kierunku. Natomiast ten balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym nie jest już dla tego pokolenia benefitem. Czyli to jest warunek konieczny atrakcyjności pracodawcy. Według badań, które przeprowadziliśmy. Dlatego najmłodszego uczestnika rynku pracy tak jest kwestią fundamentalną, a nie dodatkiem, czyli nie chcą rezygnować ze swojego hobby, z życia poza pracą na rzecz kariery tylko i wyłącznie zawodowej. Z badań też naszych wynika, że zarówno pokolenie Z, jak i pokolenie Alfa traktują właśnie tą koncepcję work-life balance jako priorytetową, ale łączą tą koncepcję ze swoimi wartościami, czyli ze zdrowiem, dbałością o relacje rodzinne oraz relacje przyjacielskie czy koleżeńskie, ale pokolenie Alfa jest jeszcze bardziej świadome swoich potrzeb, czyli bardziej konsekwentnie potrafi egzekwować, czy dana firma rzeczywiście realizuje tą koncepcję poprzez świadomy wybór i ewentualne odrzucenie pracodawcy, który nie respektuje tej równowagi i silniej łączy tą koncepcję work-life balance z poczuciem sprawczości, tak? Z poczuciem sprawczości i kontroli nad własnym życiem. To jest takie trzy różnice pomiędzy najmłodszym pokoleniem a pokoleniem Z, chociaż oba te pokolenia zwracają uwagę na koncepcję well-being czy work-life balance.
1: Coś w ogóle różni te dwa pokolenia, bo skoro badaliście Zetki i teraz zajęliście się Alfami, to jakieś takie zasadnicze różnice są. Myślę, że Zetki to jeszcze się nie urodziły ze smartfonem w ręku chyba, prawda? I trochę inną mają też te historie, bo mam wrażenie, że na przykład ten etap pandemii, które Alfy przeszły na etapie szkoły, też mogło troszeczkę inaczej ukształtować się, prawda?
3: Tu jest kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Pierwszą rzeczą jest to, że Zetki urodziły się jednak wcześniej. Oni się wychowywali z technologią, jak najbardziej. Natomiast ta technologia była obok nich jeszcze. Mhm. Oni jak najbardziej świadomie, aktywnie z niej korzystali w zasadzie od urodzenia, natomiast ta technologia była obok nich. W przypadku przedstawicieli pokolenia Alfa, my mówimy, że oni wychowali się pod powierzchnią technologii, tak Amerykanie ładnie mówią, czyli oni już w zasadzie w tej technologii są całkowicie zanurzeni, ona jest czymś naturalnym, co jest po prostu częścią pejzażu, który nas otacza. To też wpływa na sposób, w jaki tej technologii używają. To, że ta technologia jest podstawowym źródłem informacji dla nich, tak? Bo Zetki jeszcze bardziej krytycznie podchodziły i w różnych miejscach próbowały tych informacji poszukiwać. Przedstawiciele pokolenia Alfa jednak bardziej ufają tej technologii i temu, co ta technologia im dostarcza. Z drugiej strony natomiast zmienia się też sposób, w jaki przedstawiają te oczekiwania pracodawcom, bo o ile pokolenie Z jeszcze traktowało właśnie pewne rzeczy jak benefity, oczekiwało, domagało się, to pokolenie Alfa już się nie domaga, bo to nie jest coś, co jest benefitem.
1: To jest standard.
3: To jest dla nich tak, nawet nie standard, to jest dla nich tak oczywiste, jak dla nas było to, że otrzymujemy wynagrodzenie za naszą pracę. To jest po prostu składnik tego wynagrodzenia. To, że pracodawca powinien być uczciwy, powinien być rzetelny, powinien dbać o tą moją równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, powinien dbać o to, aby w sposób zrównoważony oddziaływać na swoje otoczenie.
1: No a ta pandemia, o której wspomnieliśmy, czy ona nie spowodowała tego, że być może takie Alfy po prostu chętniej będą wybierać pracę zdalną, być może te relacje społeczne będą co nieco zaburzone?
2: No na pewno ta pandemia, mówiliśmy o tych kryzysach, w jakich dojrzewało to pokolenie, w związku z tym oni naturalnie funkcjonują, pokolenie alfa w środowisku zdalnym i hybrydowym, uzupełnię może to, co przed chwilą Paweł powiedział, że ta praca zdalna nie jest dla nich benefitem, tylko rzeczywiście czymś oczywistym i komfortowym, ale wbrew stereotypowemu myśleniu wcale nie skupiałam się tylko na tych rozwiązaniach technologicznych, bo nasze badania wskazują, że bardzo ważne dla nich jest na przykład zapewnienie przez pracodawcę dobrobytu i społecznego, i ekonomicznego, czyli takiego zawodowego, i relacyjnego. Czyli zwracają uwagę też na przykład na dobrą, pozytywną atmosferę w pracy. Czyli ta pandemia spowodowała, że oni chcą mieć te kontakty bardzo dobre w środowisku pracy.
1: Czyli to nie jest tak, że to pokolenie będzie na przykład wybierać z zasady pracę zdalną na przykład, bo będzie taką preferować.
2: Zdecydowanie woli taką pracę zdalną, natomiast też bardzo otwarci są na pracę hybrydową, żeby te kontakty podtrzymywać z współpracownikami. Badania nie nasze, tylko przeglądałam badania innych autorów, wskazują na to, co pani powiedziała, że mają może większe trudności w budowaniu i utrzymywaniu takich relacji bezpośrednich, czyli nie wiem, dzwoniąc, umawiając wizytę do lekarza, to skorzystają z formularza online, niż zadzwonią i umówią się z panią z recepcji. Natomiast wiele takich obszarów, które badaliśmy, wskazują na to, że ten dobrobyt społeczny też jest dla nich bardzo istotny.
1: Pani Patrycjo, coś pani chciała dodać chyba?
0: Tak, chciałam dodać, że w przypadku badań naszej polskiej generacji alfa, ta sytuacja jest jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowana, bo można powiedzieć, że przez naszą sytuację polityczną my troszeczkę wyprzedziliśmy te kryzysy. Mianowicie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale jeszcze przed pandemią ci nasi młodzi przedstawiciele generacji alfa żyli już w warunkach tej edukacji zdalnej na skutek strajku nauczycieli, który wtedy się odbywał. Tak. Zatem my w zasadzie już rok przed pandemią w ramach edukacji budowaliśmy takie doświadczenia negatywne związane z tą izolacją społeczną tego młodego pokolenia. Co za tym idzie, te nasze, no, można tak powiedzieć, dzieciaki rzeczywiście zostały mocno przećwiczone przez życie, czyli rzeczywiście na ten czynnik zostali bardzo wcześnie narażeni, ale to spowodowało zarówno wśród tych młodych ludzi, ale też ich rodziców bardzo dużą świadomość i bardzo dużą potrzebę zwrócenia uwagi właśnie na te kwestie też zdrowia psychicznego, dbania o ten dobrostan relacyjny. Więc jest to pokolenie, które bardzo jasno deklaruje, że właśnie ta dobra atmosfera, że ten kontakt fizyczny z drugim człowiekiem, to jest dla nich także taka forma regulacji. I to w życiu zawodowym, i to też i w tych pozazawodowych aktywnościach. Oni rozumieją bardzo dobrze te konsekwencje właśnie wynikające z tej izolacji. Stąd dzisiaj
1: bardzo... A czy nie będą z kolei jakoś bardziej wyczuleni na swoim punkcie? Na przykład mówi się o tym, że są słabej konstrukcji zdrowia takiego psychicznego, że łatwo ich złamać.
3: Mam wrażenie, że gdybyśmy spojrzeli historycznie przez ostatnie nawet kilkadziesiąt lat, to chyba każde kolejne pokolenie, które się na rynku pracy pojawiało, tak o swoich następcach dokładnie mówiło, bo jak przypomnimy sobie pokolenie naszych rodziców, no to kolejne pokolenie było już słabsze. Każde kolejne pokolenie było w oczach poprzedników wrażliwsze. Natomiast czy ta wrażliwość jest na pewno czymś złym? Czy ta wrażliwość jest na pewno czymś złym? To jest pytanie, które jest
1: pytaniem
3: bardzo fundamentalnym.
1: Jeśli to jest wrażliwość, to ona może mieć pozytywne oblicze. Gorzej, jeśli to będzie nadwrażliwość.
0: To, co obserwujemy, jest bardzo pozytywne, to jest to, że to młode pokolenie jest bardzo świadome dostępności różnych form pomocy terapeutycznej i bardzo otwarcie o tym mówią i jeśli jest taka potrzeba, to rzeczywiście z tego korzystają. My w ramach naszych badań zwracaliśmy jeszcze uwagę na taki inny aspekt, właśnie związany z neuroróżnorodnością, ze zróżnicowaniem właśnie naszych respondentów, tej młodej generacji, pod kątem ich sposobu myślenia, ich funkcjonowania, ale także rozmaitych diagnoz, które posiadają. I rzeczywiście około 20% naszych respondentów rzeczywiście deklarowało, że w ramach swojej edukacji oni posługują się takimi orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, właśnie, że mają właśnie takie specyficzne, specjalne oczekiwania co do tego, jak funkcjonować. Jest to mnóstwo osób chociażby z diagnozą, czy to spektrum autyzmu, czy ADHD, czy z dysleksją, dysgrafią, tak, innymi takimi zaburzeniami rozmaitymi, ale obserwujemy też dzięki naszym badaniom, że właśnie ta ich świadomość tego, w jakich warunkach chcą funkcjonować, co im pomaga, co im przeszkadza, jest rzeczywiście bardzo wysoka.
1: Zastanawiam się, wiecie, przyznam szczerze, że miałam kiedyś rozmowę na temat tego częstego używania różnego rodzaju dokumentów potwierdzających różne nasze problemy, czyli to ADHD, jakaś dysleksja, dysortografia. No, zdaniem ekspertów jest tego sporo. Sporo takich dokumentów jest wydawanych i że to w niektórych sytuacjach można rozumieć jako pewnego rodzaju wymówkę co do jakości również pracy, bo no może się zdarzyć tak, że mnie się czegoś nie będzie chciało, czy zrobię to źle, ale mam taką informację, że ja mam ADHD, a z tym mój pracodawca nie będzie dyskutował.
0: To jest ogromny obszar dla nas teraz do pracy.
1: A to może być pole do nadużyć, pewnie się zgodzimy.
0: Zgadzam się z tym zdecydowanie, jest to ogromne pole do nadużyć i też w naszej, w takim specyficznym też sposobie finansowania edukacji dzisiaj tym bardziej. Natomiast dla nas to też, dla nas nauczycieli, dla nas wykładowców, także dla pracodawców, to jest obszar do dyskusji, obszar do pracy, dlatego że dziś diagnozy nie powinny być właśnie wymówką. One powinny być takim dokumentem, który jasno pokazuje, jakie my mamy inne wyzwania do pracy właśnie z osobą, która takimi na przykład orzeczeniami się posługuje. Bo jednak w ramach pracy zawodowej my pracownikom przecież musimy postawić konkretne wymagania związane chociażby z rozumieniem pewnych instrukcji, z przestrzeganiem jakichś określonych ram czasowych, z braniem odpowiedzialności przecież za pracę, którą wykonują. Więc to jest, myślę, taki obszar, który będzie teraz bardzo rozwijany zarówno w tym naszym świecie nauki, ale także w praktyce, żeby nie traktować tego właśnie jako takie wymówki, nawet usprawiedliwienia, tylko właśnie jako taki obszar do rozwoju, do pracy, do dostosowania tego, co można ze strony pracodawcy na rzecz poprawienia komfortu pracy osób, które takie specjalne potrzeby mają, ale właśnie, żeby to nie było właśnie kosztem jakości pracy i brania odpowiedzialności za pracę.
2: Teraz jest taki trend wśród nowoczesnych, współczesnych organizacji, żeby identyfikowali mocne strony pracowników i skupiali się na rozwoju talentów, to się nazywa talentów, skupiali się na rozwoju tych talentów i wtedy rzeczywiście one się przekształcają na mocne strony, czyli zmieniło się to podejście pracodawcy, mówię współczesnego, który zna wyniki najnowszych badań i nie identyfikują tylko tych słabości pracowników, ale identyfikują talenty, które można świetnie rozwijać i to się przekłada na zadowolenie pracowników i na dobre wyniki organizacji.
1: To wielka chwała pokoleniu Alfa, że była w stanie doprowadzić do takich zmian w takim razie. To mówimy o tym, że to są ludzie w dużym stopniu przebodźcowani, ludzie tacy głęboko powiązani z siecią. Czy to nie będzie powodować, że to będą osoby trochę jednak niestabilne, osoby, którym się szybko znudzi to, co będą robić?
3: Bez wątpienia to są osoby, które nie chcą wykonywać pracy powtarzalnej. Oni szukają prostych rozwiązań, ale nie w rozumieniu tego, że chcą, żeby praca była zrobiona za nich, czy żeby ją notorycznie zmieniać. Alfy dążą do tego, żeby eliminować zadania powtarzalne. Zadania, w których może ich zastąpić technologia. Oni chcą się skupić na sensie tej pracy, na tej esencji, a zadania powtarzalne, które wcześniejsze pokolenia, mówiąc potocznie, wyklikiwały w komputerach, to są zadania, które mają zostać po prostu zautomatyzowane. Po to mają sztuczną inteligencję, po to mają systemy komputerowe, żeby pewne powtarzalne rzeczy wyeliminować, żeby nie tracić czasu na to, co w ich opinii nie jest ważne. Żeby
1: Panie
3: móc się
1: doktorze,
3: skupić
1: ale ja się z panem
3: pracy.
1: Kompletnie nie zgodzę w temacie sztucznej inteligencji. Przykro mi, będziemy się kłócić, bo o ile taki był zamysł ze sztuczną inteligencją, że ona miała wykonywać za nas te powtarzalne czynności, a my mieliśmy być kreatorami, to jest dokładnie odwrotnie. I co do tego eksperci też to widzą, że to w tej chwili sztuczna inteligencja projektuje, sztuczna inteligencja, nie wiem, powiedzmy, że ja bym zadała pytanie, jakie programy powinny by się sprawdzić, mogły sprawdzić w Radiu Łódź, to sztuczna inteligencja mi powie, jakie programy, a ja będę miała wyrobników w postaci reporterów, którzy pójdą i zrobią to, co im sztuczna inteligencja każe.
3: Tak, oczywiście. Pytanie, jak
1: na
3: przykład...
1: Więc miało być odwrotnie, ale wcale tak nie jest.
3: Pytanie, w jaki sposób ci wyrobnicy zrobią research chociażby, prawda? Bo pewne elementy mogą sobie pomóc przygotować, uprościć. To nie znaczy, że sztuczna inteligencja ma zrobić pracę za nich. Natomiast jak najbardziej mogą skorzystać z tych narzędzi po to, żeby sobie tą pracę uprościć. Żeby mieć więcej czasu na rozmowę z gościem, a nie tracić tego czasu na aż takie przygotowywanie się do tej rozmowy. Nie mówiąc oczywiście, że research jest nieważny, bo nie chcę tutaj się pani redaktor narazić absolutnie.
2: Takie spostrzeżenie mam, że tak jak pani powiedziała, że wiele się uczymy od pokolenia Z. My też współpracując z tym pokoleniem Z, ja przynajmniej mogę powiedzieć o sobie, zmieniłam trochę nastawienie do pracy, chociaż respektując tą równowagę praca-życie, bo dla nich to jest bardzo istotne, no to te oczekiwania pokolenia alfa zmuszą pracodawców, że będą musieli sprostać tym oczekiwaniom, bo jeżeli nie, to nie przyciągną młodego pokolenia do swoich firm. Jeżeli ich nie przyciągną, to też ich później nie zatrzymają, będą inwestowali w rozwój, te talenty im uciekną do pracodawcy, którą taką ofertę podpasowaną pod ich oczekiwania przedstawi. Także to jest taki wyraźny sygnał też dla organizacji, że nie ma takiej możliwości, żeby nie wzięli pod uwagę tych oczekiwań najmłodszych pracowników na rynku pracy.
1: Jasne.
3: Z drugiej strony natomiast muszą również pracodawcy przygotować się do tego, z czym się zderzą, czyli tego, że przyjdą ci przedstawiciele pokolenia alfa do pracy, oni będą używać tych technologii i pracodawca też musi wyposażyć się w narzędzia, żeby tą pracę weryfikować, czy żeby mieć pewność, że to, co zostało wytworzone, wyprodukowane przy użyciu właśnie chociażby sztucznej inteligencji, czy różnych innych narzędzi, będzie rzetelne.
1: Czy pokolenie alfa potrafi myśleć przyszłościowo? Są kreatywni, to już powiedzieliśmy, tak? Oni mają pewne oczekiwania. Czy potrafią myśleć przyszłościowo? Na ile są skupieni na takim tu i teraz, na sobie, na tym dobrostanie i tak dalej? A na ile myślą dalej?
0: To, co wyróżnia generację alfa, to, że oni odeszli od takiego myślenia o celów przyszłości, które mają do zrealizowania, do takiego modelu scenariuszowego. Co to oznacza? Oznacza to, że oni myśląc przyszłościowo biorą pod uwagę różne opcje tego, jak ta przyszłość się rzeczywiście potoczy. To nie jest tak, że w taki linearny sposób oni planują swoją karierę zawodową. My o tym powiedzieliśmy, że oczywiście ten model kariery polegającej na edukacji, studiach, pójściu do pracy i zostaniu tam u jednego pracodawcy przez 10 lat, to już jest bardzo rzadka praktyka. To już jest przeszłość, może się zdarzyć, ale jako raczej rzadka praktyka. W przypadku generacji alfa to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Oni już w swoim DNA mają wpisaną taką opcję konieczności posiadania planu A, planu B, planu C na wypadek różnych sytuacji, które mogą się zadziać. Mówiliśmy o tym, że oczywiście to środowisko wychowawcze w nich to ukształtowało, tak? Z dnia na dzień przechodzili na tryb zdalny, rzeczywiście dorastali w tych warunkach różnych kryzysów i klimatycznych, i tych politycznych, więc to branie pod uwagę różnych opcji na przyszłość, na życie, to jest dla nich rodzaj, no można powiedzieć, że takiego standardu, tak, w myśleniu o przyszłości.
3: Myślę natomiast, że musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, który my całkowicie w naszych rozważaniach pomijamy tak naprawdę, że to są bardzo młodzi ludzie. My oczekujemy od nich, żeby oni na początku swojej kariery zawodowej mieli, tak jak my mieliśmy, plan na życie. Oni są tak młodzi, że oni mają prawo jeszcze tych planów nie mieć w pełni wykrystalizowanych, nie mieć tych planów w pełni ukształtowanych. Oni próbują, oni zaczynają tą swoją drogę życiową. Więc najpewniej za kilka lat te plany im się w pewnym stopniu skrystalizują.
1: To prawda, macie rację i to rzeczywiście jest chyba pierwsze takie pokolenie, które nie jest kompletnie nastawione na oczywistości, to o czym tutaj mówiliście. To jest pierwsze pokolenie, które mówi matura? No może, ale przecież niekoniecznie, tak? Studia? No można, ale niekoniecznie. Coś dla wcześniejszych pokoleń jednak nie do rozważania, nie do jakichś analiz. To jest pokolenie myślące trochę na tak zwanym spontanie.
2: Ja to myślę, że to jest znak czasów. Po pierwsze, mają dostęp do informacji, dużo podróżują, obserwują, jak wygląda życie w innych krajach, że kompetencje na przykład językowe nie musi na kursie zdobywać, tylko może pojechać sobie na rok popracować i świetnie umie język, który chciał opanować, że nie zawsze praca zawodowa nie zawsze dostaje się pracę zawodową po ukończeniu studiów wyższych, tak? Można robić świetne rzeczy i albo inwestując w kursy, albo nawet samo się edukować. Tutaj ten rozwój jest dla nich bardzo istotny, z naszych badań wynika. Czyli zwracają uwagę, wybierając pracodawcę, czy on mi zapewni ten pracodawca możliwość rozwoju kompetencji, które chce rozwijać. I jeżeli zapewni, no to ja już mam takie poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy, bo już mam doświadczenie i mam odpowiednie kompetencje, na których mi zależy. Także no tutaj naprawdę to jest takie pokolenie, od którego, tak jak mówiliśmy, od pokolenia Z możemy się wiele uczyć, to również od tych młodych ludzi warto się wielu rzeczy też nauczyć.
1: No to jeszcze spytałabym, na ile oni poszukują, przynajmniej niektórzy, takich prostych rozwiązań zawodowych, dlatego że to jest pokolenie, które nauczyło się i mogło obserwować, że nadal możemy obserwować młodych influencerów, często kilkunastoletnich, robiących kariery. Może się wydawać, że to jest proste, że ja nic nie muszę, ja nie muszę mieć matury. Ja mogę po prostu zrobić film o różnych rzeczach były, prawda, o Pokemonach, no nie będę wymieniać, tak? Można na tym zrobić po prostu biznes.
3: Na pewno mają świadomość tego, że można, że jest to szybka droga, bo oni mają świadomość tej szybkości, oni obserwowali Zetki, to co się działo w pokoleniu Z. Natomiast bardziej krytycznie też do tego podchodzą. Mają większą świadomość, że ta przysłowiowa sława jest dość kapryśną przyjaciółką i oczywiście mogę szybko zrobić karierę, mogę się bardzo szybko dorobić na tej karierze, bo to jest bardzo konkretny wymiar finansowy, zwłaszcza w przypadku tych mediów cyfrowych bardzo, tak? Ale z drugiej strony bardzo łatwo mogę się na tej karierze potknąć. Ona może się przez jeden, dwa krótkie błędy bardzo szybko skończyć i to może być bardzo twarde lądowanie. Oni mają potrzebę tej stabilności, tego bezpieczeństwa i oni też już mają świadomość tego, że ta kariera cyfrowa, ta kariera influencerska, mówiąc potocznie, bardzo szeroko rozumiana, nie jest też karierą polegającą na nagraniu prostego filmiku, bo tak wydawało się wcześniejszym pokoleniom. Odpalam telefon, nagrywam dwuminutowe stories, wrzucam i lecą pieniądze. To oni już mają świadomość, że to nie do końca tak wygląda. Być może pierwszy, drugi, trzeci filmik tak, ale później, kiedy staje się to faktycznie pracą zarobkową, no to wyprodukowanie nawet krótkiego materiału to czasami jest bardzo duży nakład pracy, ale również nakład finansowy chociażby, tak? Bo to jest kwestia odpowiedniego sprzętu, to jest kwestia zaplanowania tego przygotowania i to jest też ciężka praca, a nie daje ona tej jednej rzeczy, która jest bardzo alfom potrzebna. Tej stabilności i tego poczucia bezpieczeństwa, które jednak całe życie, żyjąc w tym wspomnianym kryzysie, chyba by chcieli mieć.
1: To słowo podsumowania w takim razie, bo czas nas goni. Widzicie jakieś plusy dla pracodawców? Należałoby zaapelować, żeby dawać szansę, żeby nie widzieć tych czarnych scenariuszy. Ja tutaj specjalnie pojechałam takimi stereotypami, zapowiadając audycję. Ale myślę, że z częścią tych stereotypów udało nam się rozprawić.
3: Na pewno pracodawcy powinni podejść do nowego pokolenia z otwartością, ale pracodawcy potrafią podejść z tą otwartością, bo...
1: Niektórzy.
3: Niektórzy tak, natomiast większość pracodawców, patrząc historycznie, musiała podejść już z tą otwartością kilkukrotnie, zwłaszcza w przypadku tych firm, które dłużej funkcjonują, więc pracodawcy potrafią to zrobić, a ta otwartość może przynieść bardzo dużo korzyści. Nie mam wątpliwości, że nie będzie to proces łatwy, nie zawsze będzie to proces przyjemny czy nasz wymarzony, natomiast młodzi ludzie niosą za sobą ogromną wartość, przed którą również trzeba się po prostu otworzyć.
0: Myślę, że to nie jest tylko postulat i puste słowa, bo badania nam pokazują, że to zróżnicowanie chociażby przez tą różnorodność generacyjną, czyli obecność w miejscu pracy przedstawicieli różnych pokoleń, niesie organizacji bardzo konkretne wartości. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o takie kwestie integracji, natomiast właśnie tego potrzebnego nam transferu wiedzy, transferu umiejętności, transferu rozumienia pewnych emocji, postaw. Więc naprawdę to jest ważne, żebyśmy nie tylko włączali z dużą otwartością te nowe generacje w miejscach pracy, ale żebyśmy dawali szansę na to, żeby te pokolenia mogły współpracować ze sobą.
2: No to może jeszcze dodam, że naprawdę serdecznie Państwa zachęcamy do przeczytania wyników naszych badań, żeby pracodawcy zapoznali się, jakie są oczekiwania najmłodszego pokolenia, bo przede wszystkim pozwoli to na wypełnienie luki pokoleniowej. Mamy tutaj starzejące się społeczeństwo, przyciąganie talentów, natomiast pokolenie alfa oferuje bardzo wiele od siebie. Nie tylko tutaj chodzi o te umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, ale to jest bardzo też pokolenie wykazujące się kreatywnością, otwartością myślenia, nastawieniem na różnorodność. Także bardzo rekomendujemy, żeby pracodawcy wzięli to pod uwagę.
4: Rekomendowali w takim razie dr Izabela Różańska-Bińczyk, dr Patrycja Mizera, dr Paweł Łuczak z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo.
4: Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: 9, 10, szukam.
10: Masz czas? Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
11: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
10: Może jest pod meblami?
11: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
10: Podsadzisz mnie?
11: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
10: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
5: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Mieszkańcy kamienic nad Pechowym Łódzkim Tunelem od miesięcy czekają na obiecane odszkodowania za swoje mieszkania. Policjanci oskarżeni w związku z 14-latką, która zmarła na mrozie niedaleko komisariatu. Łódź walczy z dezinformacją. Program skierowany jest do młodzieży. W nocy w regionie na ogół pogodnie z temperaturą minimalną 11 stopni. Dwa lata poza domem i miesiące oczekiwań na odszkodowania. Mieszkańcy kamienic nad tunelem średnicowym w Łodzi wciąż czekają na obiecane odszkodowania. Chodzi o budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. Wojewoda zwróciła się do rzeczoznawców o poprawienie wycen nieruchomości. Informuje Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
13: Obecnie wojewoda oczekuje na udzielenie przez powołanych w sprawach biegłych odpowiedzi na pisma w sprawie uzupełnienia i korekty omyłek w złożonych operatach szacunkowych.
14: Ja czekam, jestem zdecydowana, żeby to wykupili ode mnie, tylko no, po uczciwej cenie.
15: Żebyśmy mogli sobie kupić mieszkanie w podobnym standardzie i żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie.
12: Dodają mieszkańcy. Rzeczoznawcy mają czas do 17 września na poprawienie wycen. Dopiero po ich otrzymaniu wojewoda będzie mógł wydać decyzję o odszkodowaniach. Tunel ma połączyć trzy łódzkie dworce. Około 250 mieszkańców musiało opuścić mieszkania we wrześniu 2024 roku, początkowo na dwa tygodnie. Do dziś mieszkają w hotelach. Drążenie tunelu stoi.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Trzech policjantów stanęło przed sądem w Wadowicach w procesie funkcjonariuszy oskarżonych w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa. Dziewczynka w listopadzie 2023 roku w stanie hipotermii trafiła do szpitala i zmarła. Została znaleziona przez bliskich pod sklepem w Kętach kilkaset metrów od komisariatu. Ojciec zgłaszał zaginięcie córki na policję. Oskarżeni funkcjonariusze nie podjęli odpowiednich działań, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
17: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji, zarządzeniu lokalizacji telefonu, a zwłoka w poszukiwaniach stanowiła jej narażenie jej na średnie niebezpieczeństwo utraty życia.
12: Adwokat jednego z oskarżonych twierdził przed sądem, że jego klient jest niewinny, bo policjanci podjęli cały szereg działań. Żaden z oskarżonych nie przyznaje się do winy, grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Łódź walczy z dezinformacją. Narodowe Centrum Kultury Filmowej EC1 rozpoczyna program What the Fake. Podczas specjalnych lekcji z wykorzystaniem muzealnych eksponatów i seansów kinowych młodzież będzie poznawać mechanizmy działania dezinformacji. Zajęcia mają pomóc uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozróżniać, co jest prawdą, a co tylko wytworem sztucznej inteligencji, mówi Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
18: Ważne jest, żeby poprzez tego rodzaju kulturę tłumaczyć naszym najmłodszym, ale też wszystkim odbiorcom treści informacyjnych, jakie zagrożenia czyhają na nich, między innymi w internecie, w social mediach.
19: To program, który obejmie również nauczycieli. Wspólne doświadczenie, które będzie wyniesione właśnie podczas tych warsztatów i prelekcji w ramach programu What the Fake, będzie można później realizować właśnie na lekcjach wychowawczych.
12: Dodaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Projekt potrwa do 2028 roku i udział w nim mogą wziąć uczniowie z całej Polski. Pierwsze zajęcia ruszają 17 września. Iran ostrzega Koreę Południową przed wysłaniem wojska do cieśniny Ormus. Teheran zapowiada poważne konsekwencje, jeśli Seul wyśle tam swoje siły. Korea Południowa rozważa udział w międzynarodowych działaniach mających zapewnić swobodną żeglugę. I na koniec sport. Unia Skierniewice grała dziś z Ruchem Chorzów w meczu 7. kolejki Betclic pierwszej ligi. Spotkanie na Stadionie Śląskim obserwował Michał Malinowski.
20: Gospodarze dużo lepiej zaczęli, od 4 minuty po trafieniu Chrapka prowadzili. Później to Unia przeważała, ale do przerwy 1-0 dla Ruchu. Po zmianie strony nieco lepiej grali gospodarze, no i to oni w 64 minucie podwyższyli za sprawą Nagamatsu. Później jednak przepiękna bramka w 75 minucie, Dudka, uderzenie sprzed pola karnego w samo okienko chorzowskiej bramki, no ale chyba jeszcze ładniejszego gola strzelił Nagamatsu w 87 minucie. Przyjął piłkę na linii pola karnego i z pół obrotu uderzył, piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki. Chociażby dla tych dwóch goli warto było obejrzeć dzisiejsze spotkanie, no ale Unia Skierniewice przegrała na wyjeździe z Ruchem Chorzów 1-3.
12: To tyle w tych wiadomościach, na kolejne zapraszam o 22:00.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: W nocy w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura spadnie do 11 stopni, a jutro już sporo słońca i nawet 29 stopni, wiatr słaby, południowy.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Okolice jazzu.
22: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. W pierwszej godzinie dzisiejszego spotkania kolejna odsłona Open Stage Terre Jazzu. Koncert przedostatni, jaki będę retransmitował z tej całej naszej wakacyjnej akcji. To będzie Mozozoik za chwilę, łódzka formacja. Oczywiście też z rozmową, jak zwykle, z tym zespołem. We fragmentach retransmisja, a w drugiej godzinie będziemy wspominać Cassandry Wilson przez chwilę. Odeszła wielka pieśniarka jazzu. Taka jest prawda. Myślę, że wielu odnosi się do niej do dzisiaj jako do wzorca. tego, jak buduje się nastrój, emocje, jak tak naprawdę w piosence ważne jest każde słowo, bo potrafiła to znakomicie zaznaczyć swoim śpiewaniem. Ale później z nowych płyt zagram między innymi Władysław Sandecki, przepiękna płyta w duecie z Jurgenem Spigelem, a Maciej Tubis zagra nam Chopina. I w końcu na zakończenie już bardzo uduchowiona część. Grzegorz Rogala przyniósł mi swój nowy utwór, czyli projektu PGR. Porozmawiamy sobie o tym projekcie. No i ten pierwszy utwór z niego właśnie zaprezentujemy. To zaczynamy w takim razie, a zaczynamy od przedostatniego koncertu Open Stage Ether Jazzu. Przypomnę, to koncerty odbywające się przez lipiec i sierpień w porcie Łódź. Co poniedziałek mieliśmy okazję posłuchać różnych odmian improwizacji. I ten przedostatni wieczór składał się z dwóch koncertów. Najpierw zagrał Irek Głyk.

0: Tak Irek Gły gra na swojej płycie i to był materiał, z którym przyjechał, zagrał nam na Open Stage Ether Jazzu. Przedostatni wieczór, krótka przerwa po jego występie i jeszcze jeden ważny element w tej historii Open Stage Ether Jazzu. To Muzozoik, kolejny łódzki akcent. I tym razem Fusion na naszej scenie. Mówiłem, że taki plan był, by zagospodarować Open Stage właśnie różną muzyką, różną odmianą improwizacji. I wreszcie przyszedł czas na muzykę jazz rockową. To w takim razie zapraszam. Oto we fragmentach powtórzę to wydarzenie teraz i w tym wydarzeniu no oczywiście wywiad z zespołem Muzozoik i fragmenty tego, co zagrali właśnie w Porcie Łódź.
1: Okolice jazzu.
2: To Open Stage Ether Jazzu. Kolejny koncert przed nami. Tym razem to jest kolejny łódzki akcent, co mnie cieszy. W ramach Open Stage Ether Jazzu przedstawiałem różnych muzyków i różne konfiguracje muzyczne pochodzące z Łodzi, związane z Łodzią. No i cieszę się, że mogę pokazać, jak ta Łódź muzycznie też jest różnorodna. Tak, masz rację. To właśnie takie wybuchowe będzie. Muzozoik, zespół wybuchowy, jak się okazuje. Brawa dla nich. Proszę Państwa, Alicja Grzelak, Tomek Maryniuk i Łukasz Świderski, to on zrobił ten wybuch. Zdając sobie sprawę, że ja miałem z Wami okazję już rozmawiać niejednokrotnie, to mam jakąś wiedzę ewentualnie, jeśli pamiętam oczywiście, o czym to były rozmowy. Można je znaleźć na stronie radio.łódź.pl, okolice jazzu. Natomiast możemy mieć przeświadczenie, że ewentualnie ktoś, dokładnie, nie analizuję waszej drogi twórczej, a to oznacza, że zacznijmy od takiego zwykłego pytania. To ile lat już sobie tak liczycie jako muzozoik? Tomek, proszę, mów.
3: Pytanie z gatunku bardzo trudnych i kłopotliwych, bo musiałbym zacząć liczyć na palcach i zabraknie mi ich u rąk niestety. U nóg wystarczy, także sądzę, że jakieś
2: 20 policzyłem.
3: Coś koło tego tak będzie.
2: Ja tak sobie w ogóle wyobraziłem, nie licząc nawet, że to już tyle, ewentualnie znam waszą muzykę i was też w pewien sposób. I od początku też wydaje mi się, że bardzo, Tomek, to do ciebie nadal będzie jeszcze przez moment pytanie, bardzo określoną formę muzyczną miałeś w założeniu, wiedziałeś, jaką muzykę chcesz grać, w jakim kierunku podążać.
3: Muzykę instrumentalną, to tego, na pewno tego byłem pewien. No i jakąś fajną, interesującą. No miałem takie inspiracje, mieliśmy, bo tak, może dobrze, zacznijmy od tego słowa klucz pod tytułem, jak to się mówi, jak jest...
4: Helikopter.
3: Nie.
2: Jak to się zaczynało, prawda?
3: A czy to, bo mówimy o muzozoiku.
2: Mówimy o muzozoiku, żeby się określić, bo tu już kolega wrzuca następną nazwę zespołu, to moglibyśmy do prahistorii wracać wręcz, ale nie, powiedzmy o muzozoiku.
3: Miałem na myśli słowo wypadkowa, to była wypadkowa, tak, pomysłów było nas trzech. Tak, nawiązując do
2: pewnej piosenki.
3: I tak, i to była właściwie podobna sytuacja. Też mieliśmy szereg pomysłów. Stwierdziliśmy, że może byśmy się tak... Mieliśmy ochotę dalej działać muzycznie, bo to był ciąg dalszy naszej też drogi muzycznej, nie sam początek. I stwierdziliśmy, że faktycznie połączymy siły i

0: jako o jazzmenie, to jest dla mnie duża nobilitacja. Ja tą jedną nogą cały czas jestem w muzyce rockowej, no i, a fusion ma w swoim charakterze właśnie...
1: Połączenie jazzu z rockiem.
0: Tak, tak, tak, z tym rockiem romansuje, tak, no w zasadzie tak, tak. Można
1: albo
0: tak
1: połączenie rocka z jazzem, bo to w zależności ile czego można by namierzać. No i w tym momencie perkusista taki, a nie inny się przydał. Chociaż mogę go spytać, a jakie ty miałeś w ogóle doznania jazzowe wcześniej, zanim w Muzozoiku się pojawiłeś?
2: Melomańskie.
1: Tylko, prawda? Tak. Bo ty też z rocka wynikasz.
2: Ale wcześniej zacząłem słuchać jazz rocka i niestety się na tym zawiesiłem do tej pory. Mhm. Nie mam ochoty stamtąd uciekać z tej krainy. Zresztą moja siostra pomogła mi tam wejść. Zaczęło się wszystko od Mahavishnu Orchestra chyba w 7 klasie podstawówki. Wcześniej jeszcze jeden numer, który był... mieliśmy na kasecie nagrany, też Mahavishnu Orchestra, to już były naprawdę...
1: No ja wiesz, ale tutaj podajesz taki zespół, który z jazzem jak najbardziej, prawda? Ja tu mówię, że czasami jest rock, jazz, no, i to też jest fusion.
2: Graliśmy...
1: Ale tu już zaczynasz, wiesz,
2: ja wykształcenia nie miałem i nie mam jazzowego, ani właściwie muzycznego.
1: Ale to fajnie się uczyć, nie?
2: Tak.
1: Grając, nie?
2: No gram całe życie, więc czegoś tam się nauczyłem, ale rzeczywiście... To była taka szczelina trochę, bo albo grasz rocka, no ale żeby wskoczyć w tą jazzową półkę, no to było ciężko. No, trzeba by było chyba się czymś wykazać więcej niż moimi umiejętnościami rockowymi.
1: No tak.
2: Ale no, znalazło się kilku takich gości.
1: I cię nauczyli.
2: Graliśmy ze Spaces Faces oczywiście, z wieloma innymi łódzkimi kapelami, ale razem kiedyś Tomek do mnie zadzwonił, bo graliśmy w Kamień, Kamień, Kamień. Przez sekundę Tomek grał na klawiszach, ja na perkusji. I później po paru latach się odezwał, żebym przyjechał do helikoptera i tam w ten helikopter wsiadł z nimi i polataliśmy trochę po Polsce. Później była krótka przerwa, bo ja wyjechałem za granicę i właśnie sobie
1: przypomniałem... On mówi o tej prahistorii, czyli wymienia zespoły, w których grali.
2: Tak, 19 lat temu chyba się spotkaliśmy. To było na Lumumbowie.
1: I w tym czasie już myśleli o Muzozoik. Ja muszę tłumaczyć państwu, o co chodzi.
2: Ale on nawet nie pamiętał.
1: W tym czasie już myśleli o Muzozoik. Jak chcieliby, żeby...
2: Bela Bartok, słowo klucz.
1: Tak, wcześniej było to jeszcze.
2: Bela Bartok.
1: To wszystko prawda.
2: To Paco wyskoczył, czyli Tomek Maryniak wyskoczył z taką propozycją, żebyśmy... Znaczy, chcieliśmy sobie dać spokój już z graniem rocka i pomyśleliśmy, że po prostu będziemy grać w rzeczy, które nam gdzieś tam w szufladach są pochowane. Nasze pomysły, będziemy je realizować, a żeby było od czego zacząć, to zaczniemy od Bartoka. I nic Bartoka nie zrobiliśmy.
1: No ale...
2: Bo Paco stwierdził, że to jest w ogóle... I to jest prawda, że Bela Bartok właściwie to są numery, które by mogła spokojnie Metallica grać i nikt by się nie zorientował.
1: Ja myślę, że w różnych stylach można by wykorzystać.
2: Tak.
1: To prawda.
0: Dokładnie chodzi o czwarty kwartet smyczkowy Beli Bartoka, polecam.
1: Proszę bardzo, będę czekał, że jednak to wykorzystacie kiedyś. W Muzozoiku na przykład, Alicjo. No ty łagodzisz chyba tutaj ten zespół troszeczkę sobą.
3: No.
1: Łagodzisz czy nie?
3: Chyba trochę tak, ale też muszę zaznaczyć, że nie gram tutaj od 20 lat, tylko no, raczej od...
1: To kolejne moje pytanie miało być, wiesz.
3: Od stycznia, w grudniu jakoś...
1: No i dlatego ci zadaję najpierw pytanie, łagodzisz? Po co przyszłaś do tego zespołu? Jak oni cię przekonali w ogóle?
3: Właśnie tym łagodzę, że jestem nowym nabytkiem, świeżym nabytkiem i wprowadzam trochę...
1: No, kobiecy pierwiastek, zawsze zupełnie inaczej ludzie patrzą na zespół. Ale no wiesz, bardzo ważna jest twoja rola, twoja gitara jest bardzo ważna jednak w tym zespole. Wcześniej nauczyłaś się grać na tej gitarze i szukać swoich inspiracji, również w korzeniach jazzowych. Na kim, na czym?
3: Ja właśnie też raczej pochodzę z nurtu rockowego, więc z tym jazzem w zasadzie teraz się zmierzam i poszukuję i trochę się uczę. No jazzową mam na pewno gitarę.
1: Tak,
3: i ona mnie trochę prowadzi
1: gitarę
3: w tę stronę,
1: tak.
3: W takie jazzowe tony. No i to też dodaje smaku.
1: Kto z tych jazzowych, tam kogo sobie posłuchałaś? Przyznaj się.
3: Nie powiem.
1: Nie powiesz.
3: Nie powiem.
1: Ale tajemnicę trzymasz, dziewczyno. No ale dobrze, ale dobrze. Ale co, zmieniasz co nieco i wiem, że zmieniasz, bo będziesz grała z nimi tutaj jedną ze swoich kompozycji również. A więc tak. Wiesz, bardzo ci zaufali, dali ci duże pole do popisu tutaj.
3: Jakże oczywiście pozmieniali sporo.
1: Aha, ty dałaś kompozycję, oni wszystko zmienili. Tak?
3: No, wspólnymi siłami.
1: Bo mezozoik ma brzmieć jak mezozoik.

0: Sonic powiedzie, ja wiem, jak to działa.
1: To jest wypadkowa, tak?
2: Dokładnie tak, tak.
0: To się tak nazywa. No to teraz o tych instrumentach, skoro już powiedziałem o gitarze, to tu jest dopiero ciekawy instrument. Na czym ty grasz, Tomku?
2: No, domyślam się, do czego pijesz. Chodzi o instrument, który posiada jedynie taką angielską nazwę war guitar. War to jest nazwisko konstruktora tego instrumentu. Aczkolwiek gitara wojenna całkiem dobrze pasuje, oddaje charakter tego instrumentu. On jest duży, masywny, ciężki, faktycznie można sobie nim zrobić krzywdę. To jest taka gitara, to jest taki instrument dwa w jednym, szeroki gryf, zresztą będzie go dobrze widać za chwilę. Na szerokim gryfie są struny basowe równolegle ze strunami wiolinowymi, czyli gitarowymi i gra się tak zwanym tappingiem, czyli uderza się, czyli bije się tą gitarę po prostu, także war, także walczy się z nią. Gitara, ponieważ pomysł się wziąć stąd, że wziął stąd, że jest, zawsze była nas trójka, tak właściwie w takim zamierzeniu, to miało być trio zawsze. No i tak udało nam się tego słowa dotrzymać, żeby nas była trójka zawsze. Ale jakby ten apetyt na dźwięki, my mamy dość duży. Ja stwierdziłem, że jak wezmę takie coś, użyję takiego instrumentu, to jest, no będzie można ciekawiej zaaranżować pewne rzeczy. No na pewno głośniej zagrać, to też bez wątpienia. No i tak myślę, że
0: i szerzej zagrać, że to się, więcej dźwięków.
2: Tak, no, że to się sprawdziło, sprawdza, gram na tym nadal. Też się ciągle uczę na tym instrumencie, bo wymagający jest dosyć, fajne. Ale mam nadzieję, że z niezłym skutkiem.
3: Ostatnio ktoś się podśmiechiwał w rozmowie ze mną. Wiesz, basista to jest taki gitarzysta, który nie potrafi grać na 6 strunach. No to my jesteśmy tacy dziwni, że mamy basistę, który gra na 10. I sobie bardzo dobrze radzi.
0: I potrafi, ale ja chciałem właściwie tobie to powiedzieć, że skoro on tak używa ten instrument i w dużej mierze jest też perkusyjny, to ja nie wiem, jaka jest twoja rola, wiesz, bo ty na zwykłej perkusji to grasz w ogóle.
3: Ja mam po prostu wyglądać, tak zawsze było.
0: To teraz myślałem, że Alicję sobie dobraliście, żeby wreszcie zespół miał wizerunek.
3: Co się nie dogra, to się dowygląda.
0: Koniec żartów, bo teraz jeszcze jedna poważna sprawa, już gracie. Znaczy, oni wydali płytę w Japonii, a właściwie Japończycy wydali ich, ponieważ uznali, że chcą ich wydać. Nawet byli zaskoczeni, że Japończycy są zainteresowani. Tak było, prawda?
2: No zdecydowanie tak. No każdy byłby zaskoczony. Dokładnie to firma ma siedziby w różnych... No taka firma ogólnoświatowa jest, ma swoje biura w różnych miejscach. Między innymi w Japonii. I z tego wyniknęło też właśnie, że w Japonii ta płyta znajduje się w dystrybucji. Chodzi o naszą drugą płytę, Fuzok się nazywa.
0: Tak jest.
2: No fajnie się o tym opowiada. Znaczy z wydaniem płyty w Japonii jest taki, wiąże się z tym taka fajna rzecz, że one muszą być inaczej pakowane. Jakoś tam coś odwrotnie musi być podpisane, opisane i ta płyta japońska wygląda. A szkoda, że nie mam, żeby pokazać, ale mamy taki egzemplarz takiej japońskiej
0: płyty.
2: Ja mam
0: na przykład, kiedyś Państwu będę mógł pokazać.
2: Tak, tak.
0: Ale to chyba nie dzisiaj, bo nie wziąłem ze sobą. A nową płytę? Kiedy nam pokażecie?
2: A sądzę, że zimą się zabierzemy do pracy nad nią. Tak nam średnio... Średnio nam to zajmowało...
0: Pan tu przyniósł płytę właśnie Muzozoika. No średnio wam to zajmowało troszkę. Kiedy? Dokładna data. Czekam.
2: Około roku. Dokładna data, dobrze.
3: Czerwiec przyszłego roku.
2: Tak.
0: To powiedział, że jesienią tego roku, czyli czerwiec.
2: Znaczy wchodzimy...
0: Alicjo?
4: Wstrzymuję się od głosu.
0: Nie głosujemy.
3: Nagramy zimą.
0: Bardzo się cieszę.
3: Jak najszybciej się da.
0: To już nie będę was dopingował w tej sprawie. Po prostu już wiecie, co macie robić. A na razie wiecie, co macie robić, czyli zagrać koncert. Open Stage Ether Jazzu. Muzozoik tym razem.
3: Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy, że przyjechaliście na koniec świata. Mam nadzieję, że osoby, które siedzą poza salą, też skorzystają Machamy. Dlatego, że na koncercie Irka Głyka niestety Irek gra delikatnie. Znaczy niestety, no całe szczęście. Jednak niestety ktoś nie wyłączył tam głośników i dzięki temu możemy wiedzieć, ile mamy na przykład rabatu na zakup mąki. Albo posłuchać sobie muzyki pop. Oczywiście współbrzmieniu z panem Głykiem mogliśmy to zrobić. No ale nic, my się postaramy to zagłuszyć, więc bardzo nam przykro. Pierwszy numer to będzie utwór pod tytułem Z pustego w próżne. I tak zaczynamy moim, bo to taki na stracenie, na pierwszy ogień, to niech będzie ten z pustego w próżne.

Teraz zagramy utwór pod tytułem Red Cat Samba i Tomasz Maryniak jest autorem tego utworu.

Red Hat Samba, trochę taneczny, trochę płynny. Solo na basie, Tomasz Maryniak, przepiękne solo. A teraz... Przed nami utwór autorstwa Alicji Grzelak pod tytułem Samograj, o którym mówiliśmy. To były tak naprawdę The Gate. Samograj to taka była nazwa robocza tylko, a tak naprawdę utwór nazywa się The Gate.

0: The Gate, Alicja Grzelak, Tomasz Maryniak, Łukasz Świderski. Panie Piotrze, ta audycja trwa już długo. Ja myślę, że to już ostatni numer, prawda?
1: To się dopiero okaże. Umówmy się, że ja zdecyduję.
0: Brawo dla tego pana. Wszyscy już mieli brawa oprócz państwa. To brawa dla państwa. Teraz zagramy utwór pod tytułem Perspekcje. Jest to utwór naszego poprzedniego gitarzysty, który spędził z nami wiele, wiele lat. Konrad Maryniak napisał ten utwór, a my teraz go zagramy.

0: Mozozoik. Mozozoik, proszę Państwa. Oto oni, Mozozoik. Alicja, Łukasz, Tomek. Oni się kłaniają. Poprosili o brawa dla Państwa. Ja tak zaczynałem koncert i w dalszym ciągu twierdzę, brawa dla Państwa. Ale to oni sprawili, że taki klimat, a nie inny. Czy wy jesteście gotowi na bis? Bo to jest taka ostatnia chwila. Bis? Tak? Ale nie 20-minutowa suita. Będzie bis.
1: Na koniec zagramy utwór znowu Tomasza Maryniaka pod tytułem Mastodont.
2: Który to tytuł bardzo ładnie koresponduje z naszą nazwą Mozozoik.

0: Tak było. Tak było tego wieczoru. Alicja Grzelak, Tomasz Maryniak, Łukasz Świderski, Mozozoik. Tym razem koncertowo, tuż przed nagraniem kolejnej płyty, na którą liczymy. Liczymy na was. Pokazujcie łódź. Gra się fusion. Okazuje się, że to nie jest muzyka przeszłości. W dalszym ciągu się gra. Tu świeżo się gra. I myślę, że fajne motywy również pojawiają się w tym fusion. Nowe motywy. Cieszę się, że tak jest w istocie. Mozozoik.
1: Naprawdę było nam miło i naprawdę dziękujemy również Tobie, Piotrze, za zaproszenie. To było bardzo miłe z Twojej strony.
0: Łukasz kiedyś pracował w radiu, to zrozumie, dlaczego poczekałem, bo będzie mi łatwiej wymontować tą jego wypowiedź później. Bardzo dziękuję, że Państwo mnie wspierają, nas wspierają, czyli Radio Łódź, że przychodzą na te koncerty, uczestniczą i chłoną taką muzykę, bo to daje mi po prostu takie przeświadczenie, że warto, że jeszcze zrobię kilka audycji, że coś opowiem o tej muzyce, a potem może zrobię kolejną taką serię koncertową i że znowu będę mógł Państwa zaprosić. No fantastycznie, bo samemu to mógłbym tylko audycję radiową robić, siedzieć w studiu i nie mieć świadomości w ogóle, czy do kogoś mówię. Dziękuję pięknie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Wypadek pod Rawą Mazowiecką. Kierująca zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z innym autem. Dokumenty pracowników wywiezione z kraju. Są nowe informacje w sprawie łódzkiej fabryki Materacy. Reforma ochrony zdrowia coraz bardziej realna. W czwartek zajmie się nią stały Komitet Rady Ministrów. W nocy bez opadów, a jutro nawet 29 stopni. Dwie osoby ranne w wypadku w miejscowości Zarzecze. Do zdarzenia dwóch pojazdów doszło przed godziną 20 w powiecie rawskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 43-letnia kobieta z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: Kobieta uderzyła czołowo w pojazd marki Kia, którym kierował 60-letni mężczyzna. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w związku z obrażeniami powstałymi w wyniku tego zdarzenia.
4: Policja ustala szczegóły wypadku. Droga w tym miejscu jest już przejezdna. Dokumenty pracowników wywiezione z kraju. Są nowe informacje w głośnej sprawie łódzkiej fabryki Materacy Akinos. Prokuratura regionalna w Łodzi wydała europejski nakaz dochodzeniowy. Portugalski właściciel spółki porzucił zakład, pozostawiając setki pracowników bez wynagrodzeń, a także dokumentów takich jak na przykład świadczenia pracy. W lipcu tego roku część dokumentów odnaleziono na parkingu fabryki, reszta zdaniem prokuratury została wywieziona do Portugalii. W poszukiwanie i zwrot dokumentów zaangażuje się teraz portugalska prokuratura, mówi łódzki senator Krzysztof Kwiatkowski.
6: Ma to umożliwić zajęcie nam dokumentacji księgowej tej wywiezionej, która ułatwi nam identyfikację tego, co się stało w spółce, tego, gdzie był wyprowadzany majątek z polskiej firmy.
7: Ja dostałam świadectwo, koleżanki nie dostały i nie mogą podjąć ani emerytury, ani jakichś świadczeń socjalnych. No i jest ciężko, nawet zarejestrowaniem do Urzędu Pracy też jest potrzebne świadectwo pracy, więc to chyba samo przez się wychodzi, w jakiej sytuacji są ci ludzie.
4: Dodaje była pracownica fabryki Materacy. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku sąd ogłosił upadłość zakładu działającego w Łodzi.
8: Reforma nie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
4: Reforma ochrony zdrowia coraz bardziej realna. Stały Komitet Rady Ministrów w czwartek zajmie się pakietem ustaw dotyczących reformy zdrowia, poinformowała szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia podkreśliła, że prace nad reformą są kontynuowane, a ostateczne decyzje w tej kwestii podejmie rząd.
8: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na Stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
4: Minister zaznaczyła, że w projektowanych zmianach utrzymane zostały wszystkie propozycje, które resort zapowiadał w lipcu. Najważniejsze z nich dotyczą m.in. wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej dla medyków, ograniczenia czasu pracy w ochronie zdrowia czy obowiązek zatrudnienia medyków co najmniej pół etatu. Trwają poszukiwania 31-letniej Anny Dawczyk i jej 9-letniego syna Arona z Opoczna. Kobieta wraz z dzieckiem wyszła z miejsca zamieszkania 26 sierpnia około godziny 10.30. Od tego czasu nie wrócili do domu i nie skontaktowali się z bliskimi. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: W sprawie pojawił się ważny trop. Według ustaleń policji na przełomie sierpnia i września matka z synem byli widziani w Toruniu. Funkcjonariusze apelują szczególnie do mieszkańców miasta i okolic o zwracanie uwagi na osoby odpowiadające ich rysopisowi. Anna Dawczyk ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i jasne blond włosy.
10: W chwili zaginięcia ubrana była w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem, ciemne spodnie.
9: Informuje aspirant Agnieszka Januszewska-Kalużna z opoczyńskiej policji. 9-letni Aaron ma około 130 cm wzrostu i również jasne blond włosy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: Każdy, kto widział matkę z dzieckiem lub wie, gdzie mogą przebywać, proszony jest o kontakt z policją w Opocznie albo pod numerem alarmowym 112. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
11: Piłkarze Unii Skierniewice przegrali na wyjeździe z Ruchem Chorzów 1-3 w meczu 7 kolejki BetClick pierwszej ligi. Po meczu gorąco było jeszcze na konferencji prasowej, o czym więcej w relacji Michała Malinowskiego.
12: Mecz na Stadionie Śląskim bez wątpienia doskonale zapamięta i to pewnie do końca kariery Sami Dudek, który w 75 minucie zdobył kapitalną bramkę. Ale trzeba przyznać, że trafienie Szumy na Gamatsu ustalające wynik było chyba jeszcze ładniejsze. No ale najistotniejsze przynajmniej zdaniem trenera Kamila Sochy było to, co wydarzyło się w 4 minucie, a nawet jeszcze wcześniej. Pierwsza bramka dla Ruchu padła bowiem po rzucie rożnym, ale wcześniej Chorzowianie też mieli rzut rożny i zdaniem trenera Unitów przy tym pierwszym stałym fragmencie gry był nawet nie jeden, a dwa faule na jego zawodnikach. Trener Unii wpadł na konferencję prasową z laptopem i dopytywał, jak to możliwe, no ale przyznał też, że jego zawodnicy nie wykorzystali kilku świetnych sytuacji, a trzeba pamiętać, że bramki na 2-0 i 3-1 dla Ruchu padły właśnie po takich doskonałych okazjach na gole, których Unia nie wykorzystała.
11: Dziękujemy bardzo Michałowi Malinowskiemu. Unia po 7 kolejkach jest ostatnia w tabeli, choć 6 punktów mają jeszcze dwie inne drużyny, no a straty do 9 Warty Poznań to tylko 3 punkty. Na 3 pozycji Łódzki Klub Sportowy, który z kolei 3 punkty traci, ale do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Robert Rogan nie jest już trenerem piłkarzy PGE GiEK GKS-u Bełchatów. Szkoleniowiec podał się do dymisji po wyjazdowej porażce w 6 kolejce 4 ligi. Brunatni wczoraj przegrali z Orkanem Buczek 1-4.
13: Pojawi się nowy trener i może wstrząśnie drużyną, zmieni się chociaż to jedno, czyli ten charakter. I jeżeli widzę, że drużyna nie reaguje na to, co ja chcę, to nie ma sensu jakby. Myślę, że to może pomóc i mam nadzieję, że pomoże.
11: Takie nadzieje wyraził na koniec Robert Rogan, a władze Gieksy przyjęły dymisję i na razie zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Mikołaj Grzelak, a bełchatowianie, którzy zajmują 11 miejsce w tabeli, już w środę 9 września podejmą 7 w tabeli AKS SMS Łódź. Iga Świątek przegrała z mistrzynią olimpijską Chinką Zheng Qinwen 0-2 i odpadła z wielkoszlemowego US Open. Polka prowadziła w pierwszym secie 5-0 i miała też piłki setowe. Przegrała jednak kolejnych 7 gemów i przegrała tego seta 5-7. Drugą partię Świątek przegrała 3-6, a co zdecydowało o porażce?
14: I to, jaki miałam plan i taktyka, jakby miały sens. Gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem.
11: Spotkanie trwało blisko 2 godziny. Polskie siatkarki wróciły w poniedziałek do kraju z Turcji, gdzie w Mistrzostwach Europy zajęły 4. miejsce. Podczas powitania po przylocie na warszawskie lotnisko Okęcie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Nalazek poinformował, że zgodnie z przepisami zawodniczkom kadry za to osiągnięcie przysługują sportowe stypendia. Będą one wypłacane przez rok od października, a jego kwota wyniesie 5300 zł. W kadrze naszej kadry znalazły się 3 zawodniczki UKS-u Komerskonucie Środkowe: Anna Obiała, Sonia Stefanik i Magdalena Jurczyk, a także 2 zawodniczki PGE Budowlanych Łódź, czyli Katarzyna Wenerska i Justyna Łysiak. A przypomnę, że w meczu o brąz Polki przegrały z Serbkami 1-3 i na koniec jeszcze meldunek z piłkarskiej ekstraklasy. W meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w 79 minucie remis 1-1. 1-1 i takim samym wynikiem zakończył się inny dzisiejszy mecz. Wieczysta Kraków podzieliła się punktami z Zagłębiem Lubin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: W nocy w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro dużo słońca i bardzo ciepło, nawet 29 stopni. Wiatr słaby powieje z południa.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Okolice jazzu.
15: Piotr Bielawski, witam. Oto druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Rozpocznijmy ją od wspomnień Cassandry Wilson.

spokojne Until, przypominające Cassandrę Wilson. Cassandra Wilson, genialna wokalistka jazzowa, odeszła 1 września 2026 roku.

bez dwóch zdań. Myślę, że zachwycał się świat tym wszystkim, co miała gdzieś głęboko w sobie, bo potrafiła to oddać swoim śpiewaniem. No i właśnie to jej takie uduchowienie pozwoliło na odkrycie, jak głęboko można sięgnąć w siebie, jak głęboko można przeżyć również piosenkę samą w sobie, bo ona te piosenki przeżywała. A robiła różne rzeczy, czasami bardzo rozrywkowo.

Come Together. No, bardzo ciekawy temat, trzeba przyznać. A skoro już to Come Together tutaj się pojawiło, to też nie bez przyczyny odbieram nową płytę Władysława Sendeckiego z Jurgenem Spigelem nagraną w duecie. I co słyszę? To słyszę.

Władysław Sendecki, Jürgen Zwiegel i piękna kolejna płyta, która nam się zdarzyła i po którą mogę sięgnąć, a w tej audycji te nowości już będą się coraz częściej pojawiać, jesienią tak jest. Oczywiście będę wracał do Open Stage Ether Jazzu, tak jak dzisiaj w tej pierwszej godzinie spotkania, ale też i nowości coraz więcej. Dziś zatrzymam się przede wszystkim na tym duecie i później jeszcze na jednej płycie. Władysław Sendecki, Jürgen Zwiegel i Friendly Guy.

Sendecki. Ma swój styl, jest charakterystyczny. No i tutaj też płyta, jak dla mnie w pewien sposób niespodzianka, ale to już z nim chciałbym porozmawiać. Nie zdradzę, dlaczego tak właśnie. No, odbieram niektóre rzeczy nagrane na tej płycie. Mam nadzieję, że uda się rzeczywiście i będziemy mogli się spotkać, porozmawiać. A jeśli już o pianistów chodzi, Maciej Tubis, nasz łódzki Maciej Tubis, nagrał płytę z Chopinem. Oto Chopin, którego interpretuje Maciej Tubis, ale tak naprawdę opowiada o tym Chopinie. Płyta nazywa się About Chopin, jest na winylu, mam ten winyl przed sobą i Maciej Tubis zapisał: moja osobista opowieść o Chopinie, inspirowana utworami. I tu podaje nokturny, preludia, wals, pieśń, preludia i mazurki na zakończenie. To skorzystajmy z tej płyty. To tak oto tego Chopina traktuje właśnie Maciej Tubis.

To Mazurek C-dur, opus 24, numer 2, gdyby ktoś dopytywał. Ale oczywiście jest to podstawą dla tworzenia, dla improwizowania, dla Maćka Tupisa. Cała płyta to taka historia. Taka jego, myślę, że historia również z powrotem do początków nie samego tworzenia, ale w ogóle grania, uczenia się pianistyki. Bo bez dwóch zdań właściwie każdy pianista uczy się na Chopinie. No i mówiłem też, że pieśń tutaj się znajduje. To prawda, nie ma czego trzeba. Opus 74, numer 13.

Maciej Tubis nam dzisiaj gra. To jest taka płyta, po którą myślę, że będę częściej miał okazję sięgnąć. Jeszcze spotkanie z Maciejem Tubisem. Wiem, że w okolicach 19 września wreszcie będzie miał taką chwilę. To pogawędzimy o tym. Ale tak przy okazji przypomniałem sobie, słuchając tych rzeczy, że fajnie łączy pewne elementy, że wybiera jakby z siebie to, co jest mu potrzebne do interpretacji tu, w tym przypadku Chopina, i korzysta z elementów, które już słyszałem na innych płytach, w ogóle innych w sensie też poszukiwań muzycznych. I tak oto odwzorowuje sobie utwór In Between.

0: Maciej Tubis. Już klimatycznie bardzo się zrobiło. Idziemy w świat ten uduchowiony jak najbardziej. Grzegorz Rogala przyszedł. Po latach, nie mieliśmy ostatnio okazji się spotykać. Przyszedł i przyniósł nowe nagranie i mówi, że nowy projekt szykuje. To porozmawiamy, a później zagramy. I tak będzie kończyć się ta nasza dzisiejsza audycja.
1: Okolice jazzu.
0: Grzegorz Rogala. Z nową muzyką. Właściwie z jednym utworem przyszedłeś, Grzegorz, do mnie tutaj dzisiaj.
2: Bo to jest zapowiedź.
0: Bardzo się cieszę właśnie. To mi na razie przynajmniej wystarcza, że to jest zapowiedź. Co to za zapowiedź? Co to będzie?
2: Projekt ma oryginalną nazwę PGR Hildegard of Bingen. Czyli gramy muzykę Hildegardy z Bingen na sopran i ansambl jazzowy.
0: To jest taka fascynacja, bym powiedział, u ciebie, nie tylko u ciebie zresztą, no, która sobie trwa latami. To właściwie wdrażasz po prostu kolejny pomysł w życie.
2: To jest bardzo ciekawe, że tutaj się spotykam z tym tematem, bo taką osobą, która mnie zainspirowała ładnych parę lat temu, był Adam Bałdych. Mm-hmm. I to było po koncercie, na którym też my się widzieliśmy, bo
0: dokładnie.
2: Ty wtedy zapowiadałeś ten koncert i prowadziłeś Adama Bałdycha. I właśnie porozmawialiśmy o naszych inspiracjach. Ja wtedy byłem na etapie psalmów Jana Kochanowskiego. Akurat teraz jestem z drugą płytą, do czterogłosów Mikołaja Gomułki, czyli renesansu, a on wspomniał o Hildegardzie. Wtedy to był dla mnie temat zupełnie nowy, pomijając zdrowe żywienie, bo bardziej właśnie z tej strony kojarzyłem świętą Hildegardę z Bingen. Natomiast jakoś tam pomału zaczął kiełkować i w międzyczasie nagraliśmy płyty z psalmami, z muzyką renesansową.
0: To ja tutaj dorzucę jeszcze taką rodzinność, prawda? Bo nie tylko ty jakby do tej klasyki się odnosisz i tak dalej. Łatwiej jest po prostu tworzyć takie projekty mające wspólne zainteresowania. Mówię tu o twojej żonie przede wszystkim.
2: No to bez dwóch zdań. Barbara Rogala, czyli sopran, to jest muzyk, który zna się na muzyce dawnej. Grają z wieloma zespołami, między innymi kapelą Poloniką, w której jest
0: tak
2: solistką, ale też z zespołem Fistolatore z Novenzi, z fletami dawnymi, też w swojej pracy na co dzień w Polskiej Operze Królewskiej ma dużo produkcji z muzyką dawną, więc to jest po prostu jakby jej woda, w której swobodnie pływa i dla mnie ogromny handicap.
0: Ale fajnie, że też jest przestrzeń dla ciebie i możecie razem skorzystać z tych swoich fascynacji i umiejętności twórczych. I teraz wracając. No i teraz badasz po prostu postać, do której się odwołujesz i co się dowiadujesz o niej?
2: Dowiaduję się, że jej recepta na życie, czyli harmonia duszy i ciała, jako też sposób spotkania z Bogiem, jest też czymś, co mi jest osobiście bardzo potrzebne. I mam wrażenie, że w dzisiejszej kulturze takiego ADHD jest to też coś bardzo uzdrawiającego. No, ona była uzdrowicielką, była dietetyczką, była filozofką, mistyczką i benedyktynką. Jak na swoje czasy była osobą wyjątkową, zwłaszcza, że była kobietą i te wszystkie rzeczy mogła rozwijać nie bez przeszkód. Na przykład, kiedy benedyktyni, z którymi dzieliły one jako siostry benedyktynki bibliotekę, zabronili siostrom korzystać z tejże biblioteki, ona przeniosła cały swój zakon w inne miejsce. Po to właśnie, żeby móc czytać książki, zgłębiać wiedzę. Więc potrafiła się postawić, była kobietą twardą, na dzisiejsze czasy można powiedzieć była feministką. Natomiast to, co dla mnie jest niesamowite, że to niosła po prostu prawdę, która była w jej sercu jak sztandar.
0: Powiem tak, nikogo nie dziwiąc, jak kolejna święta była niezwykle uduchowiona, bo też tak opowiadasz, była feministką, miała swoje poglądy, dbała o zdrowie, prawda, zdrowy tryb życia i tak dalej. Ale była uduchowiona, jak każda święta. I z tego uduchowienia, jeżeli coś tworzyć, to należy przede wszystkim czerpać, prawda? Ja to rozumiem, że właśnie tak to teraz traktujesz, biorąc pod uwagę nowy projekt, który zaczynasz przedstawiać.
2: Wizje, którym ona potem nadała muzykę, te wizje to były jakieś jej prywatne objawienia, które potem napisała, opisała i napisała do nich muzykę. Mhm. Na różny temat, a także utwory, które właśnie komponowała dla swoich sióstr po to, żeby w ramach codziennych modlitw, można powiedzieć, umilić im ten czas, stały się dla mnie taką podstawą.
0: I do improwizacji?
2: Do improwizacji, do aranżacji, do zaskoczeń, jak ta muzyka po prostu w różne strony idzie, jak ona kojarzy mi się chociażby z muzyką arabską. W ogóle...
0: Bo jest uniwersalna, jak rozumiem.
2: Ale jest zawieszona.
0: Jak rozumiemy, również jest bardzo współczesna w takim razie.
2: Jest bardzo współczesna, no właśnie jak Hildegarda.
0: Mhm. No fajne jest to takie kłanianie się tradycji, czemuś, co jest w kulturach różnych zapisane, bo tu już zacząłeś o tym też opowiadać, w historii, również historii muzyki, z której ona czerpała przecież, a z drugiej strony oddawać ducha współczesności i pokazywać, jej przesłanie jest dzisiejsze, jak najbardziej w takim razie. Taki jest projekt Grzegorza Rogali, o którym teraz rozmawiamy?
2: Tak, na pewno. I to też bierze się z muzyków, z którymi gram. Już o Basi powiedziałem, natomiast z nami jest także Michał Borowski na saksofonach, Robert Rasz na perkusji i Michał Awtyka na kontrabasie. To są muzycy, z którymi bardzo lubię grać, bo to są ludzie, którzy znikają w momencie, kiedy zaczynamy ćwiczyć, kiedy zaczynamy grać. Pytania, które zadają, dotyczą tylko muzyki i potem już po prostu gramy i wszyscy jakby zanurzamy się w pełni w tym, po co jesteśmy. To jest dla mnie wielka frajda. Dzięki temu ja z kolei mam jakiś, że tak powiem, wyższy przelot i łapię jakby podwójną bazę. Z jednej strony cieszę się ze spotkania z muzykami, a z drugiej strony cieszę się, że dzięki temu mogę właśnie skupić się na spotkaniu z tą muzyką Hildegardy.
0: To powiedz mi, ile utworów tak naprawdę nagraliście na płytę?
2: Na razie jeszcze nie ma żadnej płyty. Na razie jest plan.
0: No, ale już zacząłeś mówić, więc ja już wiesz.
2: Tak.
0: Masz pomysł w głowie, jest jakby zamknięty projekt, jak rozumiem. Pomyślę.
2: Może się troszeczkę wysypałem, natomiast tak.
0: Nie, zdradziłeś się po prostu, że to jest w głębszym planie, okej.
2: Okay. Tak, więc no, teraz komponuję utwory, które mam nadzieję znajdą się na płycie. Na razie nagraliśmy w Archikolegiacie w Tumie klip, który już za dni kilka będzie.
0: I na razie ten utwór, który za moment zabrzmi.
2: Tak, i to właśnie będzie ta muzyka, którą za chwilę Państwo usłyszycie.
0: Na podstawie jej kompozycji, ale jednak to jest twoje.
2: Tak, na podstawie kompozycji Aer Enim Volat. To jest kompozycja o powietrzu, które fruwa pomiędzy wszystkimi stworzeniami i każdą materią, można powiedzieć, nawadniając ją, napełniając życiem, dla którego z kolei powietrza tą podstawą i firmamentem jest sklepienie. Sklepienie, rozumiem, że tutaj jest to siła wyższa, do której odnosi się Hildegarda.
0: Wiesz, po tym, co teraz opowiedziałeś, to nic, tylko już, żeby zabrzmiało to, co ma zabrzmieć, czyli ten utwór. Ale to nie jest tak, wiesz, że ty sobie coś tam wypowiedziałeś i w nieskończoność będziemy teraz czekać na projekt. To jak obietnica, ja to mam nagrane.
2: No, żeby się tak troszeczkę, tak powiem, z tego długu wywiązać, to chciałbym wszystkich zaprosić na koncert, który będzie w Łodzi 13 września. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego na Retkini, Retkińska 127, początek o godzinie 15:30.
0: I to już zabrzmi tam, przynajmniej w takiej formie.
2: I to, i nowe utwory.
0: No tak, tak, tak, tak. Ja widzę, że jednak konsekwentnie idziesz do celu i w końcu ten projekt powstanie, będzie więcej nagrań. I na to będę czekał. Dziękuję ci.
2: Mam nadzieję. Dziękuję, Piotrze.
0: I tyle Grzegorz Rogala. No to gramy w takim razie. I zostawię Państwa już w tym klimacie, w tym uduchowieniu do końca tej audycji. Piotr Bielawski, pięknie, dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.
3: Się da wyciągnąć. O, czekajcie. Chyba...

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nauczyciele dostaną od władz Łodzi dodatkowe pieniądze za wychowawstwo i opiekę mentorską. Są zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w sprawie afery Zonda Krypto. 5 minut do parku. Łódź wyrasta na jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. W nocy w regionie bez opadów, a jutro nawet 29 stopni. O 15 milionów złotych rocznie więcej dla nauczycieli w Łodzi. Miasto podnosi dodatki dla pedagogów. Zyskają m.in. wychowawcy klas, opiekunowie grup przedszkolnych, mentorzy oraz nauczyciele rozpoczynający pracę. Wyższe dodatki mają być wsparciem dla tych, którzy biorą na siebie dodatkowe obowiązki, przekonuje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
1: Też chcemy pokazać, i taki jest kierunek naszych działań edukacyjnych, że chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela.
2: Generalnie problem jest taki, że można powiedzieć, reanimujemy ciężko chorego pacjenta. Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli w naszym kraju, który trzeba zmienić.
0: Dodaje Marek Ćwiek z Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodatkowe pieniądze mają być wypłacane już od tego miesiąca.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Romana Rzet, byłego wspólnika zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Grupa przestępcza miała m.in. oszukać użytkowników giełdy kryptowalut na kwotę prawie 8 milionów złotych. O szczegółach Michał Makowski.
4: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
5: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
4: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
6: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
4: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Do Łodzi dotarły ostatnie autobusy z zamówionej przez MPK partii 64 pojazdów. Jest też jeden, który będzie służył do szkolenia przyszłych kierowców. Wszystkie nowe autobusy to hybrydowe Solarisy. Zamiast tradycyjnych lusterek zastosowano w nich małe kamery po bokach, mówi prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski.
7: Autobusy nowoczesne, wyposażone we wszystkie udogodnienia i dla pasażerów, klimatyzację, informację pasażerską i dla kierowców. To stanowisko pracy też jest już wyposażone tak, że kierowca ma wiele elementów wspomagania swojej pracy.
8: Nowość, która się pojawiła w Łodzi, to są lusterka. Lusterka są elektroniczne, nie są już takie typowe, duże. Pozostałe elementy, to już jest wszystko w standardzie łódzkim.
0: Dodaje dyrektor sprzedaży firmy Solaris Krzysztof Musiał. MPK otrzymał autobusy w ramach 10-letniej umowy najmu razem z serwisem. Łódź wyrasta na jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Z zestawienia kartografia ekstremalna.pl wynika, że 2/3 Łodzian ma do najbliższego parku 5 minut. Te liczby cieszą, choć na pewno ratuje nas Las Łagiewnicki, komentuje łódzka społeczniczka Magdalena Schmidt.
9: To jest ponad 1000 hektarów lasu, który jest w obrębie miasta. To jest unikat, to jest skarb.
0: W zestawieniu najbardziej zielonych miast w Polsce Łódź znalazła się m.in. za Katowicami i Zieloną Górą. Iga Świątek w nieprawdopodobnych okolicznościach odpadła z wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Polska tenisistka w pierwszym secie prowadziła 5-0 z Chinką Qian Zheng. Następnie miała 3 piłki setowe. Rywalka Polki jednak odrobiła stratę, ostatecznie wygrywając w 2 setach 7-5, 6-3. Więcej informacji na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W nocy w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro sporo słońca i ciepło, nawet bardzo ciepło, do 29 stopni. Wiatr słaby powieje z południa.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Podnoszenie ciężarów.

Jak się witać, to z przytupem, albo jeszcze lepiej z grzmotem. Dobry wieczór, po raz 67 mówi Maciej Kieszkowski. Program zrealizuje Rafał Tyluś. Witamy w podnoszeniu ciężarów. Przywitaliśmy się najgodniej, myślę, jak można było. Zapowiedź nowej płyty weteranów z Anglii pod przywództwem Biffa Byforda z pieśnią sięgającą gdzieś korzeniami w warstwie tekstowej celtyckich historii. Saxon pięknie zaprezentował się na festiwalu, na tegorocznej edycji Mystic Festival. No i teraz myślę, że będziemy wypatrywali z utęsknieniem tej nowej płyty, bo zapowiada się kilkadziesiąt minut dużych, mocnych wrażeń, jeżeli dotrzymają kroku temu utworowi, który tytułowemu utworowi z ich płyty, która zwiastuje jego wydanie. A co do festiwalu, który za nami, tutaj bliżej, 17. edycja już za nami. W porównaniu z zeszłym rokiem pogoda nie była tak sprzyjająca, ale muzycznie było pięknie. Dziękuję tym wszystkim, którzy gdzieś tam do mnie podeszli, uścisnęli dłoń, powiedzieli dobre słowo. Mieliśmy okazję wymienić chociaż kilka zdań. Bardzo miło było poznać paru słuchaczy tej audycji. Już wiem, jak wyglądacie. Wy wiecie, jak ja wyglądam. A co do samego festiwalu, jak zawsze, moc wrażeń. Po raz pierwszy Radio Łódź było obecne na festiwalu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie ten festiwal się odbywa, że tak powiem, trochę bardziej. Mam nadzieję, że będziemy z roku na rok kolejne kroki czynili. W piątek z Maćkiem Werkiem strasznie nas deszcz zlał, ale daliśmy radę. Myślę, że przybliżyliśmy tym, którzy do tej pory nie wiedzieli za dużo o tym festiwalu. Przybliżyliśmy go bardziej, a warto tam być i powiem to raz jeszcze na tej antenie. Ja się cieszę, że są tacy prezydenci, tacy burmistrzowie, którzy w ten sposób starają się, i to z doskonałym skutkiem w wypadku Aleksandrowa Łódzkiego się to dzieje, promować miasto przez taką imprezę. Co do muzycznych wrażeń, no to jeszcze pozwólcie na chwilę reminiscencji, chwilę wspomnień. To był zespół, który bardzo mnie zaskoczył pozytywnie. Rozłożył wręcz na łopatki w krypcie w piątek między 18 a 18.45. Zespół, który 8 lat temu powstał w Oklahoma City pod przewodnictwem Jamesa Mamontree, który decyduje o prawie o wszystkim, co się dzieje w tym zespole. Śpiewa, gra na gitarze. Na cały kwartet dołożył tak do pieca, że skrypty na zewnątrz może wychodziły takie grzmoty, jak w utworze, którym dzisiaj się przywitaliśmy. To fragment ich możliwości, niespełna 3 minuty z trzeciego, ostatniego jak do tej pory longplaya Mega Mantra, wydanego w zeszłym roku przez wytwórnię 20 Bucks Spin.

Ale moc, prawda? Właściwie teraz to pasowałby bardziej Godflesh, ale Godflesh przed rokiem, a teraz Justin Broderick, który, myślę, którego śmiało można nazwać już przyjacielem tego festiwalu, tym razem zaprezentował nam się pod postacią jazzu. Kiedy dwukrotnie gościliśmy tutaj Tomka Barszcza, mówiliśmy o jazzu, ale nigdy nie było okazji zagrać. Chociażby z tego powodu, że utwory, które Justin proponuje, są w większości dość długie, ale to jest taka audycja. Dlaczego mamy nie zagrać? Epka trwa 44 minuty 23 sekundy. Ostatnia, która pod tą nazwą została wydana przed 2 laty. A tytułowe nagranie jest najdłuższe na płycie. No to czemu nie zagrać? Jak najbardziej. Tym bardziej, że w ostatnim dniu, gdzie pogoda nie sprzyjała, Justin Broderick zaprezentował set taki, który niektórzy nazwali wręcz medytacją muzyczną w tym dniu. No to przynajmniej dla tych, którzy nie byli, postarajcie sobie wyobrazić, jak to mogło zabrzmieć na scenie w Aleksandrowie przed paroma dniami.

Jak się czujecie w tej kosmicznej, dźwiękowej podróży, w którą zabrał nas ze sobą Justin Broderick? No tak też było w ostatnim dniu 17 edycji Summer Dying Loud. Na tej samej scenie ostatniego dnia, tylko wcześniej, prawie na samym początku, bo po dwóch innych zespołach, pojawił się o godzinie 15 brytyjski zespół Cryptic Shift. Ta formacja, która powstała w 2011 roku w Leeds, żeni techniczny death metal z thrashem i czyni to tak bardzo profesjonalnie i z takim z jednej strony wykopem, z drugiej strony z maestrią, z trzeciej strony z delikatnością. I tak można by mnożyć te wszystkie przymiotniki pod ich adresem. Ten gatunek, który wydawał się jeszcze przed niewielu laty gatunkiem martwym, okazuje się, że wraca do łask i ludzie zaczynają sięgać po zespoły, kiedyś by się wydawało jeszcze nie tak dawno zapomniane, tak jak chociażby Cynic czy Atheist. A formacja Cryptic Shift pięknie pielęgnuje tę historię i oczywiście dodaje nowe elementy od siebie. Kolejna za moment blisko 10-minutowa podróż, ale nie było okazji, a mówiliśmy o Cryptic Shift, a oni byli na pewno tą bardzo jasną gwiazdą, która świeciła podczas Summer Dying Loud Festival, no i nie może ich zabraknąć w tej audycji. Za moment Hyperspace Topography z drugiego longplaya, który narobił sporo zamieszania w różnych głowach. Album ukazał się w lutym, zatytułowany jest Overspace and Supertime, wydany przez Wielce Chateau. No Boże, znów. A, jedną rzecz, ktoś mi zwrócił uwagę, że dobrze sobie przypomniałem. Godflesh nie przed rokiem, tylko przed dwoma laty był na Summer Dying Loud Festival. Prostuję, przepraszam. Wielce szacowna właśnie. Wytwórnia Metal Blade wydała ten album.

No naprawdę hiperprzestrzenna topografia muzyczna podczas wymiany zdań toczącej się w internecie po festiwalu. Trafiłem na taką opinię, gdzie ktoś przyrównywał muzykę metalową do formatu, który zwie się disco polo. No, można i tak, ale myślę, że po przesłuchaniu chociażby tego nagrania, no to tego rodzaju argumenty chyba są wybijane z obozu tych, którzy tak twierdzą. Dobrze, zostawmy to. Na festiwalu na dużej scenie zespoły zapowiadał znany wam wszystkim, myślę, Remo Mielczarek z Sacriversum. Festiwal już za nami, a zespół Sacriversum już niedługo w Warkocie zaprezentuje się po raz kolejny, bo w najbliższy piątek Pressure Points, europejska trasa Francuzów, którzy przyjeżdżają do Łodzi w ramach tejże trasy. Pressure Points jako główne danie wieczoru. Przed nimi, przepraszam, oni są oczywiście nie z Francji, tylko z Finlandii. Chyba nadal jeszcze nie dospałem. Przed nimi Backslane. Taki melodyjny death metal, czy też metalcore. No i całość, znaczy wieczór będzie otwierał specjalny gość tych dwóch zespołów, jakim jest właśnie Sacriversum. Piątek, 11 września w Browarze Warkot. m.kieszkowski@radiowodz.pl bez polskich znaków. No, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym koncertem, może spróbować do nas w tej sprawie napisać. A jak już jesteśmy przy takich połamańcach death metalowo, trashowo jakiś jeszcze, to pozostańmy, bo kolejny zespół, który za moment wystąpi, The Simulator, wydał drugą płytę w barwach 20 Bucks Spin, czyli tej samej wytwórni, która wydaje chociażby Species Polski, i ta sama wytwórnia, która ma w swoim składzie Black Magnet, którego słuchaliśmy przed kilkunastoma minutami. Na tej drugiej płycie The Simulator, no, trio z Kanady idzie, myślę, tym samym tropem, co Cryptic Shift. Posłuchajmy.

ten wtręt po francusku to dlatego, że panowie pochodzą z Montrealu. Płyta Artifice Dissolves ukaże się 2 października, a tego samego dnia ukaże się również drugi album w repertuarze belgijskiej formacji Hipotraktor. Płyta zatytułowana Anihilist. Zwiastuje ją utwór Oblivion Walker. Tutaj przeniesiemy się w trochę bardziej progresywne rejony, ale oczywiście to wszystko jest godne waszych uszu.

belgijski kwintet z Mechelen, wydawany jest przez wielce szacowną wytwórnię Pelagic Records. Zbliża się wydanie oczekiwanej bardzo przez wielu płyty formacji Down. Album pod tytułem Volume 5 ukaże się 20 listopada tego roku, a drugie nagranie to Przysięga Krwi. No to myślę, że już wielu z was zna ten utwór, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, no to niech posłuchają, z czym ta Przysięga Krwi się wiąże.

0: drugą...
1: Discover new music at listenerpoweredkexp.org.
0: O właśnie, drugą godzinę 67. podnoszenia ciężarów otworzył fragment koncertu, jaki dał fiński Oranssi Pazuzu 7 maja na antenie właśnie tej stacji, KXP. Zagrali 4 utwory na żywo na poczet zbiórki funduszy dla tej stacji. KXP to amerykańska publiczna stacja radiowa wywodząca się z Seattle w stanie Waszyngton. Pojawiła się po raz pierwszy w 1972 roku. 4 studentów z University of Washington nadało swój pierwszy program na terenie kampusu uczelni. Radio początkowo nadawało na częstotliwości 90,5 MHz, by ostatecznie od 1986 roku zająć pasmo 90,3 MHz i nadaje tam swój program do dziś. Oczywiście ich program jest obecny w internecie. Podczas jednej z edycji festiwalu, OFF Festiwalu w Katowicach, KXP przyjechali do nas i były rejestrowane sety polskich zespołów, które później były retransmitowane na antenie tej stacji. To wielce zasłużona stacja radiowa, która, na której antenie można usłyszeć tego rodzaju właśnie dźwięki. Ponad, znaczy ona bezpośrednio, fundusze przede wszystkim pochodzą bezpośrednio od słuchaczy, ponieważ jest to niezależna stacja radiowa typu publicznego. Działa pod szyldem organizacji non-profit. Ponad połowa budżetu stacji pochodzi z darowizn społeczności radiowej, a w tym roku wsparcie to stało się jeszcze ważniejsze, gdyż jest to pierwszy pełny rok działalności stacji bez wsparcia z funduszy federalnych i na zaproszenie tej stacji zespoły przyjeżdżają z całego świata, dając specjalne sety. Nie inaczej stało się z Oranssi Pazuzu. Te 4 utwory są naprawdę genialne. Posłuchajmy jeszcze jednego z nich, Wojtelu.

W zeszłym roku byłem świadkiem fantastycznego koncertu Orancji Pazuzu w warszawskiej Proksimie. Oni występowali jako główna gwiazda wieczoru. Przed nimi Helga, szwedzka Helga, która bardzo godnie zamknęła pierwszy dzień tegorocznej edycji Summer Dying Loud Festival w krypcie. A wracając jeszcze do tego warszawskiego koncertu, to jako trzeci podmiot islandzki Solstafir. Pozostajemy w Skandynawii. Nowa płyta zespołu, szwedzkiego zespołu Dark Funeral.

Zapraszając Was przed odbiorniki na profil audycji, pisałem o tym, że poświęcimy chwilę dwóm płytom, które obchodzą rocznicę wydania. Jedna z nich, ta pierwsza, to taka nieokrągła rocznica, no ale no może półokrągła. 27 sierpnia 1991 roku, a więc przed już ponad 30

Jest to na 5 laty, ukazała się debiutancka płyta formacji Pearl Jam pod tytułem Ten. Jeżeli teraz jest, rysuje się na licy jakiejś słuchaczki, bądź też słuchacza zdziwienie, że w takiej audycji taka muzyka. Otóż myślę, że to jest szeroko pojęta metalowa rodzina i grunge jest tą odnogą metalu, która jak najbardziej do niej przynależy i miał duży wpływ na to, co się, jakimi później ścieżkami, jakimi nurtami metal popłynął. A ta płyta jest płytą, dziś możemy to powiedzieć z całą odpowiedzialnością po tylu latach, jest płytą genialną. Z drugiej strony ten zespół chyba już nie przeskoczy swojego debiutu, czasami tak bywa, bo jest to płyta na wskroś, od początku do końca doskonała. Wyprodukował ją Rick Parashar wspólnie z zespołem, a ja chciałbym ją przypomnieć we fragmencie, który znajduje się jako przedostatni na tej płycie. Chociaż tu wszystkie te utwory są powszechnie znane, ale myślę, że ten jest jednym z tych, które nie tak często goszczą przy okazji omawiania tego albumu. Chodzi o kompozycję Deep.

0: No jakżeż to nie jest metal. Ten duet gitarowy MacCready-Gossard, ten żarliwy głos Vedera. No po prostu miód. Przypomnę, że ten zespół nazywał się Mookie Blaylock, ale później postanowiono zmienić nazwę, a Mookie Blaylock to był wówczas doskonały rozgrywający zespół Atlanta Hawks, zaprzyjaźniony z zespołem i chcąc mu w jakiś inny sposób oddać cześć, tytuł tej płyty ten odnosi się do numeru, z jakim Mookie Blaylock grał w tamtym zespole. To była niezbyt okrągła rocznica, a 20 sierpnia mieliśmy okrągłą rocznicę pewnej płyty.
1: Rocznica.
0: Jak zwykle, to już tradycją podnoszenia ciężarów stało się, że z lekkim poślizgiem, ale odnotowujemy te czasami milowe. Tutaj może to nie był milowy krok w całej historii metalu, ale płyta godna odnotowania. Piąty z kolei, a trzeci po reaktywacji album Into the Unknown zespołu Merciful Fate, który, przypomnę, ukazał się 20 sierpnia 1996 roku. Całość dzieła należy do tej wiodącej trójki, czyli King Diamond, Hank Sherman i Michael Denner. Skład uzupełniali panowie Shelly D'Angelo na basie i Bjarne T. Holm na perkusji. Przypomnimy sobie tę płytę w utworze tytułowym, a całość do dziś, myślę, broni się jak najbardziej.

kiedy w piątek o 20 startowaliśmy z Maćkiem Werkiem z programem nadawanym bezpośrednio z terenu festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim, to również o 20 na głównej scenie pojawił się Nergal z zespołem Mispiring, ażeby zaprezentować pierwszą płytę zespołu Behemoth, Svantevit. To był też dzień, kiedy nowe wydawnictwo zespołu Behemoth pojawiło się, kiedyś byśmy powiedzieli, na półkach sklepowych. No jeżeli takowe jeszcze gdzieś są, to pewnie tak też się stało. Ale to był dzień premiery nowej płyty Behemoth Eye Sculpture, a singlem, który został wybrany do promocji tej płyty, to jest nagranie, o którym Nergal mówi tak. Kiedy szukaliśmy nazwy dla naszej trasy z Dimmu Borgir, pomyślałem, że świetnie byłoby użyć ponadczasowego sloganu i zacytować bogów satanistycznego rock'n'rolla Venom. In Lake with Satan. Idealnie pasował do mojej wizji. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co było pierwsze. Pomysł na nazwę trasy, czy pomysł nagrania samego utworu. Ważne, że nagraliśmy go na 7-strunowych gitarach i z szagratem, z Dimmu Borgir jako gościnnym wokalistą. Utwór nabrał ciężaru i zupełnie nowego wymiaru. Planujemy grać go na żywo i myślę, że nasza wersja jest naprawdę potężna.

Te wszystkie, może nie wszystkie, ale niektóre płyty, z których dziś gramy muzykę dla was, są wokół mnie i słuchanie płyt, muzyki z płyt jest czymś naprawdę zupełnie wyjątkowym i czymś innym moim zdaniem niż słuchanie z nośników innego rodzaju, że tak się wyrażę. Ten Behemoth pięknie wydany, Pearl Jam sprzed lat. Też cudownie wygląda ta okładka. Jeszcze dwie inne płyty, które dziś, myślę, zmieścimy, są koło mnie. A teraz, jak już jesteśmy w środowisku, w otoczeniu tych, którzy przez lata zafascynowali byli i są nadal tą ciemną stroną, no to nie może zabraknąć wśród nich miejsca dla Ozzy Osbourne'a. Ozzy Osbourne i Black Sabbath są wieczni. I za moment wspólnie posłuchamy hołdu, jaki tej grupie Black Sabbath oddało brazylijskie trio założone w 2006 roku w São Paulo. To będzie zupełnie niezwykła wersja jednego z utworów Black Sabbath. Gościnnie wspierają ich Izadora Kardec na wokalu i na instrumentach klawiszowych Marcio Silva jako Fallen Idol, czyli upadły idol. Podridao, Under the Rotten Sun.

death metalowy hołd złożony przez brazylijskie trio Podridao. Okładka Under the Rotten Sun jest swego rodzaju repliką Volume 4, czwartego longplaya grupy Black Sabbath. Była mowa o Ozzy Osbornie, była mowa o Kingu Diamondzie, wspominaliśmy Venom, gościł Nergal i Shagrat. No to nie może w tym towarzystwie zabraknąć Toma Gabriela Warriora, na którego czekaliśmy, który nie zawiódł. Ponad 70-minutowy set, jaki zamykał, prawie zamykał, bo wystąpili na głównej scenie w czwartek 3 września w Aleksandrowie Łódzkim jako przedostatni. Nie zamykał, ale koncert był naprawdę godny. Były nawiązania do Hellhammer, były utwory z repertuaru Triptykon, nie zabrakło również coverów Celtic Frost. Nie zabrakło i tego nagrania. To będzie wersja z 2023 roku z festiwalu Bloodstock.

Słuchając Into Crypt of Race wspólnie z wami, zapatrywałem się w okładkę Melanie Chasmaty. Jak do tej pory ostatniej długogrającej płyty formacji Triptykon, okładka przyciąga, no bo nie może przyciągać okładka, na której mamy dzieło Gigera, tego, którego osobistym asystentem przez lata był Tom Gabriel Warrior. Podobno nowy materiał się tworzy. Obyśmy doczekali jego publikacji. Ostatnie minuty w towarzystwie Książąt Ciemności, no to na zakończenie może jeszcze, bo to dobra pora, aby zagościły wampiry. Ta płyta również przede mną, zarejestrowany koncert na festiwalu w Montreux, jazzowym festiwalu, ale ta nazwa może być myląca, bo tam są zapraszane nie tylko jazzowe formacje. Te wampiry to wprost z Hollywood. Joe Perry, Johnny Depp, Alice Cooper, Tommy Henriksen. I ten skład już niedługo, bo pojutrze 10 września w łódzkiej arenie. Hollywood Vampires na koncercie w Łodzi. Tego utworu na tej płycie nie ma, ale my go zagramy, bo oni zaraz, czy nie ma? Nie, jest. Jest na tej płycie. Zagrali. Zagrają w Łodzi? Oby. To jest hołd dla nieżyjącego Lemmy Kilmistera. Za ostatnie 2 godziny dziękuję, Maciej Kieszkowski. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień o stałej porze. Dobranoc.

faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności.

0: To jest powtórka programu.
1: Pokolenie alfa, które nauczyło się, że można zarabiać miliony kręcąc absurdalne filmiki w sieci, że odpowiedzi na wszystkie pytania zna sztuczna inteligencja, które chlubi się nieprzeczytaniem żadnej książki i nie ma potrzeby nauczenia się na przykład takich podstawowych czynności jak wiązanie sznurowadeł. Pokolenie, którego konstrukcja psychiczna oceniana jest jako co najmniej krucha. Jak alfy wyglądają w pracy, czy w ogóle chcą pracować i co poza umiejętnościami cyfrowymi mogą zaoferować światu?